0: Więcej interwencji strażacy prowadzili w powiecie bielskim i mieście Bielsko-Biała, powiecie żywieckim i cieszyńskim. Interwencje dotyczyły przede wszystkim usuwania skutków silnego wiatru.
1: W województwie lubelskim kilka miejsc z powodu opadów zostało zalanych, m.in. w Chełmie. Niebezpiecznie było w Małopolsce, gdzie w Targanicach drzewo upadło na bryczkę. Poszkodowanych niegroźnie zostało 6 osób. Co drugi ankietowany nie chce przywrócenia obowiązkowej służby wojskowej. Tak wynika z sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej. Badani bardziej popierali obowiązkowe przeszkolenie wojskowe dla kobiet i mężczyzn. Na pytanie, czy w Polsce powinna zostać przywrócona obowiązkowa służba wojskowa ze względu na obecną sytuację międzynarodową, twierdząco odpowiedziało 38% ankietowanych. Przeciwnych przywróceniu obowiązkowej służby wojskowej jest 51% pytanych. W badaniu zapytano też o wprowadzenie obowiązkowego przeszkolenia wojskowego dla kobiet i mężczyzn. Tu zdecydowana większość jest na tak. Pozytywnych odpowiedzi udzieliło 76% osób.
2: To są aktualności jedynki.
1: Najpóźniej we wtorek zostanie przywrócony ruch pociągów w Wierchomii na linii kolejowej Tarnów-Leluchów, zapowiada PKP PLK. Na miejscu wykolejenia pociągu towarowego, do którego doszło w piątek, cały czas trwają prace naprawcze, mówi Anna Znojewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK.
3: Udało się skończyć pracę przy usuwaniu wszystkich wagonów, które były na torach. Ostatni wagon zjechał już do stacji w Wierchomli, więc szlak jest pusty. Przystąpiliśmy do naprawy toru i układania nowych podkładów kolejowych.
1: Naprawa torów jest konieczna, aby na miejsce dotarł dźwig szynowy, który podniesie dwa wagony leżące w korycie rzeki Poprad. Przyczyny wypadku nadal bada specjalna komisja. Pasażerowie cały czas mogą korzystać z komunikacji zastępczej, która działa między Nowym Sączem a Muszyną i Krynicą. Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej bada doniesienia o amerykańskim ataku na teren budowy irańskiej elektrowni atomowej w Darchowinie. Agencja ONZ poinformowała, że obiekt był na bardzo wczesnym etapie budowy, a podczas ostatniej inspekcji nie znajdowały się tam żadne materiały jądrowe.
4: Ponownie zaapelowała też o powściągliwość w działaniach militarnych w pobliżu wszystkich obiektów związanych z energią jądrową. Waszyngton twierdzi, że naloty mają osłabić zdolność Iranu do zagrażania żegludze handlowej w cieśninie Ormus i są odpowiedzią na śmierć dwóch amerykańskich żołnierzy w bazie w Jordanii. W odwecie Teheran ostrzeliwuje amerykańskie obiekty wojskowe na Bliskim Wschodzie. Jordańska armia przychwyciła 3 z 4 irańskich rakiet. Czwarta spadła na niezamieszkanym terenie, nie powodując strat. Ambasada USA w Amanie stanowczo odradza swoim obywatelom podróże w kierunku portu i lotniska w Akabie z powodu zagrożenia atakiem. Jordańskie władze zdementowały jednak doniesienia o ewakuacji tych obiektów. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio Bejrut.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Mamy dość niespokojną noc. Wciąż zagrzmieć może miejscami na północnym wschodzie. Mogą pojawić się też w całym kraju przelotne opady deszczu. Na termometrach chłodno od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Największe gwiazdy.
6: A wśród nich
5: Natalia Kukulska.
6: Kochaj mnie tak.
5: Perfekt i Drapała.
6: Jakbym to ja był tobą. Ania Wyszkoń.
7: Okrąg.

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja.

0: Muzyka nocą.
1: Dzień dobry, Kajetan Tłokowski, Muzyka nocą. W nocy z niedzieli na poniedziałek Paweł Sito przedłuża niedzielę na kilka godzin poniedziałku. Dzisiaj będzie to jeszcze większe przedsięwzięcie, bo przedłużamy nie tylko niedzielę, ale też największy mundial w historii. Do godziny trzeciej na antenie będą brzmieć piosenki związane z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. Będą nasze piosenki dla naszych piłkarzy. Jak na przykład ta, która towarzyszyła mundialowi w 1982 roku, kiedy reprezentacja Polski zdobyła trzecie miejsce.

pętliczek, pętliczek, co zrobi piechniczek, tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt.

0: pętliczek, pętliczek, co zrobi kierniczek, tego nie wie nikt. Kto się zmartwi, kto rozerwie, czy przed przerwą, czy po przerwie, tego jeszcze nie wie nikt.
1: Nie wie nikt.
0: Uśmiechów, radości, kłopotów, czy żalu, czego będzie więcej.

Bogdan Łazuka, Tajemnice Mundialu. Piosenka bardzo optymistyczna. Wydawać by się mogło, że nagrana po mundialu, kiedy już wiedzieliśmy, które miejsce zajmie nasza drużyna, a okazuje się, że nie. Stefan Rembowski, autor słów tej piosenki, był niejako prorokiem. Przewidział w tej piosence, w jej nastroju to, że Polacy mogą odnieść sukces. To było 8 lat po pierwszym tak wielkim sukcesie, który miał miejsce w 1974 roku w czasie mundialu w Niemczech. Te historie na pewno wszyscy znają. Drużyna trenera Kazimierza Górskiego. Wspaniały wynik. No i to uczczono także muzycznie. Najpierw była Maryla Rodowicz, która zaśpiewała Football, Football także na stadionie w Niemczech, przy czym tu mówią

o Niemcach trzeba powiedzieć o Republice Federalnej Niemiec, gdyż wówczas istniały dwa państwa niemieckie. To drugie nazywało się Niemiecka Republika Demokratyczna. Z okazji sukcesu Polaków ukazała się płyta zatytułowana Polska Gola. Znalazły się na niej piosenki premierowe, przygotowane specjalnie na Mundial 1974, ale także nagrania archiwalne związane z piłką nożną. No i właśnie teraz w programie pierwszym przypomnę tę płytę. To jest płyta winylowa, płyta czarna. Strona pierwsza, utwór pierwszy to Ryszard Poznakowski, Oj strzelaj, prędzej strzelaj. Potem zespół No to co, jedna z premier na ówczesny mundial, Po zielonej trawie piłka goni. Potem piosenka mało znana, rzadko prezentowana, Danuta Rin i zespół wokalny Firia, Cudowne skrzydła. Ponownie potem zespół Firia i Nasza piłka, a potem archiwalne nagranie, Maria Koterbska, On gra na skrzydle. Następny, ostatni utwór kończący stronę pierwszą to Maryla Rodowicz, Futbol, futbol, futbol. Polska gola, posłuchajmy. A te prawie 40 minut muzyki zaczyna się bardzo swojsko.

0: Słuchaliśmy słodkiego Radia Retro i wielkich gwiazd polskiej piosenki z lat 50. i 60.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Mówiłem Państwu, że w części pieśniarskiej odtworzę dzisiaj interpretację młodego, utalentowanego polskiego barytona Adama Kamienieckiego, który wraz z Julią Laskowską przy fortepianie pod koniec marca 2026 roku, a więc kilka miesięcy temu, w ramach koncertu Perły Polskiej Liryki Wokalnej w Warszawskim Towarzystwie Muzycznym imienia Stanisława Moniuszki w Pałacu Szustra przy Morskim Oku. Otóż tenże utalentowany baryton zaprezentował pieśni Stanisława Moniuszki, Józefa Wieniawskiego, Aleksandra Zarzyckiego i wielu, wielu jeszcze innych. Będę Państwu te nagrania odtwarzał dziś, pojutrze i we czwartek, bo koncert ten, recital, który odbył się w marcu, nagrywał Lech Tołwiński i jego nagranie Państwu zaprezentuję. Rozpoczniemy od Ubóstwienia, pieśni Stanisława Moniuszki do słów Aleksandra Freda.

Gry. Zaraz potem posłuchamy pieśni Józefa Wieniawskiego Zachwycenie, opus 38, numer 1. I posłuchamy jeszcze pieśni Aleksandra Zarzyckiego Po cóż się serce rozdziera i krwawi. To opus 33 tego kompozytora. Pieśń napisana do słów Kazimierza Laskowskiego. Śpiewa, przypominam, Adam Kamieniecki, baryton, a przy fortepianie towarzyszy mu Julia Laskowska.

0: Adam Kamieniecki, baryton, i Julia Laskowska, pianistka, zaprezentowali nam trzy pieśni wybitnych polskich pieśniarzy wieku XIX, Stanisława Moniuszki, który jest patronem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, gdzie odbywał się koncert, a także pieśni Józefa Wieniawskiego i Aleksandra Zarzyckiego. Może warto powiedzieć, że to są kompozytorzy bezpośrednio związani z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym. Na przykład Józef Wieniawski, młodszy brat Henryka, pianista, przeniósł się do Warszawy, bo był i w Berlinie, i w Moskwie, i wtedy został dyrektorem Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego, umacniając bardzo kiepską pozycję finansową tego towarzystwa. Aleksander Zarzycki zaś, żyjący w latach 1834-95, był kontynuatorem moniuszkowskich śpiewników domowych. Pisał pieśni, które były niezwykle popularne, do tekstów najwybitniejszych poetów, nie tylko polskich, w tym także wśród obcych znajdujemy poezję Heinego, także Wiktora Hugo. Był raczej epigonem pomoniuszkowskim, aniżeli jakimś szczególnym nowatorem. Do występu Adama Kamienieckiego i Julii Laskowskiej 29 marca 2026 roku w ramach koncertu Perły Polskiej Liryki Wokalnej powrócę we środę.
1: Program pierwszy Polskiego Radia.

Na tegorocznym 32. Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym imienia Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju odbył się specjalny koncert jubileuszowy na okoliczność 90. urodzin Henryka Kuźniaka, wybitnego kompozytora muzyki filmowej. I tak się złożyło, że w 2022 roku utwory Henryka Kuźniaka tenże zespół nagrał na płytę, a zespół istnieje od 2020 roku w Łososinie Dolnej. Zespół powstał z inicjatywy Dominika Dziedzica, prowadzony jest przez Eugeniusza Maksymczuka. Działa przy Centrum Kultury i Promocji Gminy Łososina Dolna. Skupia nie tylko muzyków zawodowych, ale też studentów i uczniów. Jak sami piszą, to przede wszystkim grupa pasjonatów muzyki, dobrych przyjaciół i ludzi, którzy kochają muzykę i czerpią ogromną przyjemność z tworzenia jej razem. I ta radość wspólnego muzykowania przekłada się na muzykę oraz ciekawe, szerokie brzmienie zespołu. Posłuchajmy, jak grają Kuźniaka. Oto pierwszy fragment z filmu Wabank, z filmu Juliusza Machulskiego. Nazywa się Parkietowy Foxtrot. Potem z tego samego filmu usłyszymy Ragtime Wabank. Następnie piosenkę Taka Czacza z niezrealizowanego filmu. Śpiewać będzie Anna Pysno. Będzie też fragment z serialu Na kłopoty Bednarski w reżyserii Pawła Pitery. Tutaj śpiewać będzie Grzegorz Racoń. I na samo zakończenie polski High Life, czyli fragment serialu Sukces Krzysztofa Grubera. W reżyserii oczywiście Krzysztofa Grubera. Tu solistą będzie Adam Sowa.

0: Autopromocja.
1: Brad Pitt, Paris Hilton, Victoria i David Beckhamowie. Kto jeszcze ze znanych osób pojawił się na piłkarskich stadionach? Czy wszyscy byli zainteresowani tym, co dzieje się na boisku? W lecie z radiem prosto z Nowego Jorku o celebrytach na Mundialu. W audycji także kolejne punkty na zielonej mapie przyrodniczego dziedzictwa Polski oraz muzea, które zwiedza się z zapartym tchem.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest 4:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki. Zapraszam, Monika Gniewaszewska. Siły zbrojne USA ponownie przeprowadziły silne uderzenia na cele w Iranie, poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych. Donald Trump powiedział, że to też forma uhonorowania poległych na Bliskim Wschodzie amerykańskich żołnierzy. Prezydent ocenił, że Irańczycy stracili praktycznie wszystko pod względem militarnym. My kontrolujemy cieśninę Ormus, oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy, powiedział Donald Trump. W sobotę dwóch żołnierzy zginęło, a trzeci zaginął po tym, jak Iran zaatakował bazę lotniczą w Jordanii. W odwecie amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran. To 9:a z rzędu noc amerykańskich uderzeń na irańskie cele. A w związku z zaogniającą się od kilku dni sytuacją na Bliskim Wschodzie na stacjach paliw widać niepokój. Rosną ceny paliw. W tym tygodniu za litr 95 możemy zapłacić ponad 7 zł. Nie wiadomo jeszcze, czy rząd zdecyduje się wrócić do programu CPN, ceny paliw niżej. Jak deklaruje minister finansów, sytuacja jest stale monitorowana. Z regulacją cen paliw kończą natomiast Czechy, ale tamtejszy minister finansów także deklaruje uważne śledzenie wydarzeń w Zatoce Perskiej. Ministerstwo będzie nadal monitorować ceny i marże. Jeśli po zniesieniu regulacji dojdzie do nadużyć lub pogorszy się sytuacja na Bliskim Wschodzie, będziemy natychmiast reagować. Limity cenowe w Czechach obowiązywały od kwietnia. Prawie 3 godziny meczu, emocji sięgających zenitu, radości i rozczarowania. Finał Argentyna-Hiszpania elektryzował kibiców na całym świecie. Ostatecznie tytuł najlepszej drużyny świata otrzymała Hiszpania, która w dogrywce pokonała Argentynę 1-0. Dla kibiców Argentyny to był cios.
4: Nie udało się, niestety. No, trudno, smutno, ale muszę powiedzieć, że Hiszpania była lepsza.
5: Argentyna czekała i nie było z Rosją.
6: Bardziej defensywnie
5: grała. Tak, bardzo. Tak.
7: Średnio nam po.

0: poszło. Graliśmy w pierwszych minutach, krótko mieliśmy piłkę, no i nie wyszło akurat, ale tak bywa w futbolu.
1: Z kibicami biało-błękitnych w jednej z argentyńskich restauracji rozmawiała Anna Zakrzewska. Na finale piłkarskich Mistrzostw Świata w USA, w którym Hiszpania mierzyła się z Argentyną, zabrakło w loży honorowej przewodniczącej Komisji Europejskiej. Ursula von der Leyen, jak informuje Politico, odrzuciła zaproszenie prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.
2: Szefowa komisji podczas tego mundialu kibicowała europejskim drużynom, ale ze względu na obowiązki i zaplanowane spotkania nie poleci do USA, przekazała jej rzeczniczka. Nie miała okazji do zakulisowych, dwustronnych rozmów z Donaldem Trumpem. Na linii Bruksela-Waszyngton cały czas iskrzy i do tej pory to właśnie szefowa komisji łagodziła napięcia. Jest też jedną z nielicznych w Europie, z którą Donald Trump w ogóle rozmawia bez uprzedzeń. W loży honorowej będzie za to premier Hiszpanii, który nie ma najlepszych relacji z Donaldem Trumpem. Nie chce zwiększać wydatków na obronę pod dyktando Waszyngtonu. Amerykański prezydent z kolei ostro krytykuje Hiszpanię, a podczas niedawnego szczytu NATO w Ankarze zagroził zablokowaniem współpracy handlowej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: To są aktualności jedynki.
1: Po wczorajszych burzach jest znacznie chłodniej. Zaczynający się właśnie tydzień zapowiada się pochmurny, deszczowy i dość chłodny, mówi synoptyczka Instytutu Meteorologii Anna Gryczman.
4: Najwięcej opadów spodziewamy się w Polsce Północnej, gdzie ze względu na niż nad Bałtykiem, a także na północ od Polski, może to być Litwa, Łotwa, Białoruś. Jeżeli ten niż będzie tam obecny, przyniesie więcej deszczu właśnie w Polsce Północnej, Północno-Wschodniej, a także silniejszy wiatr na wybrzeżu.
1: Z danych synoptyków wynika, że doczekamy się w końcu ocieplenia i stabilizacji w pogodzie. Szansa przyjdzie wraz z końcem miesiąca. I jeszcze Śląsk i utrudnienia dla kierowców. Dziś ma zostać zamknięty tunel Emilia w ciągu S1 na południu województwa śląskiego. Powodem jest remont nawierzchni w rejonie obiektu. Wprowadzone będą objazdy. Rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wskazuje, że termin robót nie jest przypadkowy, ponieważ drogowcy chcą wykorzystać trwający po słowackiej stronie remont autostrady D3. Trasa S1 na odcinku między węzłami Laliki Rajcza będzie całkowicie wyłączona z użytkowania do 3 sierpnia. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Jeszcze miejscami może grzmieć na północnym wschodzie kraju. Poza tym możliwe są przelotne opady deszczu. Chłodno od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południowym wschodzie. Wiatr w czasie burz silny i porywisty.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało.
6: A teraz zaproszę Państwa w drugiej godzinie naszego dzisiejszego poniedziałkowego spotkania na występ zespołu Air Condition. Zespół w 1983 roku, 21 dniu października, na 25. Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree występował w składzie Zbigniew Namysłowski, saksofon altowy, Wojciech Gogolewski, fortepian, Marek Bliziński, gitara, Jan Cichy, gitara basowa i Adam Lewandowski, który gra na perkusji. Posłuchamy wpierw sygnału tego zespołu autorstwa Zbigniewa Namysłowskiego, także potem dwóch jego kompozycji, Piri Rim Pim Pim i Plaka Nights, a zakończymy

kończy pierwszą część tego występu Samba pana Szambelana. To znów utwór Zbigniewa Namysłowskiego. Przenosimy się zatem do sali kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie 21 października odbył się koncert Jazz Jamboree 83.

0: Zbigniew Namysłowski, saksofon altowy, Wojciech Gogolewski, instrumenty klawiszowe, Marek Bliziński, gitara, Jan Ciechy, gitara basowa i Adam Lewandowski, perkusja, czyli zespół Air Condition, tak zaprezentował się w pierwszej części swojego występu na 25. Międzynarodowym Festiwalu Jazzowym Jazz Jamboree 83 21 października tamtego roku.
1: Jedynka. To jest radio.
0: A w programie pierwszym Polskiego Radia część druga tego występu, ale zanim posłuchamy muzyki i tych znakomitych naszych jazzmenów, może słówko o samym zespole. Istniał dość krótko, bo tylko od 1980 roku do 1984. Zespół jazzowo-rockowy Air Condition założył właśnie Zbigniew Namysłowski, a pierwszy skład stanowili następującym muzycy obok lidera: Wojciech Kowalewski, perkusja, Dariusz Kozakiewicz, gitara, Władysław Adzik-Sendecki, instrumenty klawiszowe, Krzysztof Ścierański, gitara basowa i Jerzy Tański, instrumenty perkusyjne. Powstało kilka płyt, między innymi ta wydana przez Polskie Radio, będąca zapisem ich znakomitego występu na 25. Festiwalu Jazz Jamboree w sali kongresowej w Warszawie. Oto pozostałe utwory, jakie zostały wykonane i zamieszczone na płycie, 28. płycie zatytułowanej Archiwum Jazzowe Polskiego Radia. Rozpoczniemy od Choinki Strachu i potem jeszcze usłyszymy dwa utwory Zbigniewa Namysłowskiego, Z dołu do góry oraz Air Conditioner. Zespół Air Condition na festiwalu Jazz Jamboree.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Alfabet duszy i ciała. O księżach raz jeszcze. W ewangelicznym kapłaństwie nie chodzi o to, ile ognia kapłan potrafi ściągnąć z nieba na głowy grzeszników, ale o to, za ilu potrafi nadstawić karku. Ewangeliczne kapłaństwo dopełnia się na krzyżu. Wstawiennictwo staje się rzeczywistą śmiercią za grzeszników. Wydaje się wtedy, że kapłan przegrał. Dlaczego Bóg nie spalił tego miasta? A może jednak nie przegrał? Jak mógł przegrać, skoro przez tę śmierć sama śmierć stała się złudzeniem śmierci? Mam osobiście bardzo duży szacunek do każdego księdza z osobno. Powiem nawet więcej. Nie ma takiego księdza, który by przemówił do wszystkich ludzi, ale nie ma też takiego, który by do nikogo nie przemówił. To znaczy, nawet ten najbardziej krytykowany znajdzie kogoś, do kogo trafi. Dlatego ja mam taką formułę, która się wielu ojcom duchownym nie podoba, że naprawdę nie ma złych księży. Natomiast księża robią często takie błędy, których można by uniknąć, gdyby tylko chcieli pomyśleć, zanim to zrobią. Pozwoliłem sobie kiedyś na dowcip o samym sobie. Zapytany o to, czy bardziej czuję się księdzem czy filozofem, odpowiedziałem: najpierw czuję się człowiekiem, potem filozofem, a dopiero na trzecim miejscu

0: miejscu, księdzem. Wypowiedź ta wzbudziła protesty. Mówiono, nie uchodzi. Gdy jednak patrzyłem na rozkład zajęć poszczególnych dni tygodnia, tak było naprawdę. Rano do kościoła na niecałą godzinę, a potem kilka godzin wykładów i seminariów. Taki był urok czasów, w których trzeba było mi pracować i takie też zapotrzebowanie. Ta moja wypowiedź była jednak również jakąś prowokacją. Naprawdę pozostaje bowiem jedynie człowieczeństwo. W naturze człowieczeństwa odnajdujemy zarówno filozofowanie, jak i kapłaństwo. Filozofować to myśleć. Być kapłanem to być gotowym do poświęceń. Składać ofiarę za siebie i za innych. Jedno i drugie czyni w gruncie rzeczy każdy człowiek. Fragmenty książki księdza Józefa Tischnera Alfabet duszy i ciała czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Brad Pitt, Paris Hilton, Victoria i David Beckhamowie. Kto jeszcze ze znanych osób pojawił się na piłkarskich stadionach? Czy wszyscy byli zainteresowani tym, co dzieje się na boisku? W lecie z radiem prosto z Nowego Jorku o celebrytach na Mundialu. W audycji także kolejne punkty na zielonej mapie przyrodniczego dziedzictwa Polski oraz muzea, które zwiedza się z zapartym tchem.
3: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Minęła 5:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki zapraszam Monika Gniewaszewska. Hiszpania piłkarskim mistrzem świata po pokonaniu w finale mundialu Argentyny po dogrywce 1-0. Gola w 106 minucie gry strzelił Ferran Torres. To drugi tytuł mistrza świata w piłce nożnej w dorobku reprezentacji Hiszpanii. Poprzedni ten kraj zdobył w 2010 roku. Tak relacjonował zwycięstwo z Madrytu Michał Makowski.
5: Tutaj zapanowała prawdziwa eksplozja radości i eksplozja pirotechniki, bo osoby, które nie zużyły swoich rad przedwcześnie przy tej nieuznanej bramce wcześniej, teraz miały okazję je wykorzystać. Poszły też fajerwerki ze sceny. Tutaj nie pozostały żadne wątpliwości.
4: Argentyńczycy bronili mistrzostwa wywalczonego przed 4 laty. Spotkanie odbyło się na stadionie pod Nowym Jorkiem w obecności 80 tysięcy widzów. Po nocnym kolejnym ataku USA na Iran ceny ropy na światowych rynkach wzrosły. Baryłka ropy Brent na otwarciu sesji azjatyckiej kosztuje powyżej $90. To najwyższy poziom od połowy czerwca. Amerykańskie wojsko 9:ą noc z rzędu ostrzeliwało cele w Iranie. Celem działań, jak podało amerykańskie dowództwo, były irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej, zasoby morskie, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Ataki miały ograniczyć zdolność Iranu do atakowania statków handlowych i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormuz. Iran nie pozostaje dłużny. Władze w Teheranie przekazały, że po próbie przepłynięcia eksplodowały 2 tankowce. Został też ostrzelany rakietami balistycznymi amerykański samolot na lotnisku w mieście Aqaba w Jordanii. Bardziej efektywne źródła ciepła, łatwiejszy dostęp i wyższe wsparcie na termomodernizację. Weszły istotne zmiany w programie Czyste Powietrze. Jedną z najważniejszych jest wyższe wsparcie na termomodernizację, mówi zastępca prezesa zarządu w Narodowym Funduszu Robert Gajda.
6: Zdajemy sobie sprawę, jak sytuacja na rynkach wschodnich spowodowała wzrost cen co niektórych materiałów. Dlatego też zdecydowaliśmy się na maksymalny wzrost co do niektórych elementów 10%. I tu mówimy przede wszystkim o ociepleniu stropów poddaszy, ocieplenie ścian, stolarki okiennej, drzwiowej, jak również bram garażowych.
4: Dodatkowo od dziś zwiększono czas na realizację prac objętych zaliczką ze 120 do 180 dni. Narodowy Fundusz zapowiedział też, że wprowadzi darmowy bon na audyt energetyczny.
1: To są aktualności jedynki.
4: Premier Węgier Peter Madzer zaproponuje kandydaturę najwybitniejszej w historii szachistki i działaczki społecznej Judith Polgar na stanowisko prezydenta. Partia Tisza chce znaleźć kandydata mającego największe społeczne poparcie po pozbawieniu mandatu poprzedniego.

0: niego prezydenta wybranego przez Fidesz.
1: Węgierski premier napisał w oświadczeniu, że będzie dumny, jeśli Judith Polgar, będąca synonimem talentu i wytrwałości, zgodzi się przyjąć tę propozycję. Jej kandydaturę będzie musiała jeszcze zatwierdzić partia TISO, a potem jej posłowie mający w parlamencie ponad 2/3 głosów wymagane do wyboru głowy państwa. Społeczeństwo może jednak zaufać moralnym podstawom tej nominacji. Jestem przekonany, że uda nam się wybrać kandydata na prezydenta republiki, który pod każdym względem będzie odpowiedni do budowania jedności narodu węgierskiego i godnego reprezentowania naszej ukochanej ojczyzny, powiedział Modior. Judith Polgar otrzymała poparcie 16 osobistości ze świata nauki, kultury i sportu, którzy napisali list do szefowej parlamentu i wykonującej obowiązki prezydenta Agnes Forsthofer. Węgierska Izba Adwokacka oficjalnie zgłosiła prawnika Petera Borondiego. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
0: Utrudnienia na górskich szlakach w Tatrach. Dziś zaczyna się remont na odcinku z Czarnego Stawu pod Rysami w kierunku Rysów. Prowadzone będą drobne prace naprawcze. Z kolei na szlaku z Hali Gąsienicowej na Zawrat w górnej części wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Jak mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego, szlak nie będzie zamknięty, ale turyści muszą przygotować się na utrudnienia.
2: Wykonawca zadeklarował, że nie potrzebuje zamykania szlaku, natomiast będzie fragmentami te łańcuchy wymieniał. Kiedy będzie zdejmował stare łańcuchy i montował nowe, będzie zmuszony do wstrzymywania ruchu turystycznego i po każdym takim wymienionym odcinku będzie turystów przepuszczał i będzie przechodził do kolejnych odcinków.
0: Roboty mają potrwać kilka dni. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
0: Przed nami pochmurny dzień, ale z przejaśnieniami. Niemal w całym kraju możliwy jest przelotny deszcz. Bez opadów tylko na południowym wschodzie. Na północy kraju możliwe burze. Temperatura maksymalna od około 19 stopni na północnym zachodzie, około 20 w centrum, do 23 na południu.
3: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
4: Przedstawiamy pszenicę Voltage z elektryzującymi plonami. Koniecznie wejdź na zadbał.pl. Zadbał. Dobre nasiona. Dobre plony.
3: Reklama. Autopromocja.
5: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21:00. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
6: Tymczasem na zegarach 6,5 minuty po godzinie 5.
3: Agrofakty.
6: Błażej Prośniewski, dzień dobry. A zaczynamy od zmian w ubezpieczeniach rolniczych. Ustawę w tej sprawie właśnie podpisał prezydent Karol Nawrocki. Nowe przepisy mają umożliwić oferowanie tańszych polis dzięki bardziej elastycznym zasadom wypłaty odszkodowań. Państwo nadal będzie pokrywać do 65% kosztów składki ubezpieczeniowej. Jedną z najważniejszych zmian jest odejście od skomplikowanych zasad uzależniających dopłaty od klasy bonitacyjnej gleby. Po 80 latach z rynku znika kolejna znana mleczarnia. Syndyk wystawił na sprzedaż nieruchomości i wyposażenie po OSM Prudnik oraz dawnym zakładzie w Łambinowicach. Majątek spółdzielni wyceniono na około 12,5 miliona złotych. Według ekspertów upadek mleczarni to m.in. efekt niskich cen skupu mleka, rosnących kosztów energii i coraz większych wymogów regulacyjnych. A teraz w Agrofaktach o sporze dotyczącym wpisania polskiej gęsi owsianej do unijnego rejestru chronionych oznaczeń geograficznych. Ten wszedł w kolejny etap. Komisja Europejska przekazała właśnie polskim władzom oficjalny sprzeciw Niemiec wobec rejestracji produktu. A co będzie dalej? O tym opowie Państwu Tomasz Matusiak.
7: Polska i Niemcy mają 3 miesiące na konsultacje i kompromis, a w razie potrzeby termin ten może zostać wydłużony o kolejne 3 miesiące, mówi Dariusz Goszczyński, prezes Krajowej Rady Drobiarstwa i Izby Gospodarczej.
8: Procedura sprzeciwowa ma to do siebie, że każdy kraj, który ma uzasadniony interes prawny lub ekonomiczny, może zgłosić

0: sprzeciw, więc Niemcy skorzystały z tego prawa. Czy ten wniosek jest zasadny, czy nie, okaże się w konsultacjach, w tym całym procesie, który teraz rozpoczynamy. Komisja Europejska poinformowała nas o tym sprzeciwie, jednocześnie poprosiła, abyśmy w ciągu 3 miesięcy przeprowadzili konsultacje ze stroną niemiecką i poinformowali komisję o wyniku tych konsultacji.
1: Jeżeli nie uda się uzyskać kompromisu w tej sprawie, ostateczną decyzję podejmie Komisja Europejska.
0: Wiem, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest w kontakcie z przedstawicielami strony niemieckiej. Będziemy ustalać te wszystkie terminy dotyczące konsultacji, natomiast w tym momencie nie ma jeszcze konkretnych dat. Jeśli to porozumienie nie zostanie osiągnięte, musimy o tym poinformować Komisję Europejską i wówczas Komisja Europejska sama w oparciu o te wszystkie dokumenty, argumenty, które zostaną jej przedstawione, podejmie finalną decyzję.
1: Niemcy argumentują, że karmienie gęsi owsem nie jest cechą unikalną dla Polski, więc produkt nie spełnia przesłanek ochrony geograficznej. Zdaniem Andrzeja Kloneckiego z zarządu Fundacji Polskiej Białej Gęsi, Niemcom chodzi przede wszystkim o konkurencję na rynku.
2: W styczniu byliśmy w Berlinie na największych targach, które są tam na świecie. One się nazywają Grenne Woche i popołudniami przychodzili farmerzy niemieccy, francuscy. Mieli ogromną pretensję, że chcemy zarejestrować właśnie tą gęś. To jest taka typowa, widzimy, zazdrość. Jeżeli nasza gęś ma najlepsze przyrosty z wszystkich gęsi na świecie, przy najmniejszej zużyciu paszy, to jest prawdziwy biznes. Japończycy od nas kupują pióra i oni zrobili badania, które wykazały, że właśnie nasze pióra są najlepsze na świecie pod względem sprężystości, a były brane pióra od gęsi niemieckiej, od gęsi francuskiej.
1: Polska od lat konsekwentnie buduje markę gęsi owsianej jako produktu o wysokiej jakości. Ochrona w ramach chronionych oznaczeń geograficznych miałaby służyć zabezpieczeniu tej renomy oraz zapobiegać wykorzystywaniu nazwy przez producentów niespełniających określonych wymagań.
3: Tu dodajmy, że gęś owsiana to nie pierwszy przypadek sporu dotyczącego rejestracji polskich produktów w unijnym systemie ochrony oznaczeń geograficznych. W przeszłości podobne kontrowersje towarzyszyły m.in. wpisowi oscypka czy kabanosów. KRUS i Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin rozpoczęły kampanię Razem dla Bezpieczeństwa w Gospodarstwie, która ma przypominać rolnikom, że skuteczna ochrona upraw musi iść w parze z bezpieczeństwem operatora, środowiska i osób postronnych. Kampania przypomina rolnikom o 5 podstawowych regułach. Kupować wyłącznie legalne i oryginalne środki, dokładnie czytać etykietę, stosować wymaganą odzież ochronną, wykonywać zabieg w odpowiednich warunkach pogodowych oraz przestrzegać zasad higieny pracy. I to wszystko w dzisiejszych Agrofaktach. Kolejne jutro, tradycyjnie, kilka minut po godzinie 5.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 14 minut po godzinie 5.
1: Dzień dobry z jedynką.
0: A gęba mi się śmieje, szanowni państwo, i cieszy, bo miałem rację. Dwa razy miałem rację. Wtedy 11 czerwca, kiedy nawet wczoraj odgrzebałem sobie na Messengerze dyskusję z moim synem, który stawiał na Francję, a ja powiedziałem mu autentycznie. Mogę nawet gdzieś tam to wrzucić, może na... Ale nie, to jest prywatna korespondencja. Tak to każdy może mówić, nie? Ale nie. Autentycznie trzymałem kciuki od początku za Hiszpanią i rzeczywiście Hiszpania mistrzem. Natomiast gęba mi się cieszy, bo Polacy świetnie sobie poradzili w Chicago. To był ten kolejny mecz z Amerykanami. Kto nie widział, no pewnie wielu z nas nie widziało, bo finał mundialu skończył się dość późno. A mecz z Amerykanami w Lidze Narodów zaczął się o godzinie 3:00. Szybciutko sobie poradzili. Mniej niż w 2 godziny pokonali Amerykanów 3-0. No ale od początku, bo wiem, że państwo czekają na wizytówkę. Poniedziałek, 20 dzień lipca, 201 dzień roku, do końca roku 164 dni. Wschód słońca 4:39, zachód 20:45. Zatem dzień potrwa 16 godzin i 6 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 41 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 24 minuty. Imieniny obchodzą Aureliusz, Czesław, Czesława, Eliasz, Flawian, Heliasz, Hieronim, Hieronima, Leo, Leon. Leo to nic nie pokazał. Leona, Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł, Remigia, Remigiusz, Ryta, Sewera i Stoisław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne życzenia niech, że się państwu darzy. Tak przy okazji 20 dzień lipca to jest Międzynarodowy Dzień Szachów. No to państwo wiedzą, melduję, że Hiszpania wczoraj oficjalnie zmatowała resztę świata, konkretnie Argentyńczyków. I co to był za finał, chciałoby się powiedzieć, ale to zdaniem wielu był brzydki finał za sprawą Argentyńczyków. Może i myśleli, że grają w warcaby, ale Hiszpanie wjechali z taktyką godną arcymistrza, choć trzeba było długo czekać na gola, jedynego zresztą. Piękny profesorski mat w dogrywce, ale państwo to przecież doskonale wiedzą. Wielu z nas zarwało noc, żeby zobaczyć te piękne obrazki.
2: Koniec! Koniec! Koniec! Ma to Hiszpania po raz drugi w historii! Po 3 godzinach i 2 minutach tego widowiska, bo to przecież wszystko zaczęło się o 15 czasu nowojorskiego, o godzinie 21 polskiego. Byłaś piękna w tym turnieju, Hiszpanio! Zasłużenie triumfujesz! Hiszpania! Mistrzem świata Anno Domini 2026.
0: Zatem gratulacje dla Hiszpanów i dla wszystkich tych, którzy od początku stawiali na Hiszpanię, czyli w tym przypadku także w gronie tym był redaktor prowadzący. Co państwo myślą o postawie Argentyńczyków? Bo wiemy, jak zagrali. Co państwo sądzą o postawie sędziego? Udźwignął czy niekoniecznie? No i czas chyba na pierwsze podsumowania. Daniel Wydrych, kłaniam się i zapraszam.

0: Polski Radio, program pierwszy i dzień dobry z jedynką, 21, prawie 21 minut po godzinie 5. Od szanownego wydawcy, szanowni państwo, usłyszałem, jak to nazwałeś, prapowód sukcesu Hiszpanów. Ładne to powiem szczerze, prapowód sukcesu Hiszpanów. Otóż dlatego Hiszpanie wygrali Mistrzostwa Świata, wznieśli ten puchar, gdyż albowiem wcześniej pokonali Portugalczyków, którzy niesłusznie wyeliminowali Chorwatów. To kiedy ten urlop się zaczyna w Chorwacji? Za 3 tygodnie? Za 2? Za 3 tygodnie. O, jak ja zazdroszczę. A może też pójdę. Pamiętają państwo w naszej powieści jedynkowej Pociąg do jedynki? Tam się pojawiła chorwacka pula. Jest taki plan. Chyba nawet rodzina jeszcze nie wie, żeby wpaść na moment. Na moment do Chorwacji, do chorwackiej puli, żeby wpaść, no to trzeba pokonać, a to już nie jest moment. No to kilkaset kilometrów i to trochę czasu zajmuje. Ale nasz wydawca też narobił smaka. Za chwilę będzie zaraz i w ilu smakach? 5 smakach. Dobrodka, ale wcześniej państwa telefony. Wydawca narobił smaka na po raz kolejny na Odyseję Christophera Nolana. Państwo wiedzą, za sterami jest Iga, więc ona wie, o co chodzi. Jaram się. Jaram się tym filmem, Odyseją Christophera Nolana. Wydawca już widział. Powiem tylko tyle, szanowni państwo. Budżet tego filmu to jest 250 milionów dolarów. Ogromna kwota. 250 milionów. Spoglądam na wydawcę Inżynier, to jest ćwierć miliarda. Dobrze kombinuję. No to tyle dobrze. To proszę sobie wyobrazić, że w weekend otwarcia, czyli piątek, sobota, niedziela, film się już panu Krzyśkowi zwrócił. 264 miliony dolarów. A to jest dopiero weekend, dopiero pierwsze 3 dni. Ja się na ten film wybieram w czwartek, 20. Którego? Teraz. 23. Tak, to jest czwartek. Tak. No to teraz pan Sławek, który mecz widział w pracy.
1: Dzień dobry. Opole, Sławek, 4:32. 11 stopni, Rzeźko, czyste niebo. Nic nie widać, ani chmurki, ani gwiazdki żadnej. Wszystkim życzę miłego, spokojnego dnia i rozpoczętego tygodnia pracy. Ja kończę, jeszcze godzinka i kończymy. Pozdrawiam prezesa, pozdrawiam raportowiczów, całą redakcję. No i stało się, jak się miało stać, czyli Hiszpania mistrzem. Do usłyszenia.

No to czyli pan Sławek był też w tym gronie tych, którzy stawiali od początku na Hiszpanów. Pan Darek po urlopie. Nie wiem, jaką pogodę pan miał, bo nie wiem, czy spędzał w

0: dwóch bramek, to powinien nie uznać też trzeciej Ferrana. Ferran, przepraszam za wszystko, co ci powiedziałem. Kocham cię i uwielbiam. Tak bardzo na to zasłużyłeś. Tak szczerze, nie myślałem za dużo. Zobaczyłem piłkę i strzeliłem z siłą całego hiszpańskiego narodu. A to, co rozpętało się na ulicach Madrytu po zwycięskim meczu, zdecydowanie przejdzie do historii. Koło mego okna w centrum miasta kibice dalej śpiewają, na przykład Don't Worry, Be Happy, albo wzywają nie nadaremno boga bocznej defensywy, czyli Marka Kukureje, w ruch w
1: to mieście. To ten z tą czupryną na głowie.
0: Przepraszam?
1: To ten z tą czupryną na głowie.
0: Tak, pieszczotliwie nazywany przez kibiców Kuku Gato ze względu na swoją drapieżność na boisku. Również taką kocią sprawnością popisywali się kibice przy placu Cibales. Tutaj grupa wspinała się na metalowe rusztowanie, dopóki szwadron ubranych na czarno funkcjonariuszy sił porządkowych ich stamtąd nie przegonił. Swoją drogą do pilnowania porządku tej nocy wezwano ponad 1400 policjantów i przedstawicieli tzw. Guardii Civil. Na moich oczach jeden z kibiców wspinał się na 10-metrową latarnię, aby zawiesić na niej flagę Hiszpanii. Inni kibice jeździli na dachach osobówek czy też furgonetek z flagami w rękach. No i wiele miejskich budynków błyszczy, właściwie lśni tej nocy w czerwono-żółtych barwach.
1: Całe szczęście, że nic nie spłonęło, bo gdyby tak Francuzi wygrali, to różnie to mogłoby wyglądać w Paryżu. Słuchaj, czy Hiszpanie mają dzisiaj dzień wolny?
0: Jeszcze król niczego nie ogłosił, ani premier Pedro Sanchez. Oni wszyscy są właśnie w Nowym Jorku i pewnie wrócą mniej więcej razem z ekipą La Furia Roja do Madrytu. Wielki przylot na lotnisko tutaj w Madrycie spodziewany jest przed godziną 13, no a później szykuje się kolejna część wielkiej ulicznej fiesty, o której też będziemy opowiadać.
1: I to wszystko na własne oczy, szanowni państwo, będzie widział Michał Makowski, nasz specjalny wysłannik do Hiszpanii. O właśnie, La Furia Roja, Ra.

0: Nie czekałem na Ferana, pani w końcu wymieniła, bo i był i Olmo, i był i Gavi, ale ten, który się przyczynił do zwycięstwa, czyli Ferran Torres. Widzieli panowie?
1: Widzieli. Redaktor... Choć emocji było chyba trochę jednak więcej
0: z soboty na niedzielę.
1: W meczu o trzecie miejsce niż wczoraj.
0: A tam było 10 bramek. O! Redaktor, zaraz, ja się muszę zacząć przyzwyczajać.
2: Dzień dobry.
0: Bo już nie redaktor Zieliński.
2: No już nie.
0: A jak?
2: Proszę pana, Aramowicz Zieliński.
0: To ja sobie muszę to zapisać.

0: To była nasza wspólna decyzja.
1: No dobrze, wszystkiego dobrego na nowej drodze życia.
0: Dziękuję.
1: Błażej Prosiński ma już to dawno za sobą i nie zamierza zmieniać?
2: Nie, nie zamierza. Na razie póki co.
1: Dobrze, a o czym pan wpadł do nas mówić?
2: Będę mówił o pracy i o ciekawym powodzie.
1: Pracy sędziów na mundialu.
2: Nie, akurat o pracy
1: After
2: Polaków.
1: After review!
2: I o tym, dlaczego Polacy odrzucają oferty o pracę właśnie, bo jest jeden ciekawy powód, a mianowicie chodzi o dojazd do pracy. Jak wynika z najnowszego badania portalu Pracuj.pl, ponad połowa badanych odrzuciła ofertę pracy, bo czas podróży do firmy okazał się zbyt długi. Co ciekawe, dobry dojazd obok odpowiedniego wynagrodzenia i stabilności zatrudnienia to jest trzeci, najważniejszy czynnik, który decyduje o tym, czy daną ofertę przyjmiemy.
1: A co znaczy zbyt długi?
2: Zbyt długi to taki, który trwa...
1: Powyżej 4 godziny?
2: Jeśli chodzi o czas trwania, to może powiedzmy, jak to wygląda obecnie i to też jest jakiś taki wskaźnik, a mianowicie dla większości Polaków, 2/3 Polaków spędza w dojazdach w jedną stronę więcej niż kwadrans, a co piąty poświęca na to ponad pół godziny i to pół godziny to jest charakterystyczne dla mieszkańców dużych miast, a zatem wydaje się, że taki dojazd właśnie pół godziny czy powyżej pół godziny to jest już często bariera, aby przyjąć daną ofertę pracy.
1: Ale to jest średnia, bo czasem tu w Warszawie to niektórzy to godziny stoją.
2: No oczywiście, że tak, że to są pewne deklaracje i pewnie jeśli dostaniemy bardzo atrakcyjną ofertę pracy, to jesteśmy nawet w stanie i godzinę do niej dojeżdżać.
1: Błażej Prośniewski, dzięki. A pan ile dojeżdża?
2: Rano? No? 6 minut.
1: No to witamy w klubie. 6:31. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz-Zieliński.
3: Hiszpania mistrzem świata w piłce nożnej La Roja pokonali Argentynę w dogrywce. 1-0 bramkę na wagę zwycięstwa na stadionie pod Nowym Jorkiem zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Połamane drzewa, zalane ulice i piwnice, przez Polskę przetoczyły się burze z potężnymi ulewami tylko do 20. Strażacy interweniowali ponad 1500 razy, najczęściej w Małopolsce. Najpoważniejszy incydent miał miejsce w Targanicach.
4: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób.
3: 6 osób zostało niegroźnie rannych. Amerykanie zakończyli 9. serię ataków na Iran. Celem miały być centra dowodzenia, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Teheran twierdzi, że w odpowiedzi uderzył w amerykańskie instalacje w regionie. Ceny ropy osiągają najwyższe wartości od połowy czerwca. Beneficjenci zyskają więcej czasu i pieniędzy. Weszły w życie zmiany w programie Czyste Powietrze. Wsparcie finansowe na wybrane elementy termomodernizacji będzie wyższe.
5: Wydłużony został także termin wykonania prac termomodernizacyjnych do 180 dni.
3: Niechlubne fale Dunaju na autostradzie A1 za jakiś czas będą już tylko wspomnieniem. Rozpoczyna się remont ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady na wysokości Dobiszowic w powiecie będzińskim. W pierwszym etapie prace prowadzone będą na jezdni w stronę Gliwic.
6: Będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu.
3: Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 7:00.

0: Pogoda.
1: Jak pan to nazwał, że to fale dmuchają?
2: Fale dmuchają, proszę pana.
1: Oj, myślę, że nie jeden kierowca.
2: Że myślę, tak, że w ten sposób.
1: Ja pamiętam, raz swego czasu jechałem właśnie w stronę piekar śląskich i taki pan z autem, który... No, tak myślę, że jego wartość zaczynała się tak od 500 wzwyż. Jakoś tak pędzi, tymi długimi tak mruga i nagle, kiedy zjechałem rzeczywiście, no to on też tak zwolnił do gdzieś tam do 80, bo zaczął tańczyć.
2: No nie da się inaczej, ale to za jakiś czas, ja powiedziałem, to będzie długo trwało, bo te 3 kilometry, 11 miesięcy, potem kolejne miesiące, ach, jeszcze się trochę pomęczymy.
1: Paweł Aramowicz-Zieliński, dzięki wielkie.
2: Do usłyszenia.
1: I do usłyszenia. Szanowni Państwo, tak jak mówiliśmy przed chwilą, i połamane drzewa, i zalane ulice, i piwnice, to jest ten krajobraz po burzy z potężnymi ulewami. Strażacy mieli sporo roboty, najczęściej do tych interwencji wyjeżdżali w Małopolsce. Dziś także burze, to lokalnie, na północy, na zachodzie i w centrum, sporo tych chmur i deszczu. W ogóle zaczyna się taka jesienna aura w środku lata, proszę mieć to na uwadze. Będą takie miejsca w tym tygodniu, gdzie termometry nie przekroczą 20 stopni. Dziś na przykład na Pomorzu Zachodnim.

0: Pozdrawiamy Choszczno i nie tylko. Tylko 17 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W 20 na przeważającym obszarze do 23 stopni na południu. Na Suwalszczyźnie i Warmii pozdrawiamy wszystkich. Tam może padać intensywnie. To jest Polskie Radio, program pierwszy. To są sygnały dnia, 6:34. Sprawdźmy zatem, co wydarzyło się.
1: 20 lipca, kalendarz jedynki.
2: W swojej rezydencji w Hongkongu, gdzie przeniósł się w końcu lat 60., miał salę treningową wyłożoną lustrami i spędzał w niej wiele godzin, obserwując każdy swój ruch.
1: W 1973 roku zmarł Bruce Lee, mistrz sztuk walki, aktor. Wystąpił m.in. w filmach Wielki Szef, Droga Smoka i Wejście Smoka. Rok 1969, program Apollo. Lądownik statku Apollo 11 z astronautami Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem wylądował na Księżycu.
3: Zielona skórza nad soliną.
1: Rok 1968. Do użytku zostaje oddany największy polski sztuczny zbiornik wodny na Sanie w Solinie o powierzchni 21,1 km2. W 1964 roku urodził się Chris Cornell, jeden z najwybitniejszych rockowych wokalistów. Frontman takich grup jak Soundgarden, Audioslave oraz Temple of the Dog. Zmarł w 2017 roku.
4: Kiedy wszedł, większość z ponad 20 obecnych osób, w tym Hitler, stała ścieśniona wokół solidnego, długiego stołu, na którym leżały mapy. Stauffenberg dołączył, przepychając się z prawej strony do Hitlera.
1: W 1944 roku pułkownik Klaus Schenk Graf von Stauffenberg dokonał nieudanego zamachu bombowego na Adolfa Hitlera w jego kwaterze głównej w Gierłoży koło Kętrzyna.
5: Wówczas 20 lipca raz jeszcze Hitler ocalał, choć ogłuszony i potłuczony z drżeniem rąk i poszarpanym ubraniem. W kilka godzin później przemawiał przez radio.
6: Na początku 1901 roku udało się Marconiemu przekazać i odebrać sygnały radiowe na odległość 1500 km.
1: W 1937 roku zmarł Guglielmo Marconi, włoski fizyk i inżynier, budowniczy radiotelegrafu, radia i anteny. Jeden z pionierów radiotechniki. W 1797 roku we włoskim Reggio Emilia miało miejsce pierwsze publiczne wykonanie Mazurka Dąbrowskiego.
0: Polski Radio, program pierwszy i sygnały dnia za 23 minuty, godzina 7. Co zapamiętamy z tego mundialu, który już przeszedł do historii? Nasz słuchacz, najlepsze jego zdaniem, dwa mecze.
7: Najlepsze w mistrzostwach świata były dwa mecze. Egipt, Argentyna, kiedy to Argentyna przegrywała 2-0 i wygrała 3-2. I Anglia, Argentyna, kiedy to Argentyna przegrywała 1-0, a wygrała 2-1.
0: No i wielu myślało, szanowni państwo, że podobnie będzie w finale, że Hiszpanie, którzy atakowali, choć nieskutecznie tam do 87 minuty, w 87 no zobaczą po prostu dwie bramki albo jedną bramkę Argentyńczyków. Tymczasem Argentyńczycy zobaczyli czerwoną kartkę i ten mecz kończyli w dziesiątkę. Jak kibice Argentyny przeżywali ten finał z Hiszpanią? Nasza reporterka Anna Zakrzewska odwiedziła w Warszawie miejsce, gdzie biało-błękitne barwy dominowały od pierwszego gwizdka. To była argentyńska restauracja prowadzona przez Cristiano wraz z jego rodziną.
8: Teraz jest skomplikowany mecz i czekamy. Na pewno jest bardzo, bardzo dobry mecz i finał. Dla mnie 2-1 teraz na 90...
9: Argentynę.
8: Tak, Argentyna oczywiście. Tak.
9: Jeśli ktoś ma strzelić gola, to jaki to będzie piłka? To kto?
10: Wiadomo, oczywiście, że Messi, ale to dlatego, że miejmy nadzieję, że nie, ale możliwe, że to jest jego ostatni mecz, no to już płakać mi się chce.
11: Messi! Messi!

0: Mamy przerwę, do przerwy 0-0. Spodziewał się pan takiego wyniku?
1: Nerwowo jest trochę. Ja tak jak widzę, jak grają, to myślę, że będzie dogrywka i mogą być nawet karne. Zobaczymy.
2: Mogłoby być lepiej. Nie wiem, Argentyna tak nie najlepiej atakuje, ale tak mogłoby być lepiej.
3: Jeszcze nie wierzę. Miałam nadzieję, że będzie jakiś gol i idziemy na rzuty karne. Naprawdę nie wierzę, że nie udało się, niestety. No, trudno, smutno, ale muszę powiedzieć, że Hiszpania była lepsza.
0: Ale widzę, że ma pani łzy w oczach.
3: Tak, niestety. Bardzo, bardzo chciałam, aby się skończyło dobrze dla nas, ale jestem dumna, bo naprawdę walczyli do ostatniego momentu.
0: Nie udało się, niestety.
2: No nie, po prostu słabo grali. No. Czuję się zawiedziony. No.
4: Ale w ogóle ja jako Argentynką w ogóle nie czułam, że nie byłam ani stresowana, bo byłam taka, że dobra, zobaczymy, co się dzieje i no... No niestety, tym razem się nie udało.
5: Z Hiszpanią grały bardzo dobrze, na pewno. Argentyna ciekawa i nie było z Rusią.
0: Bardziej defensywnie grały.
5: Tak, bardzo, tak.
6: Średnio nam poszło. Graliśmy w pierwszych minutach, krótko mieliśmy piłkę, no i nie wyszło akurat. Ale tak bywa w futbolu.
7: Selección, aliento con el corazón. Ganamos la tercera con Lionel. Queremos ser campeones otra vez. Y 32 años después, la escaloneta va a vengar. La copa que le robaron al 10.
8: Dobry jest.
7: No lo diam levantar.
8: Corazon, zrozumiałem, szanowni państwo. Nasz człowiek w Buenos Aires znacznie więcej rozumie. Z Adamem Kurczewskim będziemy się słyszeć już za chwilę. Posłuchajmy, jak to brzmi w oryginale.

0: Nie ma miejsca jak dom, szanowni państwo, śpiewał Mrozu do domu. Dziś wracają piłkarze Argentyny, ale na pewno nie w takich humorach, jakich chcieliby widzieć ich kibice. Kibiców argentyńskich widzi w Buenos Aires teraz nasz człowiek Adam Gruczewski. Witaj, Adamie.
1: Witam serdecznie. Nie wiem, czy słychać, ale
0: słychać.
1: Kibice rzeczywiście czekają na swoją reprezentację.
0: Słychać i mimo wszystko są w dobrych humorach. No, jakby nie było, no, wicemistrzostwo świata.
1: Dokładnie tak, dlatego tutaj nie ma... Było rozczarowanie, ono trwało bardzo krótko jednak. Ja oglądałem w dużej strefie kibice razem tutaj w Buenos Aires z kibicami ten mecz i...

0: Mieli ściśnięte gardła przez pierwsze 40 minut, bo patrzyli w ten ekran i widzieli drużynę, która nie gra, która się broni, która musi odpierać ataki. I niestety, no, widzieli, że to nie jest to, na co oni liczyli i czego pewnie ich reprezentacja to chciała pokazać. Natomiast potem kibicowali w każdej akcji obronnej, a po zakończonym spotkaniu, no też chwila była ciszy, szczególnie po tej bramce, która pada w końcówce, w dogrywce, ale potem jak tutaj przeszli tej strefy kibica do środka miasta, do obelisku, do takiego symbolu Buenos Aires, no to zaczęła się fiesta, która się nie kończy, która mimo tego, że tutaj jest pierwsza w nocy, właściwie to chyba druga dochodzi już nawet, to fiesta się nie kończy i hałas na ulicy ciągle jest. Fajerwerki nawet są odpalane, przed chwilą właśnie kolejne strzeliły w niebo, śpiewy, tańce nie kończą się, mimo tego, że to jest tylko wicemistrzostwo.
1: Powiem ci krótko, że u ciebie jest głośniej niż w Madrycie. Adamie, to jeszcze krótko. Czy to był ostatni pożegnalny mecz Messiego z reprezentacją?
0: Na pewno był to pożegnalny występ na Mundialu, bo to było już przesądzone wcześniej. Czy nie będzie jakiegoś jeszcze specjalnego występu, tego nie wiadomo, to będzie dopiero teraz po Mundialu, będą się nad tym zastanawiać. Natomiast na Mundialu ostatni raz widzieliśmy Leo Messiego w akcji.
1: Adam Górczewski prosto z Buenos Aires, chciałoby się powiedzieć. Posłuchajmy jeszcze. Oni są w świetnych humorach. Czy pani to czuje?
2: Czuję, pani... czuję, dochodzi.
1: Ale chciałoby się poczuć tak, Argentyńczycy drodzy na świecie, co?
2: No, ja uważam, że trzeba się cieszyć ze wszystkiego, co się ma. Nawet z drugiego.
1: Nawet z drugiego. Agata Gondzińska już za chwilę.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: pasują nam takie latynoskie rytmy, przyzna pani redaktor. Agata Kondzińska ponownie.
1: Dzień dobry, no łatwiej się obudzić. Aha,
0: a pani za kim trzyma kciuki? Teraz to wszyscy powiedzą za Hiszpanią. Ja byłem pierwszy, który mówił na antenie, że Hiszpania wygra i słuchacze mogą to potwierdzić.
1: Jest to zapisane.
0: Jest to zapisane. Na taśmie.
1: No jak jest w zapisach, to proszę pana, no to już nie ma zmiłuj. Wszyscy będą wiedzieli, że pan się zna.
0: Szanowni państwo, Agata Kondzińska na piłce. Agata Kondzińska przejrzała i strony sportowe i te z tyłu i te z przodu, a panią te z przodu interesują.
1: No wie pan, bo ja tak trochę do sportu, to można to porównać.
0: No tak.
1: No tak, no bo nikt nie chce być drugi w tym PiSie. Tylko wszyscy chcą być pierwszymi.
0: No ale sukces.
1: Prezes,

0: czy inaczej.
1: No. Radek Morawiecki pierwszy, Przemek Czarnek, Przemysław Czarnek pierwszy.
0: A to pani jest z nim na ty, że
1: Przemek? Nie. Przemysław Czarnek. Mateusz Morawiecki. Też nie jestem na ty, ale mówię Mateusz Morawiecki. Mhm.
0: A ultimatum kiedy mija?
1: Czwartek.
0: Czwartek.
1: No to się będzie działo i to się zapowiadają wakacje, wakacje z prezesem. Takie z felietonu w Newsweeku to polecam. Ale też jest na przykład zagadka dla pana.
0: Mhm.
1: Strop do rozszyfrowania. Co no to za skrót?
0: Nasz wydawca to mógłby sporo na ten temat powiedzieć, bo człowiek zna to jeszcze ze studiów. Natomiast ja sobie to wymyśliłem tak. Strop, czyli system terminowej realizacji obowiązków pracowniczych.
1: No, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Tak to tutaj w do rzeczy nazwali.
0: A to znaczy, że co to jest? Jakaś,
1: to, jest to, to jest to stowarzyszenie, które musi się natychmiast rozwiązać, bo już prezes ma dość tego stowarzyszenia.
0: A ja myślałem, że to jest jakiś...
1: Tak jak inne stowarzyszenia, które szybciej posłuchały, nim się założyły i już się rozwiązały, zanim powstały. Rozumie pan?
0: A zaraz, a to centrum, co powstało ostatnio...
1: To Porozumienie Centrum, no, na przykład.
0: To też
1: tak.
0: Jest stowarzyszenie, czy już jest...
1: Nie, nie, nie, no ono nie zdążyło. Ale była impreza cateringowa, była na Nowogrodzkiej podobno, Marek Suski tam pierogi wcinał.
0: Ale ja mówię o centrum tym, co się z Polski 2050.
1: A nie, no to ja wpiszę, proszę pana, no są wakacje z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, a centrum, no centrum, no centrum to chyba nawet jeszcze w sondażach nie ujęte.
0: Jak zawsze słyszę pani bliżej do PiSu.
1: Centrum w sondażach jeszcze nie ujęte, o czym będziemy dyskutować, ale...
0: A z kim?
1: Właśnie, no myślę, że z tym, kto kibicuje temu, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, bo jest to poseł Konfederacji Witold Tumanowicz.
0: O 7.15 zaprasza Agata Kondzińska.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Brad Pitt, Paris Hilton, Victoria i David Beckhamowie. Kto jeszcze ze znanych osób pojawił się na piłkarskich stadionach? Czy wszyscy byli zainteresowani tym, co dzieje się na boisku? W Lecie z radiem prosto z Nowego Jorku o celebrytach na mundialu. W audycji także kolejne punkty na zielonej mapie przyrodniczego dziedzictwa Polski oraz muzea, które zwiedza się z zapartym tchem.
2: Lato z radiem w jedynce. Dziś po 9:00. Zapraszam, Roman Czajarek.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
4: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
5: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłobów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają? Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: 35 lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
0: Reklama.
12: Ogłoszenie społeczne.
13: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulację w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
12: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
14: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowe kłopoty na dolnośląskim odcinku autostrady A4 między węzłem Krzywa a węzłem Jadwisin. 66 kilometr to miejsce, gdzie zepsuła się ciężarówka i w kierunku Zgorzelca przejeżdżamy tylko jednym lewym pasem. Korkuje się A4 w Małopolskie. Zwalniamy między Bochnią a Podłężem w kierunku Krakowa na odcinku nawet 7 km. Krakowska obwodnica także ze spowolnionym ruchem. Tutaj zwalniamy w kierunku Katowic od zjazdu Kraków Południe, czyli połączenia z Zakopianką, do okolic Tyńca. Na A4 korek także w województwie śląskim. Ten zator przeszkadza zmotoryzowanym jadącym na zachód, czyli między innymi do Wrocławia czy Opola. Zaczyna się korkować przed węzłem Brzęczkowice i do węzła Mysłowice. Te spowolnienia się utrzymują. Spowolniony ruch w Śląskiem, także na wyjeździe z Tychów w kierunku Katowic, czyli na trasie krajowej 86. Na drodze 79 spowolnienia, niewielkie na szczęście, między Jaworznem a Mysłowicami. Spowolnienia mamy też na dojeździe do Krakowa przez Skawinę drogą 44 i na końcowym odcinku Zakopianki w Libertowie. Na drodze S8 więcej

Więcej pojazdów w Warszawie, tłoczno robi się w kierunku zachodnim. Zwalniamy między Głębocką a Łabiszyńską, a spowolnienie, jak to zwykle o poranku, utrzymuje się do okolic Wisłostrady. Niełatwo wjeżdża się do stolicy od północy przez Dziekanów Leśny i Łomianki drogą numer 7. Spowolnienia możliwe są też na Modlińskiej, na wjeździe od strony Jabłonny, ale te mniejsze niż na trasie przez Łomianki. Wjazd przez Piaseczno drogą 79 także wyraźnie spowolniony. Na S11 zwolnimy dojeżdżając do Poznania od strony węzła Koninko. Zwolnimy też przejeżdżając w okolicach Tarnowa Podgórnego 92 do Poznania od strony Pniew.

0: Minęła 7:00, tu program Pierwszy Polskiego Radia.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
0: Anna Kowalczyk
1: i Paweł Ramowicz-Zieliński. Argentyńczycy nie obronili tytułu mistrzów świata. Jak przyjęli porażkę, sprawdzimy za chwilę. W Buenos Aires jest nasz specjalny wysłannik.
0: Coraz mocniej wrze w Prawie i Sprawiedliwości, emocje próbuje studzić Jarosław Kaczyński.
1: Republika uhonorowana w Jarocinie. Członkowie legendarnego zespołu odebrali medal Gloria Artis.
0: Mimo porażki reprezentacji Argentyny z Hiszpanią w finale piłkarskich Mistrzostw Świata tysiące osób zgromadziły się na ulicach Buenos Aires, by oddać cześć drużynie i wyrazić dumę z jej osiągnięć.
1: Na miejscu jest nasz specjalny wysłannik Adam Kurczewski, z którym teraz się łączymy. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Adamie, powiedz proszę, co mówią argentyńscy kibice?
2: Argentyńscy kibice są mimo wszystko zadowoleni. To bardzo krótko trwała ta cisza, takie przerażenie tym, co się działo na boisku. Tym, że Argentyna musiała się bronić w finale Mistrzostw Świata zamiast atakować, jak spodziewali się kibice. Ale tak jak mówię, była cisza, ona krótko trwała, dlatego że zaraz, jak zakończyło się spotkanie, mieszkańcy, ci, z którymi ja rozmawiałem, ci, z którymi oglądałem na wielkim telebimie to spotkanie transmitowane ze Stanów Zjednoczonych, ruszyli do centrum miasta i no i właśnie jeszcze kilka minut temu, jeszcze dwie minuty temu tutaj było głośno w tym miejscu, gdzie ja jestem, trwały tańce, śpiewy, fajerwerki, ale właśnie równo z wybiciem drugiej godziny tutaj w Buenos Aires ono się zakończyło, ale kibice są dumni, to mogę przekazać. Wszyscy się cieszą, że mimo wszystko wicemistrzostwo świata to jest naprawdę bardzo duże osiągnięcie i będą świętować jutro zapewne także.
1: O czym prosto z Buenos Aires mówił nasz wysłannik Adam Kurczewski. Dziękujemy za relację.
0: Setki interwencji strażaków po burzach przez Polskę przechodził front z potężnymi ulewami i silnym wiatrem.
1: Gdzie było najgroźniej? O tym mówi kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
3: Najwięcej zdarzeń miało miejsce na terenie województwa małopolskiego 620, śląskiego 370 oraz lubelskiego 227.
0: W Targanicach w Małopolsce drzewo przewróciło się na bryczkę z pasażerami, rannych zostało 5 osób. Z powodu trudnych warunków wstrzymano też wszystkie loty na lotnisku w Balicach.
1: Jarosław Kaczyński reaguje na rosnące napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Wzywa polityków swojej partii do opanowania emocji, apeluje o chwilę oddechu i łyk zimnej wody.
0: Wcześniej członkom wewnątrzpartyjnych stowarzyszeń dał ultimatum, to czwartku mają się z nich wycofać. Nie chcą tego zrobić ludzie związani z Mateuszem Morawieckim. Jeśli nie zmienią zdania, grozi im wyrzucenie z partii.
1: Tobiasz Bocheński z PiSu apeluje do swoich kolegów, żeby podporządkowali się decyzji prezesa.
4: To nie jest tak, że kilka osób może narzucać całej partii, panu prezesowi Kaczyńskiemu, swoje zdanie, dokonywać takich awantur na zewnątrz. Ja jestem naprawdę pełen nadziei, że oni zmienią swoje stanowisko.
0: Zdaniem Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej rozłam w PiSie jest jak najbardziej możliwy, czego dowodem jest organizowany poza strukturami partii grill Mateusza Morawieckiego, czyli spotkanie z wyborcami zapowiedziane na koniec lipca.
5: Widać, że tamte emocje buzują, że w mediach społecznościowych obie frakcje nie przebierają w słowach i nie wygląda na to, żeby ktokolwiek chciał zrobić krok wstecz. Jeśli żadna ze stron nie zrobi kroku wstecz, no to prawdopodobnie grupa Mateusza Morawieckiego zostanie z Prawa i Sprawiedliwości wypchnięta.
1: Jarosław Kaczyński nie wyklucza kolejnego spotkania z Mateuszem Morawieckim. Poinformował o tym rzecznik PiSu Rafał Bochenek, zaznaczył jednak, że takiej rozmowy w kalendarzu prezesa na razie nie ma.
0: Krok w dobrą stronę, ale musimy poczekać na konkretne propozycje. Tak polscy politycy zgodnie komentują zapowiedź prezydenta Ukrainy.
1: Wołodymyr Zełenski w piątek ogłosił otwarcie archiwów, zwiększenie liczby zgód na poszukiwanie i ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej. Komentarze w tej sprawie zebrał Mariusz Pieśniewski.
6: Politycy wskazują, że wspólna presja szerokiej polskiej sceny politycznej dała efekt. Jednocześnie wpływ Unii Europejskiej, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
7: Parlament Europejski, który w swojej uchwale potępił eskalację konfliktu i brak zrozumienia ze strony ukraińskiej dla roszczeń polskich.
6: Ale

0: Wielu komentatorów nie chce jeszcze mówić o rozwiązaniu problemu. Michał Wawer z Konfederacji.
1: Dopiero kiedy zostaną wprowadzone zasady wynikające po prostu ze zwykłej ludzkiej przyzwoitości, czyli pełna zgoda na badania naukowe, ekshumacje, upamiętnienie ofiar.
2: Ja chcę wierzyć w dobre intencje, natomiast po czynach, a nie słowach ich poznamy.
0: Dodaje Tomasz Trela z Lewicy, doradca prezydenta Alvin Gajadur.
3: No zobaczymy, jak teraz zachowa się pan prezydent Ukrainy.
0: Pozytywnie do zapowiedzi prezydenta Ukrainy odniósł się premier Donald Tusk, który podkreślił, że Polska jest gotowa do poważnego i przyjaznego dialogu. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.
4: O decyzję prezydenta Ukrainy będziemy pytać naszego gościa już za niecały kwadrans. Rozmowa z Witoldem Tumanowiczem z Konfederacji.
5: To są aktualności jedynki.
6: Legendarny zespół Republika uhonorowany w Jarocinie. Muzycy odebrali złoty medal Gloria Artis.
4: Myślę, że to nagroda za naszą konsekwencję, mówił wzruszony basista Leszek Bielik.
7: Nie próbowaliśmy robić rzeczy na przykład tylko dla sukcesu albo tylko dla pieniędzy. Myślę, że zawsze chodziło nam o sztukę, zawsze chodziło nam o muzykę. Myślę, że być może ktoś to docenia. My czujemy się zaszczyceni i mówię to z dużym spokojem. Mam nadzieję ze skromnością, bo ja miałem łzy w oczach.
6: Złoty medal zasłużony kulturze Gloria Artis to najwyższe odznaczenie przyznawane przez ministra kultury.
4: W uzasadnieniu resort podał, że to dowód najwyższego uznania dla wkładu Republiki w polską kulturę i muzykę.
6: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: A teraz informacje sportowe. Filip Jastrzębski. Gol Ferrana Torresa zdecydował o tytule Mistrza Świata dla piłkarskiej reprezentacji Hiszpanii. La Furia Roja pokonała w finale mundialu Argentynę 1-0. Mimo że przewaga Mistrzów Europy była znacząca, losy spotkania rozstrzygnęły się dopiero w dogrywce. Hiszpanie powtórzyli więc sukces z 2010 roku, gdy również byli Mistrzami Europy i Mistrzami Świata. Do obu tytułów doprowadził ich trener Luis de la Fuente, którego chwalił na naszej antenie trener bramkarzy w reprezentacji Polski Andrzej Dawidziuk.
9: Myślę, że długo na to pracował, ponieważ on wcześniej jeszcze należałoby zwrócić uwagę, że też odnosił sukcesy pracując z młodzieżą. Pamiętam, jak został zatrudniony, troszeczkę jako trener, który może będzie kilka miesięcy, może wytrzyma rok. Okazało się, że to doświadczenie, które zbierał wcześniej, część zawodników, których prowadził w reprezentacji U21, on ma ich w kadrze, między innymi Unai Simon był bramkarzem tej reprezentacji wówczas.
8: Luis de la Fuente to najstarszy szkoleniowiec, który zdobył Mistrzostwo Świata. Jeden z największych piłkarzy w historii, Lionel Messi, wczoraj nie błyszczał, nie zdołał obronić tytułu z Argentyną. Nie udało mu się również zdobyć korony króla strzelców. Ta trafiła do najskuteczniejszego piłkarza mundialu, czyli Francuza Kyliana Mbappé, który strzelił 10 goli i został pierwszym piłkarzem, który dwukrotnie został królem strzelców. Udane zakończenie Ligi Narodów w wykonaniu polskich siatkarzy. W ostatnim meczu zasadniczej fazy tych rozgrywek biało-czerwoni pokonali w Chicago Amerykanów 3-0. Co zdecydowało o tak pewnej wygranej, o tym atakujący Kevin Sasak.
10: Ja uważam, że przede wszystkim duża zasługa naszej gry. Myślę, że w każdym elemencie graliśmy dzisiaj bardzo dobrze. Czy to zagrywka, czy blok, czy obrona, czy atak. I jeśli tak będziemy grać, to tak naprawdę nieważne jest przeciwnik, każdemu będzie się z nami grało ciężko. Czasowo tego wymiaru u nas na boisku nie ma dużo, ale staramy się dawać jak najwięcej. Ja się cieszę, że mogłem pomóc drużynie i zdobyć punkt, ale myślę, że każdy, kto wchodzi, też jest tak zmotywowany i chce dać się maksa.
8: Polacy zakończyli zasadniczą fazę Ligi Narodów na drugim miejscu w tabeli i zagrają w finałowym turnieju.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
12: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda. Na północy, zachodzie i w centrum kraju dużo chmur i deszcz. Lokalnie także burza na Suwalszczyźnie i Warmii może padać intensywnie. Pogodnie będzie dziś tylko na Podkarpaciu. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni na Pomorzu Zachodnim i w rejonach podgórskich, przez 20 na przeważającym obszarze, po 23 na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany w czasie burz, porywisty, a ciśnienie waha się. Na barometrach w Warszawie teraz 1001 hektopaskali.
11: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cere.
12: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
5: Jedynka.

0: Polskie Radio. Reklama.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Kategoria trawienie.
2: Po jednej nutce.
1: Ciężko na żołądku. A teraz?
2: Uczucie pełności.
1: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
1: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
3: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
4: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
5: Halo, halo, czy nas słyszycie?
4: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
6: Habemus Papam.
4: Plebiscyt polskieradio.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
13: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
14: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
13: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
9: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
13: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
9: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka Zło.
0: Reklama. Jedynka. To jest radio.
4: Polskie Radio. Program pierwszy. Sygnały dnia jest 13 po 7.

0: Polskie Radio, program pierwszy, 16 po 7.
1: Sygnały dnia.
0: Buenos dias, w poniedziałek 20 lipca, to jest 201 dzień roku, do końca roku 164 dni, o 4.39 wzeszło, o 20.45 zajdzie. Dzień potrwa 16 godzin i 6 minut, będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 41 minut, a dłuższy od najkrótszego o 8 godzin i 24 minuty. Imieniny obchodzą Aureliusz, Czesław, Czesława, Eliasz, Flawian, Heliasz, Hieronim, Hieronima, Leon, Ludwika, Małgorzata, Modest, Paweł, Remigia, Remigiusz, Ryta, Severa i Stoisław. Wszystkiego dobrego i tradycyjne niechże się Państwu darzy. Zbliża się 17 po 7. Czas na pierwsze pytania polityczne w sygnałach. Zaprasza Agata Kondzińska.
1: Rozmowa dnia.
2: Gościem jest Witold Tumanowicz, poseł Konfederacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kibic.
3: Tak, oczywiście. Natomiast kibic bardziej Legii Warszawa niż drużyna reprezentacji, ale tutaj nie było Polaków, natomiast więc raczej po to, żeby nacieszyć oko grą.
2: I nacieszył pan?
3: Bardziej tym meczem o trzecie miejsce. To trzeba przyznać, że tam było dużo więcej takich sportowych emocji. W ten mecz finałowy raczej brzydki.
2: A kibic sportowy też pan jest?
3: Raczej piłka.
2: Polityczny, nożna. Polityczny, a, przepraszam, polityczny. Chodziło mi oczywiście o kibica politycznego, nie, raczej, bo wakacje nam się zapowiadają.
3: To raczej uczestnik.
2: No, ale tutaj zmierzam do sytuacji w Prawie i Sprawiedliwości, bo zapewne pan się przygląda jako konkurencji po prawej stronie.
3: Znaczy, no na pewno obserwujemy to, co się dzieje, to jest naturalne, zresztą komentujemy nawet, że pani redaktor też o to pyta, więc no. Mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość od dłuższego czasu zajmuje się tylko sama sobą. Mniej się zajmuje teraz tym, żeby zdeterminowana była do odsunięcia Donalda Tuska od władzy. Bardziej, żeby pytanie jest tutaj, kto kogo weźmie za głowę, kto kogo zdominuje,
2: i jak
3: kto
2: to przejmie
3: władzę. No, to
2: jak pan obstawia? Pozostając w tych emocjach kibicowania.
3: Szczerze mówiąc, o tyle będę to tylko obserwował niż przewidywał, ponieważ to nie jest istotne dla Polski i Polaków i problemów, które są obecne.
2: Ale dla Konfederacji i słupków sondażowych już może tak.
3: Znaczy, no, oczywiście jak będzie rozłam w Prawie i Sprawiedliwości, może się okazać niedługo, że to Konfederacja będzie największą partią opozycyjną. I bardzo dobrze by było, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość już pokazało swoje rządy, pokazało jak rządzi, że rządzi źle. Zresztą teraz reflektuje się z wielu swoich polityk, zupełnie inaczej mówi niż robiło przez 8 lat.
2: No na przykład prezydent, Karol Nawrocki, wejdę tylko w słowo, zapowiada ponownie wniosek o referendum w sprawie polityki klimatyczny.
3: Znaczy, wszystko zależy od tego, jakie miałoby to być pytanie, no bo to poprzednie

0: było moim zdaniem nie do końca o tyle trafne, że po prostu w polityce, szczególnie w referendalnej, powinien być jakiś konkret. Ja to uważam, konkret. Że powinien być konkret, który polega na tym, tam pytanie powinno paść takie, czy Polska powinna pozostać w systemie ETS konkretnie. Nie tylko co do samego faktu polityki klimatycznej, dlatego, bo ona może być interpretowana bardzo różnie. Natomiast jeśli będzie konkret w postaci tego, że Polacy wypowiedzą się co do tego, że nie chcą być w tym systemie, że dostrzegają, że ten system doprowadza do tego, że mamy jedne z najdroższych cen energii w Europie, że nasza gospodarka jest coraz mniej konkurencyjna, no to wtedy rzeczywiście polski rząd, jeden czy drugi, niezależnie od tego, będzie miał bardzo jasną legitymację do tego, aby negocjować w Unii Europejskiej wyjście z tego systemu. Ja wiem, tam, znaczy, najważniejsze jest to, żeby rozregulować ten system na tyle mocno, żeby on po prostu upadł.
1: Upadł. No bo, jaka inna, ale jaka inna historia mogłaby się wydarzyć? Czy Polska, przecież nie może Polska wyjść z ETS-u, jeśli jest we wspólnocie?
0: Jeśli będziemy odpowiednio politycznie rozgrywać ten temat, odpowiednio właśnie uderzać w ten system, który jest niekorzystny nie tylko dla Polski, ale w ogóle dla całej Europy. No bo już Europa jest coraz mniej konkurencyjna na świecie, cała gospodarka. I to zresztą widać jasno, że w tym klimatycznym szaleństwie jest po prostu tylko i wyłącznie robi ogon gospodarkom światowym. Więc ja jestem osobiście za tym, żeby w ogóle nie tylko Polska, ale w ogóle po prostu zrezygnować z tego systemu. Natomiast no, ktoś musi zacząć, ktoś musi zacząć rozregulować. To nie są tylko głosy z Polski. To widać to już też w Europie, że zaczyna się zastanawiać nad tym, żeby jakoś łagodzić te efekty.
1: Czy Konfederacja nakarmiona tym rozpadem, jeśli do niego dojdzie w Prawie i Sprawiedliwości, jak pan powiedział, taka mocna siła, która miałaby wpływ na przyszły rząd, na budowę przyszłego rządu za rok, będzie chciała wyprowadzić Polskę wtedy z Unii Europejskiej?
0: My przede wszystkim musimy zakończyć tą błędną, szkodliwą politykę w wielu obszarach. Nie tylko polityki klimatycznej, ale i także polityki migracyjnej. No jeśli nie zostałaby... Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że trzeba za każdym razem analizować, czy obecność się opłaca, czy nie. Jeśli będzie tak prowadzona dalej polityka, będziemy już w najbliższych perspektywach płatnikami netto, to być może trzeba będzie podjąć tego typu decyzję.
1: Ale wchodząc do Unii, że będzie taka droga, a nie inna, że najpierw będziemy beneficjentem, a potem dołączymy do płatników.
0: Nie każdy o tym wiedział. Ja tam przypomniałem sobie netto. Sytuację, w której...
1: A ile pan miał lat wtedy, gdy wchodziliśmy do Unii Europejskiej?
0: Ja akurat byłem zaangażowany w kampanii, oczywiście jeszcze niepełnoletni. Byłem zaangażowany w kampanię przeciwko. Oczywiście, że tak. Uważałem, że będzie więcej kosztów w długim terminie niż korzyści. Natomiast nie zmienia to faktu, że na obecnym etapie Polacy, przynajmniej sondaże na to wskazują, nie chcą opuszczania Unii Europejskiej. Natomiast jak już zapytać ich o to, czy popierają konkretne polityki Unii Europejskiej, no to już tutaj widać, że niejednokrotnie są Polacy krytyczni wobec tego, więc dlatego będziemy robić absolutnie wszystko, żeby te błędne polityki zakończyć.
1: Czym innym jest dyskusja i czy renegocjacja jakichś umów wewnątrz wspólnoty, czym innym jest wyjście z tej wspólnoty?
0: Mamy dużo więcej możliwości.
1: Pan wie, że to nas odróżnia od Ukrainy, na przykład naszego sąsiada, że to my jesteśmy w Unii i w NATO, a oni nie.
0: No a to jeszcze jest inna kwestia, bo to, że nam się nie podoba Unia Europejska, to nie oznacza, że ma być jeszcze trudniejsza w swojej że obecność Polski nie może być jeszcze bardziej nałożona takimi obciążeniami jak obecność Ukrainy w Unii Europejskiej, ponieważ jest to bardzo poważny konkurent ze sprzecznymi interesami gospodarczymi i politycznymi. Więc tutaj akurat ja jestem oczywiście przeciwnikiem tego, aby Ukraina wchodziła do Unii Europejskiej, nawet jeśli uważam, że Unia Europejska nie jest organizacją dobrą.
1: Pan powiedział o sondażach. Polacy są zwolennikami pozostania w Unii Europejskiej wciąż w większości, ale też Polacy są za związkami partnerskimi. Tymczasem pan prezydent zawetował ustawę o statusie osoby najbliższej i też temu pan kibicował, pozostanę w tej konwencji. Tak?
0: Znaczy, no oczywiście my jako Konfederacja mówiliśmy jasno, że nie zgadzamy się na to, aby nadawać tych samych przywilejów, które są przypisane małżeństwu.

0: Zresztą wynika to wprost z konstytucji, z artykułu 18, który mówi o tym, że małżeństwo jako, związek kobiety i mężczyzny podlega specjalnej ochronie. No właśnie z tego zapisu wynika wprost, że, jest to specjalna ochrona, czyli także konkretne przywileje.
1: A czy wynika, że nie mogą być inne związki, które mogą na przykład pójść do notariusza, a nie...

0: Trzeba...
1: Ale rząd. No nie było konsekwencji przecież w rządzie. Dopominała się opozycja dymisji pani ministry. Są próby naprawcze w ochronie zdrowia.
0: Zdymisjonowane zostały, czy zrezygnowały dwie wiceprezydentki Warszawy, więc już nie mówię o zarządzie Rady Nadzorczej, tylko konkretnego szpitala, więc ta odpowiedzialność została tutaj wskazana.
1: I tu postawimy kropkę. Gościem jest Tomasz Siemoniak, koordynator służb specjalnych, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej.
2: 26 po 8.
3: Polskie Radio. Jedynka.
2: A w tej godzinie jeszcze połączymy się z Kacprem Merkiem, naszym człowiekiem, który przez te ostatnie tygodnie podróżował po Stanach i na własne oczy widział to, co działo się nie tylko na stadionach. Jest Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia.

0: Polskie Radio, program pierwszy i sygnał dnia 8:29. Pan redaktor już w studiu.
1: Obecny.
0: Ale to wie pan, to miesiąc już. To, no to, a to jak to żyć, jak to już tak, żadnego meczu, już nic? Nic.
1: Ale
0: nie?
1: Proszę pana, już gdzieś tam na horyzoncie majaczni. Widzi pan Ekstraklasy?
0: Widzę!
1: Już za chwilę.
0: I słyszę.
2: No, parę dni przerwy i w piątek rusza nasza kochana Ekstraklasa meczem Radomiak-Wieczysta. Więc wychodzi na to, że te futbolowe emocje mundialowe to był tylko przedsmak tego, co nas czeka dzisiaj i jesienią. Pozdrawiam, Tomek Zdrawicza.
0: Radomiak-Wieczysta.
1: Oj, będzie, proszę pana, będzie się działo.
0: Jak teraz niebezpiecznie pytać ludzi na antenie, za kim kciuki trzymać.
1: Nie. Chociaż...
0: Ale pan bliżej do Krakowa, czy

0: Do Radomia.
1: Do Radomia.
0: Ale tak w sensie...
1: geograficznie.
0: No, aha.
1: No, geograficznie, proszę pana, dyplomatycznie muszę odpowiadać.
0: Rozumiem, jak będzie. 8:30. Skrót aktualności, Paweł Aramowicz, Zieliński.
2: Hiszpania przygotowuje się na przyjęcie swoich piłkarzy. Drużyna La Furia Roja wygrała w finale mundialu z Argentyną. 1-0 i została mistrzem świata. Około 12:50 na lotnisku w Madrycie wyląduje samolot z zawodnikami i rozpocznie się wielka feta.
3: Viva España!
4: Viva España!
2: Koalicja Obywatelska odpiera krytykę Polski 2050, a chodzi o nowelizację uznającą najem krótkoterminowy za usługę hotelową.
5: Wdrażamy 1:1 unijną dyrektywę, czyli wprowadzenie tego rejestru, a o innych rozwiązaniach niech będzie dyskusja.
2: Tak mówił w jedynce minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chciała daleko idących zmian prawnych ograniczających najem krótkoterminowy. Ponad 1600 interwencji od wczorajszego wieczora, a dochodzą kolejne. Strażacy walczą ze skutkami nawałnic. Szczególnie niebezpiecznie było w Małopolsce.
6: Prognoza pogody wskazuje, że ta sytuacja może być już nieco spokojniejsza w najbliższych godzinach.
2: Tak mówił w TVP Info rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Rozpoczynający się tydzień będzie kluczowy dla przyszłości Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartku politycy tego ugrupowania muszą wycofać się z działalności z wewnątrzpartyjnych stowarzyszeniach politycznych. Za sprzeciw grozi im wyrzucenie z partii.
7: To nie jest tak, że kilka osób może narzucać swoje zdanie.
8: Widać, że tamte emocje buzują.
2: Będą utrudnienia dla kierowców na południowym odcinku drogi ekspresowej S1. Dziś zamknięty zostanie tunel Emilia, przez co nieprzejezdny będzie odcinek między węzłem Laliki a węzłem Rajcza w województwie śląskim. Dla osobówek jest objazd.
9: Poprowadzonego starą drogą krajową numer 69.
2: A ciężarówki pojadą ekspresową S52. Zapraszam na pełne wydanie aktualności o 9:00.

0: pogoda.
1: No i żeby nie było, że tylko piłką kopaną człowiek żyje, dobra wiadomość dla wszystkich fanów siatkówki, bo to się działo, szanowni państwo, po godzinie 3 nad ranem. Znaczy, Polacy zaczęli bardzo szybko, poradzili sobie z Amerykanami w Chicago, czyli nasi siatkarze w Lidze Narodów. To był mecz, który rozpoczął się o 3 nad ranem, a skończył nawet tuż przed 5. Polacy pokonali Amerykanów w 3 setach. Wcześniej w weekend zlali i Francuzów, i Brazylijczyków, czyli jakby nie było potęgi siatkarskie. No i awans do fazy pucharowej mieliśmy już zapewniony i wiemy, z kim spotkamy się w ćwierćfinale w Chinach. Z Ukraińcami to będzie mecz naszych siatkarzy. No i w tym czasie, kiedy my ogrywaliśmy Francuzów w Chicago, w innym amerykańskim mieście, Francuzi dostawali dla nie od Anglików. Tam było 6-4 w meczu o 3 miejsce. Już za chwilę do tego nawiążemy w naszym porannym treningu szarych komórek. A teraz prognoza długoterminowa, bo nadchodzi jesienna aura w środku lata. Tak jak już mówiliśmy, od godziny 6 w wielu miejscach od tego poniedziałku temperatura nie będzie osiągać nawet 20. Kłania się po Morze Zachodnie. Dziś tam tylko 17 stopni. Taki stan rzeczy utrzymać się ma do czwartku, a później stopniowo ma się robić coraz cieplej. Coraz cieplej. W najbliższą sobotę może być 28 stopni. Kolejne dni, a więc koniec lipca, również zapowiadają się bardzo ciepło lub gorąco. Początek sierpnia może być nawet upalne z temperaturą powyżej 30 stopni, ale to w Polsce południowej.
2: Reklama.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Reklama. Autopromocja.
5: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
6: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
5: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
6: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
5: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
6: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
5: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
6: Zapraszają Ula Kaczyńska
5: i Marcin Wojciechowski.
6: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
2: Jedynka. To jest radio. Autopro.

0: informacja.
1: I sygnał dnia w radiowej jedynce za 25 minut, godzina 9.22, 139, 22.02.
2: Co zapamiętam z tego mundialu? Wiadomo, tą anulowaną czerwoną kartkę też, ale przeciętny moim zdaniem i rozczarowujący finał. No, znakomity mecz Anglii z Francją o trzecie miejsce.
3: Tyle bramek, Matko Święta. Mówiłem, 5 będzie. A gdzie tam 5 strzelą? Masz 10. Ludzie. No i to jeszcze Francuzi nie dali rady.
1: No i rzeczywiście, gdyby ktoś przed meczem o trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata powiedział, że padnie 10 bramek, to nie jeden popukałby się w czoło. To też jest, to też pokazuje sens jednak rozgrywania meczu o trzecie miejsce, bo na przykład na Mistrzostwach Europy to swego czasu, pamiętają państwo, że w ogóle takie spotkanie nie było rozgrywane. 10 bramek padło w meczu Francja-Anglia, 4 dla Francuzów, 6 dla Anglików, ta szósta padła, no przepiękna, tak.
4: Jeszcze ruszą Anglicy, jeszcze Bellingham. Czy on to wszystko zamknie? Bellingham kontra Lacroix. Bellingham na prawą nogę. Rzut Bellingham. Bellingham zdobywa swoją siódmą bramkę w tym turnieju i szóstą dla Anglików.
1: To redaktor Laskowski. Bardzo panu dziękuję za te komentarze w TVP. Nasz poranny trening szarych komórek jest następujący. To myślę, że niektórzy mogą mieć problem, ale są tacy, którzy pamiętają doskonale. Pytanie może być podchwytliwe. Kiedy polscy kibice mogli się poczuć tak jak angielscy w sobotę? Kiedy polscy kibice mogli się poczuć tak jak angielscy kibice w sobotę? Kiedy to było? 22 139 2202. Jeśli ktoś pamięta, kto wówczas strzelał, to bardzo proszę. Ten pan swego czasu strzelał, pięknie się wczoraj prezentował, w pięknie skrojonym garniturze, w pięknej fryzurze, Sergio Ramos. Nie dość, że kopał, to potem zaczął, ktoś mu powiedział, że śpiewa. I uwierzył. I nagrał piosenkę. La, la.

0: La Roja Baila, cała Hiszpania tańczy, szanowni państwo. La Furia Roja tańczy. To jest Sergio Ramos, szanowni państwo. Ci, którzy znają hiszpańską piłkę, to kojarzą tego pana. Kacper Merk też kojarzy i uwierzy pan, panie redaktorze, że on też śpiewał tutaj przed chwilą?
1: Dzień dobry. Absolutnie nie uwierzę. Ja wolę, żeby pozostał w mojej pamięci jako ten, który dzisiaj puchar wnosił na boisko w Nowym Jorku, w New Jersey, bo być może go państwo widzieli, to on wnosił tuż przed ceremonią dekoracji właśnie tak ubrany w gustowny czarny garnitur.
0: Pięknie się prezentował.
1: Tak, dokładnie. Jako człowiek, który w tej reprezentacji wygrał kiedyś wszystko, bo Hiszpanie przyjechali tłumnie tutaj do Nowego Jorku, żeby liczyli na to, że ich rodacy zdobędą ten tytuł mistrzowski po raz drugi i to faktycznie się spełniło.
0: No i Kacprze, no, można powiedzieć, bo oczywiście wszyscy liczyli na to, że Leo Messi to dla niego będzie piękne zwieńczenie kariery, ale naprawdę Argentyna zresztą po tym, co robiła i w trakcie meczu i co robiła po meczu, bo to naprawdę doszło do rękoczynów. Tam w ruch poszły pięści argentyńskich piłkarzy. Na przykład taki piłkarz hiszpański Gavi dostał w twarz kilka razy. Nie wiemy, czy będą jakieś konsekwencje, ale na pewno to nie zostanie pozostawione same sobie. Hiszpania zasłużyła na ten puchar.
1: Oj, absolutnie. Hiszpania w fazie pucharowej była zdecydowanie najlepszą drużyną tego mundialu. Ale to jest też ciekawa taka historia, że jak sobie przypomnimy, 5 tygodni temu oni na inaugurację zremisowali z Wyspami Zielonego Przylądka bezbramkowo. I wtedy wszyscy mówili, nic z tego nie będzie. No jak można z takim Zielonym Przylądkiem zremisować? Nawet nie strzelić im gola. No później się okazało, że te Wyspy Zielonego Przylądka to Argentynie też stracha napędziły, a Hiszpania w sumie przez cały turniej, drodzy państwo, straciła tylko jedną bramkę przeciwko Belgii. I to jest tak, że bardzo często się mówi, iż mecze wygrywa się ofensywą i regularnie robili to na przykład na tych mistrzostwach Argentyńczycy, bo 19 goli strzelili aż do tego spotkania finałowego, ale trofea, finały, turnieje wygrywa się właśnie obroną. No i jeżeli w ciągu 8 meczów straciłeś tylko jednego gola, to pokazuje, co było twoją najmocniejszą siłą, najmocniejszą stroną, bo z przodu zawsze coś Hiszpanie dorzucili. Przecież wczoraj w tym meczu aż 3-krotnie trafili do siatki Argentyńczyków, z tym, że 2 gole nieuznane i o ile ten pierwszy, no można jeszcze powiedzieć, że gdzieś tam sędzia dopatrzył się dotknięcia piłki ręką, o tyle ten trzeci już po prowadzeniu 1-0. Dość tak powiedziałbym aptekarsko ten spalony tak. Tam został wymierzony. Chyba milimetry w tej powtórce zdecydowały o tym, że Ferran Torres nie podwyższył na 2-0.
0: Redaktorze, czas podsumowań, bo to już ten finał przeszedł do historii. Co zapamiętamy? To będzie fragment tego, co myślę wielu z nas zapamięta, czyli słynny komunikat sędziowski.
2: After view, number 10, far away, cover his mouth.
0: No jak słychać, to się stało też takim internetowym żartem, ten komunikat o czerwonej kartce. A redaktor co zapamięta?
1: Ho, to jest dobre pytanie, trudne. Zapamiętam na pewno bardzo fajny turniej, bo w tym turnieju działo się mnóstwo rzeczy. Te powroty Argentyny zostaną na zawsze w mojej pamięci, bo to jak mozolnie pracowali do tego, żeby do tego finału dojść, to na pewno zapamiętam. Zapamiętam fantastyczną dyspozycję gwiazd, bo to, co robił Kylian Mbappé, Leo Messi, Erling Haaland, Harry Kane, Jude Bellingham. Można powiedzieć, że te największe nazwiska na świecie dowiozły dyspozycję na ten mundial i były liderami swoich reprezentacji, ciągnęły

0: nieraz te reprezentacje za uszy. No a na koniec zapamiętam też to, że wcale nie trzeba mieć dobrych, najlepszych piłkarzy na świecie, żeby mistrzem świata zostać. Jednak piłka nożna to jest sport zespołowy, to jest kolektyw. I ten kolektyw wczoraj i przez cały turniej zdecydował o tym, że to Hiszpania po 16 latach przerwy ma drugi tytuł mistrza świata. I Hiszpania też wczoraj, nie wiem czy państwo to zakodowali, poprawiła rekord świata, jeżeli chodzi o liczbę meczów reprezentacyjnych bez porażki. 38 spotkanie z rzędu. Od ponad 2 lat Hiszpanie nie przegrali na arenie międzynarodowej. No i są tego efekty.
1: Viva Espania. Kacper Berg, dzięki wielkie za te raporty przez ostatnie tygodnie. Nasz specjalny wysłannik radiowej Jedynki.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
3: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Co nie otru mundo.
1: Polskie Radio, program pierwszy i sygnały dnia jeszcze przez najbliższe 11 minut. Poranny trening szarych komórek, czas rozwiązać. Pytałem państwa, kiedy polscy gibice mogli poczuć się tak jak angielscy nie tak dawno, bo w sobotę, w zasadzie z soboty na niedzielę, kiedy wygrali z Francuzami, to było pokaźne zwycięstwo 6-4. Niezależnie od wyników, to oni cieszyli się z trzeciego miejsca. Stąd też pytanie, kiedy polscy kibice mogli poczuć się tak jak angielscy w sobotę?
2: Panie redaktorze, to było w 1974 roku. Wtedy Polska zdobyła brązowy medal na mistrzostwach.
3: 1982 Hiszpania, 3-2 Polacy z Francuzami.
4: Karma, głupie gol! Wysoka piłka, gol! Gol! Proszę państwa, Stefan Majewski.
5: Szarmach i podchodzi Dziuba. Majewski przed linią pola karnego.
4: Świetnie, gol! Wreszcie Kupcewicz! Aj, to jest radość, proszę państwa! Jeszcze jedno spełnione marzenie!
1: I to była ta trzecia bramka dla Polski na 3-2 dla Polaków.
6: Z Wolnego. Powinien pan zapytać, kiedy na nowo to przeżyjemy. To jest pytanie.
1: No właśnie, tak się, Roman, zastanawiam, jak długo my jeszcze będziemy wspominać to, co było kiedyś.
6: Ja pamiętam tamto i wydawało mi się, że to będzie takie oczywiste, że może nie po 4 latach, no może nie po 8, ale po 12 to już na pewno, bo niemożliwe, żeby to tak... I tak mijają te lata, i mijają kolejne dekady i nic. Głupia sprawa, nie?
1: No, za 4 lata może się uda.
6: Już za 4 lata.
1: Awansować.
6: Polska będzie, znam to. To u nas dzisiaj będzie i o piłce, ale będzie o kulisach.

0: Co, bo wiesz, że tam za kulisami to się sporo dzieje. Przecież ta przerwa, która zamiast 15 minut w regulaminie
1: 27 ciągle, trwała.
0: 27 tam z sekundami pięknie wyliczyli, więc będzie o tych pikantnych kulisach, które tam miały miejsce. Będzie trochę o kosmosie, bo dzisiaj jest Dzień Księżyca, bo lądowanie Apollo, pan rozumie, wie pan tak, te tak. rzeczy. I będzie pani, która nazywa się Muzealnica.
1: Muzealnica?
0: Muzealnica. Ale to nie jest odkopana mumia egipska, tylko wręcz odwrotnie.
1: A to ładne. Ale nie żadna biała dama tego typu, nie, nie.
0: A wiesz, co muszę jej powiedzieć, że pani doktor, muszę powiedzieć pani doktor, że ona w roli białej, wiesz, ja w sobotę był Bieluch, bo ja prosto z Chełma, to tam cały na biało. Teraz już wiem, skąd się wzięło i wtedy wchodzi on cały na biało. Albo ja wchodzę cały na biało.
1: On, Roman Czajerek, po dziewiątej, a ja
0: to
1: mówię,
0: po dziewiątej.
1: Do usłyszenia.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: Reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.

0: Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Żar leje się z nieba, będziesz osłabiona.
1: Spokojnie, kochanie. Mam elektrolity Litorsal Senior, suplement diety. Szklanka Litorsalu nawadnia i uzupełnia elektrolity i minerały. Do tego dodaje energii i wspiera krążenie.
0: Litorsal Senior?
1: Tak, moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia.
2: Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
2: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio.
9: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest gmina miasto Grudziądz.
8: Reklama. Radio Kierowców.
10: Patryk Bedliński, zapraszam. Są problemy z przejechaniem Krajowej 9 między Radomiem a Iłżą. W okolicach Skaryszewa zdarzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki. Trzy osoby zostały poszkodowane. Na 15 kilometrze jest zupełna blokada 9. Objazd jest możliwy m.in. przez Wierzbicę. Wtedy jedziemy drogą wojewódzką 744. Kierowcy mogą też skierować się na bliższy objazd przez Maków drogą lokalną. Utrudnienia pojawiły się też w Trzcińsku-Zdroju na trasie między Chojną a Myśliborzem. To droga krajowa 26 i jej 24 kilometr. Auto osobowe wypadło z drogi. Dwie osoby mają obrażenia w wyniku wypadku i obowiązuje ruch tylko jednym pasem na zmianę. Na A2 zwalniamy w okolicach Poznania, kierując się do stolicy, między węzłami Poznań-Luboń i Poznań-Krzesiny. Na A4 spowolnienia na trasie z Bochni do Krakowa, między Targowiskiem a Podłężem. Na krakowskiej obwodnicy, czyli też na A4, spowolnienia głównie w kierunku zachodnim. Na A4 zwalniamy także pod Wrocławiem. Korkuje się od Bielan Wrocławskich do węzła Wrocław Południe na trasie w kierunku Legnicy. Na A8 również trzeba uważać na korek. Tłoczno w okolicach Wrocławia w kierunku południowym. Między lotniskiem a węzłem Wrocław Zachód. Na Zakopiance ruch jest spowolniony w Libertowie w kierunku Krakowa, a między Nowym Targiem i Szaflarami zwalniamy w przeciwną stronę, czyli na pasie do Zakopanego. Na S17 ruch zwalnia w okolicach Garwolina w kierunku Warszawy. Na S2 na południowej obwodnicy Warszawy zwalniamy między Opaczą a lotniskiem, tutaj zwłaszcza w kierunku wschodnim. Spowolnienie mamy też na S8 w stolicy, głównie na moście Grota Roweckiego i koło węzła Łabiszyńska, w tym przypadku w kierunku Łodzi i Poznania.
11: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 9:00.

0: Polský rozhlas. Posloucháte pořad Léto s rozhlasem.
1: Hier ist der polnische Rundfunk. Sie hören unsere Sendung Der Sommer mit dem Radio.
2: La radiodiffusion polonaise vous présente L'été avec la radio.
3: This is the Polish Radio. You are listening to our program Summer with the Radio.
4: Zacznę od podziękowania za sobotę i za hełm. Powiedzieć, że były tłumy, to jest nic nie powiedzieć, jeszcze liczymy, ale wygląda na to, że padł rekord. No to fajnie, bardzo dobrze. Tłumy? Bardzo dużo was było. Dziękujemy, dużymi literami powiedziałem. Przy okazji wiem, co to znaczy teraz i wtedy wchodzę ja cały na biało. Wiadomo, że chodzi o ducha Bielucha z tych chełmskich, kredowych podziemi. Ale wracając do lata z radiem. Skojarzenia, kosmos, muzealnica, wakacje marzeń. Będzie nagroda tygodnia, a do wycieczki już tuż prawie, że się o nią ocieramy. To ostatnie dni zostały, żeby zdobywać te punkty i odpowiadać na nasze pytania. I wreszcie ścieżki z jedynką. Mamy kolejne rozwiązanie. Fantastyczny rower powędruje. Ja już wiem do kogo, a państwo dowiecie się za paręnaście minut. I pani Krystyna, która pyta, co się stało z aureolką z soboty. Pani Krysiu, ona dalej nad moją głową lata. No chyba to jest oczywiste, prawda? Roman Czajarek, zapraszam do Radiowej Jedynki. Do lata z radiem. Zostańcie z nami. Czas na nasze aktualności, które przedstawi Anna Kowalczyk.
5: Hiszpanie najlepszymi piłkarzami świata puchar wręczył im Donald Trump. Niespokojnie na rynku paliw, ropa najdroższa od ponad miesiąca. Naprawiają szlaki, wymieniają łańcuchy, rusza remont w Tatrach. Hiszpanie mistrzami świata w piłce nożnej, a prezydent Stanów Zjednoczonych próbował skraść im show. Donald Trump pojawił się na murawie tuż po meczu, w którym Hiszpania wygrała z Argentyną 1-0. Razem z Gianim Infantino wręczał mistrzom puchar. Potem szef FIFA szybko odszedł na boka. Trump został i stanął tuż przy piłkarzach. Infantino interweniował, ale bez skutku. O tym, co działo się na boisku, Jan Pachlowski.
6: Gdy Donald Trump i prezes FIFA Gianni Infantino wręczali trofeum, z armatek wystrzeliło złote konfetti, jednak gdy wcześniej lider Stanów Zjednoczonych wchodził na murawę, z trybun słychać było gwizdy. Okazało się, że jesteśmy krajem piłkarskim i myślę, że tak już pozostanie. Podsumował mundial Donald Trump. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Mimo przegranej z Hiszpanią, argentyńscy kibice świętowali do późnej nocy. Na ulicach Buenos Aires fani Leo Messiego i jego kolegów tańczyli, śpiewali i odpalali fajerwerki. Wśród tłumu bawiących się Argentyńczyków był nasz specjalny wysłannik Adam Kurczewski.
7: Dziękujemy Argentyno, ale doceniamy też, że Hiszpania ma świetnych piłkarzy i dużo talentów. Trudno to wytłumaczyć, ale rzeczywiście nie atakowaliśmy w finale tak, jak powinniśmy. Jesteśmy im jednak wdzięczni za emocje. Doszli przecież do samego finału.
5: A hiszpańscy kibice już szykują powitanie mistrzowskiej drużyny. Wielka impreza ma ruszyć przed 13. Nowy wstrząs na rynku ropy. Cena baryłki osiągnęła poziom $90. Tak drogo nie było od ponad miesiąca. To gwałtowna reakcja rynków na eskalację konfliktu Stanów Zjednoczonych i Iranu. Amerykanie ogłosili nad ranem, że zakończyli 9. serię ataków. Centralne dowództwo USA informuje, że celem były m.in. irańskie centra dowodzenia, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Irańskie media donoszą o eksplozjach w kilku miastach. Z kolei władze w Teheranie twierdzą, że ostrzelały rakietami balistycznymi amerykański samolot na lotnisku w Jordanii. Poinformowały też, że dwa tankowce eksplodowały i zostały unieruchomione po próbie przepłynięcia cieśniny Ormus.
8: To są aktualności jedynki.
5: Koalicja Obywatelska odpiera krytykę współrządzących. Chodzi o nowelizację uznającą najem krótkoterminowy za usługę hotelową. Liderka Polski 2050 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz twierdzi,

0: że przyjęte przez rząd regulacje to, tu cytat, bezzębna ustawa. Z projektu zniknęło wiele rozwiązań, których od miesięcy domagały się samorządy, organizacje miejskie i mieszkańcy miast zmagających się z ekspansją najmu turystycznego. Wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak podkreślał w Jedynce, że ustawa w pełni wdraża unijne regulacje. Pozostałe kwestie mogą być dyskutowane później.
1: To przecież jest tak, że umowa koalicyjna nie obejmuje wszystkich spraw tego świata, tak? Jeśli czegoś nie było w umowie koalicyjnej, tutaj może się zdarzyć tak, jak to się zdarzyło w ostatni piątek, ale tu władzę też ma Senat.
0: Ustawa zakłada rejestrację obiektów oferowanych w najmie krótkoterminowym oraz nowe obowiązki dla platform internetowych pośredniczących w rezerwacjach. W Tatrach rusza remont popularnych szlaków na Zawrat i Rysy. Największych utrudnień turyści mogą się spodziewać na trasie z hali gąsienicowej na Zawrat. O szczegółach Filip Droszcz.
2: W górnej części szlaku na Zawrat wymienianych będzie kilkadziesiąt metrów łańcuchów. Trasa nie zostanie zamknięta, ale podczas prac ruch będzie chwilowo wstrzymywany i prowadzony wahadłowo.
3: Tam już kilka lat temu wymieniliśmy większość łańcuchów. Zostało do wymiany około 60 metrów. Do tych 60 metrów teraz wracamy.
2: Mówi Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace mają potrwać kilka dni. Następnie ekipy przeniosą się na szlak w kierunku Koziej Przełęczy.
3: Później ten sam wykonawca będzie wymieniał cały odcinek łańcuchów znajdujących się na szlaku z Pustej Dolinki na Kozią Przełęcz i tutaj jest na pewno planowana dłuższa praca.
2: Na razie nie wiadomo jeszcze, czy ten odcinek będzie czasowo zamknięty. Z Zakopanego Filip Droszcz, Radio Kraków.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: Pogoda. Dzisiaj prosta, a zarazem skomplikowana. Dlaczego prosta? Bo wystarczy powiedzieć wszędzie chmury i wszędzie deszcz. Skomplikowana, bo prawie wszędzie. Bo będą takie miejsca, gdzie może ten deszcz nie będzie kropił, ale szansa, że będzie padał, jest duża. Praktycznie na terenie całego kraju. Więc deszczowo, mokro, chłodno. Czy państwo dzisiaj rano też włączaliście ogrzewanie w swoim samochodzie? Bo ja włączyłem. A mamy lato przecież, środek lata, lipiec, jakby na to nie patrzeć. Najcieplej w tej chwili w Rzeszowie, 17 stopni pokazują termometry. Najchłodniej w trzech miejscach ta sama temperatura, 13 stopni w Kłodzku, w Resku i w Zielonej Górze. Kłodzko, Resko, Zielona Góra, 13 stopni. W Warszawie mamy 15. Barometr wskazuje 1001 i pół hektopaskara, ciśnienie powolutku rośnie.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Klimat.
7: Na zdecydowanym obszarze Polski jakość powietrza jest bardzo dobra, tylko na kilku stacjach pomiarowych wskazuje tam miernik, że dobra, ale to też jest nieźle. Z odnawialnych źródeł energii pochodzi obecnie prawie 60% energii elektrycznej. Do 18 prognozowane są zielone godziny, prąd jest najczystszy. Wieje wiatr i to dlatego wiatraki się kręcą, ze słońcem kiepsko. Na południowym Mazowszu, zachodzie Lubelszczyzny i w centrum Wielkopolski występuje średnie zagrożenie pożarowe w lasach. I jak na razie tego deszczu, choć pada, jest ciągle za mało.
9: Wiadomości w językach obcych znajdą państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
10: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

słuchałem tego nagrania i ja mam skojarzenie z kwartetem Szafa Gra, który pojawiał się także swego czasu na koncertach Lata z Radiem. To był ich popisowy numer, coverowany właśnie taki ze strojami robionymi tam na tej scenie i z paroma zabawnymi scenkami. Jeżeli słuchacie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Myślę o was ciepło. Tak samo jak myślę o wszystkich tych, którzy pojawili się w Chełmie na naszym koncercie. Rewelacja, to jest naprawdę mało powiedziane. Bardzo państwu dziękuję. Ale my sobie dzisiaj już nie o koncercie będziemy plotkować. O mundialu sobie poplotkujemy. O tym, co tam się działo za kulisami. Ta Madonna na przykład w tej przerwie, która miała trwać przepisowe 15 minut, jakoś tak wyszło, że 27. No rozciągnęło się jak ta ryba w rękach wędkarza, że taką złowiłem. No to taka była przerwa. A ta Madonna tak młodo wyglądała, że mój syn popatrzył, powiedział, tato, to jakaś nowa piosenkarka. Ja mówię, synu, twoi rodzice się nie znali, kiedy ona już śpiewała, ale wielka jest, naprawdę. Zrobili to perfekcyjnie, a mecz to zupełnie inna sprawa. Też o tym sobie o kulisach porozmawiamy. Będą ścieżki z jedynką i będzie pocztówka, będę państwu przypominał. pocztówka.polskieradio.pl. Wysłaliście już? Wpisaliście dymki po swojemu? Nie? To zróbcie to najszybciej jak można.

0: wybrzmiało bardzo ładnie. Państwo się zastanawiacie, co nakręcić w tym filmie, żeby wygrać rower. To powiem tak, zobaczcie po prostu, jak wyglądają te nagradzane. I to będzie chyba dla was dobra podpowiedź. A ten mnie zachwycił. Dlaczego? To się zaraz wszystko wyjaśni. Pani Paulina. Dzień dobry, pani Paulino.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Gdzie to jest nakręcone? Niech pani wyjaśni, w jakim miejscu. Ja opowiem, że zaczyna się tak, że rower na tym rowerze, to jest pani na tym rowerze?
1: Ja na rowerze.
0: Dobra, pani na rowerze. Z tyłu jest koszyk i w tym koszyku, no właśnie, kto jest w koszyku i gdzie to jest nakręcone?
1: A w koszyku jest piesek Leszek, mój maltańczyk, 3-letni, 7 lipca obchodził swoje 3. urodzinki. I przymierzaliśmy rowerowe ścieżki Białego Stoku.
0: A ta ekipa Leszka to dzieciaki? To tak? Dwóch synów jest? Kto tam jest na tych zdjęciach?
1: Nie. Tam są moi przyjaciele. Natalia i Michel, którzy towarzyszą nam często podczas rowerowych wycieczek. Oni sami mają pieska. Mają jamnika, którego Lesio póki co średnio akceptuje, dlatego tym razem go nie zabraliśmy, ale będziemy pracować nad tym, żeby chorizo też polubił wyjazdy rowerowe.
0: Tak. Chorizo. Patrzę na ten koszyk i teraz tak, będę opowiadał słuchaczom, bo oni tego nie widzą. Kto sobie kliknie, to zobaczy oczywiście. Ten koszyk, który jest z tyłu umocowany na bagażniku w tym pani rowerze, on ma taką specjalną przykrywko, klapko, siatkę. To ktoś robi, to się kupuje, czy to jest zrobione przez kogoś znajomego? Bo to fajne jest, to jest niezła koncepcja,
1: tak,
0: niezły pomysł.
1: Tak. To się kupuje i to jest właśnie specjalny koszyk na pieska. Wcześniej testowaliśmy koszyki bez tej przykrywki i niestety pies potrafił mi wyskoczyć, co jest ryzykowne, bo on ma chorą łapkę. I dlatego zdecydowałam się na taki koszyk i w zasadzie to dostałam go w prezencie na moje urodziny od przyjaciółki.
0: O psie, który jeździł rowerem, tak zatytułowany jest ten film, tak się zaczyna. Co ile robicie przerwę? Co ile stajecie, żeby pies mógł tam sobie wyjść, wyskoczyć, łapka w górę i z powrotem do koszyczka?
1: Jak jesteśmy tylko w takim bezpiecznym miejscu, tak jak w tym parku się zatrzymaliśmy na Wierzbowej, to on mógł sobie też pobiegać troszeczkę, mógł się napić wody spokojnie, ale on wcale nie jest zainteresowany zatrzymywaniem się, powiem szczerze, bo on wystawia główkę poza koszyk.
0: I fajnie jest.
1: No i kurczę, i jest najlepiej, wiatr w sierści.
0: Wiem, znaczy wygląda to fantastycznie, wygląda to cudnie. Tutaj wszyscy sobie pokazywaliśmy ten pani film o psie, który jeździł rowerem i ma na imię Leszek i ma swoją ekipę. Fajny film, fajnie zrobiony, z pomysłem, z napisami fajnie też zrobionymi, tak niby proste, ale jednak tak troszkę inaczej niż inni, więc państwu polecam. A ja się zrewanżuję takim super rowerem, kurier przywiezie, proszę tam się zainteresować, sprawdzić, czy wszystko jest tak jak trzeba. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył, bo to taki rower na bogato, bym powiedział, tak.
1: Wow, pani cieszę się bardzo.
0: Też się cieszę.
1: I muszę z tego miejsca pozdrowić swoją mamę, która to słuchając jedynki usłyszała o tym konkursie i zapisała warunki konkursu dla mnie na kopercie, na pierwszym, co leżało obok niej. I zapisała ze szczegółami, że trzeba hashtag taki i tak dalej. Czyli nawet słowa, których nie zna, ale bardzo obrazowo.
0: Czyli mama powiedziała, nie wiem Paulina, o co chodzi, ale kazali hashtag ścieżki z jedynką wpisać i tam, a ty będziesz wiedziała. Ty se nakręcisz, będziesz wiedziała, może wygrasz.
1: Dokładnie tak, ona dokładnie spisała pańskie
0: Jak ma mama
1: słowa?
0: Na imię?
1: Agnieszka.
0: Pani Agnieszko, pozdrawiamy bardzo gorąco. Pani Paulinę ściskam ciepło. Ekipę przyjaciół też. Psa głaszczę i drapię tam koło ogonka, bo psy zwykle to najbardziej lubią. Podejrzewam, że Leszek
1: również. I uszka.
0: Wiem, i uszka też. Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję
0: i do zobaczenia.
1: Bardzo.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: Bo takie konkursy to tylko w jedynce. I to jest tylko jeden z wielu. Gdyby Państwo też chcieli wygrać taki fantastyczny rower, to w każdym tygodniu wręczamy kolejny. Żeby go wygrać, trzeba złapać za telefon komórkowy. Proszę zapisać na kopercie. Mamy teraz zapisują dla córek albo dla synów. Robimy filmik. Może być krótki.

nie dłuższy niż 60 sekund. 60 to jest max. W pionie go robimy. Hashtag ścieżki z jedynką z polskimi literami. Hashtag ścieżki z jedynką. Wklejamy w

0: Reklama.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
0: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
0: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Au! Znów ten ból.
7: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mm-hmm.
7: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: Oh.
7: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
8: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.

0: Prawa.
1: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Reklama. Autopromocja.
5: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
6: I może być twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
5: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
6: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
5: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
6: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
5: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
6: Zapraszają Ula Kaczyńska
5: i Marcin Wojciechowski.
6: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
7: Pytacie, jak długo będzie teraz zimno. Będzie, przez kilka dni. A potem podobno powrót upałów do Polski. Taka huśtawka tam i z powrotem czeka nas do końca wakacji. Wszystko na to wskazuje. Na razie dzisiaj w tej chwili mamy tak. Najchłodniej w Resku w tym momencie, niecałe 13 stopni, 12,8 wskazują termometry. Najcieplej w Przemyślu, 18 z małym haczykiem, ta temperatura będzie rosła, ale jakoś szaleńczo nie urośnie. 17, 18, 19 stopni na północnym zachodzie dzisiaj, maksymalnie w ciągu dnia i w rejonach podgórskich, 20 góra w centrum, no może 21, 22 na południu, gdzieniegdzie 23. Jak to słonko na moment wyjdzie. Dużo deszczu, dużo chmur i raczej więcej się proszę nie spodziewać letniej pogody. Teraz przenosimy się do Strzyżowa, województwo podkarpackie. Pani Magdalena Wilusz, dyrektor Muzeum Samorządowego Ziemi Strzyżowskiej. Dzień dobry, jak z pogodą?
8: W Strzyżowie pochmurno, ale za chmur przebija się słońce. Nasze muzeum mieści się w zabytkowej kamienicy mieszczańskiej w samym centrum miasta. Naszymi perełkami są rysunki i grafiki Wojciecha Weissa powstałe w Strzyżowie na przełomie XIX i XX wieku, a także pastel jego autorstwa Mielizna na Wisłoku. W czasie kilku pobytów w Strzyżowie artysta mieszkał na poddaszu dworca kolejowego, a na wystawie można zobaczyć meble i pamiątki z nim związane. Szczególnie zachęcam do obejrzenia wyjątkowej ekspozycji Ryszard Szaro ze Strzyżowa do NFL, prezentującej sylwetkę wybitnego sportowca, który był czołowym graczem drużyny New Orleans Saints. Zapraszamy do Muzeum Samorządowego w Strzyżowie.
7: Strzyżów w Podkarpacie. Dziś będziemy zapraszali Państwa do różnych muzeów. Od razu pytanie, które będzie nam potrzebne, poszukamy odpowiedzi po 11. Waszym zdaniem takie najfajniejsze, ale takie nowoczesne bajeranckie muzeum, to jakie to muzeum? Będzie muzealnica po 11, to sobie o tym pogadamy. Warszawa, termometr plus 16, barometr 1002 hektopaskale rośnie.

0: To była Martyna Wrochna, bo państwo pytacie się, kto zaśpiewał tę fajną piosenkę. Fajna nóżka, chodzi, wchodzi w ucho, prawda? Kasztanowce to się nazywa. I to może być spokojnie przebój na tegoroczne wakacje. Myślę, że pasuje. No ale teraz będą inne przeboje, będą inne gwiazdy, bo tylu gwiazd, co wczoraj na jednym meczu piłki nożnej nie było chyba jeszcze nigdy wcześniej. Wiadomo, Ameryka, to oni się muszą pokazać. Kto bogatemu zabroni? Stać ich na to. Więc mecz był wyjątkowy, bo mówimy o finale piłkarskim Mistrzostw Świata, w którym Hiszpania pokonała Argentynę 1-0. Oj, męczyli się, ale to 0 strzałów było takie charakterystyczne, prawda, w tej statystyce. 0-0, a po drugiej stronie tam kanonada na bramkę i nic. A że finał rozgrywano pod Nowym Jorkiem, to liczba artystów, sportowców, polityków i innych znanych osobistości była rekordowa. Kogo na trybunach wypatrzył specjalny wysłannik radiowej jedynki? A miał specjalną lornetkę taką i się patrzył. Było co oglądać, posłuchajmy.
1: Nowy Jork przyciągnął jak magnes. Lista oficjalnych gości liczyła 11 stron, kilkaset nazwisk. Większość tylko wśród publiczności, na trybunach, tak jak na przykład aktorzy Brad Pitt, Timothy Chalamet, Leonardo DiCaprio czy Javier Bardem z Penelopą Cruz. Były gwiazdy muzyki Rihanna, Dua Lipa, Beyoncé i Jay-Z oraz Drake, a także wybitni przedstawiciele innych dyscyplin sportu, chociażby koszykarz Steph Curry, narciarka Lindsay Vonn czy tenisiści Serena Williams i Novak Djokovic. Ich kolega po fachu, Carlos Alcaraz, przed meczem wnosił na boisko złote trofeum, które później, ku jego szalonej radości, wywalczyli koledzy rodacy. Ale takich gwiazd, które przy okazji finału były w pracy, było całe mnóstwo. Imprezę otworzyła przemowa Toma Cruza. Hymn FIFA zaśpiewał Robbie Williams, a ten amerykański w odrobinę specyficznej wersji wybrzmiał z gardła Jennifer Hudson.

Popisów wokalnych było zresztą co niemiara, bo pierwszy raz w historii piłki nożnej w przerwie byliśmy świadkami tak zwanego halftime show, znanego chociażby z finału Ligi Futbolu Amerykańskiego Super Bowl. Przez niecałych 12 minut przez boisko przewinęły się Madonna i Shakira, Justin Bieber, koreański zespół BTS i Chris Martin, wokalista zespołu Coldplay, występujący z dziecięcym chórem z Nowego Jorku. Był też kultowy Ted Lasso z serialu o tym samym tytule oraz śpiewające Muppet.

0: recepty. Powiem tak, można spierać się odnośnie doboru repertuaru. Czytałem wiele głosów kibiców, że nie tędy droga dla futbolu, ale tu w Nowym Jorku fani bawili się świetnie. Było cudownie, Madonna była wspaniała, pokazała, że muzyka i futbol potrafią łączyć ludzi. To było niesamowite, pierwsze takie wydarzenie w historii, a ile radości, wspólnych wartości, coś spektakularnego. Szczególnie Madonna jadąca samochodem z Ronaldinho i Ronaldo. O mój Boże, to było genialne. Idealnie w punkt, jeżeli chodzi o moment tego show. I kończąc już tę naszą wyliczankę, skoro padły nazwiska dwóch legend brazylijskiej piłki, to trzeba dodać, że na stadionie natężenie ex-gwiazd było wyjątkowe. Pół legendarnej reprezentacji Hiszpanii z Casillasem, Iniestą, Puyolem i Ramosem na czele. David Beckham, Kaka, Alessandro Del Piero, Mario Kempes czy w końcu last but not least, nasz Robert Lewandowski. W gustownym, ciemnym garniturze popularnego niemieckiego producenta przyleciał tu prosto z Chicago, gdzie przez najbliższe 2 lata będzie kontynuował swoją piłkarską karierę.
1: Można powiedzieć tak, że jeżeli jednym z powodów, dla których Lewandowski przeniósł się do ligi w Ameryce, ma być budowa globalnej rozpoznawalności, to wczoraj mógł się przekonać, o jakie towarzystwo, jakie wydarzenia chodzi. Kacper Merg, zazdroszczę mu bardzo, podglądał to wszystko. Natomiast Lato z Rodin też ma swoją markę, bo BTS i Coldplay powiedzieli, dobra, to my teraz w samolot i szybko lecimy do was. I są w Lecie z Radiem dzisiaj u nas. Proszę bardzo.

0: Patrzyłem na ten mecz wczoraj jeszcze z innego powodu, tak ze zdziwieniem, bo państwo wiecie, ile kosztowały bilety na ten finałowy mecz. Patrzyłem po trybunach, zastanawiałem się, jak tych ludzi na to stać. Wydają tyle, co samochód w Polsce kosztuje, a przecież zwykle czasami w parze, albo jeszcze jakoś tam musieli dolecieć. Ale nic to. My fundujemy państwu takie wycieczki w naszym konkursie. Konkurs nazywa się Wakacje Marzeń. Zbliżamy się do pierwszego finału. W tym finale ta pierwsza wycieczka będzie rozdana. Voucher 10 000, potem kolejna. Od kogo?
1: Sponsorem konkursu i fundatorem

0: I on jej kwiaty teraz wręcza na przykład. I mówi, zobacz kochanie, gdzie cię zabrałem? Do Rzymu. No właśnie, w tym tygodniu słynne przeboje, które rozsławiły najsłynniejsze europejskie miasta. Czasami dlatego, że ich nazwy były w treści tych piosenek, czasami dlatego, że były w tytule, a czasami jeszcze z innych powodów. I o to będę przez najbliższe 5 dni do piątku pytać w tej finałowej rozgrywce przed wycieczką. Zaczynamy od najstarszego w tym gronie wielkiego przeboju. Utwór z 1955 roku, 2 lata później, trafi do słynnego filmu. Miastem, które sławi w tytule, jest Rzym. To już słyszeliśmy. Tutaj śpiewał ten Dean Martin, słynny wokalista. Ale uwaga! Zupełnie inny jest oryginalny włoski tytuł piosenki, a zupełnie inny filmu w wersji anglojęzycznej, choć w obu tytułach jest ten Rzym. Pytanie, jaki jest tytuł tej piosenki, czyli jaki jest oryginalny włoski tytuł i jaki jest angielski tytuł filmu z tą piosenką? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod 72-151, najpóźniej do 11.30, wpisać na początku magiczne słowo klucz wakacje. Pytanie za 4 punkty. Powodzenia.
1: 1. To jest radio.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Ja powiem odwrotnie. Nie zapominajcie o Lecie z Radiem i o naszych skojarzeniach. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72-151 to jest ważne pytanie eliminacyjne, a skojarzenia po 10:00.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alestro. Już dziś pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
3: Lidl. To się opłaca.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
3: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej

0: Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Tego lata muzyka wraca do Parku Morskie Okona w warszawskim Mokotowie. Letnie koncerty promenadowe przy Pałacu Szóstra w każdą niedzielę od 5 lipca do 30 sierpnia o godzinie 12. Opera, jazz, tango, muzyka klasyczna i filmowa, a także największe przeboje dwudziestolecia międzywojennego. Spędź muzyczne popołudnie w wyjątkowej atmosferze Mokotowa. Wstęp wolny. Zaprasza Warszawskie Towarzystwo Muzyczne imienia Stanisława Moniuszki. Projekt współfinansowany przez Urząd Dzielnicy Mokotów Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
6: Patryk Bedliński, zapraszam. Drogowy raport zaczynamy od ostrzeżenia naszego słuchacza.
7: Takie nietypowe zagrożenie. Autostradą A4 od Tarnowa w kierunku tam Bochni, obecnie 482 km, idzie ekipa drogowców w kamizelkach, ale nie ma żadnego oznaczenia. I zbierają śmieci. Trzeba uważać, żeby ktoś ich nie potrącił.
6: Trzeba uważać także na innym odcinku autostrady A4 między węzłem Krzyżowa a węzłem w okolicy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na 54 kilometrze zepsuł się bus i zablokował jeden z pasów na trasie do Zgorzelca. Proszę też uważać w okolicach Bielska Białej na S1 między węzłami Lipnik i Chałcnów. Na 5 kilometrze zepsuła się ciężarówka. Blokuje jeden z pasów w kierunku Tychów. Tylko lewym pasem można tam przejechać. Na S7 tymczasem problemy są między węzłami Żuławy Zachód i Gdańsk Wschód. Na 15 kilometrze zepsuła się ciężarówka, która blokuje jeden pas w kierunku Trójmiasta. Przejazd tylko pasem lewym. Między Radomiem a Iłżą wciąż zablokowana jest droga numer 9. Problemy napotkamy w okolicach Skaryszewa na 15 kilometrze. Tam właśnie zderzyły się dwa pojazdy osobowe i dwie ciężarówki. Trzy osoby odniosły obrażenia. Droga nieprzejezdna jest w obie strony, a objazd między innymi możliwy przez Wierzbicę, drogą wojewódzką 744, ale także drogą lokalną, nieco bliższym objazdem przez Maków i ulicami Skaryszewską oraz Lipową. Na trasie 26 w Trzcińsku-Zdroju mamy również utrudnienia. To między Chojną a Myślibożem na 24 kilometrze. Osobówka wypadła z drogi, dwie osoby są ranne, a przejazd możliwy tylko jednym pasem na zmianę.
8: Tu program pierwszy Polskiego Radia. Minęła 10:00.

0: Nadrabiam zaległości i zabrałem się za rozpakowywanie. Super, bo jest koperta bąbelkowa. Można sobie naciskać i strzelać. A tak na całkiem poważnie. Natalia z Bulkowa wysłała coś dużego i tak macałem, macałem, co tam jest. A w środku jest dla bezpieczeństwa i przepiękny obrazek. Nasz pies maskotka na kole ratunkowym na plaży. I kamyk lata z radiem. Natalio, dziękuję. Będzie rewanż oczywiście. Kolejne przesyłki rozpakuję za moment, bo teraz czas na nasze aktualności, które przedstawi Andrzej Kocjan. Zapraszam.
1: Są nowe ostrzeżenia przed burzami, grzmieć będzie na północy Polski. Gang ściągający przemocą długi rozbiło centralne biuro śledcze policji. Amerykanie znów atakowali Iran, nocne uderzenia skomentował prezydent Trump.

0: Synoptycy ostrzegają przed burzami na północy kraju. Alerty dotyczą województw zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz częściowo warmińsko-mazurskiego. Wiatr podczas burz może pędzić w porywach 60-70 km na godzinę. Na Pomorzu Zachodnim może spaść do 15 litrów wody na metr kwadratowy, a miejscami nawet do 30. W związku z burzami w Polsce minionej doby Straż Pożarna miała aż 1600 zgłoszeń. Najwięcej interwencji było w województwach małopolskim, śląskim i lubelskim. Część mieszkańców południowej części województwa śląskiego w dalszym ciągu nie ma prądu. Awarią dotknięte są powiaty żywiecki, cieszyński i bielski. Łącznie ponad 1200 odbiorców.
1: Interwencje strażaków polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew, odpompowywaniu wody czy zabezpieczaniu uszkodzonych wskutek silnego wiatru budynków. Pod niektórymi adresami we wcześniej wymienionych powiatach w dalszym ciągu nie ma prądu. Operator sieci energetycznej przewiduje, że awarie mogą potrwać do godzin popołudniowych.
0: Relacjonował Artur Zubek z Radia Katowice. Na skutek nawałnic w Polsce rannych zostało kilka osób. Groźby, przemoc i niszczenie mienia miały służyć odzyskiwaniu długów. Centralne Biuro Śledcze Policji rozbiło grupę podejrzaną o bezprawną windykację wierzytelności. Zatrzymało czterech mężczyzn, którzy decyzją sądu zostali tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Częstochowie. Podejrzani prowadzili działalność pod przykrywką legalnej firmy. Najpierw proponowali ugodę i spłatę zadłużenia, a w razie odmowy mieli nękać dłużników telefonami, grozić pobiciem i odwiedzać ich w domach oraz miejscach pracy. Rząd zajmie się pierwszymi ustawami i rozporządzeniami o reformie ochrony zdrowia. Chodzi o projekty dotyczące zwiększenia przejrzystości konkursów na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz ustalenia maksymalnej stawki za godzinę pracy lekarza. O szczegółach Klaudia Wróblewska.
2: Jedna z propozycji, nad którą ma pochylić się Rada Ministrów, wprowadza maksymalną stawkę za godzinę pracy lekarza. Wyniesie ona 240 zł brutto. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna liczy na szybkie przyjęcie zapowiadanych zmian.
3: Jest zgoda koalicji rządowej, za chwilę jestem przekonany i w Sejmie, i w Senacie przegłosujemy to. Mam nadzieję też, że prezydent to będzie w stanie podpisać.
2: Sceptyczna wobec propozycji stawki maksymalnej jest Konfederacja. Poseł tego ugrupowania, Witold Tumanowicz, mówi, że jest krzywdząca dla części specjalistów.
4: Oni powinni moim zdaniem zarabiać więcej, natomiast nie uderza w tych, którzy są po prostu zwykłymi oszustami.
2: Rząd zajmie się również jawnością konkursów i umów zawieranych przez podmioty mające kontrakt z NFZ. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
0: W aktualnościach teraz zagranica. Amerykańska armia przeprowadziła nocą kolejną serię ataków na Iran. Celem były irańskie centra dowodzenia, obiekty obrony powietrznej, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Ataki miały jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Iranu do atakowania statków handlowych. Uderzyliśmy w Iran bardzo mocno tej nocy, przekazał dziennikarzom prezydent Donald Trump. Iran poniósł ogromne straty. Militarnie stracili niemal wszystko i niewiele im zostało. Mają trochę rakiet, trochę dronów pewnie, choć niewielkie zdolności produkcyjne. To my kontrolujemy cieśninę, a oni nie kontrolują niczego. Zobaczymy więc, co się wydarzy. Ale dziś w nocy znów uderzyliśmy w nich z wielką siłą. Natomiast władze w Teheranie przekazały, że ostrzelały rakietami balistycznymi amerykański samolot na lotnisku w mieście Akaba w Jordanii.
5: To są aktualności jedynki.
0: A w nich Hiszpania w oczekiwaniu na Mistrzów Świata. Zwycięzcy przylecą do Madrytu przed 13. W planach jest oficjalne spotkanie z rodziną królewską i hiszpańskim rządem. Jednak najważniejszy będzie przejazd stołecznymi ulicami, autobusem z otwartym dachem i wspólne świętowanie z kibicami. A tak zwycięstwo nad Argentyną 1-0 świętowali hiszpańscy kibice w Nowym Jorku.
6: Jestem super szczęśliwy, ale teraz będę musiał kupić nową koszulkę z drugą gwiazdką. Teraz moja koszulka jest do wymiany. Należy nam się druga gwiazdka za drugi tytuł mistrzowski. Piękny dzień.
0: Z hiszpańskimi kibicami rozmawiał specjalny wysłannik radiowej jedynki Kacper Merk. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Sponsorem prognozy pogody jest

0: Producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Pogoda.
2: Najcieplej w Przemyślu, 18,1 stopnia wskazują oficjalnie termometry w stacjach pomiarowych i MGW Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najchłodniej w Resku, niecałe 13, 12,8. I te temperatury będą rosły, ale nieznacznie. Dziś maksymalnie od 19 do 21, no może 22, punktowo 23 stopni. Prawie wszędzie dużo chmur, prawie wszędzie może padać. Trudno znaleźć miejsca bez tego deszczu. Najgroźniejsza pogoda, jeżeli chodzi o podmuchy wiatru, burze i deszcz na północy Polski. To tam mogą się ewentualnie pojawić dziś jakieś niepokojące rzeczy. Barometr 1002 hektopaskale, ciśnienie rośnie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
4: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.
2: Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? 72 151 pytania eliminacyjne. Do skojarzeń można wysyłać. Im szybciej, tym lepiej. Skojarzenia za parę minut.

Zaraz będę otwierał kolejną przesyłkę, ale zanim to, to jeszcze ta wersja elektroniczna. pocztówka@polskieradiopisanerazem.pl. Jeżeli Państwo chcecie wysłać taką super nowoczesną pocztówkę do przyjaciół, do znajomych, do ukochanej osoby, do kogoś na drugim końcu świata, to wejdźcie na tę stronę. Tam jest dokładna instrukcja, jak to się robi. pocztówka@polskieradio.pl. To wszystko pisane razem, wszędzie małe litery. W internecie to robimy albo na ekranie naszego

smartfona. Tam są te rysunki. Andrzej rysuje. W wolnych miejscach, w tych dymkach można wpisać własne wersje tekstów. Im bardziej inteligentnie, tym lepiej. Przy okazji można złapać nagrodę. Polecam. I można wysłać to wszystko do znajomych. Bardzo fajna rzecz. A w sprawie normalnych przesyłek to kolejna rzecz. Taka super wycinanka. Widać, że młody człowiek i że małe dziecko. Mama chyba pomagała, ale wyklejony pies lata z radiem do rewelacja. Karol, jadowniki mokre. Karolu, drogi, nasz psiak, maskotka wędruje do ciebie. Roman Czajarek, zapraszam do programu Pierwszego Polskiego Radia. Za moment skojarzenia.

0: Miałem kiedyś okazję zapytać Sebastiana, o co chodzi w tej piosence, bo to nowe nagranie, które pojawiło się wczesną wiosną tego roku, o ten tu to ja, tak się to pisze razem w ogóle, bez żadnych przerw. On powiedział, to jest piosenka o samotności w XXI wieku. Masz media społecznościowe, masz Facebooki, Instagramy, co do bajery, a człowiek czuje się w kółko sam. O ten tu to ja. Fajne. I wchodzi w ucho też, ale teraz czas na nasze skojarzenia. Za miejsce trzecie. Super pomarańczowa walizka.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest marka Ochnik, oferująca odzież, galanterię i walizki. www.ochnik.com.
0: Miejsce drugie, zegarek z GPS-em, przy którym nigdy się nie zgubicie.
2: Sponsorem nagród w konkursie jest właściciel marki Watchmark, producent zegarków smartwatch.

0: www.watchmark.pl.
1: Choć szczerze mówiąc, punktualność zależy już tylko i wyłącznie od Was. Za miejsce pierwsze czytnik do e-booków taki nowoczesny.
2: Sponsorem nagród jest InkBook, polski producent czytników do e-booków, prasy i audiobooków z ekranem czytelnym słońcu. www.inkbook.pl.
1: Taki nowoczesny to znaczy, że ma bardzo kontrastowy wyświetlacz, kolorowy i nawet w silnym słońcu wszystko dobrze widać. W Chełmie, gdzie w sobotę koncertowało Lato z Radiem, w prognozach pogody nie chcieliśmy Państwa straszyć, ale od samego rady było, że mega burza przejdzie i tak między 17, 18, 19, tuż przed samym koncertem temperatura z 28 spadnie do 18, 19 i zaleje nas wodą. No i co? Odpukać się udało. Nie było burzy, taki drobny deszczyk, ale w ogóle żadnego wiatru, super. No i w tym silnym słońcu, które w efekcie było, taki czytnik, idealna rzecz. Ale teraz pan Stanisław będzie pokazywał, co potrafi. Pan Stanisław Młynice. Dzień dobry, panie Stanisławie.
3: Dzień dobry państwu.
1: Pies jest najlepszym przyjacielem człowieka, bo co pan napisał?
3: W zasadzie jamnik, bo to jest most łączący wszystkie pokolenia.
1: Jak ładne. Jamnik to jest pies łączący różne pokolenia, tak? Taki międzypokoleniowy pies.
3: Tak.
1: Ja bym powiedział nawet więcej, że u niektórych międzypokojowy, czyli jak się zaczyna w jednym pokoju, to kończy się w drugim. Też tak może być. Panie Stanisławie, czy pan ma przypadkiem telefon na głośno mówiącym ustawiony? Bo takie mam wrażenie, że chyba jest i przez to bardzo przerywa.
3: A teraz?
1: No troszkę lepiej, bo przed chwilą to tak słabo było i się wystraszyłem, że nie będziemy pana odpowiedzi słyszeli. Niech pan coś powie, zobaczymy jak jest teraz.
3: Tak, jestem.
1: Dobra, jest już lepiej. Proszę powiedzieć start, słowo start, uruchomi maszynę losującą i wtedy będziemy wiedzieli, który zestaw dla pana.
3: Start.
1: No i teraz zastanawiam się, czy to dobrze, czy to źle. Taki sportowy zestaw, ale nie piłkarski. Emocje piłkarskie to świeżo za nami, a to jest zupełnie inaczej. Skoczek narciarski czy tenisista? Tylko do wyboru są te dwie rzeczy. Albo skoczek, albo tenisista. Czyli ja mówię nazwisko, nawet imię będę mówił też, imię i nazwisko, a pan musi powiedzieć skoczek albo tenisista. Czyli jak powiem na przykład Björn Borg, to pan mówi?
3: Tenisista.
1: Dobrze. Jani Ahonen?
3: Skoczek.
1: Skoczek. O, dokładnie o to chodzi. Panie Stanisławie. A jak pan czegoś nie wie, to jest takie magiczne słowo, które nazywa się dalej. Albo nie wiem, ale dalej najłatwiej, bo najszybciej się mówi. Uwaga. 3, 2, 1, start. Stefan Kraft.
3: Skoczek.
1: Łukasz Kubot.
3: Tenisista.
1: Jerzy Janowicz.
3: Tenisista.
1: Simon Amann.
3: Skoczek.
1: Iwan Lendl.
3: Tenisista.
1: Andre Agassi.
3: Tenisista.
1: Sven Hannawald.
3: Skoczek.
1: Matti Hautamäki.
3: Skoczek.
1: Carl Geiger.
3: Skoczek.
1: Boris Becker.
3: Tenisista.
1: Rafael Nadal.
3: Tenisista.
1: Kamil Stoch.
3: Skoczek.
1: Hubert Hurkacz.
3: Tenisista.
1: No brawo! No, panie Stanisławie, to nie był łatwy zestaw. Ani jednego błędu. Perfekcyjnie. 13 razy odczytałem pytanie, 13 razy udzielił pan idealnie 100% dobrej odpowiedzi, a to znaczy, że 13 punktów. I to jest zdecydowanie szczęśliwa trzynastka w tym przypadku. 13 punktów na pana koncie. Pani Karolina Skępna. Dzień dobry, pani Karolino.
4: Dzień dobry, witam.
1: No i teraz tak, 13 to jest poprzeczka. Poprzeczka przez pana Stefana wysoko powędrowała. Pies jest najlepszym, bo?
4: Bo pogryzł 11 wycieraczek przed moim domem. No w sumie liczy się to, co wewnątrz domu.
1: Pani Karolino, moment. A co pani miała na tej wycieraczce? Bo teraz są wycieraczki z napisami. Na przykład ja mam koty i my mamy taką, że w tym domu mieszka kot i teraz szukamy takiej, żeby było koty, bo ich jest więcej niż jeden, ale była do kupienia tylko taka z napisem, że jeden. Może pani coś
4: ja
1: miała na tej...
4: gładkie.
1: Gładkie. To może gdyby tam był wizerunek psa albo takie psie łapki takie, to on by to potraktował inaczej, gładkie. On coś chciał powiedzieć.
4: No spróbujemy.
1: On coś chciał powiedzieć. Dobra, pani Karolino, teraz pani mówi start.
4: Start.
1: Ja bym się ucieszył z tego zestawu. Tak jak z poprzedni bym się zmartwił, ale pan Stanisław tutaj wymiatał odpowiedziami, to z tego bym się ucieszył, bo wydaje mi się, że tak na oko ten byłby dla mnie prostszy. Film czy serial? Czyli ja mówię tytuł, a pani musi powiedzieć, czy to jest film, czyli taka jednorazowa produkcja, że w jednym kawałku, czy serial, czyli tam odcinek i to pierwsza seria, druga seria, trzecia seria, czwarta seria, 1538 odcinek. I jeszcze dalej to ciągną. Dobra. Czyli ja na przykład mówię Forrest Gump.

0: Trump, a pani mówi?
1: Film.
0: Dobra. Alternatywy 4?
1: Serial.
0: Serial. Dobra. No to chodzi. A jakby co, to wiadomo, magiczne słowo. Uwaga. 3, 2, 1, start. Czas honoru.
1: Film.
0: Dom.
1: Serial.
0: Lista Schindlera.
1: Film.
0: Czarnobyl.
1: Film.
0: Gra o Tron.
1: Serial.
0: 40-latek.
1: Serial.
0: Pulp Fiction.
1: Film.
0: Killer.
1: Film.
0: Belfer.
1: Serial.
0: Milczenie owiec.
1: Film.
0: Nóż w wodzie.
1: Dalej.
0: Heweliusz.
1: Serial.
0: Serial, tak. Heweliusz serial i powiem tak, Czarnobyl też serial, bo to było wiele odcinków. HBO zrobiło taki genialny serial. Zresztą parę innych telewizji też to robiło, ale w jednym odcinku się nie dało tego zamknąć. Czas honoru. To taki nasz polski serial, znany dosyć w telewizji. Być może na spokojnie objawiałem straz i tak dalej. A cała reszta dobrze. Ale to znaczy, że mamy dobrych odpowiedzi. Ile? Policzmy tutaj sobie. 9. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To też jest bardzo dobry wynik. Pan Piotr Gliwice. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: Dzień dobry.
0: Najlepszy, bo? Pies. Przyjacielu.
2: Bo dba o moją higienę, porywając moje zużyte skarpetki po całym dniu.
0: Zanosi do pralki. Rozumiem. Ja miałem taką metodę, wie pan, wiele pewnie młodych osób ma taką metodę. Do woreczka, do woreczka, do woreczka. Potem tylko strach było po tygodniu ten woreczek otworzyć. Ale dopóki był tam mocno zaciśnięty, to tak, a fuj, nie idźmy tą drogą. Niech pan mówi start.
2: Start.
0: Panie Piotrze, jeżeli pan ma głośno mówiący telefon ustawiony, to też jakby pan tak do słuchaweczki...
2: Nie, dobra,
0: bo też coś tak rwało przez moment. Z tymi połączeniami różnie bywa. Zestaw jest taki, Mickiewicz czy Słowacki. Czyli ja mówię tytuł utworu, a pan musi powiedzieć, czy to Mickiewicz napisał, czy może Słowacki stworzył. Nie jest takie, wydaje mi się, że nie, mnie się wydaje, że nie takie trudne.
2: A i te pierwsze dwie były łatwiejsze.
0: Tak? No to uwaga, jakbym powiedział Dziady. Kto napisał Dziady?
2: Słowacki.
0: No to w tym przypadku napisał Mickiewicz, choć myślę, że Słowacki bardzo by się ucieszył, gdyby napisał Dziady, bo to akurat tak poszło. Oni się nie lubili w ogóle. Oni to tak między sobą, to tak niespecjalnie i tego. No dobra. Ja mówię, pan strzela albo pan próbuje odpowiedzieć. Zobaczymy, co będzie. Ważne, żeby więcej niż zero. To już jest nieźle. Panie Piotrze, a jak pan czegoś nie wie, to jest takie nazwisko autora, który nazywa się dalej. 3, 2, 1, start. Balladyna.
2: Słowacki.
0: Beniowski.
2: Mickiewicz.
0: Konrad Wallenrod.
2: Słowacki.
0: Fantazy.
2: Słowacki.
0: Świtezianka.
2: Słowacki.
0: Powrót taty.
2: Mickiewicz.
0: Oda do wolności.
2: Mickiewicz.
0: Pani Twardowska.
2: Mickiewicz.
0: Oda do młodości.
2: Słowacki.
0: Grażyna.
2: Mickiewicz.
0: Chorsztyński.
2: Słowacki.
0: Angeli. Dalej miałem Stepa Karbańskie, ale już żeśmy nie zdążyli, na które to tam wynoszono. No dobra. Beniowski to Słowacki, Konrad Wallenrod to Mickiewicz. Ten Wallenrod się potem pojawia. Często ludzie mówią, żeby są byli takim Wallenrodami. On należał, ale tylko po to, żeby być Konradem Wallenrodem i rozsadzać od środka. To politycy tak mówią na przykład o sobie, jak ich tam o przynależność do dawnych takich różnych organizacji posądzają. Świtezianka Mickiewicz, Oda do wolności Słowacki, a Oda do młodości Mickiewicz. 6, tak? Dobrze? Zgadza się? To i tak nie jest tak źle. No to mamy sytuację wyjaśnioną. Pan Piotr z Gliwic zabiera ze sobą pomarańczową walizkę, to znaczy kurier do niego ją wiezie. Pani Karolina Skępna ma zegarek z GPS-em, który powoduje, że nigdy się nie zgubi, a punktualność już zależy tylko od pani Karoliny, ale będzie wskazywał czas dobrze. A pan Stanisław ma ten super nowoczesny czytnik, który wszystko ma i tam wymiata jeszcze parę innych rzeczy. Gratulacje dla was wszystkich. Byliście dobrzy. Co nie znaczy, że nie może być jeszcze lepiej. Dlatego kolejne skojarzenia jutro o tej samej porze.
3: Polskie Radio. Jedynka.
0: A żeby się zgłosić do skojarzeń, każdego dnia jest tak samo. To czyli od poniedziałku do piątku. Dlaczego pies jest najlepszym przyjacielem człowieka? Ale to już jutro można się zgłaszać. Natomiast dziś... Wakacje marzeń, to jest ostatni tydzień, kiedy zbieramy punkty na wycieczkę, tak? Muszę sprawdzić, dobrze powiedziałem. Zbieramy te punkty, będzie wycieczka, potem będzie kolejna, dziś będzie też dogrywkowo coś wręczone. A to dzisiejsze pytanie? Arrivederci Roma? A może inaczej?

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Ochotnicze Hufce Pracy to edukacja i praktyczne doświadczenie. Nasze programy łączą teorię z praktyką, przygotowując młodzież do pracy w różnych zawodach. Dbamy o każdego uczestnika, wspieramy młodych w trudnych momentach, pomagamy znaleźć pasję i dajemy realne szanse na rozwój. Planować przyszłość i zdobywać umiejętności pomagają nasi doradcy zawodowi. Dołącz do nas już dziś. Czekamy na Ciebie.
2: Szczegóły na ohp.pl lub w najbliższej jednostce OHP.
3: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Czy chciałbyś, aby Twój zegarek był nie tylko stylowym dodatkiem, ale także narzędziem do poprawy Twojego zdrowia? Oto smartwatch Watchmark Cardio One. Nowoczesna technologia, która pozwala na pomiar pulsu, ciśnienia, a nawet poziomu cukru we krwi oraz monitorowanie aktywności fizycznej. Nieważne, czy jesteś aktywnym sportowcem, czy po prostu dbasz o swoje zdrowie, smartwatch Watchmark Cardio One dostosowuje się do Twoich potrzeb. Wejdź na www.watchmark.pl i dołącz do rewolucji zdrowego stylu życia ze smartwatchami Watchmark. Watchmark. Najlepszy smartwatch jest tutaj.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem.

0: oczu. Kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Orzeźwia w upalne, otula w chłodniejsze dni.
8: I może być Twoją ulubioną wakacyjną ścieżką dźwiękową.
7: Do dobrej muzyki dodajemy gości.
8: Film miksujemy z teatrem i sztuką.
7: To wszystko uzupełniamy trendami i podróżami.
8: I mamy letnisko. Kulturalny niezbędnik na całe lato.
7: Od poniedziałku do piątku po godzinie 14.
8: Zapraszają Ula Kaczyńska
7: i Marcin Wojciechowski.
8: Proszę się spieszyć. Letnisko trwa tyle, co mgnienie lata.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
9: Filip Jastrzębski, dzień dobry.
10: Dzień dobry.
9: No i jak wrażenia? Ja nie pamiętam takiego meczu w finale.
10: Rzeczywiście, mimo że wynik na to nie wskazuje, to był tak jednostronny mecz. Ja nie pamiętam tak słabej drużyny w finale jak Argentyna. No właśnie, a w sobotę chciało się grać o trzecie miejsce. A o
9: złoto, też takiego nie pamiętam, żeby taki wynik był.
10: Tak, z wielu powodów ten mundial przejdzie do historii i piłkarskich, i niepiłkarskich. Na pewno zostanie zapamiętany z tego, jak fantastycznie zaprezentowała się drużyna hiszpańska, ponieważ mistrzowie Europy dołożyli też raz jeszcze, po raz drugi w historii, do gabloty Mistrzostwo Świata. Hiszpania jest najlepsza, była najlepsza od początku tego mundialu i potwierdziła to drużyna Luisa de la Fuente w wielkim finale. Hiszpania świętuje, bo zasłużyła na to świętowanie, z czym z pewnością zgodzi się Tomasz Kowalczyk. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
11: Dzień dobry. Świętuje i będzie świętować o 12.50. Planowany jest przylot na słynne lotnisko Barajas. 16.30 audiencja u Filipa VI, króla Hiszpanii. Przejazd otwartym autobusem, a później weta na Plaza de Sibilas. Królowie wszechczasów, pisze Marka i zaznacza miażdżące zwycięstwo, podkreślając też wygraną we wszystkich 12 statystykach. Jest ta sekunda Estrella, czyli druga gwiazdka, drugie Mistrzostwo Świata. Najwięcej tytułów mistrzowskich ma wciąż Brazylia, 5, Hiszpania gdzieś tam w tle zaczyna coś gonić. Kataloński Sport podkreśla, że piłka nożna odniosła zwycięstwo nad przestępcami z Argentyny. Tak mocno właśnie w Katalonii. No i rozpływają się w Hiszpanii nad tymi gwiazdami. Rodri ze złotą piłką dla najlepszego zawodnika turnieju, więc tutaj wyżej od Leo Messiego, który taką srebrną piłkę dostał. Unai Simon ze złotą rękawicą. Jedną bramkę tylko puścił bramkarz reprezentacji Hiszpanii, a Pau Cubarsi najlepszym zawodnikiem młodego pokolenia.
10: Hiszpania zdominowała turniej, o czym opowiadał nam Tomasz Kowalczyk. No i co my teraz będziemy robić po nocach? No co, spać? Mamy też nowy pomundialowy ranking FIFA.
9: Będziemy trzymać kciuki za naszych.
10: No to trzeba Messi, bardzo mocno
9: Messi,
10: trzymać.
9: Rozumiem, nie zrezygnował. A trener, który płakał Argentyńczyków, też nie zrezygnował. Choć ja miałem wrażenie, że to zmierza ta konferencja do tego, żeby powiedzieć koniec.
10: Rezygnacja nie jest popularną formą w świecie piłki nożnej. Natomiast jeszcze jedna ważna rzecz. Roberta Lewandowskiego zauważono na trybunach. Bardzo cieszył się ze zwycięstwa reprezentacji Hiszpanii. I to nie jest dziwne, bo wielu z tych młodych hiszpańskich chłopaków to są wręcz tacy młodsi koledzy, takie piłkarskie dzieci kapitana reprezentacji Polski. Mamy jeszcze słówko o mundialowym najnowszym rankingu FIFA. Czele oczywiście Hiszpanie, którzy powiększyli przewagę nad Argentyną, Francją i Anglią. Do czołowej dziesiątki wskoczył Meksyk, więc witamy i gratulujemy. Meksykanie przeskoczyli Niemców, którzy po kolejnym nieudanym występie na Mistrzostwach Świata spadli na 12. pozycję. Reprezentacja Polski utrzymała miejsce 36. na Zaszczytne. Mundialu, nie grając.
9: Tak. Bardzo ładna liczba.
10: 36.
9: Filip Jastrzębski, dziękuję.
10: Dziękuję.
9: Pogoda. Choć przyszło mi takie skojarzenie z 44, literackie trochę. Nie, nie, nie, nie, nie w tę stronę. W drugą niech wędrują. W drugą zdecydowanie.

Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o pogodę, prawie wszędzie będzie padać, albo może padać, prawie wszędzie chmury, więcej albo mniej. Gdzie nie, gdzie pojedyncze tam przebłyski słońca, temperatura od 17 do 21, 22, może punktowo 23 stopni. Przez kilka dni będzie chłodno. Ciśnienie 1000 wahek to paskale, rośnie w górę. To w centralnej Polsce.

I teraz jest tak. On Hiszpan, boski Enrique, Iglesias oczywiście, ona Argentynka. Celebrytka i piosenkarka Maria Becerra. Wczoraj się zaprezentowała bardzo dobrze zresztą. W ogóle szaleństwo to było, tylko ta przerwa, te 15 minut. Czas jest względny.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Maria Becerra. No i teraz cały świat już wie, o kogo chodzi. Celebrytka, piosenkarka, 2000 rocznik, bo widzę, że tu niektórzy podpytywali, więc młoda dziewczyna, jeszcze cały świat przed nią i kariera jak najbardziej tak. Teraz będą zielone obrazki w lecie z radiem, bo wędrujemy sobie w czasie tegorocznych wakacji po różnych ciekawych, zielonych miejscach w Polsce, które warto odwiedzić. Arboretum w Wojsławicach. Wyjątkowy ogród botaniczny należący do Uniwersytetu Wrocławskiego, choć od Wrocławia kawałeczek, bo 50 km na południe trzeba pojechać. Byłem, widziałem na własne oczy piękne miejsce. 60 hektarów, piękne budki dla ptaków tam mają zawieszone też, między innymi przy okazji brawowy. Tysiące gatunków i odmian roślin, szczególnie piękne rododendrony, azalie, hortensje i liliowce. Doskonałe miejsce na spacer, na odpoczynek, na poznawanie przyrody. O każdej porze roku zawsze otwarte. O czym opowiada Tomasz Dymny.
2: W maju mamy przede wszystkim różaneczniki. Piwonie mamy w czerwcu. Największa kolekcja piwoni. Ponad 700 odmian i gatunków piwoni. W lipcu to liliowce. Największa kolekcja liliowców nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Mamy ponad 3000 odmian i gatunków liliowców. Pamiętajmy o czereśniach. Sad czereśniowy, 10 hektarów. Wszystko jest dostępne dla naszych gości. Wrzesień należy znowu do traw ozdobnych.
3: Mamy obok siebie zieloną etykietkę Vinca Minor Multiplex Barwinek Pospolite. Ta jest zielona, ale są też inne kolory.
2: Zieloną oznaczamy rośliny, które są najbardziej popularne. Pomarańczowymi zaznaczone są rośliny zagrożone wyginięciem w Polsce. Natomiast czerwona etykieta to roślina, która jest zagrożona wyginięciem na całym świecie.
3: Czerwona tabliczka przy drzewie to drzewo, które wygląda jakby się dobrze zakamuflowało, bo ma takie barwy moro.
2: Mówimy na nią sosna wojskowa, ponieważ faktycznie ta jej kora przypomina takie moro, tłuszczy się dużymi plamami, a jest to endemit, który naturalnie występuje w Chinach. To miejsce jej tu służy i to jest kolejne nasze zadanie, czyli badanie aklimatyzacji gatunków obcego pochodzenia.
3: Jeżeli tak spojrzę na drzewo i spojrzę na kierunki świata, czy tam jest północ?
2: Idealnie, to egzamin zdany, tak, tutaj znajdujemy się właśnie od strony północnej, no i właśnie to drzewo z tej strony porośnięte jest mchem.
1: Ale to ładne było, czy tam jest północ, patrzymy na mech, to sprawność, którą każdy harcerz zna, a teraz wygrywamy zegarek z GPS-em w skojarzeniach. Patrzymy na zegarek i od razu nam wszystko pokaże. Okej, zostajemy na Dolnym Śląsku. Centrum Edukacji Ekologicznej Hydropolis we Wrocławiu. Przepiękne miejsce, interaktywne wystawy poświęcone wodzie, jej powstawaniu, obecności w przyrodzie, w ludzkim organizmie, w atmosferze, w miastach i tak dalej. Jedni mają wody za dużo, inni niestety mają problem z jej brakiem. Największa atrakcja tego miejsca to multimedialny model Ziemi. I są też takie instalacje, które pokazują życie w oceanicznych głębach. I sprawdzał to Patryk Bedliński.
4: Chyba się zrobiło trochę niebezpiecznie. W jakim my jesteśmy miejscu? Trochę jak statek wygląda, ale nie do końca.
5: Statek? No, dokładniej taka specjalna łódź podwodna, batyskaf. To jest dokładna kopia pierwszego na świecie batyskafu, batyskafu Trieste. Batyskafy są to specjalnie przygotowane łodzie podwodne po to, żeby zwiedzać, odkrywać w zasadzie te głębie oceaniczne. Don Walsh i Jacques Picard jako pierwsi w latach 60. dopłynęli do głębi Challengera. To jest najgłębsze miejsce na naszej planecie, w Rowie Mariańskim. Gdy byli na dnie, ku ich zaskoczeniu, oni zobaczyli rybę, zobaczyli płastugę. Kompletnie nie spodziewali się tego, że tak głęboko może istnieć życie. Skoro była tam jedna ryba, to znaczy, że musiało być tam kolejne, że tworzy się tam cały ekosystem, że musi się tam zamykać cały łańcuch pokarmowy. My, jako ludzkość, bardziej zbadany mamy kosmos niż właśnie te głębie oceaniczne.
4: Tutaj wyglądamy przez takie specjalne małe okienka, ale jest także aparatura badawcza, jakaś dużo bardziej skomplikowana.
5: Ale myślę, że najciekawsze jest miejsce, gdzie oni wchodzili. Spójrzmy tutaj. Bardzo wąski. Właśnie, bardzo wąski właz. Musiało się tutaj zmieścić dwóch dorosłych mężczyzn, a jeden z nich miał prawie 2 metry. Było tutaj niewygodnie. Było też tylko 7 stopni Celsjusza. Z tego, co udało mi się doczytać, panowie mieli sporo czekolady, która na pewno tutaj uprzyjemniła im całą wyprawę.
1: O replice batyskafu opowiadała Alicja Wołoszyn z Centrum Edukacji Hydrologicznej Hydropolis, a Patryk Bedliński, nasz reporter, i w ogrodzie, i tutaj w Hydropolis był.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Kto z Państwa marzy o pięknej wycieczce gdzieś do jakiegoś pięknego europejskiego kraju? My fundujemy voucher na 10 tysięcy złotych. Wy sobie tę wycieczkę wybieracie.
2: Sponsorem konkursu i fundatorem nagrody głównej jest Biuro Podróży Itaka.
1: Jak to było? Co on tam śpiewał na początku?

55 rok, kiedy skomponowano ten utwór. Klasyka po prostu filmu i piosenki. No i teraz uwaga. Miastem, o którym się tutaj śpiewa, jest oczywiście Rzym. Ale zupełnie inny jest tytuł, oryginalny włoski tej piosenki, a zupełnie inny filmu w wersji anglojęzycznej, gdzie ta piosenka gra główną rolę. 2 lata później nakręcony ten film wszedł na ekrany. W obu tych tytułach jest Rzym, ale się różni. Pytanie, jaki jest tytuł piosenki po włosku, czyli oryginalny włoski tytuł, i jaki jest angielski tytuł filmu z tą piosenką? Proszę pamiętać, by wysyłając odpowiedź pod 72151, najpóźniej do 11.30 wpisać magiczne słowo klucz wakacje. Pytanie za 4 punkty. Nie jest takie łatwe. Życzę powodzenia.

0: Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Po to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit.
7: Kochasz książki, ale brakuje Ci na nie miejsca? Przy długim czytaniu bolą Cię oczy? Sprawdź czytnik e-booków polskiej marki InkBook. Z ekranem bezpiecznym dla oczu, aplikacjami w tym Legimi, Empik Go, Wattpad oraz miejscem na tysiące książek. Czytnik InkBook. Zabierz w podróż, podaruj na prezent, ciesz się nim jak tylko chcesz. Oszczędź czas i pieniądze na inkbook.pl.
1: Kultowe cruisery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule

0: Wagan przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Spakuj się na wakacyjny wyjazd razem z Ochnik. Letnia odzież, obuwie, torebki i walizki nawet 50% taniej. Skorzystaj z wyprzedaży w salonach Ochnik i na ochnik.com.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
0: Reklama. Radio Kierowców.
6: Ewa Mierzejewska, dzień dobry. Na S6, a właściwie na przejściu S6 z A1 dobiegają końca utrudnienia między węzłami Gdańsk Południe i Rusocin w pobliżu Juszkowa. Tutaj wcześniej zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany był jeden pas w kierunku Juszkowa, a więc w kierunku południowym. I tutaj służby informują, że trasa jest już odblokowana i korek, który utworzył się w tym miejscu, a ma około 5 km w tej chwili, będzie się rozładowywał. Jeśli chodzi o A1, to mamy dość duży korek na jezdni w kierunku Gdańska między węzłami Nowe Marzy i Warlubia. Tutaj oczywiście powodem jest remont, więc polecam Państwu objazd z węzła Nowe Marzy. Zjeżdżamy na drogę krajową numer 91. Tutaj sytuacja wygląda dość dobrze. Nie ma żadnych spowolnień. Na Mazowszu, na krajowej 50 na trasie Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Brzuza zderzyły się samochód ciężarowy i motocykl. Niestety motocyklista zmarł w wyniku obrażeń. Droga jest zablokowana na 218 kilometrze. Tutaj policja kieruje ruchem w miejscu tego zdarzenia. A4, odcinek między węzłami Krzyżowa i LSS obszar Krzywa w pobliżu węzła Krzyżowa. Po awarii busa jest zwężenie w kierunku granicy państwa na 54 kilometrze. Jest tutaj niewielki korek. Na S1 między węzłami Bielsko-Biała-Lipnik i Bielsko-Biała-Hałcnów w pobliżu Bielska-Białej zepsuł się samochód ciężarowy i zablokowany jest jeden pas w kierunku Tychów na 5 kilometrze. Droga krajowa numer 9 cały czas zablokowana na trasie Radom-Iłża w pobliżu Skaryszewa. Przypomnijmy, na 15 kilometrze doszło do poważnego zdarzenia. Zderzyły się dwa samochody osobowe i dwie ciężarówki. Trzy osoby zostały ranne. Droga jest zamknięta. Objazd prowadzi drogą wojewódzką 744 przez Wierzbicę albo drogą lokalną przez Maków.
7: Tu program Pierwszy Polskiego Radia. Minęła 11:00.

0: Zabrałem się za kolejne przesyłki od Państwa. Uwaga! I tu pozdrowienia od pana Andrzeja z Bytynia. Pan Andrzej napisał: kociarze wszystkich krajów, łączcie się. Pies jest maskotką, ale koty też są na świecie. I na dowód tego przysłał stosowne zdjęcia, fotografie i opis własnego kota. Kot nazywa się Śnieżek i wymiata. Panie Andrzeju, to ten kot Śnieżek będzie miał teraz psa towarzysza. Ja nazywam go roboczo Biszkop, ale imię to musimy mu wymyślić. Roman Czajarek, zapraszam do Radiowej Jedynki. Czas na aktualności. Andrzej Kocjan.
1: Sześćdziesięciolatek dotkliwie pobity w Poznaniu za to, że stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Policja ustala sprawców. Kluczowe dni dla jedności PiSu. Tylko do czwartku czas na wystąpienie członków ze stowarzyszeń politycznych. Ukraina odnosi kolejne sukcesy w walce z Rosją. Drony zniszczyły ważną bazę paliwową. Atakowały też statki na Morzu Czarnym i Azowskim. Poznańska policja szuka sprawców pobicia 60-letniego mężczyzny, który stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Przesłuchała już świadków. Dzisiaj ma dostać nagranie z monitoringu tramwaju, w którym zajście miało początek. Trzech mężczyzn obrzuciło tam obelgami młodego Ukraińca. 60-latek stanął w obronie chłopca. Mężczyzna został pobity potem na przystanku. Działo się to w

0: Wszystko w sobotę wieczorem. Tuż po zdarzeniu mężczyzna miał zaniki pamięci. Jak podaje MSWiA, liczba przestępstw z nienawiści wzrosła w Polsce w ciągu ostatnich 2 lat o niemal 1/3. W 2024 roku było 760 takich przypadków, rok później już 1200. Sądny tydzień dla Prawa i Sprawiedliwości. Politycy mają już tylko 3 dni na wystąpienie ze wszelkich stowarzyszeń o charakterze politycznym. Jeśli tego nie zrobią, będą musieli odejść z Prawa i Sprawiedliwości.
1: Deklarację o braku przynależności do stowarzyszeń złożyło ponad 130 parlamentarzystów PiS. Frakcja Mateusza Morawieckiego nie zamierza dołączyć do tego grona. Należący do niej posłowie przekonują, że Stowarzyszenie Rozwój Plus, które założył były premier, rozszerza ofertę programową partii. Dlatego dalej zamierzają w nim pracować. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz ma nadzieję, że kolejne spotkanie Jarosław Kaczyński-Mateusz Morawiecki oddali widmo rozłamu.
2: Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania i to by był bardzo ważny gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu.
1: Zdaniem rządzących rozpad PiS-u jest nieunikniony.
3: Kwestionowane jest przywództwo Jarosława Kaczyńskiego. To jest coś, co było nie do pomyślenia.
1: Mówi wiceszef Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak. Posłowie PiS mają czas na złożenie deklaracji do czwartku. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Zagranica teraz. Ukraińskie drony zaatakowały na Morzu Czarnym i Azowskim 7 rosyjskich statków, w tym 3 tankowce floty cieni i 4 drobnicowce. Na terytorium Rosji zniszczono także 6 systemów obrony przeciwlotniczej. Tylko zwiększanie presji na Rosję pomoże zakończyć wojnę, pisze Wołodymyr Zełenski. Ukraiński prezydent przypomniał, że w nocy i nad ranem zaatakowano też centra logistyczne i skład paliw w obwodzie moskiewskim. Zaopatrują one rosyjską armię. Ukraina do ataków na obwód moskiewski wykorzystała ponad 400 dronów. 10 osób zostało rannych. Armia Stanów Zjednoczonych zakończyła z kolei 9. z rzędu falę ataków na Iran. Celem były m.in. irańskie centra dowodzenia, stanowiska startowe rakiet i dronów oraz sieci łączności. Uderzenia miały jeszcze bardziej ograniczyć zdolność Iranu do ataków na statki handlowe i cywilnych marynarzy przepływających przez cieśninę Ormus. Mówił o tym m.in. sekretarz stanu USA Marco Rubio. Jedynym powodem, dla którego USA przeprowadzają uderzenia, jest konieczność przeciwdziałania irańskim środkom bojowym wykorzystywanym do atakowania światowej żeglugi handlowej. Cieśnina Ormus to międzynarodowy szlak wodny, a mimo to nadal dochodzi tam do ataków na statki. Stany Zjednoczone angażują się jednak nie tylko w ochronę statków, ale także w atakowanie miejsc, z których wystrzeliwane są pociski i drony. Marco Rubio zaznaczył również, że USA cały czas są otwarte na negocjacje z Iranem, jednak najpierw Teheran musi zaprzestać atakowania statków w cieśninie.
4: To są aktualności jedynki.
0: Anglia chce zmiany zasad przyznawania medali po mundialu. Kibice i część brytyjskich komentatorów domagają się, aby nagrody trafiały także do zawodników, którzy trenowali z reprezentacją i pracowali na jej sukces, choć nie znaleźli się w oficjalnej kadrze turniejowej. Dyskusję wywołała historia Jasona Steela, któremu po meczu o 3. miejsce angielski pomocnik Jordan Henderson oddał własny brązowy medal.
5: Angielscy zawodnicy nie wystąpili jeszcze do FIFA z oficjalnym wnioskiem, jednak swoim zachowaniem pokazali, że Steela uważają za pełnoprawnego członka zespołu. Podczas ceremonii medalowej przywołali go na podium, a Henderson zdjął swój medal i zawiesił go koledze na szyi. Zdjęcie dodatkowego bramkarza z medalem podarowanym przez kolegę obiegło dziś niemal wszystkie brytyjskie dzienniki. Dla wielu komentatorów stało się symbolem tego, że prawdziwa drużyna jest większa niż oficjalna lista zawodników zgłoszonych do FIFA. Steel pojechał na mundial jako dodatkowy 4. bramkarz. Nie mógł wystąpić w żadnym meczu, ale przez cały turniej trenował z drużyną i pomagał pozostałym zawodnikom na tej pozycji. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
6: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek kolagen Cito firmy Reuter. Kolagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
8: Pogoda. Popatrzmy sobie na pogodową mapę Polski. Najcieplej teraz w Przemyślu 19 stopni, najchłodniej w Gorzowie Wielkopolskim 13. Czyli mamy taką barierę przez środek Polski biegnącą. Zachód chłodny, wschód cieplejszy, ale generalnie ta temperatura nie podskoczy wyżej niż 21-22 stopnie, maksymalnie może punktowo 23, większość kraju od 19 do 20. Deszczowo, pochmurno, prawie wszędzie może padać, wszędzie

0: chmury i taka chłodna pogoda utrzyma się przez kilka dni. 1002,5 hektopaskala, tyle wskazują barometry w Warszawie, a w stolicy na termometrach 17,5 stopnia.
1: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
4: Новини українською можна знайти на нашому сайті polskieradio.pl/ua.

Nagranie, które jest jedną z legend lata z radiem. Gdyby w tym studiu pojawił się teraz Marcin Wojciechowski, wpadnie mniej więcej za pół godziny, to pewnie opowiedziałby Państwu historię tego utworu. A historia tego utworu też jest niesamowita i niezwykła, bo w ogóle ten zespół, który nazywa się Numero Uno, nazywał się Chipsy wcześniej, ale stwierdził, że Chipsy to jest taka nazwa, nie pasuje, to sobie zrobił inaczej. I tak naprawdę to jest wszystko wymyślone przez producentów, żeby się biznes zgadzał, pieniądze, żeby leciały, show biznes. To są ci sami, którzy zrobili Rock Me Amadeusz, czyli Falco i Status Quo in the Army Now. No dwa takie hiciory, prawda? I dołożyli do tego tora. Tak to się czasami planuje w tym show biznesie. Roman Czajarek, zapraszam do radiowej jedynki. Zostańcie z latem z radiem. Powędrujemy sobie po fajnych muzeach w tej godzinie. Ale nie tylko.

A pani Zosia napisała: panie redaktorze, dziękuję. Nareszcie doszła do mnie wasza maskotka. Znaczy się, zapukał pan listonosz, a ja już się bałam, że nie wysłaliście. Nareszcie.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Polskie Radio. Jedynka.
2: Patrzę sobie na Państwa podpowiedzi, bo na samym początku, zaraz po dziewiątej, zadałem Wam wśród różnych zagadek, wśród różnych próśb. Była też taka prośba i takie pytanie, żebyście polecili fajne, ale nie takie oczywiste muzea, które warto odwiedzić w Polsce. W czasie wakacji chociażby. To jest taki czas, kiedy można. Są, one się bardzo zmieniają. One już nie są nudne, one są fascynujące, ciekawe, zaskakujące. Pan Adam napisał: Muzeum Emigracji. Panie redaktorze, Gdynia, dawny dworzec morski, wypływali w świat. Pani Krystyna: Hydropolis Wrocław. Pani Krysiu, rozumiem miłość do Wrocławia, już o Hydropolis dzisiaj było. Pan Witold: to jest fajna propozycja. Muzeum Gwizdków w Gwizdkowie, bo gdzie byś miało być? Kustosz. Polecam Państwu kustosza tego muzeum. Jak on Was zaprowadzi, jak Wam gwizdnie na koniec, to tak samo jak w Fordzie Gerharda z tymi minami, co powiedzą, kto lubi się rozrywać. No właśnie. Tylko żeby nie pobrudzić kolegów. Rafał. Muzeum Wena w Oławie, Stacja Muzeum w Warszawie i Sentymentów w Kowarach. Boże, Kowary, że ja o tym zapomniałem. Jakie to jest piękne miejsce. Ale są osoby, które zawodowo Państwa prowadzą po muzeach, które na ten temat wiedzą naprawdę wiele, czasami zaskakujące rzeczy. I jest taki też blog, takie miejsce, które nazywa się Muzealnica. I ta muzealnica to jest ona, dr Mariola Olejniczak. Dzień dobry, pani doktor.
3: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
2: Jakby pani miała polecić taką listę muzeów nieoczywistych do odwiedzenia, fajnych, to co by pani powiedziała? Gdzie pojechać w czasie tych wakacji? W lipcu czy w sierpniu?
3: Ja jestem w ogóle zaskoczona tymi propozycjami, które padły, mówiąc szczerze, i przyznam się, odważę się, przyznam się, nie w każdym z tych muzeów byłam, ale jak posłuchałam takich nieoczywistych propozycji, to mnie się przypomniało, że nie byłam, ale słyszałam i czytałam, że jest, i tu myślę, że zaskoczę słuchaczy, mini muzeum żaby w Żabiej Woli. I to jest malutkie muzeum.
2: Nie znam. Żabia Wola. Zapisałem sobie. No.
3: Tak. To jest małe muzeum, które jest przy Domu Kultury, ale znajduje się w nim ponad 2000 figurek zielonych.

0: różnych żabek. Więc to myślę jest coś ciekawego i niespotykanego, a z takich też nieoczywistych, chociaż może bardziej znanych. Muzeum Mydła i Historii Brudu, to się znajduje z kolei w Bydgoszczy. Tak, tam można wziąć udział w warsztatach mydlarskich, stworzyć własne mydełko, więc myślę, że to jest taki w ogóle główny punkt. No, myślę, że te dwa już są takim dosyć dużym zaskoczeniem. Jest w Poznaniu świetne Muzeum Pyry. Akurat jeśli chodzi o poznaniaków, pewnie zaskoczeni nie są, ale jeśli ktoś nie jest z Wielkopolski, to myślę, że może być zaskoczony. Co też fajne, tam wychodzi się zawsze ze swoim upieczonym ziemniakiem.
1: Właśnie więc chciałem zapytać, żeby wyjaśnić słuchaczom, co to jest pyra, bo Wielkopolska to wy wiecie, o co chodzi. A poza Wielkopolską to być może słowo pyra, przy okazji zadanie dla naszych słuchaczy, a gdzie jest w Polsce pomnik ziemniaka? O, proszę bardzo, możecie pisać nawet. Jest takie miejsce, jest. Ale to jest pozostałość po dawnych PGR-ach. Co to jest pyra?
0: Tak, no pyra, ziemniak, kartofel, to też zależy od tego, w jakim regionie będziemy i o tym też wszystkim można się dowiedzieć właśnie w tym Muzeum Pyry. Także no myślę, że to jest Muzeum Zabawek w ogóle w Warszawie, więc myślę, że lista jest naprawdę mega, mega bogata. To, co pan redaktor powiedział na samym początku, że te muzea się zmieniają, ja twierdzę, że one się bardzo zmieniają, one ewoluują. Natomiast to, co jest... Co trochę pokutuje, to ci, którzy rzadko zwiedzają muzea, to twierdzą, że no właśnie, że no muzeum to tak, no taka nuda. Natomiast ja zawsze mówię, że ta nuda to tak naprawdę, to wszystko jest uzależnione od sposobu opowiadania o historii, którą w danym muzeum mamy. I tak naprawdę nie ma nudnych muzeów. Są takie muzea, które jeszcze być może nie odkryły takiego właśnie dobrego sposobu na opowiadanie o tej swojej historii.
1: To ja mam czasami inną podpowiedź. Ja mówię, jak mnie pytają, gdzie pojechać, mówię, Romku, bo ty pewnie już widziałeś. Mówię, no, też nie każdy, ale wiele rzeczywiście widziałem. Są takie dni, kiedy muzea ogłaszają, że na przykład kustosz oprowadza i wtedy zwykle oni wystawiają do oprowadzenia tych swoich najlepszych oprowadzaczy i tak, to jest bajer, bo co innego oglądać jakąś rzecz, a człowiek no, ogląda jakieś tam pieczęcie, znaczki, figurki, coś, ale jak się pojawi ktoś i powie, że na przykład tu był taki skandal związany z tym, a tu była taka historia, a tu było coś takiego i nagle to, no wchodzi się do Nieborowa, pałac w Nieborowie, tam jest taka klatka schodowa wyłożona kafelkami i nagle pani kustosz na przykład, która prowadza, pani dyrektor, są świetna, pozdrawiam, ona mówi, zobaczcie, jest kilkadziesiąt tysięcy kafelek, ale jedna jest przez pomyłkę do góry nogami i cała wycieczka siedzi. I oczywiście kombinuje, gdzie jest ta odwrócona kafelka. I w końcu się poddają, mówią, nie wiemy. I wtedy ona wskazuje. To są fajne rzeczy. No dobra, to gdzie dalej jedziemy w takim razie? Co jeszcze dopisujemy do tej listy?
0: Tak, to są te właśnie smaczki. I ja też tak, jak pan redaktor powiedział, ja uważam, że bardzo duża moc jest w tych ludziach, którzy oprowadzają, którzy te smaczki potrafią wydobyć. No ja nie byłabym sobą, jakbym w ogóle nie powiedziała, że w tej chwili w Poznaniu, i to akurat nie w muzeum, ale to jest po prostu, jeśli chodzi o mnie, to jest obowiązek od 18 lipca, a więc od kilka dni, do 18 października jest Beksiński, Zdzisław Beksiński. I to jest na Międzynarodowych Targach Poznańskich. W ogóle na targach zrobiono ekspozycję, która wygląda, to trochę się czujemy, jakbyśmy byli naprawdę na ekspozycji w Poznaniu. To, co jest ciekawe, jeśli ktoś lubi Beksińskiego, on jest dość charakterystyczny i mroczny, więc jeśli ktoś lubi taki dreszczyk emocji, bo ja mam wrażenie, że faktycznie jego prace w ten sposób przemawiają, one wzbudzają silne emocje, a ustalmy coś, no jeśli ktoś idzie do muzeum i żadne emocje się nie pojawiają, no to jest dramat. To już lepiej, żeby wyszedł, ja zawsze twierdzę, że jeśli turysta wyjdzie i powie, że jestem zdenerwowany, coś mi się nie podobało, coś po prostu, nie, w ogóle coś strasznego, to i tak jest dobrze, bo on to zapamięta. Zapamięta, że gdzieś był i widział coś ciekawego. No i właśnie na tych targach jest Baksiński i tam jest przeszło 120 dzieł. To jest naprawdę, no, duży format. Jest, z tego co kojarzę, jest 76 obrazów, około 30 fotografii i jeszcze są rysunki. Więc to jest na pewno, no, niezła gratka dla tych, którzy w ogóle lubią takie mroczne klimaty, może trochę gotyckie.
1: To ja powiem, że po Beksińskiego to jechać do Sanoka. Przy okazji w Sanoku kolejna zagadka, bo tam jak się oprowadza po Sanoku i potem Beksińskim, gdzie on tam na stałe wylądował, no bo on stamtąd, to można powiedzieć, uwaga, jeszcze jest Picasso u nas schowany. I wszyscy szukają tego Picassa, bo sądzą, że to jest coś wyjątkowego, a to jest taka gryzmołka na serwetce, jak to często bywa, schowana w podziemiach, ale jest. Natomiast przyszła mi inna rzecz do głowy, skoro o pałacach. Mówiłem o kafelkach. Kozłówka. Pałac w Kozłówce, ale nie Muzeum Socrealizmu, tylko jak się chodzi po tych pięknych pałacowych wnętrzach, odkurzacz. Pierwszy podobny odkurzacz w dawnych czasach sprowadzony, jeszcze taki ręczną korbą napędzany, trzy osoby odkurzały tym odkurzaczem. I uwaga, to jest jedyny odkurzacz, który po drodze ma filtr z przeźroczystą obudową. Dlaczego? Bo księżna gubiła kosztowności, jakieś tam pierścionki, kolczyki i tak dalej. No tak. A oni wciągali i one ginęły. Więc to chodziło o to, że to miało zassać i ten pierścionek czy tę perłę było widać tam, że ona się tam zatrzymała po drodze razem z tymi kłakami i można było spokojnie wyciągnąć. Więc nie dość, że najstarszy, no kto Boga temu zabroni, to jeszcze z takim do filtrowania

0: jakichś kolczyków i innych rzeczy. Kobiety wiedzą, o co chodzi. Dobra, gdzie dalej? Gdzie dalej, pani doktor?
1: Teraz pani. Ja myślę sobie, że no. Tak. Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Mhm. Tam jest w tej chwili ekspozycja Jesteś w sercu zmian, surrealizm i antyfaszyzm. Brzmi bardzo poważnie, ale no właśnie to jest coś takiego, że ja myślę, że czasami od muzeów oczekujemy zabawy, a czasami oczekujemy, że skłoni nas do jakiegoś myślenia. I myślę sobie, że fajnie, ponieważ tam no jest ukazany taki nurt faktycznie, jakbyśmy chcieli. Picassa, Ernsta, no, nazwiska faktycznie takie światowe. To jest taka historia twórców no, sprzeciwiających się faszyzmowi. Więc dosyć poważnie, ale myślę, że jeśli ktoś lubi oglądać dzieła surrealistyczne, ale troszeczkę pokazane w inny sposób, że to nie chodziło tylko i wyłącznie o samo malarstwo, które czasami niektórym ludziom, nie ukrywajmy, wydaje się dziwne, nieoczywiste, tylko że faktycznie to ma jakieś takie ukryte dno, to myślę, że to jest bardzo dobry kierunek. Centrum Kultury Współczesnej w Toruniu. Tam jest wystawa Słodkiego Miłego Życia i to jest tak między sztuką a konsumpcjonizmem i to jest kolejny punkt, gdzie z jednej strony pewnie będziemy oglądali rzeczy, które doskonale znamy z popkultury, natomiast no właśnie, to być może nas skłoni do myślenia, że może nie znam potrzebna 25.
0: Pani doktor, odeślę słuchaczy do pani, jak państwo sobie klikniecie chociażby w Facebooka i wpiszecie w wyszukiwarkę muzealnica, to traficie właśnie do niej. Doktor Mariola Olejniczak. Pięknie dziękuję. Jeszcze mam parę mrocznych propozycji, ale to później. Dzięki, do usłyszenia i do zobaczenia gdzieś tam na trasie.

0: pieniądze oddaję. Ale to nie muszą być takie super pieniądze, jakbyśmy dostali dogadując się pomiędzy sobą i sprzedając nieruchomość na rynku.
1: No, czyli to jest też jakaś taka sugestia, czy wskazówka, co może zrobić sąd w takiej sytuacji, kiedy no jedna ze stron no, za żadne skarby świata nie chce dojść do porozumienia.
0: Tak, tak jest taka możliwość i takie przypadki się zdarzają.
1: Panie doktorze, a czy zawsze w takich sprawach trzeba od razu iść do sądu, jeżeli nie widzimy woli dogadania się ze strony innych członków rodziny? Czy są jeszcze jakieś inne sposoby dojścia do porozumienia?
0: No niestety w Polsce w tej chwili nie ma tak naprawdę alternatywnych metod rozwiązania sporu, czy nie ma powiedzmy rozbudowanego systemu arbitrażu, który by ten sąd odciążył, tylko trzeba iść do tego sądu. No i niestety trwa to długo, wiadomo jak długo. To są sprawy skomplikowane i mało przyjemne, więc no niestety zostaje tylko sąd.
1: Tak,
0: w przypadku konfliktu.
1: Tak, jeżeli ten konflikt jest i nie można dojść do porozumienia. 22 645 22 66 cały czas czekamy na państwa historię i na państwa telefony. Rozmawiamy sobie o tym, co zrobić, jeżeli mamy sytuację, sprawę majątkową, ma dojść do podziału majątku, na przykład podczas rozwodu albo przy wykonaniu testamentu. No i jedna ze stron nie chce dojść do porozumienia. Jakie historie mają państwo za sobą? Jakie historie znacie być może ze swojej rodziny? Co powie pani Zofia? Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Pani Zofio, jak to było u pani?
2: Mój brat znalazł miecz w starym domu Czechu. No i ten miecz po prostu zabrał, uciekł go nikomu nic nie mówiąc. Ten miecz podobno sprzedał w muzeum. Mm-hmm. Dostał 2 miliony złotych.
1: No to to musiał być
2: nie
1: naprawdę...
2: Nie podzielił, bo ten miecz był z 1700 roku.
1: Wow, pani Zofio, to tutaj mamy rzeczywiście bardzo ciekawą historię. Nie sądziłem, że nawet zahaczymy o miecze warte 2 miliony złotych, jak mówi pani Zofia. No rozumiem, że o taki miecz rzeczywiście może dojść do konfliktu albo o jego równowartość, jak słyszeliśmy. 22 645 22 66. Dzień dobry, mówię pani Lucynie. Pani Lidii, to znaczy też na L, przepraszam bardzo, pani Lidia z nami.
3: Nie szkodzi.
1: Dzień dobry.
3: Ja nie miałam perturbacji w spadku z rodziną, ale ja miałam i mam z gminą.
1: To znaczy?
3: Czy ten temat państwo wysłuchacie, czy to nie jest na temat dzisiejszej rozmowy?
1: No, rozumiem, że tutaj chodzi o jakąś sprawę majątkową. Nie mamy dużo czasu, pani Lucyno, bo jakąś minutę na każdego słuchacza,
3: dobra,
1: no, ale słuchamy.
3: Więc powiem bardzo szybko. W 72 roku mąż razem z resztą rodziny został wywłaszczony z nieruchomości, niedużej, jednopiętrowej. Potem różne rzeczy się działy. W końcu wystąpiłam ja o zwrot, ponieważ budynek miał być wyburzony, ale został. Jeszcze do tego dostał miano zabytku. No i działo się działo, byłam w Sądzie Najwyższym za pana Szczębosza. W efekcie, już mówię końcówkę, oddano mi część. Nie oddano, tłumacząc, nie umiałabym tego powtórzyć, ale efekt jest taki. Gmina sprzedała w przetargu lokatorom, jednym słowem, wyzbyła się całej części oprócz tych naszych Bujniewiczów, męża i jego kuzyna, i do tej pory nie rozliczyła się z nami, bo ja uważam, że jeżeli...
1: Mimo, że zapewniała, że jakaś tam część...
3: To powinno zapłacić
1: właścicielom. Mimo, że gmina, jak rozumiem, zapowiadała, że jakaś część zostanie zwrócona. Pani Lidio, przepraszam, tak jak mówiłem, czasu nie było wiele i ten czas minął, ale no, jak słychać, te konflikty o podział majątku nie zawsze muszą mieć miejsce między

0: członkami rodziny, może to być też konflikt na linii obywatel-gmina w tym przypadku. To teraz chyba pani Lucyna z nami, prawda? Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu. Chciałabym wszystkich przestrzec, aby nie dawali pieniędzy nawet za potwierdzeniem, podpisem i z dokumentami dowodu osobistego swojemu rodzeństwu. Ja dostałam za opiekę po spadku po tacie część mamy, czyli stanowiłam 5/6 całości. Opiekowałam się chorą matką, mimo że sama jestem chora. Doprowadziłam do zdobycia przekształcenia dzierżawy we własność prywatną. W momencie, kiedy to wszystko zrobiłam, siostra chciałam znieść współwłasność ugodowo. Siostra w wyniku kłamstw, opisywania bzdur, a ja 8 sąsiadów jako rzecz prawdziwa, że przez 40 parę lat poza wizytami na obiad nie przychodziła do matki, a przez ostatnie 2 lata w ogóle.
0: Czyli znów, pani Lucyno, rozumiem, no dotykamy tego tematu, że jest brak chęci ugody ze strony drugiej strony. Tu w przypadku z drugiej strony, w przypadku pani Lucyny chodzi o siostrę, no i właśnie dochodzi w ten sposób do tego konfliktu. 22 645 22 66. Pani Ewelina, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja może zacznę najpierw od mojego rozwodu, że tutaj akurat problemu z podziałem nie było. Myśmy się wcześniej dogadali, natomiast sędzina próbowała na nas wymusić konflikt. Ale jak to?
0: Jak to państwo?
2: Nic nie mieliście? A myśmy się po prostu wcześniej dogadali i w sądzie powiedzieliśmy, że my nic wspólnego nie mamy, bo mieszkaliśmy na wynajmie, więc faktycznie no tam ograniczone jakieś podstawowe rzeczy typu pralka, lodówka, wiadomo, komputer i tak dalej. Więc tu nie było problemu, natomiast jestem świadkiem od lat, powiem, że nawet dziecięcych, odkąd tylko pamiętam, konfliktów o spadek. Ja tego nie potrafię zrozumieć, natomiast to dotknęło także nas, bo na przykład sprawy spadkowe po moich dziadkach może by trwały krócej, gdyby nie wtrącały się strony, które nie miały z tym nic wspólnego, czyli współmałżonkowie rodzeństwa mojego.
0: To jest ciekawy wątek, o którym pani mówi, że ci, którzy bezpośrednio nie są zaangażowani w sprawę, trochę nakręcają ten konflikt.
2: Tak, ale no jak to ty się nie upomnisz? Przecież ty mieszkałeś z rodzicami najdłużej. No nie mieszkałeś najdłużej, bo byłeś najmłodszy, czyli się najpóźniej urodziłeś. No i przez to trwała sprawa powiedzmy 5 lat. Mój dziadziuś też miał podobną sytuację, że musieli się wyprowadzić, bo się był najmłodszy, ale no, rodzeństwo, które już miało swoje domy, nie chciało się zrzec na jego rzecz. No i tak to cały czas, także powiem szczerze, że ja już patrząc w przyszłość i mając takie doświadczenia, stwierdziłam, że po prostu jak kiedyś do takiej sytuacji dojdzie, niech sobie siostra bierze wszystko, co chce, ja mam dach nad głową, ja sobie po prostu poradzę.
0: No to słyszę.
2: Szkoda życia na takie konflikty naprawdę, bo u mojej cioci 17 lat trwał też sprawy sądowe, żeby przez zasiedzenie dostała dom, mimo że tam 40 lat mieszkała, więc dla mnie to jest jakiś abstrakcyjny czas w ogóle.
0: Rzeczywiście, ile czasu trzeba nieraz poświęcić, a życie, tak jak pani powiedziała, mija. No niektórzy jednak w te konflikty lubią brnąć i tak przez wiele lat w tych konfliktach trwać. Pani Ewelino, bardzo dziękuję za telefon. Słyszałem, że w pani głosie dużo ugodowości, dużo gotowości na kompromis jest, ale nie zawsze tak jest. No to jak to jest czasami w tych sprawach majątkowych podczas rozwodu albo przy podziale spadku po zmarłym członku rodziny. O tym dziś rozmawiamy Tylko Szczerze. 22 645 22 66. Czekam na telefony i wracamy do dyskusji za chwilę.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: I radiowa jedynka, za 20 minut będzie 14. Kolorowo się zrobiło dzięki zespołowi Demono, no ale tak kolorowo czasami nie jest w życiu, kiedy na przykład dochodzi do sporu o majątek przy podziale spadku, przy wykonaniu testamentu po zmarłym członku rodziny albo przy rozwodzie. O takich historiach dziś sobie rozmawiamy, tylko szczerze. 22 645 22 66. Pani Jolanta jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałam zapytać, jaką w ogóle mam szansę jeszcze? Minęło już 20 lat, jak rodzice zmarli. Przepisywali gospodarstwo w latach 90., kiedy nie wolno było dzielić tylko na jednego członka. Została siostra z mężem. I rodzice ustnie przekazali, że 30 arów, które mają dożywocia, żeby to później przepisali na mnie, żeby mi to dali, tę działkę. Po śmierci rodziców, jak zapytałam, usłyszałam, że nie, nic ci się nie należy.
1: I ale od kogo? Od kogo tak pani usłyszała?
2: Od siostry z szwagrem. I jakoś dałam sobie z tym spokój, nie chciałam, żeby z rodziną był zatargi. Jakoś sobie będę żyć. W tej chwili okazało się, że mąż znalazł sobie inną kobietę, odszedł, rozwód, spłatę z domu, jest mi tak ciężko. Dzieci jeszcze pomagają, żeby spłacić. Czy mam szansę, żeby mi coś dali?
1: Czyli żeby jakiś udział w tym majątku po zmarłych rodzicach, tak, w tym gospodarstwie, tak, mieć. No dobrze, pani Jolanto, to pytanie padło, to w takim razie od razu do eksperta przejdę, do doktora Michała Długosza, prawnika, który jest z nami. Panie doktorze, jak w takiej sytuacji, jeżeli no, sprawa nie została, jak rozumiem, uregulowana w żaden sposób sądowo czy notarialnie? Panie doktorze?
3: Halo, słychać mnie?
1: Tak, słyszymy.
3: Tak, jak najbardziej ma pani do tego prawo, powinna pani to uczynić jak najszybciej. Musi pani, no musi pani niestety skorzystać z pomocy prawnika, bo to jest sprawa trudna. I zrobić to jak najszybciej, dlatego że ta sytuacja, z tego co pani opisuje, jest bardzo skomplikowana, ale pieniądze rzeczywiście są do pozyskania. To nie jest tak, że nic się pani nie należy, należy się pani przynajmniej zachobek.
1: Przewidziany w kodeksie cywilnym, w prawie majątkowym.
3: Tak, do tego tak. Czyli fragment majątku, który rodzice zostawili, i musi pani razem z prawnikiem ustalić, co jest dla pani najkorzystniejsze do pozyskania. Czy zachobek, czy dochodzenie udziału, to już jest kwestia do ustalenia na podstawie konkretnych dokumentów, ale sprawa jest

0: niecierpiąca zwłoki, bo jesteśmy na tym okresie dwudziestoletnim, kiedy może dojść do zasiedzenia niektórych rzeczy, utraty niektórych praw.
1: Ale no i trzeba to zrobić na drodze sądowej, tak jak pan powiedział.
0: Tak.
1: 22 645 22 66. Pan Andrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się, pozdrawiam serdecznie. Tak szybciutko. No, sprawy życiowe są różne. Po 15 latach jakoś nam się przestało układać ze względu na to, że małżonka zaczęła wyjeżdżać do Niemiec. Już czułem coś pismo nosem. No, faktycznie poznała kogoś. No więc zdecydowaliśmy się na rozwód. Na drugiej sprawie dostaliśmy rozwód, tylko jedna przestroga. Wszystko fajnie, ładnie, żeśmy się pożegnali. Okazało się, że do banku idę, ja mam konto wyczyszczone. Miała dostęp do mojego konta. No przeżyłem to jakoś. To już lat minęło trochę. Ale przestroga, trzeba uważać na to.
1: Ale nie próbował się pan w żaden sposób jakoś dogadać z byłą małżonką, żeby odzyskać?
2: Nie, dałem sobie po prostu spokój. Mówię, te pieniądze są nic nie warte. Spokój po prostu. I teraz żyję już ponad 30 lat, jestem po 70 w związku, no nie małżeńskim, ale z partnerką. No trochę starsza ode mnie, ale żyje nam się dobrze po prawie 30 lat.
1: Czyli tamten etap zamknięty i tyle. Panie Andrzeju, to tutaj też zamykamy czas dla pana. Dziękuję serdecznie. Pan Łukasz, dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Ja, żeby uniknąć, bo też w rodzinie były takie sytuacje, to że cytując powiedzenie mądry Polak po szkodzie, to z małżonką udajemy się do notariusza w najbliższym czasie, bo jesteśmy umówieni, aby te sprawy uregulować. Jesteśmy chyba w miarę młodymi ludźmi, bo po 40.
1: No pewnie, może
3: młodzi. Żeby uniknąć na przyszłość takiej sytuacji, ale też żeby względem siebie no, mieć jedna osoba z nas, no ma prawo umrzeć, takie są prawa natury, to żeby druga miała spokój, żeby nikt nie rościł sobie, na przykład rodzice, do tytułu, do tych spraw, no to chcemy to uregulować. Myślę, że to da się bez problemu.
1: Tu rozumiem, że wybieracie się do notariusza, żeby ustalić, czy spisać testament i ustalić
3: zasady
1: dziedziczenia.
3: I to nie jest nic złego, to nie znaczy, że nie wiem,
1: ktoś się wybiera już
3: życie
1: na drugą stronę, tak?
3: Tak, nie, no to jest właśnie to, żeby pewne rzeczy zabezpieczyć, bo tam, gdzie chodzi o pieniądze, no to wiadomo, że zawsze będzie, nawet najlepsze relacje mogą się popsuć, więc aby tego uniknąć, po prostu zawczasu trzeba sobie regulować. Dzisiaj mamy takie możliwości, możemy tak się dowiedzieć wszystkiego, nie czekać, nie wierzyć, nie ufać. Ja mówię o takim dojrzałym ufaniu, tak? O takim dojrzałym wierzeniu drugiej osobie, realnym. Więc no, tak to chcemy rozwiązać.
1: Taki macie plan i tylko mogę podziękować, panie Łukaszu, że pan zadzwonił, podzielił się z nami tym, no bo to jest jak najbardziej rozsądne i rzeczywiście pozwala pewnie uniknąć wielu przykrych sytuacji, kiedy w przyszłości na przykład jedna osoba odejdzie. Pani Leonarda z nami teraz, dzień dobry.
4: Tak, dzień dobry. Ja chciałam powiedzieć, że ojciec w testamencie przepisał mi całą schedę. Później trzeba to było przepisać na mnie po jego śmierci, siostrę, żeby przeszło, bo może pan będzie chciał później jakiś zachowek. Powiedział, że nie, absolutnie nie. I później jeszcze pytała, jakie mamy wykształcenie, takie czy siakie. No w każdym bądź razie było tak, że ja byłam od podpisywania, bo wszystko na mnie było napisane, a brat był jako kasjer odliczenia pieniędzy, jak trzeba było coś sfinalizować. Także to zależy jeszcze od tego, jak dzieci są wychowane.
1: Rozmawialiśmy o tym już kilkukrotnie. Też wynikło z tych historii państwa, że jeżeli nie ma woli współpracy, kompromisu z drugiej strony, no to trudno niestety dojść do porozumienia. Panie doktorze, tutaj zwracam się do naszego eksperta tak na podsumowanie powiedzmy, jak w ogóle zacząć taką rozmowę, kiedy dochodzi do sytuacji na przykład do rozwodu albo umiera bliska osoba, trzeba majątek podzielić, to jak zacząć ten temat, żeby go polubownie rozwiązać? Jaką ma pan radę?
0: No, zacznijmy od tego, że są to zawsze bardzo trudne rozmowy, bo każdy chce, wiadomo, jak najwięcej dla siebie, o to nie ukrywajmy.

0: Jeżeli tutaj chodzi o pozmarłych, no to każdy chce powiedzmy jakiś konkretny kawałek nieruchomości albo jakieś konkretne przedmioty, na których zależy. No i tutaj trzeba bardzo tą rozmowę w spokojnej atmosferze prowadzić i tu by się mimo wszystko odrobina wiedzy prawniczej przydała, dlatego że to dzielenie majątku wbrew wszystkiemu nie jest takie intuicyjne, jakby się wydawało. I zasady, jakie tym rządzą, są dość skomplikowane.
1: Czyli więc warto na przykład skorzystać z porady prawnej, wybrać się, nie wiem, z całym rodzeństwem i zapytać, jakie są możliwości, jakie są ruchy.
0: Dokładnie tak, żeby to uporządkować. Chociażby na przykład, polecę Państwu taką metodę, pójść do mediatora i poprosić o to, żeby nikt obcy nie interweniował, tylko siadają osoby, które są uprawnione. I wobec mediatora, który jest powiedzmy prawnikiem, bo to takiego najlepiej wybrać, zacząć tą rozmowę. Mediator będzie tłumaczył, jak wygląda prawo. No i ten majątek można podzielić szybciej i sprawniej niż przez konflikt.
1: I bez skłócania się w rodzinie, bo przecież tych konfliktów raczej nikt nie chce i zdecydowanie ich nam mamy ich za dużo. Tutaj kropkę stawiamy w tej naszej dzisiejszej dyskusji. Doktor Michał Długosz, prawnik z Uniwersytetu WSB Merii, to był razem z nami. Dziękuję panie doktorze za udział w dyskusji.
0: Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję również wszystkim Państwu za telefony. A po 14:00 uspokajamy atmosferę. Letnisko, Sielsko będzie. Ula Kaczyńska i Marcin Wojciechowski w studiu.
2: Dobry.
1: Dzień dobry. I tak ze stolicy do stolicy będzie.
2: Ach, dzisiaj wycieczka. Będziemy z miasta do miasta podróżować. Będziemy w Bielsku-Białej.
1: W stolicy polskiej kultury
2: oczywiście
1: tegorocznej.
2: Oczywiście. Sprawdzimy, co w programie wydarzeń, znaczy co w programie całej inicjatywy kulturalnej, bo to jest dużo koncertów, dużo różnych wydarzeń. Będziemy też w Przemyślu. W międzyczasie wylądujemy na jednej z wystaw. No będzie się tak jak w wakacje.
1: A Odyseję już Państwo widzieli?
3: Nie, nie jestem w stanie wytrzymać 3 godzin w kinie, więc ja bardzo
1: ale
3: chętnie...
1: podobno bardzo wiele osób wytrzymało.
3: No to poczekam, aż miną tłumy i jak już nikogo nie będzie, to wtedy pójdę.
2: My będziemy szli 3 razy.
1: Dobrze, no to tego
2: po
1: się...
2: godzince.
1: Po godzince. Po 14:00 Letnisko, a ja dziękuję. Patryk Michalski.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio.
10: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest projekt Polski Atom, finansowany z programu Polskiej Energetyki Jądrowej.
11: Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, realizujący program dla szkół finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego.
12: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
13: Przecież nie ma upałów.
12: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
13: Litorsal Senior?
12: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
14: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Reklama. Radio Kierowców.
15: Ewa Mierzajewska, zapraszam. Na autostradowej czwórce między węzłami Krapkowice a łącznicą wjazdową na Wrocław w pobliżu Gogolina. Na ślimaku łącznicy z naczepu pojazdu zsunął się ładunek, trwa przeładunek na inną naczepę. Tutaj policja i patrol autostradowy zabezpieczają ten odcinek węzła i kierują samochody na objazd. To przypominam, jest w pobliżu Gogolina na łącznicy wjazdowej węzła Krapkowice na Wrocław. Na A2 przy wyjeździe z Warszawy od węzła Konotopa do miejscowości Koszajec w kierunku Poznania jest długi korek

0: Wygląda na to, że doszło w tym miejscu do kolizji i niestety ta jezdnia się korkuje. W tej chwili korek ma około 7 km. W środku jest taka kilometrowa przerwa i można przejechać bez utrudnień. S3 między węzłami Goleniów Południe, Kliniska Wielkie. Tutaj po zderzeniu czterech samochodów osobowych te auta są w tej chwili na pasie awaryjnym i wznowiono ruch w kierunku Szczecina. Wcześniej ta trasa była całkowicie zablokowana ze względu na lądowanie śmigłowca LPR-u na 75. kilometrze tej trasy. Bez zmian w dwóch miejscach w Świętokrzyskiem, na 74 i Trójce. Zacznijmy od Trójki. Na trasie Busko-Zdrój Dąbrowa-Tarnowska w pobliżu Pacanowa są utrudnienia po pożarze samochodu osobowego. Na szczęście tutaj nie ma poszkodowanych. Na 82. kilometrze jest ruch naprzemienny. Taka sama organizacja ruchu jest na drodze krajowej nr 74 między Kielcami a Piotrkowem Trybunalskim w pobliżu Jacentowa. Tu zepsuł się samochód ciężarowy i na 40. kilometrze kierowcy jadą naprzemiennie. Na A4 odcinek między węzłami Krzyżowa LSS obszar Krzywa. Tutaj mamy oficjalne potwierdzenie od służb, że odblokowano przejazd w kierunku Zgorzelca na 54. kilometrze. Niestety korek nadal w tym miejscu się utrzymuje.
1: Minęła 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Andrzej Kocjan. Prawo i Sprawiedliwość coraz bliżej rozłamu. Politycy dwóch frakcji w tej partii nie szczędzą sobie słów krytyki. Poznańska policja szuka sprawców pobicia mężczyzny. 60-latek stanął w obronie napadniętego ukraińskiego chłopca. Hiszpania w euforii po triumfie ich drużyny na piłkarskich mistrzostwach świata. Dziś wielka feta. Zegar tyka. Termin na złożenie przez polityków PiS deklaracji o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń upływa w najbliższy czwartek. W międzyczasie dwie zwaśnione frakcje wzajemnie krytykują się w sieci. Tymczasem prezes PiS-u apeluje o opamiętanie i niedostarczanie satysfakcji oponentom. W Sejmie jest nasz reporter Michał Fabisiak. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Rozpad PiS jest nieunikniony. Czy może uda się jeszcze pogodzić zwaśnione strony?
2: Wydaje się, że żadna z frakcji nie chce zrobić kroku wstecz. Do czwartku ma dojść do jeszcze jednego spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Poseł PiS-u Zbigniew Kuźmiuk zapewnia, że prezes PiS i kierownictwo zdania nie zmienią.
3: Prezes Kaczyński apeluje o umiar. Czas na wywiązanie się z decyzji, którą podjęło Prezydium Komitetu Politycznego, jest do czwartku.
2: Ci, którzy się do niej nie zastosują, będą musieli odejść. Frakcja Morawieckiego przekonuje, że Rozwój Plus poszerza ofertę programową PiS i powinno móc działać dalej. Europoseł Piotr Miller uważa, że ci, którzy wywołali ten spór, działają na korzyść obecnego rządu.
4: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami. Nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
2: Rządzący uważają, że rozłam PiS-u jest nieunikniony. W ich ocenie Jarosław Kaczyński jest tym razem bezsilny. Dodają, że oprócz wzajemnej niechęci zwaśnionych frakcji prowadzą do rozłamu również różnice programowe.
1: Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Poznańska policja rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na których widać sprawców pobicia 60-latka broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Mężczyzna został pobity na przystanku w piątek wieczorem, a wcześniej w tramwaju stanął w obronie ukraińskiego nastolatka, którego wyzywało trzech mężczyzn. Śledczy przesłuchali już świadków zdarzenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
5: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
1: Pasażer został opluty i kilka razy uderzony w twarz. Trafił do szpitala z powodu kłopotów z pamięcią. Wyszedł z niego po badaniach. Na Ukrainie rośnie liczba ofiar rosyjskich ataków. Jak już mówiliśmy w aktualnościach, w ciągu minionej doby Rosjanie zaatakowali m.in. Kijów oraz obwody Dniepropetrowski, Charkowski, Chersoński i Zaporoski. Łącznie zginęło 9 osób, a ponad 80 jest rannych. Agresor uderzył także w statek handlowy znajdujący się w pobliżu Odessy. Część członków załogi nie żyje.
6: W niedzielę wieczorem w rejonie Odessy Rosjanie ostrzelali statek płynący pod banderą Gwinei-Bissau. Jednostka przewoziła kukurydzę. Z 18 członków załogi 10 osób zmarło w wyniku odniesionych obrażeń. 8 osób ewakuowano. Załoga to obywatele

0: Indii i Syrii oraz ukraiński pilot. Po rosyjskich atakach z wykorzystaniem bomb lotniczych w obwodzie dniepropetrowskim zmarły 2 osoby, 13 jest rannych. W obwodzie charkowskim zginęły 4 osoby, a ponad 40 jest rannych. W okolicach Chersonia Rosjanie zabili 2 osoby, a kilkanaście ranili. Agresor uderzył także w Zaporoże, zabijając 1 osobę i raniąc 5. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Spotkanie z królem Hiszpanii, członkami rządu, a potem triumfalny przejazd ulicami Madrytu w otoczeniu aplauzu setek tysięcy kibiców. Stolica Hiszpanii czeka na wielką fetę z udziałem piłkarskich mistrzów świata. Hiszpanie po raz drugi w historii sięgnęli po ten tytuł, wygrywając w dogrywce z Argentyną 1-0. Napastnik Ferran Torres, który w fazie grupowej i fazie pucharowej marnował stuprocentowe okazje, teraz przechodzi do historii jako zdobywca jedynego gola w finale, tak jak Iniesta 16 lat temu.
3: Una liberación.
4: To ogromna ulga. Byłem ostro krytykowany przez całe mistrzostwa, ale wierzę, że przeznaczenia nie oszukasz. Dziękuję Bogu. On zawsze daje mi siłę, by iść naprzód. A ostatecznie, jak to mówię, Bóg daje tym, którzy najbardziej na to zasługują.
2: Imprezowy autobus reprezentacji wyruszy na ulicę Madrytu po godzinie 19. To były aktualności Sponsorem programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Pogoda.
2: W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, opady deszczu na północy i wschodzie, na północy i zachodzie możliwe burze. Na termometrach od 15 stopni na Warmii do 20 na Mazowszu i 22 na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany, okresami porywisty, na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
11: Nasza firma ma politykę B2B.
10: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
11: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
10: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
12: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
13: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
14: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Podcast Polskiego Radia.
16: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
16: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy noży powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
17: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
18: Mamo, odpocznij, bo znów zacznę.

0: zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
6: Reklama. Autopromocja.
7: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
8: Rozmowy, analizy i opinie.
7: I dużo muzyki.
8: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
7: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
8: Od godziny 16.
7: Zapraszamy Karolina Rożej
8: i Michał Strzałkowski.
6: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Nasz pociąg wcale nie byle jaki odjeżdża właśnie ze stacji Letnisko, a pomiędzy kolejnymi punktami będzie dużo dobrej muzyki, no i oczywiście stacje docelowe. Dziś dwie, Bielsko-Biała i Przemyśl.

0: poniedziałek już z górki, więc oczywiście do naszego pociągu Państwa zapraszamy. Kilka stacji będzie, w międzyczasie muzyka, będziemy serwować różne przyjemności, będziemy razem do godziny 16. I muzycznie będzie przyjemnie, dobrze się tego słuchało. Już rok od tego powrotu, wyobrażasz sobie? Od tego powrotu, od tej płyty Marli Rodowicz z duetami.
1: Zadałam sobie pytanie dzisiaj, słuchając tej piosenki, no bo to jest utwór taki melancholijny i trochę powakacyjny, bo wiesz, światem tak. zaczęła rządzić jesień. Czy to w ogóle wypada, żeby w lecie grać piosenki, które taki mają smutny początek? Ale z drugiej strony biorę ja telefon, patrzę na prognozę pogody
0: i co?
1: I światem zacznie rządzić jesień. Mamy nadzieję, że...
0: Nie, to tylko na chwilę.
1: Ale tylko na chwilę, tak, bo potem w weekend podobno będzie będą rozpogodzenia.
0: Ale naprawdę będą mówisz? 20 znowu ile? Tylko patrzę teraz, czekaj. No,
1: w nocy to i takie
0: to jedno... Około 10.
1: A nawet poniżej.
0: To trzeba się przytulać po prostu i nie będzie...
1: Oj,
0: będzie,
1: dzisiaj dużo muzyki do przytulania i co więcej, będzie też dużo informacji informacji ze świata muzyki. Te najważniejsze płyną oczywiście z finału Mistrzostw Świata w piłce nożnej, ale tylko występy
0: O, to ty miałaś dobrze, bo ci, którzy kochają piłkę, narzekali, że przerwa była za długa, że Amerykanie zbyt komercyjnie do tego podeszli. 27 minut przerwy. To długo.
1: No i w trakcie tej przerwy kilka występów. Justin Bieber z gitarą akustyczną. Koreański zespół BTS.
0: Tak, tak.
1: Wielkie gwiazdy światowej już teraz muzyki. No i oczywiście Shakira. Ktoś się obliczył, że Shakira już przebiła liczbę wystąpień na mundialu. Jest lepsza od Gerarda Piqué.
0: No liczę, że ze 4 takie
1: tak,
0: przeboje
1: tylko
0: już...
1: Tylko
0: 3, ona 4 już na finałach śpiewała 4 piosenki rzeczywiście. I tym razem no i Madonna była też na scenie,
1: no, pojawiła
0: się na chwilę.
1: I zaśpiewała Music i to był taki ukłon w stronę przyszłości, ale oczywiście ten utwór Music łączy się z tym, co Madonna ma do zaproponowania dzisiaj. No te występy były jakie były, amerykańskie były, było show.
0: Amerykanie chcieli trochę zrobić drugi Super Bowl, drugą przerwę z tego.
1: Jeśli sięgniemy do historii Mistrzostw Świata i do tych uroczystości zamykających to wydarzenie, to w 98 roku, ty mówisz Ricky Martin. To była Francja, tam się odbywały wtedy te Mistrzostwa Świata. No i na finał Yves Saint Laurent pokazał swoją kolekcję mody na murawie. 1 700 000 000 widzów widziało ten pokaz
0: to
1: mody.
0: To prawdopodobnie najbardziej oglądany pokaz mody w historii, w ogóle tego typu, w historii telewizji być może. A my dla Państwa mamy coś nowego, ale dawnego. The Game of Love, czyli piosenka Carlosa Santany, który zaraz powiemy, wróciła w piątek w nowej wersji w wykonaniu Michelle Branch oraz autora tego utworu, czyli Lee Alexandra z grupy New Radicals. W ogóle New Radicals zakończyli swoją działalność 25 lat temu. No i wrócili dosłownie na jedną piosenkę. A dlaczego to gramy?
1: A dlatego, że Carlos Santana dziś świętuje 79. urodziny. Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski.
1: Zapraszamy.

0: in your back.
1: Anita Lipnicka, John Porter. Anita Lipnicka wczoraj przyprowadziła na rynek w Piotrkowie Trybunalskim rodzinnym swojego ukochanego i bardzo ładnie napisała o tym, że powracamy do miejsc, do miast i jak piękne są czasami.
2: Jak ci się podobało w Bielsku?
1: Bardzo mi się podobało. Ja bardzo lubię Bielsko-Białą od dawna ze względu na położenie, ze względu na klimat tego miasta i zawsze z przyjemnością tam wracam. I jak byłem teraz na lecie z radiem, to skorzystałem z nowej wizyty, żeby trochę pochłonąć tej energii, a tam się teraz dużo dzieje, wiesz?
2: Oczywiście i wie o tym, co się dzieje w Bielsku. Wiemy nie tylko z informacji prasowych, nie tylko z maili, ale też przede wszystkim od naszych słuchaczy. No to my czytamy, nasz gość słucha i za chwilę się ustosunkuje. Pani Kasia do nas napisała. Dzień dobry. Tak, w miniony weekend w Bielsku było mnóstwo wydarzeń plenerowych w naszym mieście. Tutaj w ogóle sporo się dzieje. Między innymi spektakle uliczne, przed nami koncerty pod oknem Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, opera Carmen, potańcówki. Pozdrawiam serdecznie z Bielska-Białej. Jeszcze pani Ania dodaje. Dzień dobry, Bielsko-Biała, kolejne miasto, które odwiedzę podczas tegorocznego lata. Wszyscy się pchają do Bielska-Białej i o tym miejscu i o tym, że Bielsko-Biała jest stolicą kultury 2026. Porozmawiamy teraz z bardzo poważną
1: gospodarzem.
2: Osobą. Tak, tak. Wiceprezydent Bielska-Białej jest razem z nami, pan Adam Ruśniak. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry państwu. No z jednym tylko bym polemizował. Nie wiem, czy jestem osobą poważną, bo raczej na co dzień...
2: Stanowisko jest poważne.
3: Towarzyszy mi duża dawka radości i optymizmu niepoprawnego, którym staram się zarażać otoczenie.
1: Ma pan bardzo wdzięczną pracę zagospodarować kulturalnie te wszystkie piękne zakątki w Bielsku, w centrum, uliczki, kamieniczki, zakamarki. No jest pole do popisu. A co się takiego dzieje w Bielsku-Białej wydarzy w najbliższym czasie?
3: Tak, faktycznie ledwo ochłonęliśmy jeszcze po wspaniałym festiwalu Sąsiedzi, który faktycznie rozgościł się w tych ciekawych miejscach, uliczkach naszego miasta w ostatni weekend. No a przed nami i w lipcu i w sierpniu naprawdę cała masa wydarzeń. Bielsko-Biała w ramach Polskiej Stolicy Kultury szczególnie bardzo mocno nasyciła różnego rodzaju wydarzeniami właśnie wakacje. No liczymy tutaj na turystów i miło mi było słyszeć zarówno opinię pani Kasi, jak i pani Anny. Mam nadzieję, że tych turystów do Bielska-Białej w wakacje przyjedzie sporo. Codziennie się w zasadzie coś dzieje, choć nie ukrywam, że faktycznie w okolicy weekendu, w piątek, sobota, niedziela, tych wydarzeń, szczególnie tych dużych, jest cała masa. No przed nami między innymi już za kilka dni Halo Rockset i to w wersji symfonicznej w najbliższy piątek, ale 31 lipca bardzo ciekawy format, wielka bielska potańcówka
2: z Maciejem
3: Musiał. Tak. Gdzieś tam się zaznajomiliśmy przy okazji świetnych wydarzeń, które Maciej realizuje na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Te potańcówki sobotnie cieszą się ogromną popularnością w stolicy. Wiemy, że przyjeżdżają na nie osoby naprawdę z oddalonych miejsc, stąd też zaproponowaliśmy, aby Maciej Musiał pojawił się w Bielsku-Białej, w Polskiej Stolicy Kultury i w tym roku no, jedną z tych wyjazdowych potańcówek zrealizował właśnie u nas, ale faktycznie porywamy się na bardzo szalony krok. Otóż wzorem takich niewinnych zamknięć głównej ulicy miasta, które do tej pory zrealizowaliśmy tylko czterokrotnie i to tak naprawdę na jedno niedzielne popołudnie w roku, w tym roku główną ulicę miasta zamykamy na kilkanaście dni. To będą cztery weekendy sierpnia oraz między 4 a 5 weekendem sierpnia zamykamy tą ulicę w taki stały już sposób i przez te kilkanaście dni będzie to wielka arena nazywana

Nazwaliśmy to Miejska Promenada Kultury i między innymi to, o czym już pani redaktor powiedziała, zarówno tak bardzo lubiane przez mieszkańców regionu koncerty w oknie, one się tam

0: się tą wisienką na torcie, albo nawet wiśnią bym powiedział, będzie spektakl operowy Carmen. No to będzie wyjątkowe wydarzenie. Tego jeszcze nie robiliśmy w naszym mieście. I to jest w ogóle taka formuła uwielbiana przez Włochów, no a że Bielsko-Biała akurat z Italią ma wiele wspólnego. Mhm. Przypomnę, że to w końcu u nas produkowany był Fiacik.
1: No oczywiście.
0: 126P. No więc ten zaciąg tutaj mieszkańców Italii był ogromny. I to inżynierowie, dyrektorzy, menadżerowie, pracownicy. Mało tego, wciąż jeszcze została nam po tej wielkiej epoce Malucha cała masa świetnych kucharzy włoskich, którzy przyjechali za tymi pierwszymi do Bielska-Białej. No i dzisiaj możemy się szczycić wieloma naprawdę wspaniałymi włoskimi restauracjami.
1: Panie Adamie, to już wiemy, że jeżeli małe Włochy w Polsce, to tylko Bielska-Biała.
0: Tak, Bielsko-Biała.
1: Ja jestem jeszcze ciekawa, jak będzie wyglądał autobus Polskiej Stolicy Kultury. No i przede wszystkim chciałabym za chwilę porozmawiać o tych pięknych zachodach. Wschodach słońca. Zachody to przy zachodach się tańczy, a wschody słońca się podziwia.
2: Ula, wszystko więc... jedno, wiesz, nieważne gdzie, ważne z kim tam, czy wschodzi, czy zachodzi. No.
1: Ale w takim towarzystwie. Zaraz wracamy do rozmowy. Adam Ruśniak, wiceprezydent Bielska-Białej, jest razem z nami. I teraz Brodka, a za chwilę wracamy do rozmowy.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Monika Brodka, miał być ślub w radiowej jedynce. 27 minut i będzie 15, słuchają państwo Letniska. A my rozmawiamy o Bielsku Białej i o wydarzeniach, które towarzyszą Polskiej Stolicy Kultury 2026. Z nami pan wiceprezydent Bielska Białej, Adam Ruśniak. Jeszcze raz dzień dobry panie prezydencie. O autobusie państwu chciałbym porozmawiać. Autobus, wyjątkowe wydarzenie, rozpoczęło się 9 lipca w Bielsku Białej i tak przez całą Polskę. Co to za autobus jest?
1: Tak, to taki nasz szalony pomysł, aby o tej Polskiej Stolicy Kultury opowiadać, a również i o mieście, o regionie. I zaprosiliśmy naszych artystów z naszego miasta do tego, aby taki autobus z jednej strony udekorować, ale w takim, no według ich wizji artystycznej, no i do takiego autobusu również ich zapakować, że tak się wyrażę. I ruszyliśmy w Polskę, faktycznie ta podróż trwa, dzisiaj autobus będzie w Poznaniu, także pozdrawiamy Poznań. Autobus pojechał szlakiem zarówno polskich stolic kultury, no bo faktycznie Bielsko-Biała jest tą najpierwszą polską stolicą kultury, ale w przyszłym roku będą to Katowice, w kolejnym Kołobrzeg. Pojechał ten autobus również szlakiem europejskich stolic kultury. Ja przypomnę, że do tej pory Kraków i Wrocław były europejskimi stolicami kultury w naszym kraju, no a w roku 2029 będzie to Lublin. Odwiedziliśmy również stolicę

0: kraju Warszawę, ale i Poznań, i Gdańsk na naszej trasie również się znalazły, dlatego że to miasta, które należą do tak zwanej koalicji miast. To jest takie zrzeszenie miast związanych, bardzo mocno osadzonych w kulturze. Odwiedziliśmy też piękne miasteczko Ustka nad morzem, to nasze miasto partnerskie. No i tak powoli ten autobus z Poznania pojedzie do Wrocławia, no a z Wrocławia zakończy swoją trasę jeszcze właśnie w Katowicach.
1: Dwa przystanki, tak.
0: Tak, bardzo
2: Wrocław,
0: symbolicznie.
2: 22 dzień lipca, Katowice 24 lipca.
0: Tak jest, dokładnie.
2: Mogą państwo wyjść naprzeciw Bielsku-Białej w swoich miejscowościach, a dziś był Poznań. Panie prezydencie, to ja jeszcze chciałam o te wschody słońca, bo już wiemy, że zachody podziwiamy na potańcówkach, a 30 wschodów słońca podziwiamy w Bielsku-Białej. Rzeczywiście macie takie spektakularne poranki.
0: Mamy i jeszcze zaskoczę panią redaktor, bo wschody słońca to jedno i polecam najlepsze z trzech lipek. To jest takie przepiękne wzgórze w najstarszym miejscu naszego miasta, w Starym Bielsku. Ale ja moją żonę zabierałem i to był hit na wschody księżyca. I wschody księżyca na trzech lipkach również na tym wzgórzu, no to jest obraz, który naprawdę zostaje nie tylko w sercu, ale i w duszy.
1: Zadziałało, także, tak? Zadziałało,
0: także
1: panie prezydencie.
0: Oj, tak, tak, tak. No, moja żona już ze mną jest ponad 24 lata, także...
2: Podpowiadamy ten patek.
1: Jakby co na trzy lipki na wschody księżyca.
0: Tak, jest dokładnie.
2: Jest też informacja dla dzieciaków i dla tych starszych dzieciaków też, dla wszystkich fanów Kociej Szajki. 23 sierpnia, wiemy jaką dużą popularnością cieszy się ta seria książkowa Agaty Romaniuk. Kocia Szajka Fest, także w Bielsku-Białej.
0: Tak, no jeden z odcinków rozgrywa się w naszym mieście, jeden z tej serii bajek, choć wiemy, że Kocia Szajka na stałe mieszka w Cieszynie. No a że Bielsko-Biała była przez, a w zasadzie Bielsko, ta część miasta była przez wiele lat częścią Księstwa Cieszyńskiego, no to jakby nam się tutaj wszystko oczywiście zgadza. No i koleżanka Agata Romaniuk będzie z nami, zresztą nie pierwszy raz już w naszym mieście, no a faktycznie ta Kocia Szajka cieszy się niesamowitą popularnością wśród dzieciaków, szczególnie tych mniejszych. Tak więc no nie mogło być inaczej jak w tym roku, kiedy jesteśmy tą polską stolicą kultury, żeby nie wejść również w organizację tego projektu.
1: Mówiliśmy o wydarzeniach najbliższych, ale warto pamiętać, że do grudnia, do końca roku mnóstwo wydarzeń w mieście, do 12 grudnia dokładnie, kiedy to Bielsko-Biała przekaże tytuł Polskiej Stolicy Kultury Katowicom, ale to jeszcze pół roku i szedł wiele miesięcy. Na razie cieszmy się tym, co w Bielsku-Białej, a wydarzeń rzeczywiście mnóstwo. Opowiadał o nich wiceprezydent Bielska-Białej, pan Adam Ruśniak. Bardzo panu dziękujemy, pozdrawiamy pana.
0: Ja również pozdrawiam, no i zapraszam wszystkich na piękne wschody księżyca na wzgórze Trzy Lipki do Starego Bielska.
2: Jesteśmy umówieni.

0: Na letnisku.
1: Kasia Sienkiewicz. Chciałem powiedzieć, że tamta mi się bardziej podoba.
0: A mnie znowu ta? Zimne ognie, tak? Bo Kasia wypuściła w piątek dwa single. Dwie piosenki zwiastujące jej debiutancką solową płytę. Czyli jest porówno.
1: Jesteśmy odpowiednio podzieleni.
0: Tak jest.
1: Tak ma być.
0: Tak jak społeczeństwo.
1: A, tak ma być. A co teraz?
0: No teraz. Będzie trochę filmowo, ale przede wszystkim będzie o sztuce. Niech państwa nie zmyli tytuł. Nie chodzi o film Felliniego, ani o późniejszy erotyczny thriller, choć miał on tytuł 9,5 tygodnia, tylko o wystawę.
1: Wybierzemy się do Gdańska, do Muzeum Narodowego, gdzie z okazji 300. urodzin Daniela Chodowieckiego można zobaczyć kolejny wybór jego prac z cyklu 8,5 tygodnia, tym razem zatytułowany Daniel Chodowiecki, ilustrator moralista.
0: O twórcy i jego dziele z jedną z kuratorów

0: Wtorek wystawy Mają Mociewicz rozmawiała Anna Stępniak.
1: Dlaczego Chodowiecki jest taki ważny dla Gdańska, ale też myślę, że dla rozwoju kultury europejskiej w ogóle?
2: No ja bym powiedziała, że przede wszystkim dla rozwoju kultury europejskiej. To był artysta niezmiernie kosmopolityczny, a większość swojego życia mieszkał i tworzył w Berlinie, dokąd wyjechał z Gdańska już w wieku 17 lat. Ale po 30 latach wrócił do swojego rodzinnego miasta odwiedzić matkę i z tej podróży pozostawił taki bardzo interesujący dziennik, gdzie wykonywał rysunki, też zapisywał swoje wspomnienia i jest to bardzo ciekawe źródło wiedzy na temat Gdańska, na temat gdańszczan, obyczajów. Także pod tym kątem jest dla Gdańska oczywiście ważny.
1: Ta odsłona nosi tytuł Ilustrator Moralista. To była epoka oświecenia i kiedy patrzymy na te ryciny Chodowieckiego, jednakowoż byśmy powiedzieli, że ludzkie charaktery są chyba niezmienne.
2: Prezentujemy dzieła, ilustracje, które właśnie mają jakiś moralny wydźwięk. One są podzielone tak naprawdę na dwa typy. Pierwszy to są ilustracje do literatury, do dzieł literackich, które już same w sobie noszą jakiś moralny wydźwięk, jak na przykład Candide Voltaire. A z drugiej strony mamy tak zwane kalendarze, almanachy, czyli takie podręczne kompendia wiedzy XVIII-wiecznych mieszkańców Prus. Były jednocześnie takimi masowymi mediami informacyjnymi, ponieważ powstawały w dużym nakładzie i można je było nabyć za dosyć niską cenę. I znajdowały się tam informacje takie polityczno-urzędnicze, jakieś takie poradnictwo gospodarskie, rolnicze, taki prototyp tego kalendarza z dzieraka, natomiast były szalenie popularnym nośnikiem też propagandy i nauki. Tam się znajdowała taka część stricte poświęcona popularyzacji nauki, walce z zabobonem, właśnie poradnictwu medycznemu, ale też była taka część poświęcona rozrywce i kulturze, gdzie się znajdowały jakieś, nie wiem, zagadki, anegdoty, ciekawostki ze świata i też właśnie takie porady moralizatorskie, można powiedzieć. No i mamy też takie ciekawostki z dnia codziennego, czyli zajęcia dam, takie zajęcia, którymi damy powinny się zajmować jako te strażniczki ogniska domowego. No najróżniejsze naprawdę sprawy, aspekty ludzkiego życia i co jest ciekawe i bardzo charakterystyczne dla Chodowieckiego, wszystkie scenki się dzieją w tych takich ciasnych, mieszczańskich, XVIII-wiecznych wnętrzach, gdzie widzimy dokładnie elementy wyposażenia, sposoby powitania, tańca, modlitwy. No to jest ciekawe źródło wiedzy o epoce tak naprawdę, o obyczajach XVIII-wiecznych mieszczan.
3: 8,5 tygodnia Daniel Chodowiecki, ilustrator moralista. To wystawa w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Ta odsłona będzie czynna do 6 września.
0: Następną, zatytułowaną Daniel Chodowiecki, nauka, edukacja, reformy, zobaczymy 11 września. A my właśnie z Marcinem obserwujemy na naszych trzech telewizorach w studiu radiowym, że Puchar Świata powrócił do Madrytu.
3: Wylądował dokładnie w Madrycie, a my wylądujemy
0: wraz
3: z Państwem
0: piłkarzami
3: po 15.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach.

0: kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
10: 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Przecież nie ma upałów.
14: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
17: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
18: W lodówce tej nowej!
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Reklama.
0: Ogłoszenie społeczne.
20: To jest Ula, która jak wielu podopiecznych Fundacji Hospicyjnej uwielbia się uśmiechać. To nagroda dla całego zespołu Hospicjum Dutkiewicza, który zapewnia im troskliwą opiekę każdego dnia i nocy.
21: Możesz nas wspierać na wiele sposobów. Sam wybierz jak. www.fundacjahospicyjna.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
22: Ewa Mirzejewska, zapraszam. Na ekspresowej szóstce na Pomorzu pojawiły się problemy z przejazdem między węzłami Strzebielino i Boże Pole Wielkie. Tutaj w pobliżu miejscowości Boże Pole mały samochód ciężarowy zjechał na lewy pas, zatrzymał się w pasie rozdziału i zablokowany jest jeden pas w kierunku Lęborka, to drugi kilometr tej trasy. Bez zmian na A4, co oznacza, że zablokowana jest łącznica wjazdowa na Wrocław przy węźle Krapkowice w pobliżu Gogolina. Tutaj na ślimaku łącznicy cały czas trwa przeładunek towaru z jednej naczepy na drugą, po tym jak zsunął się ładunek z jednej ciężarówki. Na 252 kilometrze policja i patrol autostradowy zabezpieczają odcinek tego węzła i kierują samochody na objazd. Dobre informacje z S3 między węzłami Goleniów Południe i Kliniska Wielkie. Odblokowano przejazd na 74 kilometrze. Tam wcześniej zderzyły się cztery samochody osobowe. Jezdnia w kierunku Szczecina była zablokowana. Teraz mamy informację o tym, że ruch

0: wznowiono i tutaj ten korek na jezdni w kierunku Szczecina ładnie się rozładował, natomiast cały czas bardzo duże natężenie ruchu jest jadąc od Szczecina w kierunku Goleniowa. Teraz droga krajowa nr 73 na Podkarpaciu, odcinek Kołaczyce-Jasło. W pobliżu Jasła na 161 kilometrze zderzyły się dwa samochody osobowe, dwie osoby zostały ranne, obowiązuje ruch naprzemienny. Na 74 na trasie Kielce-Piotrków-Trybunalski w pobliżu Jacentowa po awarii samochodu ciężarowego obowiązuje ruch naprzemienny na 40 kilometrze. I jeszcze 50 trasa Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Brzuze. Droga jest częściowo odblokowana na 218 kilometrze.
1: Minęła 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Maria Furdyna. Brytyjczycy mają nowego premiera. Keira Starmera zastąpił Andy Burnham. Mistrzowie świata w piłce nożnej wylądowali w Madrycie, w stolicy Hiszpanii. Szykuje się wielka feta. Jutro w całej Polsce zawyją syreny, ale służby uspokajają. To tylko ćwiczenia.
2: Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
1: Andy Burnham po raz pierwszy zwrócił się do mieszkańców Wielkiej Brytanii jako premier. Powitany oklaskami, stanął przed czarnymi drzwiami przy Downing Street 10 w Londynie i zapowiedział, że utworzy rząd, który będzie działał szybciej, chce być bliżej ludzi i w pierwszej kolejności zająć się rosnącymi kosztami codziennego życia.
3: Nowy szef brytyjskiego rządu mówił przede wszystkim o odbudowie zaufania do państwa i poczucia, że polityka może jeszcze poprawić codzienne życie. Zapowiedział, że jego gabinet będzie oceniany nie po wielkich hasłach, lecz po tym, czy mieszkańcy rzeczywiście odczują zmianę w swoich domowych budżetach. Troska o ludzi będzie w centrum wszystkiego, co zrobię. Dam z siebie wszystko i proszę was, byście podjęli ten wysiłek razem ze mną. Powiedział nowy premier. Burnham zapowiedział, że chce zapewnić mieszkańcom finansowy oddech. Pierwsze posunięcia rządu mają więc dotyczyć właśnie kosztów życia. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: Madryt szykuje się na godne przyjęcie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Nawet 60 tysięcy osób będzie bawić się na placu Cilebes, gdzie zaplanowano finał wielkiej fety po wygranej na amerykańskim mundialu. Drużyna La Furia Roja po spotkaniu przejdzie ulicami stolicy Królestwa na pokładzie autobusu z otwartym dachem. Na miejscu jest specjalny wysłannik Michał Makowski.
4: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
5: Pedro Porro
4: pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
1: Jutro w całej Polsce zawyją syreny, ale bez obaw to tylko ćwiczenia. Służby między 7 a 19 będą testować system alarmowego ostrzegania. To tylko sprawdzian, uspokaja wicedyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w Radomskim Urzędzie Miejskim Leszek Gumowski.
6: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
1: Ćwiczenia zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
7: To są aktualności jedynki.
1: Wyraźnie widać, że Rosja dąży do wzrostu antyukraińskich nastrojów w Polsce, mówi wicepremier i minister cyfryzacji. Krzysztof Gawkowski podkreślił, że przypadki rosyjskiej propagandy nasiliły się w ostatnich 2 tygodniach. Dezinformacja jest stałym elementem wojny hybrydowej, którą prowadzi Kreml.
8: Specjalnie przygotowane narracje mają nas kłócić ze społeczeństwem ukraińskim. Podjudzanie, różnego rodzaju nieprawdziwe informacje, formatowanie przekazów zgodnych z polityką Kremla.
1: Jak mówił wicepremier, wciąż brakuje narzędzi, by skutecznie walczyć z dezinformacją na platformach społecznościowych i egzekwować usuwanie rosyjskiej

0: propagandę.
1: Takie prawo było przygotowane. W tamtym roku prezydent zawetował ustawę, tłumacząc, że jest niepotrzebna, bo niepotrzebne jest bezpieczeństwo w internecie, bo przede wszystkim wolność słowa. Jest dzisiaj drugie podejście tej ustawy. Wierzę, że jak trafi na ręce pana prezydenta, to przyjdzie rozsądek, bo nie może być zgody na to, że bezpieczeństwo w internecie jest dzisiaj inaczej traktowane niż bezpieczeństwo w cywilnym, normalnym, spokojnym, codziennym życiu.
0: Członkowie koalicji rządzącej przestrzegają, że wzrost antyukraińskich nastrojów skutkuje między innymi takimi zdarzeniami jak atak na nastoletnią Ukrainkę w Bielsku-Białej. Na koniec Włochy. Genua otwiera nową, dostępną dla wszystkich plażę. To dobra wiadomość dla mieszkańców i turystów, którzy w większości przypadków muszą we Włoszech płacić za wypoczynek nad morzem.
2: Problem dotyczy nie tylko Genui, ale całego kraju, gdzie około połowy plaż działa na zasadach komercyjnych. W regionie Liguria odsetek ten sięga nawet 70%. Plaża przy Corso Italia w Genui zostanie udostępniona w poniedziałek dzięki porozumieniu miasta z armią włoską. Do dyspozycji plażowiczów będzie 800 metrów kwadratowych powierzchni, co najważniejsze, z bezpłatnym wejściem. Sandra Nietopiel, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Pogoda.
0: Przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju. Na zachodzie uwaga na burze. Temperatura od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim oraz na Suwalszczyźnie. Około 21 w centrum do 23 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Ciśnienie w stolicy wynosi 1001 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
6: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Do 16 ze względu na tak zwane zielone godziny warto korzystać z nadwyżki prądu. Na Wybrzeżu oraz w województwie warmińsko-mazurskim obowiązują ostrzeżenia przed wezbraniami wód.
6: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
8: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
10: dalej masz. Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz? Uczucie pełności.
10: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
10: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
13: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
14: Nasza firma ma politykę B2B.
13: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
14: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
13: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
15: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
16: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
17: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
18: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
19: Z wygraną w

0: 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
3: Mhm.
2: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
3: O.
2: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Reklama. Autopromocja.
9: Aktualne, ciekawe i sprawdzone. Informacje z kraju i ze świata.
10: Rozmowy, analizy i opinie.
9: I dużo muzyki.
10: Wszystko we właściwym rytmie. Rytmie wydarzeń.
9: Ekspres Jedynki od poniedziałku do piątku.
10: Od godziny 16.
9: Zapraszamy Karolina Rożej
10: i Michał Strzałkowski.
8: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: Mogę być boomerem?
1: Proszę bardzo.
0: No i gdzie są takie piosenki? Powiedz mi, gdzie? Sen nocy letniej, Roberta Milian i Kaja. Przepiękny utwór, który...
2: Ty to naprawdę powiedziałaś? Bo to zawsze ja tak mówię, a ty mówisz, no co ty wszystko przecież
0: no
2: jest,
0: tak,
2: się zgadza.
0: No tak, dlatego mówię,
2: się...
0: czy mogę... Ale zauważ, co powiedziałam, zanim wypowiedziałam. Czy mogę być boomerem?
2: No wiem, no jesteś rozgrzeszona. Tak, to rzeczywiście pierwsza solowa płyta Roberta Amiriana, tytuł pamiętam, Bardzo niebieskie migdały. I rzeczywiście płyta letnia i Kaja w chórkach, wszystko pięknie się zgadza. Mogę podać, mogę być drugim boomerem? 30 lat minęło temu utworowi. Moja młodość, moja...

0: Puchar Mistrzostw Świata w piłce nożnej wylądował. Już zabrali nam z telewizorów piłkarzy, którzy świętowali.
1: Pojechali z autobusem, autokarem z otwartym dachem. Taki
0: i
1: był plan.
0: Będą teraz ulicami Madrytu czy Barcelony?
1: Madrytu. W Madrycie w będą jeździć po Madrycie i będą oklaskiwani.
0: Och. Co? Ale za co?
1: No jak to za puchar?
0: Strzelili... Tak, przecież mistrz
1: to jakiego najważniejszego gola na świecie w tym roku. Tak, ale też oglądałaś, widzę.
0: Nie,
1: to
0: oglądanie
1: przerwy ci się przedłużyło po prostu i dlatego dotrwałaś do końca meczu, tak? Ula Kaczyńska.
0: I Marcin Wojciechowski.
1: Zapraszamy państwa do godziny 16. Co w tej godzinie? W tej godzinie między innymi powędrujemy do Przemyśla.
0: Ale też zajrzymy do kina i sprawdzimy, co się wydarzyło w ten weekend, odkąd na ekranach Odyseja Christophera Nolana.
1: Niektórzy weszli do kina w piątek i jeszcze w nim siedzą.

0: 23 minuty po godzinie 15, tu program pierwszy Polskiego Radia. Na letnisku Vito Bambino 20, a w naszym studiu Marta Zienkiewicz.
1: Vito, Marta Zienkiewicz teraz.
0: Dzień dobry.
1: Cześć, Marta.
0: Jesteś dzisiaj błyskotliwy. Marcin, wyspałeś się?
1: Tak, wreszcie, w weekend. Wczoraj miałem wolny dzień.
0: Nie byłeś w kinie po prostu. Nie,
1: po 3 godzinach w kinie już osłabł pewnie.
0: No dobra, to jeśli chodzi o same fakty, już możemy powiedzieć, że Odyseja Christophera Nolana, czyli jeden z najgłośniejszych tytułów, którego premiera odbyła się w tym roku, no to jest w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o otwarcia filmowe tego roku. Trzeci najlepszy wynik po Toy Story część 5 i po Super Mario Galaxy Movie. A Marta Zienkiewicz postanowiła sprawdzić, o co chodzi z tą Odyseją Christophera.

0: Nolana niekoniecznie w treści i niekoniecznie w fabule, ale wokół, ale jeśli chodzi o to wszystko, co działo się wokół produkcji.
1: Tak, bo z jednej strony sama produkcja niesamowita, kręcenie tego filmu trwało długo, obsada też jest wyjątkowa, ale to wszystko, co działo się wokół, ja myślę, że to zasługuje w ogóle na zupełnie inny rodzaj zainteresowania. Pierwszą taką bardzo ciekawą i wyróżniającą ten film kwestią jest to, że jest to pierwszy film fabularny w historii, który został nagrany w całości w pewnej określonej rozdzielczości, technologii i już wyjaśniam, o co chodzi. Są to konkretnie kamery IMAX 70 mm. No i proszę Państwa, na całym świecie jest 40 kin, które mogą odtworzyć film właśnie w tej technologii. Wtedy ogląda się to z analogowej taśmy filmowej, która jest poziomo przekładana. No i wtedy możemy zobaczyć to, co tak naprawdę Christopher Nolan chciał nam pokazać.
0: Bardzo elitarne filmy.
2: 40 kin na świecie
0: kino,
2: tylko.
0: Kino, prawda?
2: No raczej. Najbliższe takie kino znajduje się, z tego co wiemy, w Pradze.
1: Tak, w Polsce takiego kina nie ma, to prawda. I coś w tym jest, że jest to taki element trochę elitarności, bo ja już widziałam w mediach społecznościowych, jak użytkownicy cudownie postanowili trochę z przymrożeniem oka ten temat wyśmiać i pokazują, ja tak oglądam Odyseję. No i widzimy serię zdjęć, ekran na telefonie, jakiś mały stary telewizor, w kącie pokoju, czyli mikroskopijne ekrany, oczywiście jest to pewnego rodzaju żart.
0: Bo żeby w pełni docenić dzieło Nolana, potrzebny jest bardzo duży ekran.
2: Potężna rozdzielczość.
0: Tak, i w momencie, w którym wystarczy, że zabraknie kilku centymetrów, ten obraz nie jest kompresowany, tylko jest jakby obcinany po bokach. I wtedy nie wiadomo, co dzieje się w tej prawej albo lewej części kadru. No trochę słabo.
1: No trochę słabo. My też jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że faktycznie od dekad filmy były produkowane i są nadal w tradycyjnej już metodzie w taśmie 35 mm, więc różnica jest naprawdę duża i to jest taki wątek technologiczny, na który myślę, że też warto zwrócić uwagę, ale oczywiście...
0: A jest jakiś romantyczny?
1: No oczywiście, że tak właśnie do tego teraz chciałam przejść, czyli to, co... No, wiele osób myślę, że lubi najbardziej, czyli obsada, to co się działo na drugim planie. W tym filmie gra małżeństwo. Tom Holland i Zendaya, aktorzy, którzy w ostatnim czasie są absolutnie na pierwszych stronach gazet, o nich mówi się bardzo dużo. Zendaya, grecka bogini Atena, a Tom Holland Telemach, czyli syn tytułowego Odyseusza. No i jak to się stało, że oni grają tam razem. Pierwszy został poinformowany o tym fakcie Tom Holland, który przyniósł scenariusz do domu razem ze swoją żoną Zendayą. Czytał, chciał się pochwalić. Zendaya była absolutnie...
0: A mówią, żeby nie przynosić pracy do domu.
1: No właśnie, a to oni jednak to chyba muszą to łączyć. Zendaya była zachwycona, ponieważ jej ulubionym filmem jest Interstellar. Ona podziwia Christophera Nolana, więc ona namawiała Toma Hollanda, że oczywiście bierz tę rolę, nawet się nie zastanawiaj, coś niesamowitego. I faktycznie Tom Holland drugi raz spotkał się z reżyserem filmu i tam dostał informację, że no Zendaya jest typowana właśnie to, ona ma zagrać Atenę. I ta przyjemność przekazania tej informacji spadła właśnie na aktora, na Toma Hollanda.
0: Jak to wyglądało? Wiesz coś na ten temat?
1: No już oni zdradzili, jak to wyglądało i myślę, że to jest bardzo fajna, miła historia. Tom Holland wrócił do domu i mówi... Musisz drugi raz przeczytać ten scenariusz. No i Zendaya mówi, no ale słuchaj, no ty tam grasz, ja już czytałam, no jakby wiemy, o co chodzi. I on mówił, nie, zrób to naprawdę uważnie i zwróć uwagę na wszystko, co jest związane z Ateną. No i tylko Zendaya usłyszała ten tekst, ona domyśliła się, o co chodzi, jej kąciki ust poszły w górę, uśmiechnęła się, no i po prostu już niesamowite świętowanie.
2: Też bym się tak uśmiechał, gdyby mi miliony dolarów wpłynęły na konto, to by mi, o tak kąciki by mi tu pod oczy by mi podleciały.
1: Ale tak, słuchaj, to nie chodzi tylko o te miliony, no ulubiony reżyser, ulubiony film.
0: Mąż.
2: Cudowna idealistka, nie? Wspaniała. No
0: ale wiesz, takie rzeczy się jeszcze zdarzają w tym podłym świecie.
2: Tak, myślicie, no ale wynik otwarcia pokazuje, że może jednak trochę chodziło o miliony.
0: A miejsca, w których była filmowana Odyseja, są
1: Och, to o tym też warto wspomnieć, ponieważ Christopher Nolan jest znany z tego, że on niesamowicie dba o detale. Tam nie ma udawania, tam nie ma zielonych ekranów, tam Grecja nie gra Cypru i odwrotnie. I proszę Państwa, akcja filmu dzieje się w różnych miejscach i było to nagrywane w Grecji, w Maroko, w Szkocji, w Islandii i we Włoszech. I faktycznie dzięki temu mamy tę niezwykłą

0: różnorodność, jeśli chodzi o krajobrazy. Tam został zbudowany prawdziwy koń trojański, prawdziwy statek Odyseusza. Tam nic nie jest zmontowane, nic nie jest doklejane. To wszystko można powiedzieć, że działo się naprawdę.
1: Czyli można też powiedzieć, że film był kręcony w wielu miejscach bardzo. Tych miejsc było więcej niż miejsc, w których

0: Co to dokładnie jest, proszę Państwa? No Gawi wrzucił rolkę, nagranie z kolegami stojący przy samolocie i w tle co? Ania Dąbrowska i w głowie. I to ciekawe, bo Ania Dąbrowska o tym, że ta piosenka trenduje, mówiła jeszcze w folderze ulubione, zdaje się, w czerwcu. No i teraz mamy przykład. Czołowy, jeden z czołowych piłkarzy zwycięskiej drużyny udostępnia nagranie, relację z piosenką Ani Dąbrowskiej. No w ogóle super.
1: Bardzo gratulujemy Ani, ale gratulujemy też Hiszpanom i to właśnie nasz soundtrack, polska piosenka towarzyszy temu zwycięstwo.
2: Polskie Radio. Jedynka.

0: trendująca Ania Dąbrowska w radiowej jedynce. Gratuluję, jakoś tak zawsze się cieszę, jak nasze piosenki niesie w świat.
1: Nie zwłaszcza, jeżeli są to dobre piosenki.
0: No tak. A teraz przeniesiemy się do pięknego miasta. Południowy wschód Polski, Przemyśl, miasto z rzeką. Festiwal literacki w Przemyślu właśnie się odbędzie. I tam pani Katarzyna Komar-Macyńska, dyrektorka tego właśnie festiwalu. Pozdrawiamy piękny Przemyśl. Dzień dobry. Też tak chłodno u państwa dzisiaj?
2: Dzień dobry. Nie, pięknie słońce świeci. Zapowiada wspaniały tydzień.
1: No a tydzień będzie tym bardziej wspaniały, że 23 lipca rozpoczyna się festiwal Miasto z rzeką.
0: Piękna nazwa.
1: Jaka jest idea tego festiwalu i jaką rolę odgrywa w nim rzeka?
2: Ach, właśnie. Rzeka jest takim ważnym elementem i w krajobrazie naszego miasta oraz w krajobrazie programu naszego festiwalu. Rzeka jest pewnym synonimem granicy, ponieważ San, o nim tutaj mówimy, jest to rzeka, która w pewnym swoim odcinku jest granicą polsko-ukraińską. Ona też historycznie tak się składa, że w lepszych i w gorszych

0: okolicznościach, raczej zazwyczaj w gorszych, bywała rzeką, bywała granicą. Więc nasz festiwal faktycznie dotyka tematów, które są związane z granicą, sąsiedztwem oraz pograniczem.
1: Ma na celu zbliżenie nas do siebie? Zbliżenie kogo?
0: Przede wszystkim spotkanie. Spotkanie ludzi, którzy mieszkają dość blisko siebie. Jest to festiwal literacki, więc opowiadają o sobie, o swoich doświadczeniach, o swoim regionie, o swoim pochodzeniu, o swojej tożsamości, ale nie zawsze się znają ze sobą. To jest taki nasz cel nadrzędny, aby spotykać ze sobą różne głosy, różnych autorów i autorki z dużym akcentem na dwugłos i na spotkanie polsko-ukraińskie.
1: No właśnie, będą spotkania z autorami, autorkami z Polski i z Ukrainy, ale także wydarzenia towarzyszące. Jakie to będą wydarzenia towarzyszące? Co się jeszcze stanie?
0: Jest ich bardzo dużo. Są to wycieczki rowerowe i spacery po mieście, w którym będziemy mogli bardziej poznawać historię i też zabytki Przemyśla i różne opowieści naszego miasta. Są to warsztaty hafciarskie, warsztaty kreatywnego pisania o migracjach. Jest to poranna joga nad Sanem. Jest to rano, poranna kawa pisarska z pisarzami. Wieczorami będziemy za to słuchać poezji nad Sanem. Będziemy mogli również pobujać się albo potańczyć na koncercie zespołu Klawo. Więc
2: wspaniały
0: uważam,
2: zespół.
0: Że...
2: Polecamy, kto z Państwa jeszcze nie widział tych młodych jazzmenów w akcji, z całego serca polecam, bo to jest zupełnie inny wymiar muzyki. Muzyki, która dialoguje także między twórcą a odbiorcami.
0: Takie między różnymi gatunkami. Mm-hmm. Jest to zupełnie nowy wymiar jazzu, także zapraszamy. Więc oprócz zwykłych spotkań, zwykłych i niezwykłych, one w ogóle nie będą zwykłe, będą raczej bardziej niezwykłe, jest również mnóstwo innych atrakcji dla małych i dużych czytelników, czytelniczych.
2: Hasło tegorocznej odsłony brzmi: źródła, nurty, dopływy. I na Państwa stronie znalazłam wprowadzenie do tego hasła, do idei tegorocznej odsłony festiwalu, coś, co niezwykle chwyciło mnie za serce. Bo wszyscy zaczynamy z czymś, a potem płyniemy z nurtem i wbrew. Czasem ktoś do nas dopływa i wszystko się zmienia. Czasem zmienia się bieg rzeki i my wraz z biegiem. Mylimy się, topimy, zawracamy kijem, dajemy sobie spokój, płyniemy dalej. To jest życie.
0: To jest życie i to my jesteśmy, my zmienni, my stali, my jak ta właśnie górska rzeka, która przepływa też przez Przemyśl.
2: Bardzo pięknie dziękujemy, zapraszamy na festiwal Miasto z Rzeką, festiwal literacki w Przemyślu, 23 do 26 lipca 2026 roku. Katarzyna Komar-Macyjska była razem z nami,
1: dziękujemy
2: szefowa
1: bardzo
2: festiwalu. Dziękujemy i pozdrawiamy.
0: Dziękuję, ja również pozdrawiam i zapraszam do Przemyśla.
3: Polskie Radio. Jedynka.

0: Państwu też się podoba. Bardzo wakacyjny, na długie spacery po plaży. Panowie, mam do Was pytanie. Wiecie, kiedy w tym roku przyjdą święta?
1: Które święta?
0: Bożego Narodzenia.
1: W grudniu, podejrzewam, nie?
0: 6 listopada, wtedy do kin wejdzie film Przepis na święta i to będzie pierwsza taka świąteczna produkcja. U nas już.
2: To tak już, z czym to spowodowane było, to nawiązanie do świąt w lipcu? Tak i, po prostu?
0: No
2: tak
0: nie, tęsknisz? Bo
1: Ula już ma plany na ten listopad.
2: Sugeruje prezenty już czy coś?
0: Jakbyście chcieli sobie zaaranżować jakąś randkę w kinie, to 6 listopada
1: a propos,
0: sobie...
1: A propos
0: właśnie
1: kina,
0: dostałem
1: to...
0: te informacje.
1: Słuchałem was, jak mówiliście o Odysei i o tym, że właśnie niektórzy poszli w piątek do kina i jeszcze siedzą. Ja myślę, że to raczej jeszcze wracają z Odysei.
2: Może tak
1: to
2: być.
1: To była moja myśl, jak,
2: może, no, może tak
1: jak się nad tym zastanowiłem, to może tak być.
0: No, Odyseja może wywołuje wiele dyskusji i bardzo dobrze, bo po to się robi filmy, żeby oni mówić.
1: Ale bardzo dobrze, kino żyje. To jest też dowód na to, słuchajcie, dyskutujemy o tej Odysei, nie zabiły serwisy z serialami kina. Więc to jest najważniejsza informacja z tego wszystkiego.
0: Michał Strzałkowski.
2: Co po 16?
1: Będziemy oczywiście przyglądać się temu, jak wygląda w Hiszpanii świętowanie Mistrzostwa
0: Ania
1: Świata
0: Dąbrowska
1: w piłce nożnej.
0: Jest w podkładzie jednego z piłkarzy z relacji
1: naprawdę?
0: Z mistrzostw.
1: Naprawdę? Tak. Czyli jest polonikum. To jest najważniejsze. Yes. W każdej imprezie, w każdym wydarzeniu jest ważne, czy jedli pierogi, czy jest polska muzyka, albo czy ktoś miał polską babcię. Jak jest polonikum, to wspaniale.
0: No
1: to się cieszymy.
0: Nie było naszej reprezentacji, to jest Ania Dąbrowska.
1: Trzeba się czegoś chwytać. Byli zawodnicy polskiej ekstraklasy, ale reprezentujący inne kraje.
0: Rozumiem.
2: Na i o tych mistrzostwach.
1: Będzie o tym, jak świętują Hiszpania, jak rozpaczają Argentyńczycy, co po tych mistrzostwach pozostanie, ale nie tylko, bo będziemy też mówili o wakacjach i o tym, że coraz więcej osób się na te wakacje zapożycza, bo coraz więcej jest różnych ofert, produktów i tak dalej. To na co uważać i czy to zawsze jest dobry pomysł, o tym też w Ekspresie Jedynki powiem.
2: Dziękujemy za dzisiaj, słyszymy się jutro. Ula Kaczyńska.
0: Marcin Wojciechowski.
2: Monika Góral audycję wydawała, Wojciech Błoński zrealizował. Proszę zostać z Jedynką. Dziękujemy.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce. O tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
2: Nasza firma ma politykę B2B.
1: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
2: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
1: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
3: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
4: Ty plus słodka przekąska równa się owocowa promka w Carrefourze. Winogrona jasne 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 22 lipca. Cena przed obniżką 16,99.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Mamy co świętować. W tym roku Toyota obchodzi 35 lat oficjalnej obecności w Polsce. Z tej okazji czekają wyjątkowe propozycje. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Na przykład teraz designerska i nowoczesna Toyota CHR Hybrid jest dostępna już od 119 800 zł. Warto też sprawdzić ofertę na napęd plug-in oraz inne modele. Tej urodzinowej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za lata zaufania.
10: Reklama. Radio Kierowców.
11: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Korki i spowolnienia są na południowej obwodnicy Krakowa, na jezdniach w obu kierunkach, na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa od Balic, a właściwie od miejscowości Chrosna, gdzie jest remont, aż za węzeł Kraków-Tyniec i później spowolnienie do węzła Kraków-Południe. To Tarnów i Rzeszów. W przeciwną stronę, czyli jadąc w kierunku Katowic, też jest spowolnienie do Balic od węzła Kraków-Tyniec. Korkuje się także wjazd do Krakowa od strony Zakopanego, od Libertowa do miejscowości Gaj. Tam prowadzone są roboty drogowe i jest zwężenie. W przeciwną stronę korek jest do Libertowa z tego samego powodu. Cały czas zablokowana jest łącznica wjazdowa na Wrocław w pobliżu Gogolina. To jest A4 i węzeł Krapkowice. Na ślimaku łącznicy cały czas trwa przeładunek towaru z jednej naczepy do drugiej na 252 kilometrze. Na Pomorzu na S6 między węzłami Strzebielino i Boże Pole Wielkie, po tym jak auto ciężarowe zatrzymało się na pasie rozdziału. Zablokowany jest nadal jeden pas w kierunku Lęborka na drugim kilometrze. To jest w pobliżu miejscowości Boże Pole Małe. 74 w Świętokrzyskiem nadal częściowo zablokowana na trasie Kielce-Piotrków-Trybunalski. W pobliżu Jacentowa po awarii samochodu ciężarowego jest ruch naprzemienny. Dobre informacje natomiast 73 z trasy Kołaczyce-Jasło. Tutaj w pobliżu Jasła odblokowano przejazd. Tu był ruch naprzemienny po zderzeniu dwóch samochodów osobowych, wskutek którego dwie osoby zostały ranne. I także odblokowano przejazd krajową 50 na Mazowszu, na trasie Mińsk-Mazowiecki-Łochów w pobliżu miejscowości Brzuze. Tam przed południem doszło do śmiertelnego w skutkach zderzenia samochodu ciężarowego z motocyklistą.

0: Minęła 16, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Maria Furdyna. Uwaga na burze na północy kraju. Będzie im towarzyszyć intensywny deszcz oraz silny wiatr.
1: Porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
0: Policja szuka sprawców pobicia mężczyzny, który stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Nie wyklucza publikacji nagrań z monitoringu, na których widać zdarzenie. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż skanerów bezpieczeństwa.
2: Po tym jak przejdą pomyślnie testy, będzie można je uruchomić.
0: Dzięki skanerom odprawa będzie szybsza i wygodniejsza. Północna Polska z alertem przed burzami. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują województwa zachodniopomorskie, pomorskie oraz warmińsko-mazurskie, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
1: Na północy burza i tam miejscami suma opadów do 25-30 mm oraz porywy wiatru do około 70 km na godzinę.
0: Alerty obowiązują do godziny 22. Nad morzem w nocy będą obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym wiatrem. W porywach może sięgać 80 km na godzinę. Sprawcy wciąż poszukiwani. Poznańska policja rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na których widać moment pobicia 60-latka, który bronił przed napaścią ukraińskiego chłopca. Do ataku doszło w piątek na jednym z przystanków w Poznaniu. Reporter Polskiego Radia Maciej Szefer rozmawiał z żoną poszkodowanego, który po napaści trafił do szpitala.
3: 60-latek trafił na oddział ratunkowy z podbitym okiem, potłuczeniami i zanikami pamięci. Na szczęście jego stan już się poprawił.
4: Pamięć wróciła taka bieżąca, natomiast nie ma pamięci, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło.
3: Żona interweniującego wskazuje, że atak na przystanku poprzedziła głośna dyskusja z mężczyznami jadącymi tramwajem, którzy obrażali nastolatka.
4: Naplucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża.
3: Śledczy zabezpieczyli nagrania z kamer. Trwają poszukiwania sprawców, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
5: Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
3: Policja rozważa upublicznienie nagrań z całego zdarzenia, aby szybciej ująć podejrzanych. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: W tym tygodniu planowana jest kolejna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Będzie to kolejna próba przekonania prezesa PiS-u do tego, aby stowarzyszenie byłego premiera Rozwój Plus mogło dalej funkcjonować wewnątrz partii. W ubiegłym tygodniu zakazało tego kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Do czwartku wszyscy politycy ugrupowania mają złożyć deklarację o braku przynależności do zewnętrznych stowarzyszeń.
6: Na razie żadna z frakcji nie chce zrobić kroku wstecz. Poseł PiS-u Zbigniew Kuzimk mówi, że wszyscy członkowie partii muszą zrezygnować z pracy na rzecz innych stowarzyszeń.
7: Prezes Kaczyński apeluje o umiar. Czas na wywiązanie się z decyzji, którą podjęło Prezydium Komitetu Politycznego, jest do czwartku.
6: Frakcja Morawieckiego przekonuje, że Rozwój Plus poszerza ofertę programową PiS-u i powinno móc działać dalej. Europoseł Piotr Miller mówi, że osoby, które tego nie rozumieją, próbują wypchnąć członków stowarzyszenia z partii, czym działają na korzyść koalicji rządowej.
8: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach po aferze ze szpitalami. Nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
6: Rządzący uważają, że rozłam PiS-u jest nieunikniony. W ich ocenie zwaśnione frakcje różnią też postulaty programowe. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Temat wróci w rozmowie dnia o 16.35. Gościem jedynki będzie Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości.
9: To są aktualności jedynki.
0: Policjanci Zmysłowic wyjaśniają okoliczności śmierci mężczyzny, którego ciało odnaleziono na kąpielisku Hubertus. Wczoraj po południu mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody. Niekorzystna pogoda utrudniała poszukiwania, mówi aspirant Łukasz Paździora z Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.
10: Akcję ratunkową prowadzili strażacy Zmysłowic oraz Bytomia, jednak z uwagi na trudne warunki atmosferyczne musieli ją przerwać około godziny 17. Została wznowiona dziś rano. Około godziny 12 strażacy podjęli z wody zwłoki mężczyzny, którym okazał się poszukiwany od wczoraj 40-letni mieszkaniec Sosnowca.
0: Policja pracuje pod nadzorem prokuratury rejonowej w Mysłowicach. Dwa już działają, dwa kolejne dołączą na przełomie lipca i sierpnia. Na lotnisku Chopina w Warszawie rozpoczął się montaż nowoczesnych skanerów do odprawy bezpieczeństwa.

0: Montaż i testy potrwają kilkanaście dni. Nowe skanery sprawią, że odprawa bezpieczeństwa będzie szybsza i wygodniejsza. Limit płynów zostanie zniesiony. Nie trzeba będzie też wyjmować elektroniki. Rzecznik lotniska Piotr Rudzki radzi jednak, by na razie przestrzegać limitów.
1: W dalszym ciągu pasażerowie muszą mieć świadomość, że limity nie zostały zniesione na wszystkich urządzeniach i nie ma gwarancji, że akurat będą mogli skorzystać z tego urządzenia, które przyspiesza tę odprawę. Dlatego w dalszym ciągu prosimy, aby stosowali się do limitów, póki finalnie wszystkie urządzenia nie zostaną zainstalowane na lotnisku Chopina.
0: Docelowo na lotnisku Chopina będzie 15 nowoczesnych skanerów. Wszystkie pojawią się do końca tego roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: A teraz czas na sport. Tomasz Kowalczyk. Madryt szykuje się na godne przyjęcie nowych mistrzów świata w piłce nożnej. Nawet 60 tysięcy osób będzie bawić się na placu Cibeles, gdzie zaplanowano finał wielkiej fety po wygraniu na amerykańskim mundialu. Drużyna La Furia Roja po spotkaniu przejedzie ulicami stolicy na pokładzie autobusu z otwartym dachem. O szczegółach Michał Makowski.
3: Hiszpańscy piłkarze przypieczętowali nowojorskie zwycięstwo piosenką portorykańskiego króla reggaetonu Bad Bunny'ego. W Madrycie będą na nich czekać setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
4: Pedro Porro
3: pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
2: Tymczasem belgijska federacja piłkarska nie przedłuży kontraktu z trenerem Rudim Garcią. Garcia doprowadził Belgów do ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Przegrali w nim z późniejszymi triumfatorami, właśnie Hiszpanami. Kontrakt 62-letniego Francuza wygasa z końcem miesiąca. Piłkarze Lecha Poznań i Górnika Zabrze poznali potencjalnych rywali w trzeciej rundzie w kwalifikacjach Ligi Mistrzów. Klub z Poznania w przypadku wyeliminowania w drugiej rundzie duńskiego Orhus zagra z lepszym z pary Sabah Baku z Azerbejdżanu lub Kuopion Paloseura z Finlandii. Zespół z Zabrza w przypadku pokonania w drugiej rundzie Fenerbahce zmierzy się z austriackim Szturmem Graz lub szkockim Hertz. Mecze trzeciej rundy kwalifikacji zostaną rozegrane 4 i 11 sierpnia, a pierwsze mecze drugiej rundy już jutro. Z kolei Rangers FC będą rywalem Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy. Spotkania trzeciej rundy zostaną rozegrane 6 i 13 sierpnia. Jagiellonia będzie gospodarzem pierwszego meczu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Pogoda.
0: Najwięcej przejaśnień i rozpogodzeń na wschodzie i południu kraju. Na Pomorzu, Warmii i Mazurach uwaga na burze. Na termometrach od 14 stopni w Łodzi, 17 w Gdańsku do 23 w Rzeszowie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem i w górach porywisty. Na barometrach w Warszawie 1002 hektopaskale.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
7: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
8: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla

0: posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
2: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
1: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
3: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
1: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
3: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Podcast Polskiego Radia.
10: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
9: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
10: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
9: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Reklama. Autopromocja.
12: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
9: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: No i mamy 13 minut po godzinie 16.
1: Ekspres jedynki.
0: Mecz bywały lepsze, nie ma co ukrywać, ale co finał to finał, więc emocje zawsze są, nawet jeśli tych strzałów na bramkę przynajmniej z jednej strony nie ma tak wielu. Hiszpania wygrała, bo po prostu była na boisku lepsza i na to mistrzostwa, przede wszystkim na zwycięstwo w tym finale zdecydowanie zasłużyła. Nic dziwnego, że w Madrycie, Barcelonie, Walencji i właściwie wszystkich miastach, miasteczkach i wioskach w Hiszpanii trwa wielkie świętowanie.
2: Viva España! Viva!
3: Que nos los hemos comido.
4: Pożarliśmy Argentynę, w ogóle nie grali.
5: Dziękujemy Argentyno, ale doceniamy też, że Hiszpania ma świetnych piłkarzy i dużo talentów.
0: Nawet Argentyńczycy, jak Państwo słyszeli, to przyznają, choć nie zawsze chętnie, ale my będziemy i w Hiszpanii zobaczyć, jak świętują Argentyńczycy i Hiszpanie, i w Argentynie, żeby zobaczyć,

Że jak Argentyńczycy sobie z tym drugim miejscem też przecież to wielki sukces radzą, czy też jednak bardziej się cieszą, czy może rozpaczają. No i zobaczymy, co też po tych mistrzostwach zostało w samych Stanach Zjednoczonych. O tym i nie tylko o tym w Ekspresie Jedynki do godziny 18. Michał Strzałkowski, jeszcze raz dzień dobry Państwu. Zapraszam.

0: The Rembrandts w Ekspresie Jedynki, I'll Be There For You. Państwo pamiętają, z jakiego to serialu trudno zapomnieć. Jeden z najpopularniejszych seriali w historii telewizji, ale Mundial to też był taki serial i też długi, bo przecież dobrze ponad miesiąc grano na boiskach, a wcześniej jeszcze piłkarze się na zgrupowaniach spotkali, trenowali razem. 50 dni, ponad 50 dni, to mówili hiszpańscy piłkarze, byli ze sobą. Pewnie śpieszno im już do czasu z rodzinami, ale jeszcze trochę obowiązków jest. Najpierw było lądowanie na lotnisku pod Madrytem. Na początek spotkanie z królem, z rządem, no i wielkie święto na ulicach. To wszystko będzie się też działo między innymi wieczorem w Madrycie. Stolica Hiszpanii się szykuje do wielkiej fety po tym zwycięstwie. Nawet 500 000 kibiców może hiszpańską drużynę witać w Madrycie. I tam w Madrycie też jest Michał Makowski. Witaj, Michale.
1: Witam, dzień dobry.
0: Co już się dzieje w Madrycie?
1: No, plac Cibeles w centrum miasta, czyli takie miejsce, gdzie można powiedzieć nastąpi zwieńczenie wielkiej fety, powoli się wypełnia, ale jeszcze daleko do pojemności nawet 60 tysięcy osób, którą może ten plac pomieścić. Mamy tu wielką scenę, obecnie trwają próby, bo muzyka tak na właściwie, jeśli chodzi o wszystkich wykonawców, powinna zacząć grać po 18:00. No i scena jest niebagatelna, a już to

0: Argentina, Brazil i Argentina tiene rivalidad.
1: Argentyna i Brazylia to historyczni rywale, więc będąc tutaj chcę uczcić zwycięstwo naszych hiszpańskich przyjaciół. Urugwaj i Argentyna to drużyny, które walczą zaciekle na boisku. Czysta determinacja to cecha charakterystyczna tamtejszej piłki.
0: La garra de los porteños, la garra ushuaia de Uruguay es una característica de fútbol.
2: Fue una locura, la verdad.
1: To był szalony mecz, szczerze mówiąc. Byłam strasznie zdenerwowana, graliśmy bardzo dobrze, szczerze, powinniśmy być z siebie dumni. Argentyńczycy posunęli się trochę za daleko, grali bardzo nieczysto, ale nie mieli z nami szans. Nad miastem krążą policyjne śmigłowce. No i właśnie, tak jak wspominałeś, po 50 dniach zgrupowania piłkarze będą mogli się wreszcie troszkę wyluzować we własnym towarzystwie, już bez tej meczowej presji. Kibice zachodzą w głowę, czy Mark Cucurella przywiezie Puchar Świata w torebce foliowej, tak jak się wozi jedzenie na wynos, bo coś takiego zostało uwiecznione na nagraniach wczoraj z okolic Nowego Jorku, ale później okazało się, że był to puchar z klocków Lego od sponsora imprezy. To jeszcze dodam, że wczoraj czujnik sejsmiczny Królewskiego Obserwatorium zarejestrował kluczowe momenty meczu Argentyna-Hiszpania, które dosłownie wstrząsnęły Madrytem. No i na wykresie widać aktywność sejsmiczną w minutach gola Ferrana Torresa, anulowanego gola Nico Williamsa i końcowego gwizdka na meczu. Łatwo się domyślić, który z tych momentów wywołał największe trzęsienie ziemi. A też wkrótce przekonamy się, czy da się przebić wczorajsze rekordy. No i oczywiście wszystkim też zależy na tym, żeby na ulicach Madrytu było bezpiecznie. Bezpieczeństwa i porządku będzie strzec ponad 2000 policjantów i 400 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej.
3: No i na pewno w wielu innych miastach też mniejsze ceremonie świętowania. No bez piłkarzy, bo oni na razie w Madrycie, ale jest co świętować. Nie dziwię się, że Hiszpanom, że chcą to bardzo mocno przeżyć. Michał Makowski z Madrytu, to teraz do Buenos Aires. Tam Adam Górczewski. Witaj, Adamie.
4: No dzień dobry, dzień dobry.
3: Inne humory w Argentynie, chociaż drugie miejsce na mundialu to nie byle co. No to jest druga najlepsza drużyna świata, Albicelestes.
4: Myślę, że gdyby nie to, że 4 lata temu to było pierwsze miejsce, czyli że jest to jednak delikatny spadek w tej hierarchii, to na pewno radość byłaby jeszcze większa, ale ja nie ukrywam, że tutaj ta rozpacz, ta cisza, ten smutek trwały bardzo krótko, bo przez całą noc tutaj, gdzie ja w tej chwili jestem, czyli pod obeliskiem, pod takim symbolicznym miejscem Buenos Aires, trwało świętowanie. Zresztą kawałek, posłuchajcie, jak to wyglądało. Dziękujemy Argentyno, ale doceniamy też, że Hiszpania ma świetnych piłkarzy i dużo talentów. Trudno to wytłumaczyć, ale rzeczywiście nie atakowaliśmy w finale tak, jak powinniśmy. Jesteśmy im jednak wdzięczni za emocje. Doszli przecież do samego finału. No i tak właśnie tutaj wyglądała ta cała noc. Naprawdę, ja kładłem się przed 3 lokalnego czasu i to jeszcze ciągle te śpiewy trwały i tańce tutaj. I dzisiaj pewnie będzie, może nie aż tak mocno, bo fajerwerków pewnie nie będą mogli odpalić, ale o godzinie 17, czyli o 22 waszego polskiego czasu będzie lądowanie tej części kadry, która zdecydowała się wrócić, czyli głównie tych, którzy grają w Argentynie i mieszkają w Argentynie. I na lotnisku będą witani, dlatego że tutaj wszyscy powtarzają gracias por todo. Właśnie czytam to, co wisi tutaj naprzeciwko. Tutaj wokół obelisku jest kilkanaście reklam z flagą Argentyny i z piłkarzami różnymi, nie tylko z wielkim Messim, i z podziękowaniami za wszystko i za futbol też, jak jest napisane właśnie na jednym z tych tutaj wielkich transparentów, które wiszą. Także Argentyńczycy cieszą się i szanują to drugie miejsce, bo wiedzą, że to oznacza ciągle, że są jedną z dwóch najlepszych ekip na świecie.
3: To prawda, i na tym mundialu też wielokrotnie argentyńscy piłkarze błysnęli talentem. Hiszpanie zdecydowanie w tym finale lepsi, to słyszałem wielokrotnie dziś w różnych relacjach. Argentyńczycy też przyznają. Adam Górczewski z Buenos Aires, bardzo ci, Adamie, dziękujemy. To jeszcze no to miejsce, gdzie się wszystko to działo, głównie tam, no bo mundial co prawda i w Meksyku, i w Kanadzie, ale zdecydowana większość meczów w Stanach Zjednoczonych. Tam był przez cały niemal ten czas Kacper Merk, nasz specjalny wysłannik. Kacprze, witaj. No ty to oglądałeś w bardzo różnych miejscach, w bardzo różnych miastach, w bardzo różnych sytuacjach. No sporo rzeczy zapamiętamy z tego mundialu, takich mniejszych i takich większych, także politycznych. Co na przykład ty zapamiętałeś Z tego finału, z tego ostatniego czasu?
5: No, z tego finału to przede wszystkim zapamiętam nieporadną próbę Donalda Trumpa, który próbował sobie zdjęcie z Hiszpanami zrobić i tak odciągany był tam na bok.
3: Troszkę go wyganiali, tak, to prawda.
5: Tak, to było dość zabawne, ale generalnie jeżeli chodzi o cały odbiór tych Mistrzostw Świata, to one mówiąc bardzo kolokwialnie, tak dowiozły pod każdym

0: względem. Pod względem sportowym naprawdę super turniej, mecze w fazie pucharowej oglądało się kapitalnie, zwroty akcji, emocjonujące końcówki, mnóstwo bramek, mnóstwo ludzi na trybunach, bo to prawie 7 milionów widzów, drodzy Państwo, na trybunach te 104 spotkania zgromadziły. To robi wrażenie. Oczywiście robią wrażenie te dane finansowe, bo każde miasto się tu chwali, że zarobiło, że wypracowało efekt finansowy w postaci iluś tam miliardów dolarów. W sumie cały ten mundial ma przynieść taki impact gospodarczy, jak to się ładnie mówi, na poziomie 30 miliardów dolarów dla samych tylko Stanów Zjednoczonych. Więc to też robi wrażenie. A co na mnie robiło największe wrażenie, to to, że tutaj ludzie na każdym kroku naprawdę przeżywali i emocjonowali te Mistrzostwa Świata i emocjonowali się nimi, bo czy byłem w Nowym Jorku, czy byłem w Los Angeles, Seattle, Filadelfii, Atlancie, Kansas, gdzieś w Oklahomie, gdzieś w Teksasie, tam ludzie zbierali się, oglądali mecze, często w koszulkach europejskich drużyn, bo Amerykanie, kiedy odpadli, troszeczkę szał na nich spadł, ale chodzili ludzie w koszulkach reprezentacji Belgii, koszulkach reprezentacji Hiszpanii, mnóstwo fanów Messiego, mnóstwo fanów tych wielkich gwiazd światowego futbolu się tutaj objawiało. No i oni mają bardzo ciekawy sposób konsumpcji tego sportu, powiedziałbym. To znaczy naprawdę interesuje ich to przez krótki ułamek czasu. To znaczy potrafili się zatrzymywać na środku jezdni, patrzeć 2 minuty czy 3 minuty na telewizor za szybą w barze albo za szybą w sklepie i ruszać dalej. Na coś zerknęli, szli dalej. Niemniej ta atmosfera tutaj była kapitalna. Strefy kibica wypełnione po brzegi, nawet w, tak jak mówię, w momencie, w którym Amerykanie już odpadli. I myślę, że to jest największy sukces tego mundialu, to znaczy fakt, że ci wszyscy ludzie z całego świata się zjednoczyli. Tutaj nie było żadnych podziałów, żadnych waśni, sporów, tylko kilka milionów ludzi na trybunach i pewnie kilkaset milionów ludzi w strefach kibica po prostu dobrze się bawiło przez ostatnich 5,5 tygodnia i to jest największy sukces tej imprezy, przynajmniej z mojego punktu widzenia.
1: Rzeczywiście tę imprezę dobrze się oglądało, wiele meczów było niezapomnianych. To, że Amerykanie się pojawili w belgijskich koszulkach, to też miłe, przecież to Belgowie Amerykanów z mundialu w 1/8 finału wyeliminowali, więc to myślę też ładne. To Kacper prawda. Merk, bardzo ci dziękujemy za te relacje przez wiele tygodni tego mundialu. No rzeczywiście Donald Trump pewnie liczył na więcej promocji własnej osoby. Trochę tych gwizdów na finale było, kiedy się pojawił jeden z piłkarzy, Cristian Romero, ręki mu także nie podał, więc Trump na pewno, ale chyba mu to humoru nie popsuło, liczył na więcej, ale jak to Trump zawsze do nawet złej gry robi dobrą minę. To Ekspres Jedynki.

0: To jedno wiemy. Hiszpanie mistrzami świata, Argentyńczycy wicemistrzami. Ale nie wiemy, co dalej w Prawie i Sprawiedliwości, bo tam też Agata Kondzińska obok mnie mecz się rozgrywa.
1: Dzień dobry.
0: I za chwilę będziesz o to pytać też.
1: No tak, ale nie wiem, czy będziemy wiedzieć, jaki wynik. No, bo tam ta rozgrywka długa, słuchaj, do
0: dłużej
1: finału.
0: Trwa niż 90 minut.
1: Tak, tak, do finału i nie wiadomo, kto na ławkę rezerwowych, kto zostanie, kto z kim zagra ostatecznie i o co to będzie walka.
0: No, nie ukrywam, że ogląda się to równie pasjonująco, jako dziennikarz,
1: prawda?
0: Oczywiście, który obserwuje różne rzeczy. No.
1: Tak, no ja myślę, że my jako dziennikarze to mamy, to chętniej kibicujemy niż ci sami politycy Prawa i Sprawiedliwości.
0: Może tak być, może tak być.
1: I o to zapytam gościa. Oczywiście Marcina Horałę, posła Prawa i Sprawiedliwości ze Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: A to też jest tutaj istotne. To za chwilę w naszej popołudniowej rozmowie dnia w Ekspresie Jedynki.

0: 25 minut do godziny 17 zostało. Czas na naszą popołudniową rozmowę dnia. Przypomnę tylko, w studiu Agata Kondzińska, połączony z nami jej gość.
1: Rozmowa dnia.
2: A gościem jest Marcin Chorała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, Stowarzyszenie Rozwój Plus. Czy coś odjąć?
3: Nie, ale można by jeszcze dodać. Jestem też współprzewodniczącym chociażby Ruchu Społecznego Tak dla Rozwoju i pewnie jeszcze parę innych pól aktywności by się znalazło.
2: I dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Panie pośle, czyli pan się nie wycofuje, nie składa pan deklaracji o wyjściu ze Stowarzyszenia Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
3: Panie redaktor, ja 22 lata temu złożyłem deklarację członkowską Prawa i Sprawiedliwości i jakby w dziedzinie deklaracji czuję się usatysfakcjonowany, nie potrzebuję więcej składać jakichś deklaracji.
2: Wszyscy do czwartku powinni złożyć stosowne oświadczenie. Jeżeli ktoś nie złoży, jest rozłamowcem i dąży do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości całkowicie bez sensu. To są dzisiejsze słowa Przemysława Czarnka.
3: No cóż, całkowicie bez sensu to jest wypychanie, próba wypchnięcia, mam nadzieję, że która ostatecznie się jednak okaże jakimś wielkim piramidalnym nieporozumieniem. No, znaczącej części naszej partii, to takiej, która odpowiada za jej wielkie sukcesy. Mateusz Morawiecki, przypomnę, według ostatniego badania i każdego od wielu miesięcy jest najbardziej popularnym, cieszącym się największą społecznym zaufaniem politykiem Prawa i Sprawiedliwości. Więc w to, żeby PiS chciał sobie taką nogę uciąć, czy tam wyrwać płuco, ja po prostu nie wierzę, bo to jest bez sensu. No co takiego się wydarzyło? Jeszcze tydzień temu wszystko było w porządku, działaliśmy, pracowaliśmy. Nic my, Rozwój Plus, takiego nie zrobiliśmy 6 dni temu, żeby 5 dni temu tutaj stawiać tego rodzaju ultimata.
2: No, to właśnie ja pana chciałam zapytać, co takiego się wydarzyło, że Prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości podjęło uchwałę, że należy rozwiązać stowarzyszenia i było wymienione Stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego, plus jeśli się to nie wydarzy, to politycy zostanie wszczęta procedura usuwania z partii. No to się wydarzyło.
3: No właśnie obiektywnie nic, więc być może są jakieś takie problemy natury strategicznej. Myślę, że podstawowym problemem jest to, że to wysokie gremium jest absolutnie niereprezentatywne dla całości naszej formacji, a co dopiero dla elektoratu tej formacji, a co dopiero dla elektoratu nie tego, który teraz jest, tylko tego, który chcielibyśmy, żeby był, tych umyślnych, domyślnych 40% około, które są potrzebne, żeby w Polsce samodzielnie tworzyć rząd. No i głos jakiejś części naszej formacji być może został odczytany jako głos całości. Ale
2: znaczy, rozumiem, że pan mówi, ja tylko wyjaśnię, o Prezydium Komitetu Politycznego, to jest to ścisłe grono władz partii, w którym frakcja harcerzy, czyli ludzi zrzeszonych wokół Mateusza Morawieckiego, jest w mniejszości. O tym pan mówi, tak? Że chcielibyście tam większej reprezentacji.
3: W mniejszości to bardzo delikatnie powiedziane. No, poza samym Mateuszem Morawieckim właściwie no tam jeszcze są 2-3 osoby, które...
2: No Ryszard Terlecki bronił was.
3: Obiektywne,
2: Piotr Gliński, Adam Bielan.
3: No to są, tak jak mówię, wymienia już pani takie osoby, które no po prostu mają swój samodzielny, niepodległy pogląd, nie należą do frakcji nam przeciwnej. Natomiast ponieważ frakcja nam przeciwna, jakby jej rdzeniem, jej źródłem siły jest pewien tutaj właśnie dominacja w pewnych gremiach, to jest trochę tak, że tam się kilkanaście osób umówiło, że jak one wszystkie będą to samo komunikować, to u pana prezesa jakiś tam ogląd rzeczywistości będzie inny niż ta rzeczywistość jest, a nawet najlepszy król nie rządzi dobrze, jeżeli ma tego smoczego języka przy uchu, który tam mu szepcze. Ale no, to są nasze wyłączne
2: król,
3: sprawy,
2: ale król,
3: nie powinniśmy się tym w ogóle zajmować.
2: Ale będziemy się tym zajmować. No bardzo rozumiem, że pan by nie chciał, żebyśmy się tym
3: narozmawiali. Ja rozumiem, pani redaktor, że teraz chce się dowiedzieć. Ja do moich kolegów mówię, po co nam
2: proszę
3: to wszystko,
2: powiedzieć.
3: Po co ten temat został rozpoczęty w ogóle.
2: No tak, ja też zapraszam, żeby koledzy słuchali radiowej jedynki, bo może się czegoś dowiedzą. Ale panie pośle, no ale może ten król, który spotkał się przecież z Mateuszem Morawieckim w piątek i nie było też przełomu. Po tej rozmowie taki był komunikat, a teraz mam takie nieoficjalne informacje, że frakcja maślarzy spotkała się z Jarosławem Koczyńskim na Nowogrodzkiej. Nie wiem, czy pan, czy to są prawdziwe informacje.
3: Pewnie, no ja też nie wiem, a jak coś tam wiem, no to jak są rozmowy w wąskich gronach, to nie po to, żeby o nich mówić szeroko. Natomiast krótko mówiąc, my nie chcemy występować z Prawa i Sprawiedliwości, a ja osobiście już mogę tu za siebie powiedzieć,

0: Czy nie przyjmuje do wiadomości rzeczywistości, w której praca dla rozwoju Polski jest sprzeczna z celami PiSu? No to, to nie jest sprzeczne, to jest cel PiSu. Gdyby za to było wyrzucanie z partii, to prawie jakby, nie wiem, za dbanie o prawo i sprawiedliwość w Polsce pisane z małej litery też było wyrzucanie.
1: No tak, ale, ale w weekend Platforma X stała się taką areną wzajemnych pretensji państwa z Prawa i Sprawiedliwości. No, padały już zdumiewające oskarżenia, padały hasła stół pysk. Ja tu przytoczę inne na pana temat. Chorała nie pierwszy raz, rynsztok, to pisał Patryk Jaki do pana. No, jaki to jest poziom dyskusji? Czy to w ogóle jesteście w stanie porozmawiać?
0: No, poziom dyskusji jest oczywiście bardzo niski. My tutaj, jak rozmawiam z kolegami, no jesteśmy w pewnej kropce, w pewnym dylemacie, bo kiedy jesteśmy atakowani często w sposób nieprawdziwy, manipulacyjny, no to jak nie odpowiemy na taki atak, no to odbiorcy będą brali, że no tak jest, to będzie jedyny głos w danym temacie. A z kolei jak odpowiemy, no to można budować taką symetrię, że się kłócą, że się atakują. Nasi wyborcy tego nie chcą, żebyśmy publicznie się kłócili. No staramy się nie zaczynać, a odpowiadać, no przynajmniej nie na każdą zaczepkę i nie na tym samym poziomie. Nie zawsze to może wszystkim wychodzi. To jest bardzo źle, bo tak jak mówię, no powinniśmy mówić o tym, jak zmienić rząd w Polsce, jakie są wyzwania przed naszym krajem. Demografia, bezpieczeństwo, rozwój. No to są tematy, którymi powinniśmy się zajmować. I my w Rozwój Plus się będziemy z pewnością nimi zajmowali tak czy tak.
1: Panie pośle. A to, no,
0: jak inni się uprą, żeby za zajmowanie się rozwiązywaniem problemów Polski nas wyrzucić z partii, no to pewnie w którymś momencie może to być możliwe, może to im się udać. Mam nadzieję, że jednak będzie moment refleksji.
1: Panie pośle, a dlaczego po prostu nie rozwiążecie Stowarzyszenia Rozwój Plus, skoro wasi koledzy pozakładali stowarzyszenia, wprawdzie nie zdążyli ich zarejestrować, ale bardzo szybko z nich zrezygnowali, nie mieli z tym problemu, a państwo jednak tutaj się upieracie przy tym, żeby to stowarzyszenie istniało wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości.
0: Oczywiście w tym momencie, w kontekście zbliżającego się wydarzenia, na które też serdecznie zapraszamy 31 lipca, no to nawet z takiej ogólnoludzkiej, ogólnokulturowej przyczyny, że trzeba się zachowywać jak poważny człowiek.
1: No ale po tym grillu już słynnym.
0: I tak dalej. No ale również do stowarzyszenia też, no zapraszamy ludzi, zapisują się, prawda, chcą z nami działać i nagle powiemy z dnia na dzień, że aha, aha, żartowaliśmy. No to nasze stowarzyszenie nie jest fikcją, nie było założone tylko po to, żeby za chwilę je rozwiązać. Natomiast czemu w ogóle zostało założone?
1: No tak, no to dlatego, też są różne teorie.
0: Że w naszej partii około rok temu zwyciężył koncept taki strategiczny, który naszym zdaniem jest po prostu błędny, czyli takiego zwrotu do prawej flanki, tego, że mamy metodą nieco udawania Konfederacji, ja to nazwałem, prawda, Konfederacją z temu, taką podróbką, walczyć o tego samego wyborcę z Grzegorzem Braunem i tą Konfederacją bezprzymiotnikową. Zwyciężył, partia wybrała taki kierunek, naszym zdaniem nie jest on trafny, ale okej, no może się nie znamy, niech sobie koledzy, którzy się w tym dobrze czują, działają, ale niech my też mamy możliwość na nieco innej flance, nawet jako nie ten główny, jako kierunek taki akcesoryjny, na jakoś na własną odpowiedzialność spróbować tutaj nad poszerzaniem
1: to drugie płuco
0: bazy Prawa i Sprawiedliwości podziałać. No a tego nie da się robić, nie mając jakiejś oferty dla ludzi, którzy w niektórych rzeczach się z PiS-em zgadzają, ale nie we wszystkich. Chcieliby razem coś zrobić dla naszego kraju, ale nie widzą siebie w partii politycznej już w ogóle jakiejkolwiek, nieważne czy PiS-ie, czy nie PiS-ie. No i do tego konieczne było stowarzyszenie.
1: No do którego zapisali się sami parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości? Czy państwo macie jakichś członków stowarzyszenia, którzy nie mają legitymacji PiS-u?
0: Myślę, że w tym momencie już z pewnością, bo te zapisy cały czas, no ludzie się zgłaszają, zapisują.
1: Pan jest wiceszefem tego stowarzyszenia, tak?
0: Tak.
1: To ile tam jest już działaczy? Ilu tam jest działaczy już w tym stowarzyszeniu? Może pan powiedzieć, czy nie macie takich statystyk?
0: No w tym momencie nie prowadzimy, bo to jakby ludzie zgłaszają swój akces przez internet, to będziemy porządkować czasem, przyjmować, podejmować formalne uchwały i tak dalej. Zresztą u nas no, głównie nastawiamy się na członków wspierających, sympatyków, ale to nie w tym rzecz, bo też była taka prośba do nas, żeby nie budować struktur. No to nie budujemy struktur, nie mamy pełnomocników, nie mamy... Więc trochę tutaj można powiedzieć, samo ograniczyliśmy w tej budowie, no jak widać to w niczym nie pomogło, ale oczywiście będziemy otwarci, jak najbardziej będą osoby również spoza Prawa i Sprawiedliwości, które jakieś tam nie wszystko być może podzielają, ale przynajmniej większość. Taka oferta, bym powiedział językiem z drugiej strony, inkluzywna. Nie musimy się we wszystkim zgadzać, ale zgódźmy się co do paru podstawowych rzeczy, zróbmy coś razem na ich rzecz. No naprawdę nie powinniśmy działalności dla dobra wspólnego rozpoczynać od wykluczania i ustalania, z kim nam nie po drodze. Lepiej ustalajmy, z kim nam po drodze.

0: No tak, a czy pan już wypełnił tę deklarację, która została rozesłana do działaczy Prawa i Sprawiedliwości, w której trzeba powiedzieć, czy jest się za, czy przeciw?
1: Nie, no tak jak mówię, nie wypełniłem i
0: bo są takie, ja pana dopytuję, bo są takie głosy i to są głosy polityków Prawa i Sprawiedliwości publiczne, jawne, którzy mówią, że no kruszy się ta 45, która stanęła za Mateuszem Morawieckim, wprawdzie nie podają nazwisk, ale sugerują, że są w stowarzyszeniu ludzie, którzy podpisali deklarację lojalności wobec partii, ale też znaleźli się na tej liście za Mateuszem Morawieckim.
1: No, operacja niezwykle grubymi nićmi szyta, co więcej po raz drugi, jak może pani redaktor sobie przypomina, nie dalej jak tam bodajże 2 miesiące temu, kiedy mieliśmy ten moment po powstaniu stowarzyszenia, też różne osoby w mediach mówiły, że już tych posłów, których wtedy było 30, że już wielu się wykruszyło, już wielu się wyłamało i tak dalej. No efekt jest taki, że po 2 miesiącach się wyłamywania z tych 30 zrobiło się 405. Więc bez przesady, oczywiście może ktoś się zdarzyć. Różne są motywacje, różnie tam ludzie sobie swoją przyszłość układają, ale nic nie zadosi się, żeby to miało mieć jakikolwiek masowy charakter, a na ten moment według mojej wiedzy jest 0 osób. Jeżeli ktoś wiarygodnie tak twierdzi, no to niech powie kto. No i ów ktoś, co to miał podpisać, będzie mógł publicznie powiedzieć, tak, podpisałem albo nie, nie podpisałem, to nieprawda. I wtedy sprawa jest jasna. Takie mówienie bez nazwisk, no to to jest, no a ja powiem, że 50 kolejnych przystąpiło do stowarzyszenia i co? No też mogę sobie powiedzieć.
0: No zapytam pana o nazwiska wtedy.
1: No i słusznie, a ja mówię, no nie, no jest list. Podpisały się nimi z imienia i nazwiska osoby. Podpisała się jedna osoba, która popiera treść listu, ale ideę jego, ale nie jest członkiem stowarzyszenia. No i tyle. No i takie są nazwiska. My je publicznie podajemy i nikt z tych osób, które tam są pod tym listem, nie powiedział, że to nieprawda i że on wcale tam nie jest.
0: Panie pośle, w czwartek mija ultimatum i co się wtedy wydarzy?
1: Mam szczerą nadzieję, że po prostu nic, że będziemy mogli o tej całej sprawie zapomnieć i wrócić do wspólnej pracy.
0: I pan sobie
1: dzisiaj
0: wyobraża,
1: że dnia są i powinny być kolejne wysokie ceny na stacjach benzyn i to, że Polacy muszą płacić dużo.
0: No ale
1: dużo
0: to już mówił
1: jutro,
0: dziś rano.
1: Zdrowia, pojutrze coś innego.
0: Dziś rano, mówił o tym też Przemysław Czarnek, kandydat na kandydata na premiera i zorganizował taką konferencję na stacji paliw i o tym mówił, ale przy okazji też mówił o was.
1: No właśnie, a gdyby mówił tylko o paliwach, to myślę, że ten przekaz o paliwach by się dużo bardziej przebijał, prawda? A tak potem po tej konferencji w wielu mediach mówi się o tym, co Przemysław Czarnek powiedział na nasz temat, no co rządowi sprzyja obiektywnie, a nie na temat tego, co się dzieje na stacjach paliw, co by rządowi szkodziło. Więc jeżeli ktoś mówi, że jego celem jest zmiana tego rządu, no to wnioski nasuwają się same.
0: I do jednego i drugiego tematu będziemy jeszcze wracać. Dziękuję bardzo. Gościem był Marcin Horała, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus.
1: Bardzo dziękuję.
2: Ja tylko dodam, że rozmawiała Agata Kondzińska i doceniam, mieliśmy sportowe nawiązania. Pan poseł chyba literacko do Tolkiena, mówiąc o smoczym języku przy uchu króla, to doceniam. Też lubię Tolkiena.

0: Mamy nieco ponad 8 minut do godziny 17, a po 17 w Ekspresie Jedynki będziemy mówić o tym, że coraz więcej osób na wakacje się zapożycza. No, nie ma nic złego w braniu oczywiście kredytów, ale trzeba uważać na wiele rzeczy.
1: Wpisujemy umowę nie czytając. Przeczytajmy tę umowę dokładnie i wiedzmy, na co się zobowiązujemy.
0: To na co jeszcze uważać? O tym w Ekspresie Jedynki po 17.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
2: Lato z Radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2.

0: A dopadł do miski z kapustą, jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
1: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
0: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
2: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
4: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
4: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie. Nie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
6: Zapamiętaj. Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
2: Reklama.
8: Ogłoszenie społeczne.
9: Cześć. Tu Stanisław Ubieński, prezes Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Prawie 50 tysięcy osób podpisało się pod naszymi petycjami w obronie gawronów i przeciwko fajerwerkom. To pokazuje, jak bardzo troszczymy się o naszą przyrodę. Niestety, gawrony wciąż tracą swoje miejsca lęgowe, a fajerwerki nadal płoszą i zabijają ptaki. My jednak nie zamierzamy odpuścić, a ty możesz nam pomóc. Wejdź na otop.org.pl i dowiedz się więcej.
8: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
10: Ewa Mierzejewska, zapraszam. Na A1 między węzłami Kowal i Kutno Północ w pobliżu Strzelec Kujawskich zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest prawy pas w kierunku Łodzi na 241 kilometrze. Problemy na autostradowej jedynce są też w województwie śląskim między węzłami Dębieńsko i Knurów w pobliżu Knurowa, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka i z tego powodu zablokowane są dwa pasy w kierunku Łodzi na 8 kilometrze. W Łódzkiem problemy się pojawiły z przejazdem na S8 między węzłami Sieradz Południe-Złoczew w pobliżu Pyszkowa. Tam samochód osobowy uderzył w barierę i zajęty jest pas prawy w kierunku Wrocławia na 156 kilometrze. W zachodniopomorskim nie można przejechać na S6 między węzłami Malechowo i Karwice. Po tym jak auto osobowe wpadło w poślizg i uderzyło w barierę energochłonne, częściowo zablokowany jest przejazd w kierunku Gdańska. Zamknięty jest jeden pas na 168 kilometrze. W zachodniopomorskim na S3 między węzłami Gryfino i Klucz po kolizji dwóch samochodów osobowych zajęte są aż dwa pasy, lewy i awaryjny w kierunku Szczecina. Do tej kolizji doszło na pierwszym kilometrze. Na Mazowszu na S17 między węzłami Garwolin Południe i Garwolin Zachód zamknięty jest jeden pas w kierunku Warszawy na 45 kilometrze po zderzeniu samochodu ciężarowego i busa, tutaj bez poszkodowanych. I jeszcze S11 to znów zachodniopomorskie przy węźle Głodowa, tu auto osobowe uderzyło w barierę i jest zwężenie w kierunku Szczecinka.
11: Minęła 17, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Maria Furdyna. Marcin Horała zapewnia, że działalność Stowarzyszenia Rozwój Plus nie jest sprzeczna z celami Prawa i Sprawiedliwości.
12: My nie chcemy występować z Prawa i Sprawiedliwości.
11: Najpierw audiencja u króla, a później wielka feta w Madrycie, Hiszpanii. Mistrzowie świata w piłce nożnej wrócili do domu. Sanepid kontroluje kolonie nad morzem. Inspektorzy już mają sporo uwag.
5: Obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazience.

0: jedynkach.
1: Marcin Horała nie wierzy w rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Polityk tej partii, wiceprezes Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówił w radiowej jedynce, że nie zamierza składać deklaracji w sprawie wystąpienia ze stowarzyszenia. To warunek kierownictwa PiS-u, aby nie zostać wykluczonym z partii. Taką deklarację należy złożyć do czwartku.
2: To jest wypychanie, próba wypchnięcia, mam nadzieję, że która ostatecznie się jednak okaże jakimś wielkim, piramidalnym nieporozumieniem. No, znaczącej części naszej partii, to takiej, która odpowiada za jej wielkie sukcesy.
1: Marcin Horała zapewnia, że działalność stowarzyszenia nie jest sprzeczna z celami działań Prawa i Sprawiedliwości.
2: My nie chcemy występować z Prawa i Sprawiedliwości, a ja osobiście już mogę tu za siebie powiedzieć, wręcz nie przyjmuję do wiadomości rzeczywistości, w której praca dla rozwoju Polski jest sprzeczna z celami PiS-u. No to nie jest sprzeczne, to jest cel PiS-u.
1: W tym tygodniu planowana jest kolejna rozmowa Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Nawet 500 000 kibiców będzie witać reprezentację Hiszpanii na ulicach Madrytu. Triumfatorzy Mundialu po audiencji u króla Filipa wyruszą specjalnym autobusem, przejadą ulicami miasta na miejsce wielkiej mistrzowskiej fety. Łączymy się z Madrytem, gdzie jest specjalny wysłannik Polskiego Radia Michał Makowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, co tam się teraz dzieje?
3: No, najwytrwalsi kibice już czekają przy barierkach na placu Hibales, aby gdy zapadnie zmrok, być jak najbliżej swoich ulubieńców. Plac może pomieścić nawet 60 tysięcy kibiców. Inwencja fanów drużyny La Furia Roja potrafi zaskoczyć. Przed chwilą widziałem plakat, na którym boczny obrońca reprezentacji Pedro Porro trzyma na rękach Kyliana Mbappé w stroju małego dyktatora. Bramka Porro w meczu z Francją pomogła Hiszpanom awansować do finału mundialu, a wieczorem na placu Hibales wystąpią gwiazdy hiszpańskiej muzyki. Między innymi Aitana, autorka nieoficjalnej przyśpiewki kibiców reprezentacji w czasie walki o drugą gwiazdkę na koszulkach, czyli utworu Super Estrella, a według burmistrza Madrytu Francisco Martina porządku i bezpieczeństwa na ulicach będzie strzec ponad 2000 policjantów i 400 funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej.
1: Z Madrytu Michał Makowski, specjalny wysłannik Polskiego Radia. Bardzo dziękuję za relację. Inspektorzy już teraz mają sporo uwag. Pracownicy sanepidu podsumowali pierwsze kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem. Jakie są wnioski o tym? Aneta Łuczkowska.
4: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
5: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
4: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia. Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. Można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
6: To są aktualności jedynki.
1: Centralny Szpital Kliniczny UMED-u w Łodzi wstrzymał przyjęcia nowych pacjentów do onkologicznych programów lekowych z powodu braku finansowania. Rzeczpospolita podaje, że pacjenci informowani są o odległych terminach rozpoczęcia terapii sięgających 2027 roku, a łódzki NFZ kieruje chorych do innych placówek w regionie, mówi rzeczniczka łódzkiego oddziału funduszu Anna Leder.
7: Skazaliśmy Szpital Kopernika w Łodzi i Szpital Bonifratrów w Łodzi. Centralny Szpital Kliniczny jest jednym z kilku szpitali w Łodzi i w zależności od programu onkologicznego jednym z kilku szpitali w Łódzkiem, które realizują programy onkologiczne.
1: Programy lekowe są limitowane, dlatego NFZ nie może przekroczyć kwoty określonej w umowie. Za leczenie w ramach zamartych umów dotyczących programów lekowych fundusz zapłacił Centralnemu Szpitalowi Klinicznemu niemal 45 milionów złotych. Polskie Radio Łódź próbowało skontaktować się z dyrekcją Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi, do tej pory bezskutecznie. Jerzy Giedroyć, Gra o Polskę, to nazwa wystawy, która zostanie otwarta pojutrze w gmachu Senatu. Jest ona poświęcona twórcy kultury paryskiej, a także jego najbliższym współpracownikom. Ekspozycję przygotowywało także Archiwum Polskiego Radia. Jego dyrektor Andrzej Mietkowski powiedział, że będą to telefony i głosy twórców kultury paryskiej.
8: Przygotowaliśmy 4 aparaty telefoniczne sprowadzone z Francji, które będą wyeksponowane na wystawie i w każdym aparacie po wciśnięciu jednego z 10 przycisków można będzie usłyszeć głos pracowników lub współpracowników kultury paryskiej. To są dźwięki.

0: i przede wszystkim z archiwum Radia Wolna Europa, którym Polskie Radio zarządza.
1: Głównym twórcą wystawy jest Biblioteka Narodowa. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Sporo chmur w całym kraju, przejaśnienia na wschodzie i południu, przelotne opady deszczu na zachodzie i północy. Na północy możliwe także burze. Temperatura od 14 stopni na Warmii i Mazurach, 17 w centrum do 24 na Podkarpaciu. Na barometrach w Warszawie 1003 hektopaskale.
2: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: Hiszpania mistrzem świata. Pobiła też rekord świata pod względem liczby meczów bez porażki. Sprzątanie po burzach. Ostrzeżenie przed kolejnymi. Ukrainofobia. Kolejne ataki na Ukraińców w Polsce.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowi.
9: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama. Autopromocja.
17: Wieczory zawsze sprzyjają spotkaniom i rozmowom. O historii, o sztuce, o kobietach i o mężczyznach. O relacjach, o świecie, o muzyce, o tym, co zaskakujące. Codziennie od poniedziałku do czwartku po 21. Spotkania w Jedynce. Każdy wieczór to niespodzianka. Zapraszamy.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: No ale ten czas leci już 10 minut po 17.
1: Ekspres Jedynki.
0: No wiadomo, w wakacje trzeba też pracować, ale idealnie byłoby jak najwięcej czasu spędzić na jakichś wyjazdach, najlepiej egzotycznych, tylko takie rzeczy kosztują. Coraz więcej osób więc szuka dodatkowych pieniędzy, na przykład się zapożyczając. Tylko czy my tak naprawdę wiemy, na jakich zasadach pożyczamy te pieniądze, na co należy

0: zwrócić uwagę. No bo jeśli chodzi o wakacje i wydawanie pieniędzy, to już się na przykład nauczyliśmy, żeby zwracać uwagę na miejsca, gdzie kupujemy jedzenie, lody albo desery. No i na przykład patrzeć,
1: czy zachowują zasady higieny, czyli czy widzimy, czy mają rękawiczki, jak wygląda postępowanie, na przykład kiedy biorą od nas pieniądze, a potem na przykład nieumytymi rękoma, czyli bez rękawiczek na przykład nakładają nam jedzenie.
0: A jeśli kupujemy wyjazd wakacyjny na kredyt, to czy się nauczyliśmy już na to zwracać uwagę? Jeśli nie, to za chwilę będziemy to w Ekspresie Jedynki wyjaśniać. Michał Strzałkowski, zapraszam. Let's go, girls.

0: Shania Twain w Ekspresie Jedynki, czyli jedna z dwóch najsłynniejszych w historii osób o nazwisku Twain. No ale my nie o historii, nie o muzyce pop, nie o amerykańskiej literaturze, tylko o wyjazdach turystycznych. Teraz z nami dr Adam Karpiński z Uniwersytetu WSB Merito. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: No wiadomo, urlop zawsze kosztuje. Jeden więcej, drugi mniej, ten gdzie jedziemy daleko, gdzie jedziemy egzotycznie, na ogół więcej niż ten skromniejszy w okolicy, ale pieniądze z reguły wydać zawsze trzeba.

0: trzeba, tylko że jeśli tych pieniędzy brakuje, jeśli my wykupujemy wycieczkę, to często się okazuje, że zaraz się pojawia oferta, ale tu można się zapożyczyć na przykład na te wakacje. Tu można wziąć kredyt, pożyczkę, inny produkt finansowy i oczywiście po to są też kredyty, żeby z nich korzystać, jeśli jesteśmy w stanie je spłacić, jeśli to nie jest dla nas problem i dla naszych wydatków, tylko nie ma pan wrażenia, że czasami się zdarza, że jak przychodzą wakacje, jak nam te egzotyczne wakacje, czy nawet nie egzotyczne, ale gdzieś jakiś ten wyjazd przyjemny się pojawia, to my trochę nie jesteśmy rozsądni, jeśli chodzi o zawieranie umów pożyczkowych czy kredytowych.
1: Tak właśnie się dzieje od kilku lat. W Polsce już banki zaobserwowały, że to jest bardzo dobry produkt sezonowy, czyli kredyty właśnie na wakacje i nie tylko banki, bo również różnego rodzaju instytucje finansowe, które oferują chwilówki. Tak
0: no naprawdę właśnie,
1: czasami bo... te chwilówki są dla podratowania budżetu, ale w wakacje dla podratowania budżetu wakacyjnego.
0: No tak, tylko że z tymi chwilówkami to jest tak, że z reguły one są dużo bardziej oprocentowane, dużo szybciej trzeba te pieniądze zacząć oddawać. No, pożyczka, pożyczce, kredyt, kredytowi, produkt finansowy, produktowi finansowemu nierówne.
1: Bezwzględnie tak i na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Trzeba zdefiniować, czym jest rzeczywista roczna stopa oprocentowania, to magiczne RRSO, czyli to, co musimy wiedzieć przed podjęciem decyzji kredytowej, ile nas ten pożyczony pieniądz będzie kosztował.
0: Bo to jest wszystko dodane już. Przykład, oprocentowanie, tak, prowizja, koszty, wszystko.
1: Koszt kroczącego też oprocentowania, bo to jest też ważne, żebyśmy zaznaczyli i sprawdzili, czy mamy oprocentowanie stałe, czy zmienne, bo to też jest pewne ryzyko. Kiedyś były bardzo dobre kredyty dla przeciętnych obywateli, takich, którzy specjalnie nie są za pan brat z ekonomią. To były kredyty zdyskontowane, czyli tak naprawdę otrzymywało się pożyczkę czy kredyt niewielki, pomniejszony już o wszystkie koszty, czyli przykładowo, jeżeli był oprocentowany na 10%, hipotetycznie, a brało się 1000 zł, to otrzymywało się 900 zł i spłacało się 1000, czyli te koszty były zdefiniowane na wstępie. Dzisiaj musimy dokładnie pamiętać o tym, że jeżeli są zmienne, to ta wartość będzie nam mogła wzrastać, jeśli stałe, to nie będzie wzrastała, jeśli mamy tutaj podany ten rzeczywistą roczną stopę oprocentowania, możemy sobie to policzyć. Zresztą zachęcam do tego, żeby podjąć taką decyzję nieimpulsywnie, bo pożyczanie pieniędzy nie powinno być zakupem impulsywnym, bo częstokroć my dokonujemy zakupu impulsywnego na zasadzie wchodzimy do sklepu i bierzemy z półki pierwszą lepszą rzecz, za którą płacimy swoimi pieniędzmi.
0: Tylko, że to nie jest paczka chipsów, prawda? Tylko to jest coś zupełnie innego.
1: Nie, tak i ryzyko wyższe, jeżeli wchodzimy do biura podróży i nawet biuro podróży nas zachęca właśnie okazjonalną formą wypoczynku, to zastanówmy się, czy nas jest stać na to, abyśmy utrzymali płynność finansową, bo to, że my dzisiaj weźmiemy kredyt, to musimy być pewni, że po powrocie z wakacji będziemy mieć równie stabilną sytuację ekonomiczną, czyli będziemy mieli pracę, która nam pozwoli zapłacić wszystkie rachunki, jak również uregulować dodatkowe koszty, jaką jest rata wcześniej podjętego zobowiązania kredytowego. Także nasze rachunki raptem wzrosną, czyli po tej radości na Wyspach Kanaryjskich lub jeszcze gdzieś indziej będziemy musieli zderzyć się z rzeczywistością.
0: Trzeba
1: i być
0: pamiętać,
1: może podjąć
0: że nie tylko sytuacja finansowa w momencie brania kredytu, ale ta za pół roku albo za rok, bo będziemy ten kredyt być może czasami latami spłacać.
1: No tutaj to są krótko raczej terminowe kredyty. Najczęściej jeśli mówimy o wakacjach to są takie częstokroć 60-dniowe, no ale ktoś jak pan redaktor wspomniał być może będzie chciał sobie skredytować podróż życia dookoła świata lub dalej, no to tak naprawdę może to być wielka kwota i może być rozciągnięta w czasie, ale to też to już są inne obostrzenia kredytowe związane z zabezpieczeniem. Z reguły to są do roku czasu kredyty, najczęściej 3, 4, 6 miesięczne to maksymalnie.
0: No i oczywiście trzeba pamiętać, że jak wykupujemy wycieczkę, to jedno to to, co płacimy w biurze podróży i mamy tam nocleg, czasem posiłki, jeśli to jest all inclusive i różne inne atrakcje, ale na miejscu okazuje się, że za sporo rzeczy i tak trzeba zapłacić, bo są jakieś fakultatywne wycieczki, bo pamiątki, bo pójdziemy gdzieś coś zjeść czy się napić poza hotelem.
1: Zgodnie tak, ten wypoczynek będzie się wiązał z dodatkowymi kosztami, czyli analiza finansowa na wstępie musi być bardzo dokładna. To, że wykupimy sobie już to nasze wymarzone miejsce, to jeszcze pamiętajmy, że kwestie faktycznie związane z ewentualnymi nieprzewidywalnymi kosztami, chociażby też dodatkowego ubezpieczenia, co też jest bardzo ważne, to wszystko składa się również na wyjazd turystyczny. Więc bez emocji, bardzo spokojnie, a było na początku audycji, że nic nie ma za darmo. Czasami samochodami można jechać

0: na wakacje do najbliższych. Oczywiście pewnie za darmo byłoby to bardzo tak trochę szkodliwie, ale za mniejsze pieniądze, gdzie mamy kiedyś taki model odwiedzania rodzin w obrębie nawet kraju, a dzisiaj mamy przecież rodziny również za granicą, więc wiele osób może też podróżować do swoich rodzin i to jest alternatywa dla tych, którzy by musieli się kredytować.
1: Tylko oczywiście wiadomo, jak już wykupimy wycieczkę, to na tydzień, na dwa tygodnie, jak kogoś stać na trzy tygodnie, nawet do rodziny, to lepiej za długo nie siedzieć czasami może.
0: Bezwzględnie tak. Oczywiście ja mówię tutaj o dobrych stosunkach rodzinnych, panie redaktorze. Ja wiem, że dzisiaj one się też zmieniły. Kiedyś to było wręcz naturalne, kiedy jechaliśmy na wczasy.
1: Tak zwane wakacje u babci na wsi też się zdarzały, prawda?
0: Ale jako mały chłopiec jadąc, żeśmy odwiedzali po drodze jakąś rodzinę gdzieś w dalszych zakątkach kraju, bo to była taki model wtedy funkcjonowania rodzin. Dzisiaj pewnie żeśmy troszeczkę
1: uwielbiałem, jak kuzyni przyjeżdżali na wakacje. Ja to uwielbiałem jako dziecko.
0: Proszę bardzo, chociaż na chwilę, prawda? Już nie mówię na te miesięczne wakacje, ale chociaż chwilowe to tak. Natomiast co wracając do kredytowania, to jako ekonomista mówię z pełną odpowiedzialnością, że na pewno nie ryzykujmy, bo to nie jest dobro pierwszej potrzeby i zawsze warto przeanalizować swoje możliwości finansowe. Dużo osób, jak też patrzyłem przed audycją, stara się wykorzystać swoje możliwości oszczędnościowe, czyli tak naprawdę młodzi ludzie też oszczędzają na wakacje, czyli lepszym chyba rozwiązaniem jest zawsze niż kredyt, spokojne podejście i odkładanie te kilku złotych nawet, co...
1: Myślę, że się spokojniej na wakacjach bawimy za pieniądze, które mamy, niż za te, których nie mamy. Ze spokojniejszym sumieniem na pewno.
0: Bezwzględnie tak i na pewno powrót jest też bezpieczniejszy i później nie ma żadnych konfliktów, bo teraz wyobraźmy sobie wspólne wakacje, a później pytanie, kto tak naprawdę musi zobowiązanie spłacać, jeśli pojechaliśmy w parze i podjęliśmy taką decyzję kredytową i wyjazdową wspólnie.
1: Zatem podróżujmy, wypoczywajmy. Turystyka to jest ważna gałąź gospodarki, ale zawsze też policzmy, jakie rozwiązanie dla nas jest najlepsze, no i jakie w związku z tym też wakacje w tym roku będą dla nas najlepsze, najkorzystniejsze i tak naprawdę pozwolą nam odjąć sobie stresu, niż go sobie później dołożyć. Doktor Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję, panie doktorze, za tę rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i życzę dobrych wakacji, takich, które nie będą żadnym zobowiązaniem po powrocie.
1: Tylko czystym właśnie pozbyciem się stresu, jaki czasem się pojawia, kiedy się przez cały rok na te wakacje już czeka. A w Ekspresie Jedynki za chwilę powiemy też o rezerwowaniu noclegów we Włoszech i na co w tym przypadku też uważać.

0: 20% ceny biletów lotniczych bywają kuszące, ale nieostrożność podczas rezerwacji noclegu może tam nasze plany wyjazdowe pokrzyżować. Mowa o Włoszech, dlatego warto dobrze się do wyjazdu do Włoch przygotować i przeniesiemy się teraz do Rzymu i tam o tym jest, żeby opowiedzieć Aleksandra Niedopiel.
1: Włochy dla Polaków to bardzo popularny kierunek wyjazdów, nie tylko podczas wakacji. Ja akurat jestem w Rzymie i tutaj język polski słychać naprawdę bardzo często przez cały rok. A wakacje są wyjątkowo gorącym okresem i to nie tylko ze względu na pogodę, ale także na liczbę rezerwacji noclegów. Z tym niestety wiąże się ryzyko oszustw. Takie sytuacje zdarzają się co jakiś czas. Wystarczy przejrzeć fora internetowe czy grupy Polaków we Włoszech, żeby zobaczyć, że wcale nie są to odosobnione przypadki. Chodzi między innymi o nieistniejące apartamenty pod wskazanym adresem albo standard wynajętego lokalu, który nie ma nic wspólnego z tym prezentowanym w ogłoszeniu. Czujność powinny wzbudzić także podejrzanie atrakcyjne oferty, czyli niska cena i luksusowy apartament w centrum miasta na przykład. Dlatego ambasada Polski w Rzymie przypomina, co robić i na co zwracać uwagę, zanim klikniemy zatwierdź przy rezerwacji. Przede wszystkim pamiętajmy, że we Włoszech każdy obiekt noclegowy ma obowiązek zameldować swoich gości i zweryfikować ich tożsamość. Taka identyfikacja powinna odbywać się podczas zameldowania, a nie wyłącznie na podstawie zdjęcia dokumentu wysłanego wcześniej przez internet. Warto więc zachować ostrożność, jeśli właściciel apartamentu prosi nas o przesłanie skanu dowodu osobistego albo paszportu przez komunikator czy przez e-mail jeszcze przed przyjazdem. Zdjęcia dokumentów mogą bowiem zostać przechwycone i wykorzystane przez oszustów. Przed rezerwacją dobrze jest też sprawdzić sam obiekt, czyli liczbę i wiarygodność opinii, historię jego działalności oraz to, czy cena nie jest podejrzanie niska w porównaniu z podobnymi ofertami. Trzeba też uważać na oszustwa związane z płatnościami. Zdarza się, że przestępcy przejmują konta gospodarzy na portalach rezerwacyjnych i wysyłają wiadomości z prośbą o dopłatę albo zmianę sposobu płatności. Dlatego najlepiej korzystać wyłącznie z oficjalnych systemów rezerwacyjnych i nie wykonywać przelewów na podstawie podejrzanych wiadomości. Nie ma oficjalnych statystyk dotyczących polskich turystów we Włoszech i tego, ile razy zostali oszukani, ale zarówno polska policja, jak i włoskie służby co roku ostrzegają przed oszustwami, prowadząc specjalne kampanie informacyjne.
0: Z Rzymu Aleksandra Nietopiel, bardzo dziękuję, a ja tak sobie myślę, że bardzo wiele z tych zasad to się w ogóle przydaje przy rezerwowaniu noclegu, więc bądźmy zawsze ostrożni i wszystko na wszelki wypadek sobie sprawdźmy. To jest Ekspres Jedynki.

0: No bo od czegoś trzeba zacząć. Wiadomo, podręcznikowo, Mieszko I, rok 966, chrzest Polski. Ale ta odpowiedź wydaje się trochę za prosta. To jest jakiś taki pewnie skrót myślowy, no tak podręcznikowo. A jednak Muzeum Historii Polski pokazuje historię niepodręcznikową.
1: Mogę odpowiedzieć w taki sposób, jak często opowiada o tym mój przyjaciel i wicedyrektor Muzeum Historii Polski Krzysztof Niewiadomski, który od lat pracuje nad wystawą stałą. I tak, i nie, panie redaktorze, bo myślę, że rok 966 i chrzest Polski to jest realnie i co do tego myślę, że zgodni są wszyscy historycy, niezależnie od tego, czy jakoś szczególnie aprobatywnie patrzą na, nie wiem, na przykład na rolę chrześcijaństwa, czy też są bardziej krytyczni, o tyle w dziejach polskiej państwowości, w dziejach polskiego państwa i myślę, że w szerszej perspektywie także w dziejach polskiego narodu chrzest Polski jest absolutnie fundamentalny, bo to moment, w którym rzeczywiście zaczyna krzepnąć organizacja państwa. No ale jakbyśmy tego nie chcieli opisać, dzieje się coś bardzo, bardzo istotnego. To jest punkt odniesienia dla wszystkich późniejszych dziejów Polski, więc w tym sensie oczywiście Mieszko I jako ten pierwszy władca, który się wyłania z mroku dziejów i jest nam na pewno potwierdzony, tak, no to oczywiście zaczynamy od niego, co nie zmienia faktu, że nie warto popłynąć może w takim nurtem rzeki, którą pokazuje na przykład w pierwszym tomie dziejów Polski profesor Andrzej Nowak, który wskazuje rok 940, gdzieś na wysokości roku 940, a zatem te 20 kilka lat przed Mieszkowym panowaniem, widzimy taką eksplozję protopolskiego, można powiedzieć, protopolańskiego, jeszcze przedmieszkowego w każdym razie osadnictwa i tej organizacji, która stała się zaczynem tego państwa, no, które już dzisiaj nazywamy państwem Polski. Wtedy było jeszcze pewnie trudno to w taki sposób określić, choć pamiętajmy, i tu ostatnim zdaniem, pamiętajmy, że słowo princes Polonie, co prawda z błędem w tym łacińskim napisie, ale ono się już pojawia za czasów Bolesława Chrobrego, gdzieś w okolicach roku 1000 na jego pierwszych monetach, a to nam pokazuje, że to słowo Polska, Polacy, polskie państwo, ono się pojawia, nie nadużywamy prawdy historycznej, to próbuję powiedzieć. Myślę, że mamy wszelkie prawo, aby mówić o tym, że wtedy zaczyna się polskie państwo, więc przepraszam, jeżeli trochę pana, nie spełniłem pańskich oczekiwań, próbując opisać, jak to jest u nas w Muzeum Historii Polski, ale rok 966, już mówiąc zupełnie poważnie, dalej jest myślę kluczowym punktem odniesienia dla początków państwa polskiego.
0: Było o początku, to teraz o końcu. Co jest na końcu tej osi czasu? Jakie wydarzenia? Innymi słowy, kiedy ta historia Polski się kończy? No wiadomo, że dzień wczorajszy to już jest historia, ale mówimy tak bardziej poważnie, jeżeli chodzi o historię najnowszą. Ta cezura to może rok 2000, a może jeszcze później.
1: I to jest rzeczywiście znakomite pytanie, na które twórcy wystawy stałej Muzeum Historii Polski próbują odpowiedzieć, tak jak już to zarysowałem, rok 1989 jest w dalszym ciągu użyteczną granicą dla naszej opowieści, również dlatego, że z rokiem 89 wiążą się znakomite i efektowne artefakty, takie jak przede wszystkim rozpadający się pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, który stał na dawnym placu Dzierżyńskiego w Warszawie, dziś to oczywiście plac Bankowy vis-a-vis miejskiego ratusza, więc w tym sensie rok 89 jest istotnym elementem końca, ale jak słusznie pan zwrócił uwagę, nie jest to wszystko. Ponieważ badam historię III RP, zastanawiam się, gdzie te granice można stawiać. Gdybyśmy patrzyli politycznie, myślę, że nie byłoby to takie trudne. Jestem przekonany, że rok 2005, czyli moment, kiedy kończy się to, co Mirosława Grabowska określała jako podział postkomunistyczny, to jest taka data bardzo, bardzo wyraźna. Pojawiają się wtedy bardzo mocne wyraźne głosy o tworzeniu IV Rzeczpospolitej, to 2005, myślę, że 2010 i katastrofa smoleńska to jest również bardzo ważny, tyleż emocjonalny, co myślę również i polityczny punkt zwrotny. Potem w poszukiwaniu punktów zwrotnych politycznych jeszcze i 2015 też by się całkiem nieźle wybroniła. W końcu rok 2020, pandemia, to pewnie też z punktu widzenia historii społecznej, historii codzienności, ale też historii politycznej. Tutaj moglibyśmy się doszukiwać takiej daty. To są, przyznam szczerze, bardziej moje refleksje. Nie jest do końca tak, że Muzeum Historii Polski w ten sposób historię prezentuje. Raczej tak jak powiedziałem, trzecia RP jest pokazana jako taka przestrzeń historii Instatu na Sendi, historii, która się dzieje. A zatem tak jak pan pytał, kiedy kończy się historia Polski, oczywiście wierzymy, że ona się nigdy nie skończy i że tak długo jak będzie istniał świat, tak Polska będzie wolna i niepodległa, bo jeżeli byśmy powiedzieli jednym zdaniem, czym wystawa stała Muzeum Historii Polski jest i czym

0: jest Muzeum Historii Polski, to jest to niewątpliwie Muzeum Wolności. Jest to Muzeum Historii Wolności, polskiej wolności, która była zawsze wolnością taką otwartą, a zatem te wszystkie hasła z XIX wieku, które mówiły, czy jeszcze końca XVIII wieku, które mówiły o walce za wolność naszą i waszą, Polska, polskie państwo, polski naród jako taka emanacja wolności, wolności, której chcemy nie tylko dla siebie, ale także i dla wszystkich naszych sąsiadów. Jakkolwiek to taka być może ogólna odpowiedź, ale proszę mi wierzyć, że jak przyjdą państwo zobaczyć to, co na wystawie będziemy prezentować, to tam wolność niewątpliwie przebija się jako główny motyw i w moim przekonaniu zupełnie słusznie.
1: A powiedział pan dr Michał Przeperski z Muzeum Historii Polski. Bardzo dziękuję za rozmowę, do usłyszenia i do zobaczenia na warszawskiej Cytadeli.
0: Bardzo dziękuję, do zobaczenia.
2: Jedynka. To jest radio.
1: A już niebawem porozmawiamy o radiu i jego

0: Niezmiennie słuchają Państwo programu pierwszego Polskiego Radia i magazynu Eureka. Ostatnim gościem naszego naukowego spotkania jest pan Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie, pasjonat i znawca m.in. motoryzacji i radiofonii. Dobry wieczór, kłaniam się.
1: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
0: A bohaterem naszej rozmowy będzie radio. Dzisiaj właściwie wszyscy wiedzą, co to jest radio, a relatywnie to jest dosyć chyba młody wynalazek i młode słowo, co też jest ciekawe. Myślę, że 200 czy 150 lat temu nikt by nie wiedział, co to znaczy radio. Ale zacznijmy od początków. Dzisiaj radio zrewolucjonizowało świat, tak było zresztą dawniej. Czy można powiedzieć bezsprzecznie, kto jest wynalazcą?
1: Wiele razy dostaję to pytanie i wiele razy staram się wyjaśnić, o co chodzi, bo ten spór jest rzeczywiście i ciekawy, i poważny. Zanim jeszcze do tego dojdę, chciałbym państwu przy okazji tak powiedzieć jako ciekawostkę, że radio to słowo też ewoluuje, dlatego że my dzisiaj odmieniamy to słowo. Słuchamy radia, występujemy w radiu, prawda? Natomiast jeszcze pół wieku temu to słowo było nieodmienne. Studio tak samo. Po prostu język polski też się zmienia i to się staje słowem polskim, chociaż tak naprawdę nie ma polskich korzeni. Ale wracamy właśnie do tych wynalazów. No oczywiście wiadomo, że tutaj jest spór pomiędzy kto był Marconi czy Tesla. Ja osobiście, i to zawsze mówię publicznie w radiu, że moim zdaniem Tesla. Niemniej jednak Marconiemu trzeba oddać co jego. A do tego jeszcze możemy dołączyć Popowa przecież, bo on też przecież całe lata 50. w Polsce, państwo tego nie pamiętają, ja to znam z opowieści, uczono nas, że ani Marconi, ani Tesla, tylko wynalazcem radia był nikt inny jak Aleksander Popow, co w pewnym sensie też ma troszeczkę pokrycia w faktach, bo rzeczywiście też dużo dobrego zrobił. Ale tak naprawdę, no rzeczywiście powinniśmy zastanawiać się między tymi dwiema postaciami, Marconi czy Tesla. Marconi był pierwszy, to tak wychodzi na to, ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Marconi tak naprawdę nic by nie zrobił, gdyby nie wykorzystał pomysłu Tesli. Marconi w 1895 roku potrafił przesyłać już sygnały radiowe na odległość. To znaczy, co to znaczy przesyłać?

0: wysłać i odebrać. Bo samo wysłać to jeszcze jest nie problem. Wysłać i odebrać. Marconi to potrafił na krótkie odległości. Z tym, że to się nie spotkało z jakimś zainteresowaniem. On był z Włoch i to się nie spotkało we Włoszech z zainteresowaniem. On wiedział, że większe szanse na powodzenie jego wynalazku będą gdzieś indziej. Chociażby w Anglii. Na przykład komunikacja między dwoma statkami. Anglia była potęgą morską. Tam zaczął prowadzić swoje działania. Tam w 1896 roku, właśnie 130 lat temu, doszło do tego, że wysłał pierwsze sygnały na jakąś tam odległość i to skończyło się powodzeniem. Tak, Marconi to potrafił, tylko że był pewien problem. Te sygnały były stosunkowo słabe. Czegoś potrzebował Marconi, czego nie miał, a przynajmniej sam nie wymyślił. Chodziło o cewkę wysokonapięciową, czyli coś, co generuje silne fale. I to wynalazł już, proszę zauważyć, już w 1893 roku Nikola Tesla. Chorwat, który mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Człowiek skromny, człowiek idealista, człowiek, który w pewnym momencie poszedł nie tą drogą, którą powinien pójść, bo inaczej by się potoczyły losy światowej radiofonii. Tesla to zrobił w 1893 roku, ale nim owładnęła idea. Idea, która właściwie w pewnym sensie przyświeca nam do dzisiaj. Otóż Tesla dedukował w ten sposób. Skoro przesyłamy bezprzewodowo sygnały radiowe, to z pewnością to jest tylko jeden krok do tego, żeby przesyłać bezprzewodowo energię elektryczną. A tak naprawdę my nie potrafimy dzisiaj tego nawet robić. Tak naprawdę przez tyle lat nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić. Natomiast Tesla wychodził z założenia tak. Okiełzane są fale radiowe, to uda nam się też to zrobić z energią. To już jest krok i zajmijmy się tym. I Tesla się tym zajął. Poszedł w inną stronę. Natomiast Marconi pozostał przy falach radiowych. Marconi wykorzystał cewkę elektromagnetyczną, a następnie ją udoskonalił i rzeczywiście wysyłał sygnały na coraz większe odległości. Przecież lada moment udało mu się wysłać sygnał z Anglii do Francji. Pamiętajmy o tym, Ziemia na tym obszarze już jest jakaś tam krzywizna, już jest jakaś kulistość Ziemi. Tutaj to był najlepszy dowód, że fale radiowe nie rozchodzą się całkowicie prosto, tylko zwyczajnie mogą oplatać naszą kulę ziemską. To było bardzo ważne, bo skoro mogą oplatać, to znaczy, że można, jak będą mocniejsze, pójdą dalej, ale będą szły nad Ziemią i nie będą się oddalały po prostu od Ziemi, nie będą zwracały na krzywiznę Ziemi. I to pozwoliło właśnie po wykorzystaniu tego, co wymyślił Tesla, na przesłanie sygnału przez Atlantyk. A niebawem, już chyba w 1903 roku, czy 5, nie pamiętam w tej chwili dokładnie, Theodore Roosevelt rozmawiał z królem angielskim. Ale Marconi próbował opatentować swoje wynalazki i to nie było takie łatwe, bo Amerykanie mu mówili, panie, gdzieś pan przyszedł, my już mamy Teslę, my to mamy, my to znamy, my to potrafimy i my już o tym wiemy. I Marconi patentu nie dostawał. Dopiero potem pewne wysiłki lobbystyczne, bo inaczej tego nie możemy określić, pomoc Edisona, który był zagorzałym przeciwnikiem Tesli. Oni się kłócili, czy prąd ma, jaki ma być prąd, prawda, stały, zmienny. No nie oszukujmy się, Edison pomógł troszeczkę i Marconi otrzymał swoje patenty.
1: Tym bardziej, że Marconi później, już na początku XX wieku, dostał Nagrodę Nobla z dziedziny fizyki. A w tym roku, właściwie w lipcu, czyli dosłownie właściwie teraz, jak rozmawiamy, 130 lat temu, czyli w lipcu 1896 roku, odbyła się pierwsza prezentacja radia właśnie Marconiego na Wyspach Brytyjskich. No, ta historia, o której pan mówi, jest też dramatyczna, bo to jest historia wieloletniego sporu sądowego i Tesla i Marconi stracili mnóstwo czasu, mnóstwo pieniędzy i chyba w trakcie tego procesu Marconi zmarł. Dopiero rozstrzygnięcie było po jego śmierci, więc to jest taka słodko-gorzka historia.
0: Umarłemu kadzidło, prawda? Ten spór nie był potrzebny tak naprawdę. To był, chodzi o to, że to były inne charaktery. Marconi miał ten PR, byśmy dzisiaj powiedzieli. On potrafił zadbać o swoją popularność, o siebie. Natomiast Tesla był takim idealistą, raczej o te sprawy nie zabiegał. Dopiero jemu nie przyszło do głowy, po prostu nie przyszło do głowy, że ktoś może wykorzystać jego wynalazek, nie przyznając się do tego, że to jest właśnie wynalazek Tesli. Rzeczywiście do procesu doszło i rzeczywiście tego procesu nie doczekał ani Marconi, ani Tesla. Bo Marconi zmarł tam chyba 6 czy 7 lat przed zakończeniem procesu, natomiast Tesla zdaje się kilka miesięcy. Stracili na to dużo pieniędzy, szczególnie Tesla, który umarł w ubóstwie, no nie oszukujmy się. Proces był niepotrzebny, a się skończył. No skończył się tym, że wygrał Tesla, tylko że jak wygrał Tesla, a jego już nie było, to właściwie to niewiele zmieniło. Dzisiaj każdy zapytany o to, kto jest wynalazcą radia, powie Giulio Marconi, bo tak się nauczyliśmy, tak się przyzwyczailiśmy i tak już zostało. To są rzeczy, z którymi ja czasami walczę. Może tutaj w przypadku radia to nie jest tak dla nas istotne, ale chociażby kino, prawda? Ktokolwiek zapytany, kino, tak, to są bracia Lumière i to powie cały świat. Nieprawda jest Kazimierz Pruszyński, ale nie mamy tego przebicia. Takich sporów zresztą było dużo.

0: Dlatego, że żarówka Swan czy Edison. Telefon, prawda, tu mamy też orzech do zgryzienia. Czy to był Bell, czy to był Rice, czy to był Meucci. No tego jest dużo, dużo, dużo takich sporów. No w tym przypadku, tak jak ja powiedziałem, ja skłaniam się w stronę Tesli. Tym bardziej, że tak sympatyzuję z tym człowiekiem po prostu. Tesla wygrał de facto tę sprawę. Niemniej jednak w naszych głowach, w naszym jakimś takim przyzwyczajeniu pozostaje wynalazcą radia cały czas Marconi. Nie takie tęgie głowy się myliły. Lord Kelvin, który mówił, że w 1895 roku, że zbudowanie samolotu nie jest możliwe, również powiedział, the radio has no future, czyli radio nie ma przyszłości. Człowiek tak wybitny i on się tak pomylił, po prostu uważał, że radio się do niczego nie przyzna, tylko nie przyda. Tylko pamiętajmy o tym, przyszła niebawem pierwsza wojna światowa. Zawsze, no niestety tak było zawsze, że walki, wojny, bitwy były jakąś tam matką wynalazków różnych i to samo miało się w przypadku radiofonii. I wtedy dopiero zaczęto dostrzegać potencjał tego radia, między innymi też propagandowy, co jest bardzo, bardzo istotne. Poza tym radio było jeszcze o tyle wygodną rzeczą i tę przewagę nad telewizją ma do dzisiaj, że my możemy słuchać radia robiąc coś innego. Telewizję nie, już niekoniecznie. Nie ma telewizora w samochodzie, bo nie możemy go oglądać. Natomiast radia możemy sobie słuchać, możemy sprzątać, możemy coś tam innego robić słuchając radia. I to była ta przewaga wtedy nie względem telewizji, tylko wtedy względem czytania gazet, bo jednym źródłem wiedzy w tamtych czasach były gazety. Zatem jeżeli ktoś miał radio, nie musiał poświęcać czasu na przyjmowanie tych wiadomości. I druga bardzo, bardzo istotna rzecz. Mianowicie radio trafiło pod strzechy. To było niezwykle ważne.
1: Ale wynalazek wynalazkiem, a popularność to jest zupełnie inna sprawa. Jak to się stało, że radio właściwie bardzo szybko spopularyzowało się aż tak, że właściwie każdy kraj chciał mieć swoją stację radiową, bo w radiu widzieliśmy przyszłość, widzieliśmy wielką siłę propagandy, widzieliśmy wielką siłę społeczną i właściwie tak jest do dzisiaj.
0: Tak stało się, tak, z tym, że tutaj bym jeszcze troszeczkę polemizował z określeniem bardzo szybko. To nie było tak szybko. Mamy kilka w historii naszej wynalazków, które ja nazywam wynalazkami błyskawicznymi, chociażby lampa naftowa. Od momentu wynalezienia do momentu rozpowszechnienia minęło 10 lat i już cały świat ją znał. W ostatnich czasach to był telefon komórkowy, który rozpowszechnił się naprawdę błyskawicznie, bardzo szybko. Natomiast z radiem nie do końca tak było, bo teraz rozmawiamy sobie o przełomie XIX i XX wieku, kiedy już potrafiliśmy wysyłać fale, kiedy już w 1905 roku potrafiliśmy głos przesłać i rozmawiać i rozpoznawać ten głos, ale tak naprawdę stacje radiowe pojawiły się później. Gdy Polska odzyskiwała niepodległość w 1918 roku, nie było jeszcze żadnej stacji na świecie nadającej. I dlatego w ogóle my jako Polacy możemy być dumni z tego okresu II RP, kiedy my żeśmy nie tylko dogonili świat, jeśli chodzi o radiofonię, ale przegoniliśmy w niektórych aspektach Europę, dlatego że zaczynaliśmy ze stosunkowo małym opóźnieniem. Pierwsza stacja, która zaczęła nadawać, to był Pittsburgh w Stanach Zjednoczonych. W Europie nie BBC, bo wiele osób uważa, że pierwsze było BBC. Nie. Potęgę radia, potęgę promowania się, potęgę propagandy doskonale widzieli Rosjanie, Sowieci i oni byli pierwsi. Moskwa, dopiero krótko po nich było BBC, a później Francja, Niemcy i inne kraje. My stosunkowo wcześniej też, bo już w 1925 roku dogoniliśmy Europę i nawet przegoniliśmy, bo udało nam się zradiofonizować całą Polskę. Mieliśmy doskonałą radiostację nadawczą w Raszynie. Język polski było słychać praktycznie w całej Europie.
1: A o wspaniałym, być może i najwspanialszym wynalazku w dziejach ludzkości, czyli o radiu, opowiadał pan Jerzy Lemański z Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie. Bardzo, bardzo dziękuję.
0: Dziękuję również.
1: I ja także dziękuję Państwu za to poniedziałkowe spotkanie. Kolejna Eureka już jutro o tradycyjnej porze i poprowadzi ją Anna Stępniak. Życzę spokojnego wieczoru i dobrego wypoczynku.
2: Jedynka. Polskie Radio. Organizacje pożytku publicznego w programie pierwszym Polskiego Radia.
3: W związku z tym, że to są osoby już dorosłe, tak po 30 roku życia, to ci rodzice też już mają swoje lata, są zmęczeni opieką przede wszystkim, jeśli chodzi o swoje dzieci z niepełnosprawnością, też potrzebują tego wytchnienia.
4: Marta Szumiło, kierowniczka środowiskowego domu samopomocy Krok Dalej, Białobrzegi, prowadzonego przez stowarzyszenie Krok za Krokiem.
3: My do tej pracy przychodzimy na 8 godzin i wychodzimy, zamykamy drzwi i wracamy do swojego świata. A rodzice są obciążeni, nie dość, że fizycznie, to też także i psychicznie.

0: psychicznie, bo jest ten ciężar, że nie kiedyś zbraknie, a to dziecko dalej zostanie i trzeba mu zapewnić jak najlepszą przyszłość.
1: Misją stowarzyszenia jest wspieranie osób z niepełnosprawnością oraz ich rodzin we wszystkich dziedzinach życia, tak, aby umożliwić im pełne uczestnictwo w życiu społecznym.
0: Zajęcia, które u nas się odbywają, są bardzo, ale to bardzo potrzebne naszym uczestnikom do takiego, powiedzmy to w cudzysłowie, normalnego funkcjonowania. Przyjeżdżają z bardzo daleka do nas, bo drugiego takiego ośrodka w naszym powiecie no niestety nie ma. 5 pracowni, na których odbywa się codziennie terapia. Na każdej pracowni ta terapia jest ukierunkowana pod profil pracowni, czyli albo to jest pracownia kulinarna, albo to jest pracownia porządkowa, albo to jest pracownia komputerowa i komunikacji alternatywnej, czyli dla osób, które się porozmawiają inaczej niż werbalnie. Jest też pracownia ruchu i rehabilitacji, na której codziennie odbywa się terapia ruchowa. Część z tych zajęć jest indywidualna, typowa na danych pracowniach, ale mamy też codziennie takie zajęcia, które się odbywają razem, czyli jest to terapia ruchowa, jest to terapia z art terapii, zajęcia plastyczne są, zajęcia porządkowe, które są wykonywane przez wszystkich, że tak powiem, wspólnie. Nasi uczestnicy to jest ich takie jedyne okno na świat, bo gdyby nie przyjeżdżali do tego ośrodka, to tak naprawdę byli zamknięci w domu w czterech ścianach tylko z rodzicami. Potrzebują wytchnienia takiego okna na świat, że mogą przyjechać, mogą się spotkać z kolegami, z koleżankami. Jest ta aktywność przede wszystkim społeczna, która jest bardzo ważna w procesie terapeutycznym, a rodzice dzięki temu mają właśnie ten czas dla siebie, czas, żeby załatwić swoje sprawy urzędowe, żeby pójść do lekarza lub po prostu odetchnąć. Bo jest to bardzo ciężka praca. Rodzica praca to jest bardzo ciężka praca, która się odbywa 24 na dobę.
1: Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Krok za Krokiem w Zamościu jest organizacją pożytku publicznego, którą można wspierać darowiznami, jak również przekazując 1,5% podatku dochodowego przy rozliczeniu rocznym. Więcej o organizacji na stronie spdn.pl.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lato z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
4: Lato z radiem w Jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18:00. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Tour de Pologne Junior. Start 3 sierpnia w Koszalinie, potem Szczecin i Zielona Góra. Wielka przygoda dla młodych kolarzy. Poczuj się jak zawodowiec i spróbuj swoich sił na trasach, na których ścigają się najlepsi kolarze na świecie. Patroni medialni TVP Sport, Onet, Przegląd Sportowy, Nasze Miasto. Partner PZU. Kolarzom kibicuje sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
2: Reklama.

0: Radio Kierowców.
1: Kamil Olak. Drogowcy odwołali utrudnienia w województwie mazowieckim na krajowej 50 między Wiskitkami a Suchaczewem. A to oznacza, że przez Aleksandrów jedziemy już w obie strony całą szerokością jezdni. Wcześniej obowiązywał tam na 97 km ruch naprzemienny. Powodem była awaria osobówki. Ale nadal problemy są na autostradzie A1 w Kujawsko-Pomorskiem na odcinku Kowal-Kutno-Północ. W pobliżu Strzelec Kujawskich zdarzyły się dwa auta osobowe i na 241 kilometrze jezdnia w kierunku Łodzi jest zwężona. Problemy też na autostradzie A4 w dwóch miejscach, w Dolnośląskim i w Małopolskim. W obu tych przypadkach mamy awarię ciężarówki między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole. Na 96 kilometrze zablokowany jest jeden pas w kierunku Zgorzelca. Natomiast między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia na 456 kilometrze zablokowany mamy także jeden pas, ale w kierunku Rzeszowa. Nie minęły utrudnienia w Zachodniopomorskiem na trasie S11 na wysokości węzła Głodawa. Na 40 km auto osobowe uderzyło w barierę i tam zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Szczecinka. W Zachodniopomorskiem cały czas problemy także na krajowej 10 na odcinku Piecnik-Toporzyc w pobliżu miejscowości Nierac. Auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i droga jest zablokowana na 129 km. Objazd przez Pruchnowo. Nie odwołano też utrudnień w Pomorskiem na krajowej 22 między węzłem Swarożyn a Malborkiem. Na 344 km poruszamy się naprzemiennie. Z kolei na krajowej 74 między Kielcami a Opatowem także obowiązuje ruch naprzemienny po zderzeniu trzech aut osobowych.
2: Minęła godzina 20. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Rządowa koalicja wieszczy rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. 15 lat więzienia dla sprawcy wypadku w Warszawie, w którym zginęły dwie osoby. W Rosji rewizje w poszukiwaniu zachomikowanej benzyny. Politycy koalicji rządowej przewidują rozłam w Prawie i Sprawiedliwości. Ich zdaniem nie da się już pogodzić zwaśnionych frakcji. Poseł Koalicji Obywatelskiej Robert Kropiwnicki mówi, że spór, którego jesteśmy świadkami, świadczy o słabnącej pozycji Jarosława Kaczyńskiego.
3: Myślę, że Kaczyński próbuje negocjować z Morawieckim, ale ten rozpad jest nieunikniony i to, czy on się wydarzy w najbliższych tygodniach, czy za dwa miesiące, czy trzy, no to się po prostu okaże. Ich dzisiaj nic nie łączy oprócz strachu przed odpowiedzialnością.
2: Poseł PiS Zbigniew Kuźmiuk mówi natomiast, że szanse na żegnanie rozłamu są. Trzeba tylko zawiesić działalność w zewnętrznych stowarzyszeniach.
4: Partia polityczna jest partią hierarchiczną, funkcjonuje w oparciu o statut. Decyzja została podjęta przez prezydium jednomyślnie. W tej decyzji brali udział także zwolennicy tego stowarzyszenia. W związku z tym no, dorośli ludzie uczestniczący w polityce powinni rozumieć, w jakiej organizacji uczestniczą i jak ona funkcjonuje.
2: Do czwartku politycy PiS-u mają czas na złożenie deklaracji o braku współpracy z zewnętrznymi stowarzyszeniami. Osoby zaangażowane w Stowarzyszenie Rozwój Plus, za którym stoi Mateusz Morawiecki, zapowiadają jednak, że tego nie zrobią. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania Kaczyńskiego z byłym premierem. Sprawca wypadku na Wybrzeżu Gdyńskim w Warszawie, w którym zginęli ojciec i jego 13-letni syn, został skazany na 15 lat więzienia. Prokurator żądał 19 lat pozbawienia wolności. Do zdarzenia doszło w lipcu 2025 roku. Kierujący Oplem zjechał na przeciwległy pas ruchu, doprowadzając do czołowego zdarzenia z prawidłowo jadącym motocyklem oraz innym samochodem osobowym. Prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie śmierci 31-letniej kobiety, która została zatrzymana w Gorzowskiej Komendzie Policji. Do zdarzenia doszło 14 lipca. Kobieta została zatrzymana do odbycia kary więzienia. Policja przekazała, że nic nie wskazywało na problemy zdrowotne. Po jakimś czasie znaleziono ją w izbie zatrzymań bez oznak życia. Reanimacja nie dała efektów. Wkrótce w sieci znalazło się zdjęcie z reanimacji, mówi prokurator Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury.
5: Poinformowano prokuraturę o opublikowaniu zdjęcia, czy też zdjęć, które pochodzić miały właśnie z czynności medycznych udzielania pomocy 31-latce w Izbie Zatrzymań Komendy Miejskiej Policji.

0: policji w Gorzowie Wielkopolskim. Prokurator w tej sprawie prowadzi obecnie czynności sprawdzające.
1: Prokuratura sprawdzi, czy nie zostały przekroczone uprawnienia przez publikację zdjęcia. Jednocześnie w głównym wątku prokuratura bada przyczyny zgonu 31-latki.
2: To są aktualności jedynki.
1: Węgierska mistrzyni szachowa Judit Polgar odrzuciła propozycję objęcia urzędu prezydenta Węgier. Jej kandydaturę zaproponował wczoraj premier Péter Magyar. Nie czuje się na siłach, by wziąć na siebie historyczną odpowiedzialność za zjednoczenie podzielonego narodu. Dlatego nie mogę przyjąć zaproszenia, napisała Polgar. Wcześniej przewodnicząca frakcji Tisza w parlamencie Andrea Bujdozo mówiła, że całe ugrupowanie jednogłośnie popiera kandydaturę Polgar. Rosjanie gromadzący zapasy benzyny zapłacą wysokie grzywny. W związku z kryzysem paliwowym policja i służby przeszukują gospodarstwa, warsztaty i piwnice. Agencja Union napisała o przypadkach rewizji w rosyjskim obwodzie pskowskim.
3: W Rosji brakuje paliwa. To konsekwencja ukraińskich nalotów na rafinerie, magazyny i terminale naftowe. W wielu regionach Rosji ustawiają się długie kolejki do stacji paliw, a dla wybranych grup zawodowych, w tym dla producentów żywności, wprowadzono talony na benzynę. Gubernator obwodu pskowskiego Michał Wiedziernikow pochwalił się, że w jego rejonie policja i służby ścigają tych, którzy gromadzą zapasy paliwa. Kara to grzywna w wysokości od 5 do 15 tysięcy rubli. Gazeta Moscow Times napisała, że Wiedziernikow stwierdził, iż w obwodzie pskowskim w wielu garażach przechowywano znaczne ilości benzyny. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Tomasz Kowalczyk, czas na wiadomości sportowe. W Madrycie czas na wielkie święto. Reprezentanci Hiszpanii wrócili do kraju po zdobyciu Mistrzostwa Świata. Piłkarze mają za sobą już wizyty u króla i premiera oraz przejazd otwartym autobusem, a za chwilę główna część fety na placu Cibeles. O szczegółach Michał Makowski.
5: W Madrycie setki tysięcy kibiców. Wielu z nich będzie chciało z bliska zobaczyć swoich idoli.
6: Pedro Porro
5: pochodzi z Ekstremadury, mojego miasta. Ten facet dzięki swojej odwadze doprowadził nas do finału. To była długa podróż. Jesteśmy razem od dawna. Spędziliśmy, jak sądzę, 50 dni i teraz czas świętować. Dodaje obrońca reprezentacji Mark Kukureja. Mistrzowska impreza na ulicach Madrytu potrwa do białego rana. Michał Makowski, Polskie Radio.
4: Podobnie było po Mistrzostwie Europy, które Hiszpanie zdobyli 2 lata temu na niemieckich boiskach. Tymczasem prezydent Europejskiej Unii Związków Piłkarskich Aleksander Czeferin nie wziął udziału w finale piłkarskich Mistrzostw Świata pomiędzy Argentyną a Hiszpanią w geście protestu przeciwko działaniom FIFA, pisze BBC. UEFA ostro zareagowała po tym, jak napastnik reprezentacji Stanów Zjednoczonych, Folarin Balogun, uniknął zawieszenia za czerwoną kartkę po interwencji prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. W Oklahomie odbywają się Mistrzostwa Świata w kajakarstwie górskim. Dziś próby czasowe w kajak-krosie, które były też formą kwalifikacji do sobotnich finałów. Ale za same próby również przyznawano medale. Biało-czerwoni jednak bez krążków. Dominika Brzeska była 15, dwukrotna mistrzyni świata z zeszłego roku, Klaudia Zwolińska 16. U panów Mateusz Polaczyk zajął 28 miejsce.
7: Pierwsze koty za płoty, nie ukrywam, jestem cholernie niezadowolony, bo pierwszy raz dosyć długiego czasu na tym krosie rzeczywiście dobrze mi się latało na treningach. Nie ukrywam, że liczyłem takie top ten przynajmniej, nie? Więc tutaj, no teraz jeszcze po zawodach, po rozwiązywaniu, na spokojnie jeszcze obejrzałem to wszystko, no podjazdy, samo, nawet nie tyle co same bramki podjazdowe, tylko wyjazd tych bramek podjazdowych. To w porównaniu do tej czołowej trójki to było słabsze. Reszta, jeśli chodzi o taki wygar do przodu, no tutaj bardzo dobrze, tutaj jakby nie mam pretensji do siebie, tylko te wyjazdy po prostu z podjazdu, to jest rzecz, którą trzeba poprawić.
4: W rywalizacji wystąpił też Marek Kulczycki, który zajął 37. pozycję. Obaj wystąpią w sobotnich finałach.
2: Pogoda.
1: W nocy przeważnie zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Na północy i północnym wschodzie możliwe także burze. Miejscami na północy suma opadów do 20 mm. Mniej chmur na południowym wschodzie. Temperatura minimalna od 11 do 15 stopni. Teraz ciśnienie w Warszawie wynosi 1002 hektopaskale. Morska prognoza pogody.

0: Na Bałtyk południowy i południowo-wschodni. Ważna do jutra do godziny 7. Sytuacja baryczna z godziny 15 czasu uniwersalnego. Układ niżowy z ośrodkiem 1008 hektopaskali nad krajami bałtyckimi obejmuje wpływem Bałtyk. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk południowy i południowo-wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk południowy. Wiatr północny do północno-zachodniego 6 do 7, w porywach 8. Na wschodzie pojedyncze porywy do 9 w skali Beauforta. W czasie burz wiatr porwisty. Stan morza 4, temperatura powietrza około 16 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 5, wzrastający na 7 do 8, w porywach 9, w czasie burz porwisty. Stan morza 2 do 3, później 4. Temperatura powietrza około 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz i burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do północnego 5 do 6, porywy do 8. Na wschodzie pojedyncze porywy do 9. W czasie burz wiatr porwisty. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu, lokalnie możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni 5 do 6, porywy 7 do 8. W nocy pojedyncze porywy 9, w czasie burz wiatr porwisty. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 5, wzrastający po północy na 6 do 7, w porywach 8 do 9. Stan morza 2, później 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr północno-zachodni 6 do 7, szybko słabnący na 4 do 5. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr północno-zachodni do północnego 6 do 8, początkowo porywy do 9. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 260 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
10: Poleca Radiowa Jedynka.
11: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
12: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
11: Pamiętałem o wszystkim.
12: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
11: Dokładnie, kochanie.
12: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
11: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
12: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
13: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: 3, 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 12 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 12 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
18: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej.

0: i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z radiem i telewizją polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tu jest muzyka.

Za tę przyjemną wersję słynnej piosenki dedykowanej wszystkim mistrzom odpowiada projekt Reggae Reimagined. I tą właśnie interpretacją pragniemy złożyć serdeczne gratulacje reprezentacji Hiszpanii, która od wczorajszego wieczora dzierży zwycięski puchar właśnie zakończonego mundialu. Ale żeby Messiemu nie było przykro, wyślemy mu za chwilę pocałunki za pośrednictwem meksykańskiej grupy Las Swing Sisters. To zespół znany z odtwarzania złotej ery swingu, jazzu i muzyki latynoamerykańskiej w stylu słynnych The Andrews Sisters. Bogate aranżacje, w których charakterystyczne trzyczęściowe partie wokalne przeplatają się z występami instrumentalnymi na żywo, to ich znak rozpoznawczy, którym mam nadzieję będziemy się teraz delektować.

Śpiewał pochodzący z Kolumbii zespół Monsieur Periné. Słuchają Państwo audycji Tu jest muzyka w programie pierwszym Polskiego Radia. Teraz odnotujemy 86. rocznicę urodzin jednego z najsłynniejszych polskich autorów piosenek. Swoją karierę rozpoczął w połowie lat 60., pisząc teksty dla czerwono-czarnych, czerwonych gitar, grupy ABC, no to co, tajfunów i trubadurów. W następnych latach jego piosenki wykonywała plejada postaci polskiej estrady, m.in. Halina Frąckowiak, Anna Jantar, Zdzisława Sośnicka, Irena Santor, Andrzej Zaucha czy Krzysztof Klęczon. Nazywał się ów artysta Janusz Kondratowicz. I to on napisał na przykład tę bardzo popularną, słoneczną opowieść. Słońce.

0: Wanda. Albo, a co na to powiedzą przyjaciele Wandy, jak przyjdą do nas na obiad? I Marian mówił, że dobrze jest mieć w życiu człowieka busolę. Takiego człowieka, do którego można się odwołać, trochę jak do wyroczni, mędrca, może nawet sędziego, żeby samemu się nie zgubić w swoich wytłumaczeniach, usprawiedliwieniach i uzasadnieniach. I on mówi, uwaga, dla mnie takim człowiekiem przez lata był Karol Modzelewski. Człowiek, który rzucił partyjną legitymacją bardzo wcześnie i który stał się jednym z pierwszych filarów opozycji w Polsce Ludowej. I tu Marian był bardzo precyzyjny w użyciu słów. Tu jedno jego ważne zdanie, bo on mówił tak. On był dla mnie taką busolą, pewnie też dlatego, że robił rzeczy, co do których mnie zabrakło woli lub odwagi. Powiedzmy sobie szczerze, drodzy słuchacze i drogi Michale, ilu my mamy w życiu publicznym w Polsce w ostatnich kilkudziesięciu latach ludzi, którzy byliby gotowi mówić o sobie też krytycznie?
1: Coraz mniej.
0: Coraz mniej. To jest w ogóle wymierający Jurassic Park. On to potrafił. Ale tak jak powiedziałeś, słusznie to zauważyłeś, to nie było tak, że on za każdym razem wkładał włosienicę i mówił moja wina, moja bardzo wielka wina. Nie. On starał się na to patrzeć realistycznie, nie tuszował tego, nie epatował tym, a jednocześnie miał wewnętrzną potrzebę, żeby jednak powiedzieć, nie, były w tym też rzeczy złe.
1: Marek Zając, sekretarz Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej, jest gościem programu Historia Bliska.
2: Polskie Radio. Jedynka.

Umieramy, wykreślamy się ze spisu telefonów, bo też nigdy jeszcze tak bardzo nie było nas w domu. Przekreślają portret nasz czarną wstążką, tą ukośną. Wtedy widać, bardzo widać, wtedy słychać bardzo głośno.

0: Marian Turski był więźniem Auschwitz, to wszyscy wiedzą, ale nie każdy wie, że po wojnie Marian to wypierał. On miał taki blackout, znaczy rzeczywiście przez tam rok, dwa, trzy, wiadomo, nie chce się do tego wracać, ale u niego ta cisza trwała dłużej, dziesięciolecia. Co się takiego wydarzyło, że on nagle zaczął o tym opowiadać? Bo przecież to chyba nie była jakaś forma autoterapii, chyba jej nie potrzebował.
1: To był taki mechanizm, to jest taki mechanizm opisany w fachowej literaturze tego blackoutu, wypierania kompletnie wspomnień.

0: Marian Turski coś tam tuż po wojnie pamiętał z tych swoich doświadczeń obozowych, ale bardzo, bardzo mało. I w 1965 roku, to była 20. rocznica wyzwolenia jego i towarzyszy w Terezinie, jeden z jego obozowych towarzyszy, zresztą ważna w ogóle postać, Stefan Krakowski, zorganizował po prostu przyjęcie dla kolegów z obozu. No wiadomo, no, przyjęcie, wódeczka, toasty. I w pewnym momencie Krakowski zwraca się do Mariana i mówi: ja ci chcę podziękować za to, że uratowałeś mi życie. Na co Marian, jak zawsze szczerze mówi, ale ja nic takiego nie pamiętam, kiedy ja ci uratowałem życie. I Krakowski mu zaczął opowiadać o tym, jak byli wiezieni z Wodzisławia do Buchenwaldu zimą 1945 roku otwartymi wagonami towarowymi. Otwartymi wagonami towarowymi. Bez dachu, bez ścian. Padał śnieg, oni byli wycieńczeni kompletnie. Panował straszliwy mróz, oni nie dostawali nic do jedzenia, nic do picia, łapali po prostu płatki śniegu w otwarte usta i to było jedyne, co mogli zrobić podczas tej podróży do Buchenwaldu. No i oczywiście mnóstwo więźniów umarło i ich zrzucano na taki stos ciał, na taką kupę ciał w narożniku tego wagonu towarowego. I Krakowski nie umarł, ale stracił przytomność. Zrzucono go na ten stos ciał, a następnie próbowano wrzucić na niego kolejne trupy. I Marian podobno zrobił awanturę, przekonując, żeby oni wyciągnęli tego biednego Krakowskiego.
1: Ten jeszcze żyje.
0: Ten jeszcze żyje, a na dodatek, żeby poruszyć tych ludzi, pamiętajmy, mówimy o ludziach, dla których każdy ruch jest wysiłkiem graniczącym ze śmiertelnym wycieńczeniem. Panuje kompletna obojętność. I Marian w akcie desperacji krzyczał: to jest mój brat, to jest mój brat, wyciągnijcie go. I rzeczywiście Krakowskiego półprzytomnego wyciągnięto spod tego stosu trupów. I dla Mariana to był wstrząs, bo on sobie nagle tę historię przypomniał. I poprosił Krakowskiego, żeby następnego dnia się spotkali już sami i żeby Krakowski opowiedział mu wszystko, co zapamiętał z ich wspólnych obozowych losów. I to było jak otwarcie tych wrót do podświadomości, gdzie to wszystko zostało zepchnięte. I rzecz niesamowita, jak mówię, do 65 roku Marian to pamiętał jakieś flesze, pojedyncze strzępki z tych doświadczeń obozowych. I nagle ta pamięć okazała się niezwykle precyzyjna. Niezwykle. Okazało się, że on zepchnął to do podświadomości, ale pamiętał to w najdrobniejszych szczegółach. I to jest niesamowite, bo jak jego późniejsze relacje brali na warsztat historycy, bo zawsze te relacje są weryfikowane i nie dlatego, że zarzucamy byłym więźniom kłamstwo, tylko wiemy, jak działa ludzka pamięć. Wiemy, że ona sobie przyswaja różne rzeczy, zmienia, czasem koloryzuje, czasem stępia. No więc świadectwa więźniów generalnie historycy traktują jak każde źródło, czyli weryfikują to źródło historyczne. W przypadku tych marianowych wspomnień badaczy zawsze uderzała ich niezwykła precyzja, ich niezwykła szczegółowość, taka pamięć filmowo-fotograficzna. I to jest też taka niezwykła historia. Blackout do 65 roku, potem ta impreza z kolegami, jakkolwiek to zabrzmi, w dwudziestolecie wyzwolenia obozu i nagle wszystko wychodzi z pamięci.
2: A czy troszkę odpowiedziałeś na to pytanie, ale zadam je. Czy on był więźniem mentalnym Auschwitz do końca życia? Nie wiem, czy pamiętasz takie powiedzenie Zofii Posmysz, też więźniarki Auschwitz. Auschwitz zabrał jej młodość, ale ubogacił starość. Ona nigdy z tego Auschwitz nie wyszła. Chociaż mówiła, że jej się udało, bo jest pisarką, jakby tą terapię odbyła. Ale przecież umarła w Oświęcimiu. Wróciła tam. I tam umarła.
0: Oczywiście, że nie opuścił nigdy. Oczywiście, że nie opuścił nigdy. Przy całym tym apetycie na życie, no poczuciu humoru, oczywiście, że nie opuścił. I w książce też pisze, to są bardzo osobiste fragmenty, wprowadzające czytelnika w taki bardzo już intymny świat Mariana Turskiego. Pisze o wielu takich przejawach tego Auschwitzu siedzącego w człowieku i nigdy człowieka nie opuszczającego. Taki najbardziej przemawiający do wyobraźni przykład to fakt,

0: Fakt, że Marian nie potrafił zasnąć, jeżeli w domu nie było chleba. Nie potrafił zasnąć. Musiał wiedzieć, że w domu jest chleb. Tylko wtedy mógł spokojnie zasnąć. Co więcej, obsesyjnie nie marnował jedzenia. Zjadał wszystko, zjadał rzeczy przeterminowane, zjadał rzeczy zepsute. Nie był w stanie wyrzucić jakiegokolwiek jedzenia. Nie był w stanie. To przerastało jego siły psychiczne. Ale miało też to taki piękny wymiar i też osobiście to opisuje bardzo. My wtedy znaliśmy się trochę. Pojechaliśmy na jakąś konferencję poświęconą miejscu pamięci Auschwitz-Birkenau do Berlina i wczesnym pociągiem o świcie wracaliśmy do Warszawy. Ja od razu w tym przedziale zasnąłem. Kiedy się obudziłem, przede mną siedział Marian i na serwetce z wagonu Wars leżały dwie zwykłe kromki chleba starannie posmarowane masłem. I on mi wręczył te kromki i mówi: zjedz, nie wolno być głodnym. Dziwne. No, oczywiście czułem się dziwnie, tak? Czułem się niezręcznie, czułem się nawet trochę zażenowany. Nie odebrałem tego jako gestu troskliwości. To ja muszę być szczery w tych rozmowach. Odebrałem to jako coś dziwnego, coś niepokojącego. No ale oczywiście zjadłem te kromki. I dużo później dowiedziałem się, że to jest gest, który Marian wykonuje po to i wykonywał go przez dziesięciolecia wobec wielu ludzi, który wykonuje po to, żeby okazać, że kogoś polubił. Potrafił redaktorom młodym czy redaktorkom w polityce przynosić chleb do redakcji, żeby wręczyć kromkę chleba. Nie dodawał do tego żadnego komentarza. Ja tę historię opowiedziałem tak, jak ona się wydarzyła. Sotę, tam nic więcej. No ja zjadłem te kromki, a potem rozmawialiśmy o czymś innym. On mi nie opowiadał o całej filozofii, o swoich doświadczeniach, o chlebie, którym dzielili się w getcie, o chlebie, za który jego towarzysze obozowi kupili mu rozbite, bo rozbił mu kapo okulary, więc kupili mu okulary w obozie i tak dalej, i tak dalej. Nie, w ogóle. Ten gest i okazało się potem, że to było doświadczenie wielu ludzi w różnych miejscach. I podaję tylko jeden z przykładów pokazujących, że no ten Auschwitz nie mógł ich opuścić.
1: Powiedziałeś, polubił cię, no to na koniec proszę cię, bo tobie już wolno, zdradzić jakąś najpikantniejszą anegdotę. W książce jest ich pełno. Możesz to zrobić, bo przekroczyłeś Rubikon. On ci któregoś razu, no miał do ciebie duży żal, bo wyniosłeś z jego sezamu książki. Nie wolno tego robić. Ale jakoś taką na koniec anegdotę.
0: Była taka jedna anegdota, że się wahałem, czy ją umieścić, czy nie. Ale umieściłem. I myślę, że dobrze, że się tak stało. Bo ona znowu, to nie chodzi o to, żeby było śmiesznie, tylko ona ma drugie dno. Ta trauma obozowa u Mariana objawiała się nie tylko w tym, o czym opowiadałem przed chwilą, tylko w obsesyjnym, szalonym, gargantuicznym zbieractwie wszystkiego. Wszystkiego, co tylko da się zbierać. To już odsyłam czytelników potencjalnych do książki, bo tam jest kilka historii, które przerosną państwa wyobraźnię, co to znaczyło zbieractwo Mariana. Ale w ramach tego zbieractwa u niego było też mnóstwo rzeczy dziwnych, kuriozalnych. W ogóle takie rzeczy go cieszyły. I w 2013 roku odbywały się uroczystości w Auschwitz. To były uroczystości otwarcia nowego tak zwanego bloku żydowskiego z wystawą poświęconą zagładzie. Marian siedział oczywiście w pierwszym rzędzie na honorowym miejscu i w pewnym momencie miały rozpocząć się modlitwy. Miał być odmówiony, odśpiewany kadisz. No i to jest ten moment, kiedy wszyscy powinniśmy założyć na głowę kipy albo cokolwiek założyć na głowę, żeby uszanować tradycję judaizmu. I widzimy, jak Marian zaczyna się nerwowo wiercić na swoim miejscu, rozglądać się. Pewnie zapomniał kipy. No pewnie nie ma kipy, ale akurat organizatorzy o to nie zadbali, bo czasem na tych uroczystościach tak rozdają kipy, no ale akurat nie. On się nerwowo rozgląda w prawo, w lewo, siedząc na tym honorowym miejscu, w pierwszym rzędzie, jako ten autorytet ocalały z zagłady, to przecież jemu po części i jego rodzinie poświęcona jest ta wystawa. I w pewnym momencie w akcie rezygnacji sięga do kieszeni, wyciąga taką małą czapeczkę.

0: zakłada ją na głowę, a na tej czapeczce jest wielki napis Viagra.
1: I teraz nie wyjaśnimy, skąd miała Maria
0: ale ja
1: tę
0: wiem,
1: czapkę.
0: Ja wiem, tego już nie opisałem, ale to jest wynik tego zbieractwa. Kiedyś tę czapeczkę przywiozła mu dla żartu zupełnie jego córka Joanna, ale u Mariana nic się nie marnowało, więc zabrał sobie tą czapeczkę. Wiedział, że mają w kieszeni, ale zapewne nie sądził, w jakich okolicznościach przyjdzie mu tę czapeczkę ubrać.
1: Marek Zając, autor książki Nieobojętny. 100 portretów Mariana Turskiego, był gościem programu Historia Bliska. Bardzo ci dziękuję za spotkanie.
0: Dziękuję bardzo.
1: Ja się z państwem żegnam. Michał Wójcik, dobranoc.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Lektury jedynki.
1: Przed nami kolejny fragment powieści Henryka Sienkiewicza Pan Wołodyjowski w interpretacji Janusza Gajosa. Krzysia, która miała wyjść za mąż za Wołodyjowskiego, zakochała się z wzajemnością w Ketlingu. Wołodyjowski, chociaż ze złamanym sercem, dobrze życzy Krzysi i Ketlingowi. Kiedy wychodzi po rozmowie z nimi, spotyka na schodach płaczącą Baśkę.
2: Pękły tamy żalu i łzy potokiem popłynęły mu z oczu. Czego wać, panna, płaczesz? Zawołał żałośnie. Basia podniosła główkę i wtykając jak dziecko to jedną, to drugą piąstkę w oczy, zanosząc się i chwytając w otwarte usta powietrze, odpowiedziała mu ze łkaniem. Tak mi żal. O dla Boga, o Jezu, pan Michał taki zacny, taki poczciwy. O dla Boga. Wówczas on schwycił jej ręce i począł całować z wdzięczności i rozrzewnienia. Bóg ci zapłać. Bóg ci zapłać za serce, rzekł. Cicho, nie płacz. Lecz Basia tym bardziej poczęła łkać i zanosić się. Każda żyłka trzęsła się w niej z żalu. Ustami poczęła chwytać coraz śpieszniej powietrze. Na koniec tupiąc nóżkami z uniesienia jęła wołać tak głośno, aż rozlegało się po całym korytarzu. Głupia Krzysia, ja bym wolała jednego pana Michała niż 10 Ketlingów. Ja pana Michała kocham z całej siły. Lepiej niż ciotkę, lepiej niż wujka i lepiej niż Krzysię. Dla Boga, Basiu, zawołał mały rycerz. I chcąc pohamować jej uniesienie, chwycił ją w objęcia, a ona przytuliła się z całej siły do jego piersi, także czuł jej serce bijące jak w zmęczonym ptaku, więc objął ją jeszcze krzepciej i tak trwali. Nastało długie milczenie. Basiu, zechcesz, że ty mnie? Ozwał się mały rycerz.
3: Tak, tak, tak,
2: odpowiedziała Basia. Na tę odpowiedź jego z kolei chwyciło uniesienie. Przycisnął usta do jej różanych dziewiczych ustek i znów tak trwali. Tymczasem z

0: Zaturkotała bryczka i pan Zagłoba wpadł do sieni, następnie do jadalnej izby, w której siedzieli stolnik z żoną. — Nie ma Michała! — krzyknął jednym tchem. — Szukałem wszędzie. Pan Krzycki mówił, że widział ich z Kettlingiem. Pewno się bili.
1: — Michał jest — odpowiedziała pani Stolnikowa. — Przywiózł Kettlinga i oddał mu Krzysię.
0: Słup soli, w który żona Lota została zamieniona, pewnie mniej osłupiałą miał minę niż w tej chwili pan Zagłoba. Czas jakiś trwało zupełne milczenie, po czym stary szlachcic przetarł oczy i spytał: — He?
1: — Krzysia z Kettlingiem tu obok siedzą, a Michał poszedł się modlić — odrzekł stolnik.
0: Pan Zagłoba wszedł bez chwili wahania się do izby i choć już wiedział o wszystkim, zdumiał się powtórnie, widząc Kettlinga i Krzysię siedzących czołem w czoło. Oni zerwali się, zmieszani bardzo i nie umiejący słowa przemówić, zwłaszcza, że za panem Zagłobą weszli stolnikostwo. — Życia nie starczy na wdzięczność Michałowi — rzekł wreszcie Kettling. — Jego to dzieło, szczęście nasze. — Szczęść wam Boże — rzekł stolnik. — Michałowi nie będziemy się przeciwiać. Krzysia osunęła się w objęcia pani stolnikowej i poczęły płakać obie. Pan Zagłoba był jakby ogłuszony. W tej chwili wbiegła Basia, bardziej zdyszana niż zwykle, bardziej różowa niż zwykle, z czupryną opadniętą na oczy bardziej niż zwykle, przyskoczyła do Kettlinga i Krzysi i podsuwając palec to jednemu, to drugiemu do oczu, poczęła wołać: — Aha, dobrze, wzdychajcie, kochajcie się, żeńcie. Myślicie, że pan Michał sam zostanie na świecie? Otóż nie, bo ja się za niego machnę, bo go kocham i sama mu to powiedziałam, pierwsza mu to powiedziałam. A on spytał, czy go chce, a ja mu powiedziałam, że go wolę od 10 innych, bo go kocham i będę najlepszą żoną i nie odstąpię go nigdy i będziemy razem wojowali. Ja go z dawna kochałam, chociażem nie mówiła nic, bo on najzacniejszy i najlepszy i kochany. A teraz się sobie żęcie, a ja się za pana Michała machnę choćby jutro.
2: Ciąg dalszy pana Wołodyjowskiego, Henryka Sienkiewicza w interpretacji Janusza Gajosa usłyszą państwo jutro o tej samej porze.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
5: Lato z Radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
7: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: No, ci panowie z Media Expert.
7: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
8: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Zapraszamy na 20. Festiwal Filmu i Sztuki BNP Paribas 2 Brzegi do Kazimierza Dolnego. Jubileuszowa edycja potrwa od 1 do 9 sierpnia. W programie znakomite filmy, retrospektywy Jana Komasy i Larsa von Triera, świetni goście, wśród nich Anna Dymna, wernisaże, koncerty i znakomita atmosfera. Więcej informacji i bilety na stronie dwabrzegi.pl. Zapraszam, Grażyna Torbicka.
10: Poleca Radiowa Jedynka.
3: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Od 1 lipca każda jednostka sektora finansów publicznych, od ministerstw, przez urzędy gmin, spółki komunalne, szkoły czy szpitale, będzie miała obowiązek publikować wszystkie zawierane umowy. Bez wyjątków, bez progów. Centralny rejestr umów to narzędzie dla każdego, kto chce wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze. Dowiedz się więcej. Wejdź na sieciobywatelska.pl.
11: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
13: Kamil Olak, coraz lepsza sytuacja na polskich drogach, tych krajowych i autostradach. Trwają w tym momencie tak naprawdę

naprawdę trzy utrudnienia, które są spowodowane nagłymi zdarzeniami drogowymi. Jest to autostrada A1, województwo kujawsko-pomorskie, odcinek Kowal-Kutno-Północ. Po tym jak w pobliżu miejscowości Strzelce Kujawskie na 241 km zderzyły się dwa auta osobowe, nadal zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. Drugie miejsce z utrudnieniami po zdarzeniu drogowym to autostrada A4, województwo dolnośląskie i odcinek węzeł Legnica Wschód, węzeł Legnickie Pole. Na 96 km zepsuta ciężarówka blokuje jeden pas w kierunku Zgorzelca. Nie odwołano też utrudnień w zachodniopomorskim na krajowej 10. Na odcinku Piecnik-Toporzek w pobliżu miejscowości Nieradz auto osobowe zderzyło się po południu z ciężarówką i na 129 km droga pozostaje w obu kierunkach zablokowana. Policja kieruje tam na objazd przez Pruchnowo. Odwołano natomiast utrudnienia na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Bochnia. Na 456 km w kierunku Rzeszowa znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Skończyły się także problemy na drodze krajowej nr 74 między Kielcami a Opatowem. W miejscowości Makoszyn przestał obowiązywać ruch wahadłowy i na 108 km podróżujemy wszystkimi pasami ruchu. Nie ma też śladu po problemach w województwie pomorskim na trasie S6 między węzłem Luziną a węzłem Przemód. Odwołano utrudnienia w miejscowości Głazica na 16 km i także w tym przypadku w stronę Gdyni. Podróżujemy wszystkimi dostępnymi pasami jezdni.

0: Polska i świat.
1: Minęła 22. Przed mikrofonem Marcin Kowalski
2: i Magdalena Skajewska. Zapraszamy na podsumowanie dnia w programie pierwszym Polskiego Radia. A dziś między innymi.
1: Prezes stawia ultimatum. Morawiecki nie odpuszcza w partii Prawo i Sprawiedliwość. Rozłam może nastąpić już w tym tygodniu.
2: Wielka Brytania ma nowego premiera. Andy Burnham już dziś przedstawił 10-letni plan dla kraju, a w nim między innymi walka z kryzysem i budowa nowej gospodarki.
1: Koniec mundialu, ale nie koniec emocji. Hiszpania nadal w euforii. Argentyńczycy nie mogą uwierzyć w porażkę, chociaż na osłodę mają tytuł wicemistrza świata.
2: O tym wszystkim już za chwilę, ale na początek najważniejsze informacje w skrócie, na które zaprasza Piotr Paszkowski.
3: Ministerstwo Zdrowia skierowało projekt rozporządzenia dotyczący szybszego wdrożenia centralnej e-rejestracji do konsultacji publicznych. To część zapowiadanych przez szefową resortu zmian w ochronie zdrowia. Centralna rejestracja ma być rozszerzona w przyszłym roku etapami, a dodawanie kolejnych specjalności będzie oznaczało, że do specjalisty będzie można umówić się przez aplikację Moje IKP lub internetowe konto pacjenta. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez byłego ordynatora Szpitala Południowego złożone przez prezesa NFZ-u zostało skierowane do Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Zawiadomienie ma związek z wynikami kontroli przeprowadzonej w 2025 roku na oddziale chirurgii ogólnej i proktologicznej w Szpitalu Południowym, podała Gazeta Wyborcza. Kontrola wykazała, że w 2024 roku błędnie rozliczano zakontraktowane z NFZ-em procedury medyczne. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje o planowanym jutro uruchomieniu syren alarmowych w całej Polsce między 7 a 19. Będą to ćwiczenia służb pod kryptonimem Alarm26. Centrum podkreśla, że to wyłącznie test procedur i sprawności systemów. Nie trzeba zatem się ewakuować ani podejmować żadnych innych działań. Lejburzysta Andy Burnham został nowym premierem Wielkiej Brytanii. Jest kolejnym szefem brytyjskiego rządu obejmującym urząd w trakcie kadencji parlamentu bez wcześniejszych wyborów powszechnych. Będzie musiał radzić sobie z problemami, które pogrążyły jego przeciwnika, poprzednika. Przede wszystkim wzrostem kosztów życia. Światowa Federacja Piłkarska FIFA zarobiła na organizacji piłkarskich Mistrzostw Świata 15 miliardów dolarów. Zyski te znacząco przewyższają cele założone przed turniejem. Jest prawdopodobne, że krajowe związki piłkarskie skorzystają na zwiększonej puli środków FIFA z tytułu mistrzostw, choć szczegóły nie zostały jeszcze ustalone. Taka sytuacja znacznie wzmocni pozycję szefa FIFA Gianniego Infantino.
1: To były najważniejsze informacje w skrócie. Bardzo dziękujemy. A nasz magazyn rozpoczynamy od relacji o kolejnym przypadku agresywnego zachowania wobec obywatela Ukrainy. Do zdarzenia doszło w Poznaniu. Tym razem ofiarą był nastolatek podróżujący komunikacją miejską.

0: W jego obronie stanął 60-letni Polak, który został pobity przez napastników.
1: Poznańska policja rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na którym widać sprawców. To kolejny antyukraiński incydent, do którego doszło w Polsce w ostatnich dniach. Nasz reporter Maciej Szefer dotarł do żony poszkodowanego, który w wyniku pobicia trafił do szpitala.
2: 60-latek trafił na oddział ratunkowy z podbitym okiem, potłuczeniami i zanikami pamięci. Na szczęście jego stan już się poprawił. Przekazała mi bezpośrednio jego żona.
3: Pamięć wróciła, taka bieżąca, natomiast nie ma pamięci, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło.
2: Żona interweniującego wskazuje, że atak na przystanku poprzedziła głośna i burzliwa dyskusja z mężczyznami jadącymi tramwajem, którzy obrażali nastolatka.
3: To była napaść, dyskusją, bo taka dyskusja miała miejsce w tramwaju, głośna, agresywna z ich strony, ale na plucie mężowi na twarz w momencie, kiedy wychodzili, to było po prostu chamstwo wielkiej miary. I stąd ta reakcja męża, po prostu wkurzył się strasznie na to wszystko, co się wydarzyło i na to, jak oni się wobec niego zachowali również.
2: Do fizycznej napaści doszło już poza pojazdem.
3: Liczę na to, że będą właściwie ukarani, że to będzie przykład dla wszystkich innych, którzy mieliby na to ochotę, ale też liczę na to, że nasze społeczeństwo zacznie reagować, gdyby tam była, wszyscy wstali z tym tramwajem przeciwko nim, grupą przeciwko 5 czy 6 chłopakom, to też byłaby inna reakcja.
2: Śledczy przesłuchali już świadków. Policja rozważa upublicznienie w kolejnych dniach nagrań z całego zdarzenia, jeśli podejrzanych nie uda się ująć, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
4: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
2: Coraz częstsze antyukraińskie incydenty to element działań rosyjskich służb, które są zainteresowane skonfliktowaniem Polaków i Ukraińców, wskazuje wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypadki rosyjskiej propagandy nasiliły się zwłaszcza w ciągu ostatnich 2 tygodni.
5: Podjudzanie, różnego rodzaju nieprawdziwe informacje, formatowanie przekazów zgodnych z polityką Kremla, wpisywanie się to niestety w polskich polityków, mówiących, że Ukraina gdyby upadła, to dla Polski by było lepiej. Ta narracja coraz bardziej się szerzy, dotyka takich sfer bardzo społecznych. My spróbujemy z nią walczyć i dzisiaj ta walka jest w momencie, w którym trzeba to społeczeństwo coraz bardziej uświadamiać.
2: Wzrost antyukraińskich nastrojów prowadzi do niebezpiecznych incydentów. Przykładem takiego zdarzenia jest prowokacja na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie grupa mężczyzn próbowała wejść do biura prowadzonego przez obywatelkę Ukrainy. Niepokój budzi też niedawny napad na nastoletnią Ukrainkę w Bielsku Białej.
6: Polska i świat.
1: A teraz w programie Krajowa Polityka i zamieszanie w opozycji, a dokładnie w Prawie i Sprawiedliwości. Prezes partii Jarosław Kaczyński postawił ultimatum. Albo partia, albo nic.
0: Coraz głośniej mówi się o tym, że nad PiS krąży widmo rozłamu. Mateusz Morawiecki i politycy skupieni wokół jego stowarzyszenia Rozwój Plus nie chcą podporządkować się decyzji kierownictwa i nie planują zawieszenia działalności w zewnętrznych stowarzyszeniach. O możliwych politycznych konsekwencjach tego konfliktu już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem, ale najpierw nasz reporter Michał Fabisiak opowie Państwu o tym, kto i o co się w partii Kaczyńskiego poróżnił.
7: Kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości mówi jasno, dla tych, którzy nie podporządkują się podjętej uchwale, nie ma miejsca w PiS.
8: Decyzję podjęliśmy w tej sprawie, przegłosowaliśmy ją i ona nie miała wątpliwości wśród wszystkich członków kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości.
7: Mówi wiceprezes PiSu Antoni Macierewicz.
8: Te osoby, które będą chciały utrzymywać swoje formacje, które nie są bezpośrednio związane z Prawem i Sprawiedliwością, tylko są osobną strukturą, przestają być członkami Prawa i Sprawiedliwości, to jest jasne.
7: Stronnicy Mateusza Morawieckiego nie zamierzają zrezygnować ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył były premier. Przekonują, że działa ono na korzyść PiSu, bo poszerza ofertę programową partii. Europoseł Piotr Miller tłumaczy, że osoby, które próbują pozbyć się z PiS frakcji Morawieckiego, działają na korzyść koalicji rządowej.
9: Kilka dni temu Donald Tusk właściwie leżał na deskach. Po aferze ze szpitalami, po trudnej sytuacji w finansach publicznych, wielu innych kryzysach, które się dzieją w różnych obszarach funkcjonowania życia społecznego i gospodarczego, nagle jakaś grupa wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości przypomniała sobie, że należy uderzyć Mateusza Morawieckiego. Ja się pytam, po co to robicie?
7: Jarosław Kaczyński zaapelował do polityków PiSu o zaprzestanie sporów, które przetoczyły się w ostatnich dniach przez media społecznościowe. Prezes zauważa, że wróg jest gdzie indziej. Wyraża wiarę w to, że porozumienie wciąż jest możliwe. W tym tygodniu ma dojść do jeszcze jednego spotkania.

0: Spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Mateuszem Morawieckim. Senator PiS-u Wojciech Skurkiewicz ma nadzieję, że zakończy się ono zawarciem pokoju.
1: Wystarczy odrobina dobrej woli. Ma dojść jeszcze do kolejnego spotkania. Spotkanie odbyło się w piątek między prezesem Jarosławem Kaczyńskim, premierem Mateuszem Morawieckim. To by był bardzo ważny i dobry gest, jeżeli chodzi o rozwiązanie tego problemu.
0: Koalicja rządowa uważa, że rozłam PiS-u jest nieunikniony. Zdaniem jej polityków pozycja Jarosława Kaczyńskiego jest dziś słabsza niż w przeszłości. Wiceszef Koalicji Obywatelskiej Tomasz Siemoniak uważa, że zwaśnione frakcje różnią też postulaty programowe.
2: Te podziały są tak ostre i gdy te podziały nie są tylko personalne, tak jak ja to obserwuję, tylko to są dość fundamentalne różnice i w ocenie tego, jak rządził PiS.
0: Szans na osiągnięcie porozumienia politycy PiS upatrują jednak w drugiej części wpisu Jarosława Kaczyńskiego. Ten stwierdza, że działalność obecnych członków stowarzyszenia może nabrać innego wewnątrzpartyjnego charakteru. Zaznacza, że wystarczy dobra wola i brak publicznych kłótni.
3: A teraz w naszym magazynie czas na komentarz w tej sprawie. Pan Marcin Piasecki z Rzeczpospolitej. Dobry wieczór, panie redaktorze.
4: Dobry wieczór państwu, dobry wieczór, panie redaktorze.
3: Czy prezes Jarosław Kaczyński stoi dzisiaj faktycznie przed realną groźbą rozpadu własnej partii? I czy właśnie teraz odbywa się to, o czym od dawna się już mówi, czyli tak wygląda próba, być może będzie udana, przejęcia przywództwa w partii Prawo i Sprawiedliwość?
4: No cóż, no, kryzys jest duży. Kryzys jest taki, że przyznam, że ja takiego kryzysu, jeżeli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość i samo przywództwo Jarosława Kaczyńskiego, no nie przypominam sobie, żeby coś takiego w Prawie i Sprawiedliwości się działo. I sytuacja może pójść w bardzo różne strony, między innymi dlatego, że w moim przekonaniu jednak Jarosław Kaczyński ma jakąś trudność w przeczytaniu tej sytuacji. Mam wrażenie, że myśli w ten sposób, jak to było wcześniej, tak? Jak to było przez laty, kiedy likwidował najróżniejsze frakcje w Prawie i Sprawiedliwości, wyrzucał po prostu niektórych polityków, którzy później zresztą bardzo kiepsko sobie radzili w ten samodzielny sposób na scenie politycznej, kiedy też po prostu no, połykał, zgniatał konkurentów politycznych jako partii. Tak, najróżniejszych. Po prostu Prawo i Sprawiedliwość było tą najważniejszą, zdecydowanie najważniejszą partią po prawej stronie sceny politycznej, no a dalej tylko ściana. Natomiast teraz sytuacja się zmieniła. Po pierwsze, no do tej ściany już jest dosyć daleko, to znaczy, żeby do niej dojść, to trzeba przejść przez Konfederację i ugrupowanie Grzegorza Brauna. Konfederację Grzegorza Brauna. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa jest taka, że sytuacja się również zmieniła pod względem, no określiłbym to jako siłę, nazwijmy to buntu, tak, tej niesubordynacji ze strony przede wszystkim oczywiście z Mateusza Morawieckiego i jego środowiska. To nie jest byle jakie środowisko. To nie jest kilku polityków, z którymi Jarosław Kaczyński się pokłócił. To już jest dosyć poważna siła.
3: A jeśli do tego podziału dojdzie, bo przypomnijmy, ultimatum mija w 23, czyli w czwartek, no powiedzmy, że do północy. Jeśli do tego podziału dojdzie, to jaki może być polityczny efekt pana zdaniem? Jak podzielą się wyborcy na przykład, no bo oni nie znikną.
4: No właśnie, bo tutaj trzeba też zadać sobie pytanie, w co gra Mateusz Morawiecki jakby w tej chwili, jakie ma opcje? I wydaje się, że te opcje są dwie. To znaczy wywalczenie sobie jednak w ramach Prawa i Sprawiedliwości znacznie silniejszej pozycji niż ma tę pozycję w tej chwili. Proszę zauważyć, że Morawiecki no, przez no, miesiące całe, jeżeli nie lata, był marginalizowany w tym ugrupowaniu, odstawiony na boczny tor, nie odgrywał też w sensie kampanii wyborczych jakiejś istotnej roli. Ważniejsi tam byli inni. No i teraz wydaje się, że ważniejsze jest również no, na przykład Przemysław Czarnek jako kandydat na premiera. Czyli wywalczenie sobie tej pozycji, która może bardzo różne rzeczy oznaczać. Miejsca, dobre miejsca na listach, może jakieś funkcje. Ale nie sądzę, żeby Morawiecki odpuścił, jeżeli rzeczywiście nie zdobyłby no, jakiegoś prawdziwego wpływu na funkcjonowanie Prawa i Sprawiedliwości. No

0: Tutaj oczywiście trzeba poczynić pewien nawias. Ten nawias polega na tym, że zarówno Jarosław Kaczyński, jak i w pewnej mierze Mateusz Morawiecki, widzieliśmy to w ostatnich miesiącach, niekoniecznie są przywiązani do własnych wcześniejszych zobowiązań. No ale to zostawmy na boku. I druga opcja, i tutaj zmierzam już do tego pytania, do odpowiedzi na to pytanie pana redaktora, mianowicie no to odejście, tak? Odejście Fronda. Mówi się o 40 paru parlamentarzystów, którzy mogą też opuścić razem z Morawieckim Prawo i Sprawiedliwość, bądź będą z ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego wyrzuceni. No i zobaczymy. Widać też, że Morawiecki dostrzegł pewną przestrzeń. Przestrzeń w centrum, w tym konserwatywnym centrum, ale jednak nie radykalnym. I chyba na to chce grać.
1: Ale jednocześnie chyba wracam do swojego pierwszego pytania, jednego z wątków w moim pytaniu, a mianowicie być może to jest właśnie teraz ta próba, konkretna próba przejęcia władzy w partii. Być może przez podział, być może przez no właśnie jakąś inną frakcję, ale jednak, no bo Morawiecki jest politykiem o wiele młodszym od Jarosława Kaczyńskiego, który już swoją rolę odegrał przez kilka dekad, prawda? I to też może być też ten element. Dodatkowo o jeszcze jedną rzecz na koniec chcę zapytać. Czy pana zdaniem ta kłótnia w Prawie i Sprawiedliwości będzie zyskiem dla obecnych partii koalicyjnych, czy jednak w dłuższej perspektywie zyskają ci trzeci, czyli na przykład Konfederację?
0: No i tutaj musimy poczekać, aż sytuacja się rozwinie.
1: Wyjaśni.
0: Wyjaśni, tak. No, Jarosław Kaczyński wybrał dosyć dokładny moment na postawienie tego ultimatum wobec Morawieckiego. Są wakacje, tak? Jednak wyborcy, ludzie po prostu przejmują się czymś innym niż skrupulatnym śledzeniem wydarzeń na scenie politycznej. W związku z tym to ten konflikt w tej chwili może nie być tak szeroko odbierany. Natomiast zobaczymy, co się będzie działo dalej. Wracając do pana pytania o przywództwo. Nie, tutaj Jarosław Kaczyński to jeszcze tak tego przywództwa nie zamierza oddawać, aczkolwiek pytanie, kto będzie tym delfinem, tak? Tym numerem dwa, tym następcą. I tutaj nie wykluczałbym, że Mateusz Morawiecki próbuje, pytanie, czy mu się uda, próbuje grać w tym kierunku.
1: Marcin Piasecki, Rzeczpospolita. Panie redaktorze, bardzo dziękuję za rozmowę i komentarz. Życzymy dobrego wieczoru.
0: Bardzo dziękuję.
1: Do usłyszenia.
0: Kłaniam się.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A teraz w magazynie Zagranica. Rosjanie widzieli dziś rano płonące przedmieścia i unoszący się nad aglomeracją dym. Po kolejnym ataku ukraińskich dronów na Moskwę uszkodzone są lokalne rafinerie i centra logistyczne.
3: Tak jest w wielu miejscach w Rosji, jednak na wyobraźnię Rosjan najbardziej działają właśnie uderzenia w stolicę. Jest z nami teraz Maciej Jastrzębski, wieloletni korespondent Polskiego Radia w Moskwie. Witaj.
4: Dzień dobry, właściwie dobry wieczór.
3: Powiedz, jakie konsekwencje dla Kremla ma ta ukraińska taktyka uderzeń w Moskwę, ale także Petersburg i inne miasta, a jednocześnie właśnie znaczące centra logistyczne?
4: No, przypomnijmy, w nocy z piątku na sobotę ukraińskie drony uderzyły w centra logistyczne wokół Moskwy i lokalne magazyny paliwa. Minionej nocy, czyli z niedzieli na poniedziałek, powtórka. Ponownie Moskwianie widzieli łuny pożarów i dymy. Dym i ogień, jest ich tak dużo w ostatnich tygodniach, że mieszkańcom stolicy Rosji rekomendowano nie otwieranie okien, ponieważ ilość trujących substancji w powietrzu przekracza dopuszczalne normy. Do tego dochodzą systematyczne ataki na statki handlowe przewożące z Rosji i do Rosji towary, głównie surowce energetyczne objęte sankcjami. Kilkanaście godzin temu uszkodzone zostało 7 statków, w tym 3 tankowce, a od początku lipca aż 183. Ekonomista Igor Lipszyc w telewizji Deszcz powiedział, że takie działania Ukrainy mają poważne konsekwencje przede wszystkim dla rosyjskiego przemysłu naftowego. Widzimy w akwenach Mórz Czarnego i Azowskiego, że Ukraińcy robią co chcą z rosyjską flotą. Sytuacja jest więc taka. Jeśli nie możemy wyładować ropy, ani przesłać jej do rafinerii, to musimy zamknąć szyby. To ciężkie i bardzo drogie zadanie. Warto pamiętać, że później ponowne ich otwarcie jest jeszcze trudniejsze. Lepiej wiercić nowe. Zaczął się więc proces kurczenia się rosyjskiego przemysłu naftowego, który będzie miał długie i nieprzyjemne konsekwencje. To są konsekwencje gospodarcze, ale są też te konsekwencje społeczne. Abbas Galiamow w programie Breakfast Show zwrócił uwagę na wpływ ukraińskich ataków na nastroje społeczne w Rosji. Każdy, nawet najbardziej oddany zwolennik Putina, rozumie, że do obowiązków Zełenskiego nie należy troska o sytuację w Rosji, że to zadanie właśnie Putina. Dlatego dominujący

0: Już wkrótce emocje będą sprowadzały się do tego, że ludzie zaczną mówić: zawiedliście nas, sami się tam na Wałdaju w swoich bunkrach chowacie, a u nas wszystko płonie i za chwilę rozwali się.
1: A u nas wszystko gorit, wszystko ruszy.
0: U nastrojach w Moskwie po ukraińskich atakach rozmawiałem też z ambasadorem Polski w Rosji, Krzysztofem Krajewskim.
2: Z pozoru wydaje się, że wszyscy żyją tak jak dotychczas, natomiast jest to pozorne, dlatego że wojna dotarła i dotarła do Moskwy. Jest widoczna, są ślady tej wojny w postaci ataków dronowych. Natomiast jest świadomość tych działań wojennych i widoczne są skutki, natomiast nie ma refleksji przyczynowo-skutkowej.
0: Chciałem dopytać o te ataki dronowe. Jakieś alarmy tam państwo ogłaszają w tej Moskwie?
2: Nie ogłaszają, natomiast sam widziałem zestrzeliwanego drona w okolicach lotniska Szeremietiewo. Widziałem uszkodzony budynek, jeden z takich emblematycznych budynków trafionych przez drona. Widoczne były również w zadymieniu powietrza ślady po ataku dronów na rafinerię pod Moskwą.
0: Władimir Putin już zrzuca odpowiedzialność za to, co dzieje się w Rosji, na mitycznych wrogów, w tym na Polskę. W tym kontekście ma pretensje o dostarczanie Ukrainie broni, w tym dronów, ale także wspieranie ukraińskich starań o zagraniczną pomoc. Na putinowskiej liście wrogów jest dużo, ale kurczy się lista przyjaciół i tych z zagranicy, no i tych wewnątrz Rosji.
3: O tym wszystkim Maciej Jastrzębski. Maćku, bardzo dziękuję.
4: Więcej świata.
5: A teraz przenosimy się do Wielkiej Brytanii, która ma nowego premiera, siódmego w ciągu ostatniej dekady. To Andy Burnham, były burmistrz Wielkiego Manchesteru.
3: Podczas pierwszej przemowy na Downing Street nowy szef rządu i jednocześnie nowy lider Partii Pracy podkreślał, że Wielka Brytania musi pokazać światu, że potrafi odzyskać stabilność. Zapowiedział też największe od dekad zmiany, ogłoszenie planu na 10 lat i pomoc Brytyjczykom zmagającym się z wysokimi kosztami życia. Jest z nami teraz dr Małgorzata Kaczorowska z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dobry wieczór, witamy.
6: Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór państwu.
3: Pani doktor, tak jak wspomnieliśmy, to już siódmy premier w ciągu ostatnich 10 lat. Nic dziwnego, że obiecywał stabilność, bo tej stabilności ostatnio bardzo zabrakło. Dlaczego według pani, dlaczego Wielką Brytanią tak trudno jest dzisiaj rządzić? Czy znowu wszystkiemu winien jest Brexit?
6: Nie tylko. To bardzo dobre pytanie, a z drugiej strony bardzo skomplikowane i trudne, bo trudno jest tak wysublimować kilka konkretnych, w zasadzie obwinić jedną przyczynę. Bo tutaj nakładają się przyczyny, to nie tylko Brexit, którego 10-letnią rocznicę obchodziliśmy 23 czerwca, jeśli można w ogóle obchodzić rocznicę takich wydarzeń, ale referendum brexitowego w tym roku 10 lat już minęło od czasu właśnie referendum. Więc Zjednoczone Królestwo zmaga się ze skutkami Brexitu, wyjścia z Unii Europejskiej, ceł i perturbacji w związku z tym związanych ekonomicznych, na które wcześniej przecież nałożyły się jeszcze skutki wcześniejszego, co prawda już jakiś czas temu, który minął, kryzysu ekonomicznego, ale którego polityka austerity realizowana przez rządy Partii Konserwatywnej, jeszcze przecież pod wodzą Davida Camerona, głównego sprawcy też i autora Brexitu, właśnie też się też na to nałożyła. Dodatkowo COVID-19 i skutki pandemii również nie ułatwiały życia Brytyjczykom. Do tego wszystkiego i wojna w Ukrainie, i skutki obecnie kryzysu ekonomicznego, a w zasadzie kryzysu paliwowego i wojny, konfliktu w cieśninie Ormus. To wszystko razem ze sobą daje taki wynik. Nie jest łatwo rządzić Zjednoczonym Królestwem. Do tego jeszcze nastroje antyimigranckie, bo zahamowanie granicy, które miały, czy też Brexit, który niósł ze sobą takie główne hasło, położymy kres
3: stop the boats.
6: Imigracji. Mm-hmm. Tak jest, stop the boats. Czy też przeznaczymy większość pieniędzy na ochronę zdrowia i cały system ochrony zdrowia nie sprawdziły się. Wielkie autobusy czerwone, autobusy typowe, to brytyjskie, dwupiętrowe, które jeździły z hasłem właśnie całe pieniądze z Unii Europejskiej na NHS, czyli właśnie National Health Service, nie do końca się to spełniło i w zasadzie po kilku dniach od Brexitu główni politycy i można powiedzieć sprawcy Brexitu, w tym też Nigel Farage, którego

0: właściwie notowania w ostatnich miesiącach rosną właśnie na kanwie tych narastających frustracji, pogłębiających się frustracji nie dokonały się.
1: Frustracje są ogromne po stronie Brytyjczyków. Wyzwania dla Andy'ego Burnhama też bardzo dużo. On dzisiaj w tej przemowie tak takiej jest. Pełnej optymizmu mówił o największych zmianach od 40 lat, zarówno w sferze polityki, jak i gospodarki. Co to ma w praktyce oznaczać?
0: Jak zapowiedział Andy Burnham, owszem, to też takie okrągłe zdanie, zmieni politykę w działanie. Burnham mówił, że musimy być lepsi, ma nam przedstawić prawdopodobnie w najbliższych dniach 10-letni plan dla kraju, który, jak zapowiedział, będzie innym rodzajem polityki. Obiecuje największe zmiany w ciągu 40 lat, tak jak pani redaktor podkreśliła, i podkreślał wagę odzyskania stabilności przez Wielką Brytanię. Wspomniała pani 7 premierów w ciągu 10 lat. Ja dodam jeszcze, w ciągu 4 było 5. Ostatnim to przyspieszenie miało jeszcze miejsce. Czyli można powiedzieć stabilizacji i przywrócenie takiego bardzo brytyjskiego właśnie tego charakteru stabilności, takich może nie zawsze, ale przecież i konserwatyści wcześniej, lejburzyści. Były to kilkunastoletnie rządy, nie wspomnę o Margaret Thatcher, ale właśnie stabilizacji, bo to, co mieliśmy, to, co obserwowaliśmy ostatnio, to raczej przykłady Francji, IV Republiki, czy też czasów zaburzeń czy zachwiań włoskiej polityki z XX wieku. Tak, przede wszystkim skupił się, jeżeli chodzi o jego zapowiedzi, chce dać ludziom i przedstawić środki w najbliższych dniach, też zapowiedział, które pozwolą ludziom, jak to powiedział, odetchnąć w obliczu właśnie rosnących kosztów utrzymania, o czym państwo wspomnieliście w swoim materiale.
1: Ciekawe, skąd znajdzie na to pieniądze?
0: To będzie trudne, ale widać, że powraca do programu Keira Starmera. Chce konkretnie nie odnosi się do planów nacjonalizacyjnych, ale biuro prasowe i też wspominało o tych kwestiach. Chce przywrócić większą kontrolę publiczną, społeczną, oddać, można powiedzieć, pewne polityki tutaj. I to zobaczymy, jak też będzie wyglądało, bo mówi się o przeniesieniu części administracji w inne miejsca.
1: Król Północy, decentralizacji, mówi, prawda? Tak, czyli jest, przeniesieniu z Londynu do innych miast.
0: Tak, powiedzmy sobie szczerze, że właśnie skupienie na Londynie i w Londynie, on to widział w Manchesterze przez swoje 3 kadencje. Temu też protestuje Szkocja, temu też Walijczycy coraz mocniej, silniej. On chce rozproszyć, żeby znowu to zjednoczone królestwo mogło być bardziej zjednoczone. Reindustrializacja Wielkiej Brytanii to też borykający się problem, znaczy problem, z którym boryka się Unia Europejska. Też ciekawe, jak to się wydarzy. I da z siebie wszystko, jak sam zapowiedział.
1: Pani doktor, a czego w takim razie można się spodziewać w polityce zagranicznej? Były premier Keir Starmer był prześmiewczo przez krytyków nazywanych Never Hear Keir, czyli Keir, którego nigdy nie ma, właśnie dlatego, że bardzo angażował się w politykę zagraniczną. Ostatnią wizytę zagraniczną odbył w Kijowie. Czy Andy Burnham będzie kontynuował jego politykę?
0: Myślę, że będzie obecny w polityce. To jest taki lejburzysta z krwi i kości. On wstąpił do Partii Pracy w wieku 14-15 lat, na początku lat 80. Brał udział w strajkach. To człowiek mocno zaangażowany. 56-letni, w pełni sił. Nigdy nie specjalnie bardzo i dokładnie, może tak w konkretach, nie wypowiadał się zbyt często na temat polityki zagranicznej. Przypomnijmy, że Makerfield, okręg, w którym uzyskał mandat deputowanego brytyjskiego, który pozwolił mu objęcie pozycji lidera, a tym samym również partii zwycięskiej, największej w Izbie Gmin i teraz premiera brytyjskiego. W Makerfield przeważali zwolennicy Brexitu i podczas kampanii tam były bardzo silne, również antyunijne, takie mocno antymigranckie, pro-reform UK nastroje. On rzadko poruszał kwestie stosunków z Brukselą, Unią Europejską. Prawdopodobnie będzie dążył w jakimś stopniu do zacieśnienia stosunków z Unią Europejską. To będzie kontynuacja Keira Starmera, choć pewnie nie do granic możliwości, nie będzie tu przesadzał. Jeżeli chodzi o stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, też będzie chciał utrzymać bliskie relacje. Może mniej z Donaldem Trumpem, do którego powiedzmy tak dyplomatycznie czuje dystans, niekoniecznie go w pełni akceptuje.
1: Będzie, ale w pierwszej w rozmowie telefonicznej z prezydentem Stanów Zjednoczonych Burnham miał oczywiście zapowiedzieć dalsze wsparcie wysiłków zmierzających do otwarcia cieśniny Ormus i nadal zaangażowanie w kwestie

0: kwestie obrony i bezpieczeństwa. Pani doktor, tutaj tak musimy niestety postawić
1: Ukrainę na pewno. Kontynuacja na pewno będzie tutaj wyraźna.
0: To z tego, jeżeli chodzi o Ukrainę, tak powinniśmy się cieszyć. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Doktor Małgorzata Kaczorowska z Uniwersytetu Warszawskiego była Państwa i naszym gościem. Dobrego wieczoru.
2: Polskie Radio. Jedynka.
3: Wielka Brytania ma nowego premiera, to teraz pomówimy o zmianach politycznych w innym kraju, w magazynie Polska i Świat, teraz Węgry. Po decyzji nowego parlamentu dotychczasowy prezydent musiał ustąpić ze stanowiska i pojawia się pytanie, kto go zastąpi.
0: Chociaż prezydent republiki pełni głównie funkcję ceremonialną, to jest jednocześnie naczelnym dowódcą sił zbrojnych, a to ma znaczenie. Sytuację na Węgrzech śledzi Michał Strzałkowski. Witaj Michale.
4: Dobry wieczór.
0: Premier Peter Modzior wczoraj mówił o tym, że będzie chciał na urząd prezydenta nominować utytułowaną szachistkę Judith Polgar, ale ona chyba tym stanowiskiem zainteresowana nie jest.
4: No rzeczywiście, nieco ponad 2 godziny temu napisała w mediach społecznościowych, że nie chce objąć funkcji prezydenta Węgier. Co prawda to nie premier węgierskiego prezydenta wskazuje, bo parlament go wybiera, no ale ponieważ partia TISA, której przewodzi też premier Peter Modzior, ma absolutną konstytucyjną większość w tym parlamencie, a szefowa frakcji parlamentarnej TISY, Andrea Bujdosho, powiedziała, że tutaj będzie jednomyślne wsparcie tego, kogo Modzior wskaże, więc no, w jakimś sensie rzeczywiście to Modzior tego prezydenta wybierze. Trzeba go wybrać, bo Tamasz Szujok opuścił urząd. Od dziś już prezydentem nie jest, więc przewodnicząca parlamentu Agnes Forsthofer pełni obecnie tymczasowo funkcję głowy państwa. Teraz chodzi o to, żeby wybrać nowego prezydenta, który też będzie tę funkcję pełnił niejako tymczasowo, bo ma, tak zapowiada przynajmniej premier Modzior, powstać nowa węgierska konstytucja. Ja przypominam, mają większość konstytucyjną politycy tej partii w parlamencie, więc będą w stanie to przeprowadzić. Dlatego, że Tamasza Szujoka oskarżano o to, nie bezpodstawnie zresztą, że był po prostu w jakimś sensie marionetką niemalże Viktora Orbana. To Viktor Orban jego z kolei wcześniej wskazał na prezydenta. A skoro Viktor Orban z Kretesem w kwietniu przegrał wybory, to mówił Peter Modzior, także prezydent utracił swoje poparcie. Przeforsowano poprawkę do konstytucji, 17. w historii Węgier. No i na mocy tej poprawki właśnie skrócono kadencję prezydenta. On to podpisać musiał, tę nowelizację. Ale zanim ją podpisał, to wygłosił orędzie i w tym orędziu Petera Modziora i partię TISA ostro skrytykował, a powiedział na przykład tak.
5: Ta poprawka do konstytucji to punkt zwrotny w historii węgierskiej demokracji. W sposób jawnie naruszający zasady praworządności oraz niezależność instytucji państwa odwołane zostają osoby sprawujące urzędy publiczne. Poprzez niespotykane naruszenie praw wyborczych tworzy się precedens, który głęboko podważa konstytucyjne wartości demokracji, praworządności i trójpodziału władzy.
4: Osoby, no bo obniżono też wiek emerytalny sędziów, więc Sądu Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego też znikną ludzie mianowani przez Viktora Orbana. Będzie też taki zapis, że tylko 2 kadencje posłowie mogą pełnić w parlamencie, co też część polityków zasiadających w parlamencie od czasów dawnych, głównie tych z frakcji Orbana, TISA to w większości debiutanci polityczni z parlamentu, znikną. Natomiast sam Peter Modzior, no właśnie, chciał mianować na prezydenta, czy wskazać kogoś, kto nie jest politykiem. Trochę to krytykowano, że do tej pory byli prezydentami politycy, wybitni prawnicy, ekonomiści. Modzior chciał kogoś kompletnie spoza. Był pomysł z Judith Polgar, czyli szachistką. No ona sama nie chciała, no ale wygląda na to, że Modzior będzie chciał kogoś takiego znowu wskazać, bo mocno w parlamencie mówił o tym, że nie chce polityka na tym urzędzie.
5: Ci, którzy domagają się na urzędzie prezydenta prawnika czy ekonomisty, nie rozumieją, dlaczego powstała TISA, czyli ogromny ruch sprzeciwu wobec poprzedniego systemu władzy. Chodziło właśnie o fundamentalne zmiany. Nasz kraj był przez lata rządzony przez prawników i ekonomistów, którzy świetnie poruszali się w labiryntach prawno-ekonomicznych i dlatego budowali państwo i prawo, które służyło głównie im samym.
4: Prezydent powinien jednoczyć Węgrów, więc być kimś, kogo wszyscy Węgrzy zaakceptują. Nie udało się z wybitną, najwybitniejszą węgierską szachistką. Kogo znowu wskaże Peter Modzior? Ciekawe, zobaczymy.
0: Licytacja na Węgrzech trwa. O tym wszystkim Michał Strzałkowski. Michale, bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję.
2: Polska i świat.
3: Teraz w magazynie zmieniamy temat. Najlepsi na boisku, najlepsi na świecie. Hiszpańscy piłkarze we wczorajszym meczu finałowym Mundialu potwierdzili, że w pełni zasługują na tytuł mistrza świata. Podczas gdy pokonani Argentyńczycy wciąż nie mogą uwierzyć w porażkę, całą Hiszpanię ogarnęła

0: euforia.
1: Według hiszpańskich mediów nawet 2 miliony kibiców wyszły na ulice Madrytu przywitać triumfatorów piłkarskich mistrzostw świata. Na Plaza de Cibeles w hiszpańskiej stolicy trwa wielkie święto, a obserwuje je Michał Makowski.
2: Hiszpańscy torreadorzy nie dali szans argentyńskim bykom w finale mundialu. Wcześniej uporali się też ze stadem francuskich kogutów. Teraz dzielą się szczęściem z tysiącami kibiców. W centrum Madrytu ustawiono wielką scenę z napisem Królowie Świata. Pierwsi

0: mu na nic w półfinale. Mbappé ma też wąsy dyktatora. Porro strzelił Francji gola i pokazał, kto tu rządzi. Zamierzam tu siedzieć cały dzień, ile starczy sił. Jeszcze długo nie doświadczymy czegoś podobnego. Nie przykleję sobie dodatkowej gwiazdki. Kupię nową koszulkę, jak tylko się ukaże. Ekipa Luisa de la Fuente sięgnęła po gwiazdkę z nieba, czym zasłużyła sobie na królewską wdzięczność Filipa VI. Pokazaliście swoją determinację, odporność i śmiałość, zawsze poparte techniką, kontrolą i dominacją na boisku. Łączyliście rozum z sercem, byliście cierpliwi i nie traciliście nadziei, pozostaliście wierni swojemu charakterystycznemu stylowi i systemowi.
1: Viva España!
0: Kapitan reprezentacji Rodri po ostatnim turniejowym zwycięstwie dosłownie przeszedł grę nazywaną futbolem, zdobywając wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale mundialu, Ferran Torres, przez ostatnie miesiące zmagał się z pechem i boiskową niedokładnością. Teraz przechodzi do historii. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. Przemierzając Madryt imprezowym autobusem, piłkarze odbierali od kibiców rozmaite upominki. Gwiazdo Barcelony, Lamine Yamal, otrzymał portret swojego młodszego brata. Piłkarskie emocje uwolniły niespożytą energię mieszkańców stolicy Królestwa Hiszpanii. Wszyscy głęboko wierzą, że na następny światowy triumf nie trzeba będzie czekać kolejne 16 lat.
2: Polska i świat.
3: Za chwilę w magazynie będziemy mieli dla Państwa prognozę pogody na jutro, ale najpierw krajobraz po burzach. Bardzo trudne warunki panowały wczoraj na południu i wschodzie Polski. W sumie strażacy interweniowali ponad 1600 razy.
4: Niebezpiecznie było także na Lubelszczyźnie. Jak donosi nasz reporter, Straż Pożarna przyjęła ponad 300 zgłoszeń związanych z burzami, jakie przeszły nad województwem. Tomasz Maczulski.
5: W powiecie bialskim strażacy odnotowali w sumie ponad 200 interwencji. Nowe zgłoszenia napływały z minuty na minutę, a skala działania była ogromna, przyznaje naczelnik Wydziału Operacyjnego Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, starszy brygadier Jarosław Hamaluk.
6: Głównie były to działania związane z pompowaniem wody. Zalanych piwnic, garaży. Mieliśmy takie jedno charakterystyczne zdarzenie w Białej Podlaskiej, w szpitalu też zalany korytarz, ale nikomu tam się nic nie stało. Były też powalone drzewa. 51 takich zdarzeń, jakieś konary połamane nad ulicami, szlaki komunikacyjne. Najwięcej było w teren powiatu Biała Podlaska. Tam było 210 takich zdarzeń. Ucierpiały też powiat kraśnicki, Włodawa, Chełm, tutaj po prostu ściana wschodnia.
5: W powiatach kraśnickim oraz chełmskim odnotowano po kilkadziesiąt zgłoszeń. Ponadto prewencyjnie w powiecie opolskim ewakuowano obóz harcerski, jednak co najważniejsze, nie było osób rannych. W Białej Podlaskiej oraz w Chełmie ze względu na intensywne opady deszczu wiele miejsc zostało dosłownie zalanych. Natychmiast powołany został sztab kryzysowy, mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Białej Podlaskiej Gabriela Kuc-Stefaniuk.
7: Takie miejsca newralgiczne to była ulica Francuska, aleja Riada Hajdara, ulica Akademicka.
8: Czy trzeba było gdzieś ratować jakąś sytuację, układając te worki z piaskiem? Mieliśmy je przygotowane, ale czy to jakby jakoś poszło w ruch? Czy były jakieś miejsca, gdzie na przykład przez ulicę ze względu na siłę opadów nie można było przejechać?
7: Mieliśmy takie sytuacje chociażby przy parkingu w okolicach ulicy Zygmunta Starego i przy jednym ze sklepów. No rzeczywiście wlewała się, to świadkowie widzieli, woda wlewała się nawet przez drzwi do aut. Zresztą sytuacje problematyczne występują jeszcze przy posesjach, przy domach jednorodzinnych. No ponieważ gdy jeżeli została zalana na przykład piwnica, no to wiadomo, że to, że nawet woda zeszła, no pomieszczenie jest cały czas mokre, więc wszędzie tam, gdzie służby mogą pomagać, tam się pojawiają.
5: Podczas burzy warto zabezpieczyć luźne przedmioty na balkonie lub na podwórku. A co, jeżeli burza zaskoczy nas na zewnątrz? O szczegółach rzecznik komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, kapitan Tomasz Stachyra.
9: To podstawowa rzecz, jaką powinniśmy zrobić, to powinniśmy poszukać schronienia. Najlepiej schronić się w jakimś budynku, ale jeśli w pobliżu mamy otwarty teren, no to wszelkie podręczniki mówią o tym, żeby po prostu przykucnąć i przeczekać tą burzę, szczególnie kiedy są wyładowania atmosferyczne. Te błyskawice i pioruny uderzają w najwyższe punkty, a jeśli jesteśmy na otwartym terenie, więc my również jesteśmy narażeni na uderzenie piorunem, które może się skończyć śmiercią.
5: Na szczęście najgorsze już za nami, ale burze powrócą i to jeszcze w tym tygodniu, o czym mówi dyżurny synoptyk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Tomasz Kowalczuk.
10: Napłynęła chłodniejsza masa powietrza i ten front atmosferyczny, który wczoraj generował

0: bo tak intensywne zjawiska już się odsuną. Mogą wystąpić zarówno dzisiaj, jak i jutro przelotne opady deszczu, ale bez porównania słabsze niż to, z czym mieliśmy do czynienia wczoraj. Natomiast i czwartek, i piątek znowu wygląda na to, że będzie dosyć dynamicznie. Będzie przemieszczał się kolejny ośrodek niżowy i on może generować ponownie przelotne opady deszczu z burzami. Na razie ciężko określić, jaka będzie intensywność tych zjawisk, natomiast no, na razie, że tak powiem, zachowujemy czujność.
1: A skoro o pogodzie mowa, to dodajmy tylko, że jutro najchłodniej będzie na północnym wschodzie, maksymalnie 15 stopni, a najcieplej na południowym wschodzie, 22 stopnie.
2: Teraz to już wszystko. Marcin Kowalski
1: i Magdalena Skajewska. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
3: Jedynka. Polskie Radio.
2: A w jedynce już teraz czas na kronikę sportową. Tomasz Kowalczyk.
4: Kronika sportowa.
5: Której oczywiście echa wczoraj zakończonego mundialu. W Hiszpanii wielka feta. W Madrycie świeżo upieczeni mistrzowie świata w piłce nożnej świętują wielkie zwycięstwo. Była audiencja u króla Filipa VI i premiera Pedro Sancheza. Teraz feta na placu Cibeles. Michał Makowski.
6: Czerwona fala kibiców płynie ulicą Gran Via, aby spotkać dwóch gwiazdkowych królów świata, jak głosi napis na scenie przy placu Cibeles. Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente na przyjęciu u premiera Sancheza nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych. Wszystko jest łatwiejsze, gdy masz grupę wspaniałych, wzorowych piłkarzy. Kapitan reprezentacji Rodri, zdobywając ostatni tytuł, przeszedł grę nazywaną futbolem i ma już na koncie wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale, Ferran Torres, jest wdzięczny przeznaczeniu. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. La Furia Roja będzie bawić się z kibicami przy głośnej muzyce w centrum Madrytu. Do późna. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: A jak wyglądała wczoraj feta w Nowym Jorku? O tym Kacper Merk.
7: Hiszpańscy kibice rzecz jasna nie poszli szybko spać. Fiesta na Times Square trwała do późnych godzin nocnych. Pełna integracja, ale i pełna kultura. Po prostu dobra zabawa. Przyjechałem tu z Hiszpanii do pracy na początku czerwca. Nie znam tych ludzi, ale wspólnie przeżywaliśmy momenty. To wielki powód do dumy. New York Post próbuje od rana osadzić zwycięstwo Hiszpanii w amerykańskich realiach, przyrównując je do triumfu New York Knicks w koszykarskiej NBA. U nich bilans meczów to było 16-3. U Hiszpanów bilans bramek w drodze do tytułu to 14-1. Dość karkołomne to porównanie. No ale cóż, nie wszyscy Amerykanie musieli zakochać się w sokerze. Na miejscu dużo śmiechu wzbudza też postawa prezydenta USA, Donalda Trumpa, który za wszelką cenę próbował wepchnąć się na zdjęcie z triumfującymi Hiszpanami i nie reagował nawet na odciąganie Gianniego Infantino. No i jeszcze słowo o przegranych. Żaden z Argentyńczyków nie zatrzymał się wczoraj, by skomentować swój słabiutki występ. FIFA prawdopodobnie ukarze drużynę finansowo.
5: Hiszpanie świętowali, Argentyńczycy płakali, a Amerykanie znaleźli sposób, żeby ogłosić swój triumf. Więcej na ten temat Jan Pachlowski.
8: Wśród ponad 80 tysięcy widzów na stadionie MetLife dominowali fani z Argentyny. Bardzo przeżyli oni porażkę swojej reprezentacji. Miała być wielka feta do białego rana, przede wszystkim na ulicach nowojorskiego Manhattanu. Skończyło się na smutku i w wielu przypadkach łzach. Wśród wychodzących kibiców ze stadionu MetLife nikt nie miał jednak wątpliwości co do słuszności, komu należał się mistrzowski tytuł.
9: Very happy, very, very happy.
8: Jestem szczęśliwy, nawet dla was zatańczę. Very, very yeah. Donald Trump wręczył puchar za zwycięstwo w Mistrzostwach Świata Reprezentacji Hiszpanii. Jednak w oczach prezydenta prawdziwym zwycięzcą tego najważniejszego piłkarskiego turnieju mogą okazać się Stany Zjednoczone. Okazało się, że jesteśmy krajem piłkarskim i myślę, że tak już pozostanie. Mówił prezydent. 15 miliardów dolarów. Tyle Światowa Federacja Piłkarska FIFA zarobiła na organizacji piłkarskich mistrzostw świata. Zyski te znacząco przewyższają cele założone przed turniejem. Prognozowano, że ta kwota wynosić będzie około 11-12 miliardów dolarów. Jedne z największych zysków uzyskano. A jakże, z powodu bardzo drogich biletów na mundialowe mecze. Na finał średnia cena wejściówki wynosiła bagatela 11 tysięcy dolarów. Z Nowego Jorku dla Kroniki

0: sportowej Jan Pachlowski.
1: A o tym, co zdecydowało o wczorajszym zwycięstwie Hiszpanów, opowie były bramkarz reprezentacji Polski i Realu Madryt Jerzy Dudek.
2: Hiszpanie swoją mądrością, swoim zorganizowaniem, zmianami też trzeba powiedzieć, które De La Fuente zrobił, też pomógł. Ten mecz był atrakcyjny. Z jednej strony był atrakcyjny, bo pokazał, że można z Argentyną zagrać w zupełnie inny sposób i po prostu ich ograć.
3: Polskie Radio. Jedynka.
4: W Kronice Sportowej czas na komentarz piłkarski. Po finale Mistrzostw Świata z Andrzejem Janiszem i Filipem Jastrzębskim. Dobry wieczór.
5: Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Podsumujemy to, co działo się na turnieju, ale też zaczniemy od najświeższych wrażeń po samym meczu finałowym. Jakie są wasze odczucia po tym spotkaniu?
5: Ambiwalentne są, dlatego że dobrze, że się odbyło, dobrze, że wygrali Hiszpanie. Natomiast nigdy nie widziałem w finale Mistrzostw Świata drużyny tak bezradnej jak Argentyna. Jest mi z tego powodu przykro. Jest mi przykro, dlatego że ta Argentyna Messiego, no to jest Argentyna wielka, to jest Messi, który prawdopodobnie skończył swoją reprezentacyjną karierę. To są aktualni mistrzowie świata, to są aktualni mistrzowie Ameryki Południowej. Natomiast był to zespół, który zupełnie w tym finale nie istniał. Oddał chyba jeden strzał na bramkę i to w dodatku niecelny, więc to jest trochę wstydliwe. Ale to jest zasługa Hiszpanów. Hiszpanów, którzy są zespołem, który w fenomenalny sposób potrafi wytrącić rywalom ich największy atut.
4: Hiszpanie wytrącali Argentyńczykom największe atuty. Filip, zmieniłeś trochę zdanie a propos Hiszpanów, bo zastanawiałeś się, czy ta drużyna jest w stanie sięgnąć po mistrzostwo świata, tak spokojnie się rozkręcając. No i okazało się, że ta droga była skuteczna.
6: Oczywiście, że skuteczna jak najbardziej. Szczególnie, że nieraz zdarzało się, że przyszły mistrz świata zaczynał od jakiegoś takiego głośnego potknięcia się i właśnie Hiszpanie, już nie pamiętamy tego tak dokładnie, bo to szmat czasu minął, 15 dzień czerwca. Zaczęli piłkarze La Furia Roja Mundial od meczu z Republiką Zielonego Przylądka. Bezbramkowy remis w tym spotkaniu i już wówczas zadawaliśmy sobie pytanie, no co z tą Hiszpanią? Przecież dopiero co Mistrzostwo Europy zdobyła. Ale później już same zwycięstwa, właściwie z tym jednym tylko straconym golem w meczu z Belgią, ale nie było takiej sytuacji, jak wielokrotnie doświadczyła jej reprezentacja Argentyny, że musiała odwracać losy spotkań. Te mecze były dramatyczne, ich przebieg był emocjonujący do samego końca. Hiszpania bardzo spokojnie wyszła sobie z grupy z 7 punktami, ograła Austrię, która nie miała nic do powiedzenia. Spokojne zwycięstwo, mimo że skromne, nad reprezentacją Portugalii, z tą Belgią 2-1, ale tam też nie było takiego poziomu wielce emocjonującego, emocjonalnego. No i półfinał z Francją, która nie miała kompletnie nic do powiedzenia w starciu z drużyną Luisa de la Fuente. Podobnie jak Argentyna w wielkim finale. I możemy tylko dziwić się, że Hiszpania w 90 minut nie poradziła sobie z Albiceleste, tylko potrzebowała dogrywki, ale co się odwlecze, to nie uciecze. I ten gol Ferrana Torresa dał zasłużone w pełni Mistrzostwo Świata, drugie w historii reprezentacji Hiszpanii.
4: A Mistrzostwa Świata jako takie, najdłuższe w historii, z największą liczbą spotkań, gdzie wszystko było naj. Jak będziecie wspominać?
5: Lepsze niż się spodziewałem. Ja miałem jak najgorsze przeczucie, jeżeli chodzi o te mistrzostwa. Nie tylko ze względu na różnicę czasu, ale wydaje mi się, że współgospodarze mistrzostw stanęli na wysokości zadania. Najbardziej podobała mi się inauguracja każdego spotkania i to jest coś, co chciałbym, żeby zostało przeniesione do Europy. Niebawem przecież będą Mistrzostwa Europy. Ta ceremonia powitania z uhonorowaniem wszystkich piłkarzy, trenerów, choć ci ostatni mieli pretensje do fotoreporterów, że są za blisko, te ogromne flagi, ta wielka celebra. Tak, to mi się podobało bardzo. Nawet długość tego turnieju nie była tak straszna, nawet te nocne godziny nie okazały się czymś nie do przeskoczenia, w związku z czym ogólnie rzecz biorąc to te Mistrzostwa Świata mi się podobały z tych względów, bo parę innych było takich, z których w ogóle mi się nie podobały.
6: Zdecydowanie. Postać Donalda Trumpa, sytuacja z Iranem, który nie mógł przebywać na terytorium Stanów Zjednoczonych przed i po meczach i całe mnóstwo

0: kontrowersji i takiej amerykanizacji futbolu. Z punktu widzenia Europejczyków wiele z tych rzeczy nas mocno dziwiło.
1: A uległość szefa Międzynarodowej Federacji Piłkarskiej, Gianniego Infantino, w stosunku do prezydenta Stanów Zjednoczonych. Zawsze się mówiło o tym, że mistrzostwa to jest turniej, w którym władzę przejmuje federacja, albo europejska, albo azjatycka, południowoamerykańska, albo światowa federacja. Tu widać było, kto rządzi w tym turnieju, kto jest numerem jeden, a kto tylko i wyłącznie płaszczy się.
0: Jeszcze tylko dodam, 104 mecze, bardzo dużo, mnóstwo, no może nie mnóstwo, ale były spotkania, których naprawdę nie chciało się oglądać i przede wszystkim nielogiczny z naszego futbolowego punktu widzenia system, w którym trzecia drużyna z grupy może wyjść. Tak nie powinno być.
1: Jeszcze jedna sprawa, ona dotyczy finału. To związane jest również z tym, że w Stanach Zjednoczonych widowiska sportowe to jest rzecz jedna, ale widowiska artystyczne w przerwach, przed, po, to jest rzecz zupełnie inna. Przedłużenie przerwy w finałowym meczu do 30 minut to jest złamanie przepisów piłkarskich, jakie obowiązują obecnie na świecie. Nie podobały mi się również przerwy na nawodnienie, bo co będzie, jeżeli ktoś je zaadaptuje i będą grać zimą, to będą przerwy
0: na herbatę,
1: ciepłą herbatę. Te rzeczy mi się nie podobały, nie podobało mi się anulowanie kary za czerwoną kartkę dla reprezentanta Stanów Zjednoczonych. Wydaje mi się, że gdyby to nie był zawodnik ekipy amerykańskiej, to by się nie zdarzyło. Więc oczywiście mam pewnego rodzaju zastrzeżenia, ale pozostaję przy swoim twierdzeniu, lepszy niż się spodziewałem.
2: To był komentarz piłkarski. Andrzej Janisz, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
2: Filip Jastrzębski.
0: Dziękuję.
3: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Teraz o siatkówce i udanym występie reprezentacji Polski w turnieju Ligi Narodów, który odbył się w Chicago. Cezary Guriew.
4: Polscy siatkarze zagrają z Ukrainą w ćwierćfinałowym meczu turnieju finałowego Ligi Narodów, który 29 lipca rozpocznie się w Ningbo. Fazę interkontynentalną biało-czerwoni zakończyli na drugim miejscu z dorobkiem 10 zwycięstw i 2 porażek. Obrońcy tytułu w ostatnim meczu pokonali w Chicago Stany Zjednoczone 3-0 w setach 25-20, 25-21 i 25-19. Najskuteczniejsi w polskim zespole to atakujący Bartłomiej Bołądź, który zdobył 16 punktów, i Wilfredo Lon z dorobkiem 14 punktów. W zespole Stanów Zjednoczonych 13 punktów uzyskał Matthew Anderson. Biało-czerwoni zdominowali rywali przede wszystkim w ataku i w bloku. Monster block, monster block, monster, monster, monster block. Pomeczowe wrażenia rozgrywającego Marcina Komendy.
5: Stany Zjednoczone był bardzo pewny siebie, na pewno przed meczem widać było dużo uśmiechu, dużo luzu. Natomiast mecz pokazał, że cały czas trzeba być uważnym, bo przeciwnik może zaatakować tak, jak my to zrobiliśmy dzisiaj. Myślę, że naprawdę mocno na nich siedliśmy od samego początku i widać było, że im się gra nie kleiła. Oczywiście mieli swoje momenty, bo to są klasowi zawodnicy, natomiast myślę, że może oprócz początku trzeciego seta to my kontrolowaliśmy przebieg meczu i tak naprawdę nie pozwoliliśmy im na za dużo.
4: Powoli do wysokiej dyspozycji wraca walczący od dawna z kontuzją atakujący Kevin Sasak.
6: Ja uważam, że przede wszystkim duża zasługa naszej gry. Myślę, że w każdym elemencie graliśmy dzisiaj bardzo dobrze, czy to zagrywka, czy blok, czy obrona, czy atak. I jeśli tak będziemy grać, to tak naprawdę nieważne jest przeciwnik, każdemu będzie się z nami grało ciężko.
7: Tego wymiaru u nas na boisku nie ma dużo, ale staramy się dawać jak najwięcej. Ja się cieszę, że mogłem pomóc drużynie i zdobyć punkt, ale myślę, że każdy, kto wchodzi, też jest tak zmotywowany i chce dać siebie maksa.
4: Dobrą formą w tym sezonie imponuje środkowy bloku Bartłomiej Lemański.
8: Graliśmy dzisiaj przy pełnej hali i ja się czułem, jakbyśmy grali u siebie, mimo że grałem tutaj w Chicago, także super. To jest fajne na boisku, że to czuć, że nawet jak któryś z nas może mieć gdzieś tam gorszy moment, no to mimo wszystko gdzieś tam to jest sport drużynowy i możemy się uzupełniać nawzajem.
4: Turniej w Chicago podsumowuje trener Nikola Grbicz.
9: Mieliśmy bardzo dobry turniej, gdzie przegraliśmy tylko jednego seta. W ogóle jestem zadowolony. Teraz oczywiście resetujemy wszystko i następny mecz z Ukrainą.
2: Na olimpijskim torze w Oklahomie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w slalomie kajakowym. W próbie czasowej w indywidualnym kajak krosie, który był jednocześnie kwalifikacją do sobotnich wyścigów bezpośrednich, czworo reprezentantów Polski wywalczyło awans do dalszej rywalizacji. Nie stanęli jednak na podium. Dwukrotna mistrzyni świata Klaudia Zwolińska była 16.
10: Znaczy na pewno miałam większe nadzieje, bo zawsze się celuje wysoko, szczególnie, że jest to, są to kwalifikacje pod dalszego krosa i to trochę świadczy o tym, jak będziemy rozlosowani, ale już widziałam listy startowe i nieźle jest, okej. A

0: Mistrzostwach Świata w zeszłym roku, gdzie miałam medal, to byłam tak rozlosowana, że miałam chyba najgorszy bieg pierwszy, jaki mogłam wylosować, bo z najlepszymi zawodniczkami na świecie startowałam, więc to nie ma zasady. Rzeczywiście chciałabym celować wyżej, ale myślę, że dużo mnie nauczy ten start przed kolejnymi startami. Mocno mi się nie kleiło, tak jak mówimy po naszemu. Mocno nie z wodą, przeciwko wodzie, więc mam trochę taką nauczkę, no i może dobrze, trochę mnie wyprowadził z równowagi ten crossrace, się zdenerwowałam i podobnie było rok temu, że te pierwsze starty mnie troszeczkę tak zdenerwowały, podniosły troszeczkę ciśnienie i wszystko potem działało.
1: Dominika Brzeska była 15, Mateusz Polaczyk 28, a Marek Kulczycki 37. Polsko-brytyjski debel Jan Zieliński i Luke Johnson odpadł w pierwszej rundzie tenisowego turnieju ATP w Estoril. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłuży kontraktu z trenerem męskiej kadry Rudim Garcią, który doprowadził Belgię do ćwierćfinału ostatnich Mistrzostw Świata. Polskie drużyny poznały rywali w następnych potencjalnych rundach kwalifikacji do europejskich pucharów. Między innymi Lech Poznań, który na razie szykuje się do jutrzejszego meczu drugiej rundy z duńskim Aarhus. O szczegółach Grzegorz Nowaczyk.
2: Lech Poznań może mówić o szczęściu w nieszczęściu, bo co prawda wyniki dzisiejszego losowania są dla niego dobre, ale nieco gorzej poszło mu poprzednio. Już jutro Lech rozpocznie rywalizację z duńskim Aarhus i właśnie zespół mistrza Danii wydaje się nieco mocniejszą drużyną niż dwóch potencjalnych rywali w trzeciej rundzie kwalifikacji, a tam na Lecha czekać będzie albo Sabah Baku z Azerbejdżanu, albo fiński Kub Skopje. Sabah to aktualny mistrz Azerbejdżanu, a jednym z jego zawodników jest były gracz Lecha Tymoteusz Puchacz. Kub Skopje to już drużyna z większymi tradycjami. W ubiegłym sezonie zespół Skopje wygrał rozgrywki ligowe, a w bieżącym sezonie też radzi sobie całkiem nieźle i na razie jest liderem tabeli.
1: Górnik Zabrze w przypadku pokonania w drugiej rundzie kwalifikacji Fenerbahce zmierzy się z austriackim Sturmem Graz lub szkockim Hearts. Rangers FC będą rywalem Jagiellonii Białystok w trzeciej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, a w Conference League, jeżeli GKS awansuje, w trzeciej rundzie spotka się z HPL-em Tel Awiw lub Ludogorcem Razgrad, Raków Częstochowa z kolei ze szwedzkim Hammarby lub Anderlechtem Bruksela. Na koniec smutna informacja. Nie żyje Kevin Keegan, były angielski piłkarz i trener. Taką informację przekazały brytyjskie media. Kevin Keegan rozegrał 63 mecze w piłkarskiej reprezentacji Anglii, zdobywając 21 goli. Dwa razy był laureatem Złotej Piłki.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Reklama.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo.
5: No.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Kamil Olak. Drogowcy odwołali wszystkie trwające tego wieczora utrudnienia spowodowane nagłymi zdarzeniami drogowymi. I tak sprawnie pokonamy autostradę A1 na odcinku Kowal-Kutno-Północ. W pobliżu miejscowości Strzelce Kujawskie w kierunku Łodzi znów są do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Bez przeszkód podróżujemy także już autostradą A4 między węzłem Legnica Wschód a węzłem Legnickie Pole. Na 96 km w kierunku Zgorzelca mamy do dyspozycji wszystkie pasy jezdni. Otwarta została także droga krajowa nr 10 w Zachodniopomorskiem. Była ona zamknięta na odcinku Piecnik-Toporzyk, po tym jak w pobliżu miejscowości Nierac auto osobowe zderzyło się z ciężarówką i obowiązywał objazd przez Pruchnowo, ale od kilkudziesięciu minut na 129 km jedziemy bez przeszkód w obie strony. Rozpoczyna się remont ponad 3-kilometrowego odcinka autostrady na wysokości do Bieszowic w powiecie będzińskim na Śląsku. Prace prowadzone będą na jezdni w stronę Gliwic.

0: Mówi Polskiemu Radiu rzecznik katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Marcin Twardysko.
1: Nie będzie to naprawa taka doraźna, tylko będzie to naprawa kompleksowa. Chcemy całkowicie pozbyć się tego problemu. Te słynne fale powstały na wskutek pęcznienia jednego z materiałów użytych w konstrukcji tej drogi. Ponad 3-kilometrowy odcinek, rozpoczynający się około 150 metrów za wiaduktem na ulicy Kościuszki w Siemonii i kończący się przy MOP Dobieszowice Zachód.
0: Naprawa tego fragmentu A1 ma być prowadzona przy utrzymaniu ruchu i potrwać maksymalnie 11 miesięcy z wyłączeniem okresu zimowego. Koszt remontu to ponad 36 milionów złotych.

0: Minęła godzina 23. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Piotr Paszkowski. Cztery projekty rozporządzeń reformujących ochronę zdrowia znajdują się na etapie konsultacji społecznych. Dotyczą m.in. harmonogramów czasu pracy personelu oraz przyspieszenia prac nad centralną e-rejestracją. Z kolei na stronie Rządowego Centrum Legislacji został umieszczony projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o działalności leczniczej. Według Wojciecha Wiśniewskiego z Polskiego Towarzystwa Gospodarczego to dwa najważniejsze projekty reformujące system.
1: Czekamy na publikację projektu, weźmiemy udział w konsultacjach publicznych. Wiemy, że stanowienie prawa nie jest łatwe, w szczególności biorąc pod uwagę, jak zniuansowany jest system, ale te dwa akty prawne będą miały zdecydowanie największe znaczenie.
0: Projekty ustaw dotyczą m.in. maksymalnej stawki godzinowej 240 zł brutto dla lekarzy, obowiązku przepracowania przynajmniej pół etatu w szpitalu oraz uzyskiwania zgody na pracę w innej placówce, a także jawności kontraktów szpitalnych. Informacje na temat pakietu zmian w systemie ochrony zdrowia oraz stanu ich prac ma przedstawić jutro podczas posiedzenia Ministerstwo Zdrowia. Policja poszukuje sprawców piątkowego pobicia 60-letniego mężczyzny, który w Poznaniu stanął w obronie ukraińskiego chłopca. Poznańska policja rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na których widać to zdarzenie, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
2: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
0: Pobity trafił do szpitala z powodu kłopotów z pamięcią. Po badaniach opuścił lecznicze. Andy Burnham może poprawić sytuację polityczną Partii Pracy, ocenia profesor Bartłomiej Toszek z Uniwersytetu Szczecińskiego. Były burmistrz Wielkiego Manchesteru został 59. premierem Wielkiej Brytanii, 7. w ciągu ostatniej dekady. Obiecał Brytyjczykom reformy gospodarcze, wsparcie dla młodych oraz poprawę poziomu życia. Na antenie Polskiego Radia 24 profesor Toszek podkreślał, że Andy Burnham zasłynął już jako energiczny polityk.
3: Wtedy, kiedy zarządzał Wielkim Manchesterem, bo jego decyzje pozytywnie zostały ocenione przez ludzi. A więc wydaje się, że jeżeli wprowadzi tę energię w zarządzanie całym państwem, dla Partii Pracy jest szansa, żeby rzeczywiście poprawić swoje w tej chwili tragiczne jeszcze notowania.
0: Nowemu premierowi pogratulowała już część światowych liderów, w tym premier Donald Tusk.
4: To są aktualności jedynki.
0: Wasze zwycięstwo sprawiło nam ogromną radość, mówi hiszpański król Filip VI. Monarcha i królowa Letycja spotkali się z reprezentacją piłkarską Hiszpanii. Podczas spotkania monarcha mówił, że to historyczna wygrana. To było wielkie zwycięstwo. Przeszliście wiele i wracacie z mistrzostw nieco zmęczeni. Musieliście znieść krytykę, ale to już przeszłość. Jednak to nie ma znaczenia w porównaniu z radością i pucharem przywiezionym do domu. W finałowym meczu piłkarskich Mistrzostw Świata, który rozegrano wczoraj, Hiszpania pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. W Nikaragui nie będą już przeprowadzane wybory, zapowiedział to sprawujący autorytarne rządy prezydent Daniel Ortega. Nie ukrywa, że ta decyzja ma zamknąć opozycji jakąkolwiek drogę do przejęcia władzy w państwie. Ortega nieprzerwanie sprawuje władzę od 2007 roku. Wcześniej był prezydentem w latach 80. XX wieku, gdy władzę w kraju przejął lewicowy ruch sandynistów. W ubiegłym roku po zmianie konstytucji

0: Ortega i jego żona sprawująca funkcję współprezydenta zyskali kompetencje pozwalające im kontrolować wszystkie organy władzy. Od 2018 roku w Nikaragui nasiliły się prześladowania religijne, gdy Kościół katolicki stanął w obronie praw człowieka i więźniów politycznych. Ortega uznał wówczas Kościół za bezpośrednie zagrożenie dla swojej władzy i rozpoczął masowe aresztowania duchownych, konfiskatę mienia kościelnego, wprowadził zakaz procesji i posługi duszpasterskiej w więzieniach. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: Jutro dzień miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu i na północy Mazowsza lokalnie burze. Prognozowana suma opadów do 20 mm. Temperatura maksymalna 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich 19 w centrum, 21 na zachodzie, 22 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale. Ma rosnąć.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
5: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lato z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
6: Lato z radiem w jedynce, jutro od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

Dobry wieczór, tu Robert Kamyk. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj w naszej audycji dużo pięknych melodii, tych napisanych na potrzeby kina, telewizji. A to dlatego, że bohaterem naszego spotkania jest twórca, dla którego melodia była najważniejsza. To on stał się pierwszą gwiazdą muzyki filmowej. Jego tematy znamy wszyscy, a szczególnie niektóre z nich. Proszę Państwa, w audycji Belcanto dzisiaj Henry Mancini.

Henry Mancini i Mr. Lucky, a wcześniej słuchaliśmy najsłynniejszego tematu Henry'ego Manciniego z serii Różowa Pantera, wykonywanego przy różnych okazjach. Fenomenalne solo saksofonu, takiego można powiedzieć zrelaksowanego saksofonu. Saksofonu Plasa Johnsona, który zmarł dosłownie kilka dni temu, 15 lipca, w wieku 94 lat. Gdy nagrywał to solo, absolutnie nie zdawał sobie sprawy, że wykonuje solówkę, która zapadnie w pamięci milionów słuchaczy na całym świecie. Henry Mancini sprawił, że muzyka filmowa przestała być jedynie tłem dla obrazu, a stała się tak naprawdę jego pełnoprawnym bohaterem. Jego prawdziwa kariera rozpoczęła się od serialu telewizyjnego z 1958 roku, a jego tytuł to Peter Gunn. Posłuchamy teraz absolutnie wyjątkowego nagrania, w którym udział wzięli Quincy Jones, Herbie Hancock, Arturo Sandoval i John Williams, młodszy kolega po fachu Henry'ego Manciniego, który zaczynał swoją przygodę z muzyką jako pianista w zespole Manciniego. No to Peter Gunn w ujęciu muzycznych gigantów.

audycji Bel Canto w programie pierwszym Polskiego Radia. Dzisiaj Henry Mancini. A to był utwór Slow Hot Wind. Na gitarze grał, myślę, że od razu rozpoznawalny, Pat Metheny. A wcześniej temat z serialu Peter Gunn. Henry Mancini zaproponował w podejściu do komponowania coś bardzo odważnego. Wcześniej muzyka filmowa to były charakterystyczne frazy orkiestrowe, a on wprowadził jazz do kina, elegancki, często subtelny, mniejsze zespoły. Chociaż oczywiście brzmienia orkiestrowe też uwielbiał, poza tym, że komponował, był też znakomitym aranżerem. Urodził się w 1924 roku w Cleveland w rodzinie włoskich imigrantów, a pierwszym instrumentem, na którym grał, był flet piccolo, który dostał od taty. Ojciec, mimo że był hutnikiem, to po pracy grał amatorsko na flecie w lokalnym zespole. Potem Enrico, bo takie było jego imię od urodzenia, zaczął się uczyć grać na fortepianie. Jako młody chłopak dużo słuchał big bandów i uczył się aranżacji, analizując te nagrania. Po ukończeniu liceum przeniósł się do Nowego Jorku, żeby studiować kompozycję w prestiżowej Juilliard School of Music. I tak powoli wchodził w świat życia muzycznego.

Henry Mancini jest dzisiaj bohaterem Belcanta w programie pierwszym Polskiego Radia, a to był temat z filmu Szarada, wcześniej Ukochane serce. Spotkanie, które zaważyło na życiu Henry'ego Manciniego, było w pewnym sensie przypadkowe, chociaż myślę, że nie ma przypadków. Któregoś dnia po wyjściu od fryzjera natknął się na reżysera Blake'a Edwardsa. Panowie chwilę porozmawiali i w pewnym momencie Blake Edwards zaproponował, żeby Henry Mancini napisał muzykę do Petera Gunna. To był ten

moment, od którego zaczęła się jego szczęśliwa pasja i jednocześnie wieloletnia współpraca z Blake'em Edwardsem. Poza Różową Panterą, to z czego najbardziej został zapamiętany Henry Mancini, to film Śniadanie u Tiffany'ego z 1963 roku. No a jak Śniadanie u Tiffany'ego, to przede wszystkim piosenka Moon River, wykonana przez jedną z moich ulubionych aktorek Audrey Hepburn. Mancini tak napisał tę cudną melodię, żeby Audrey Hepburn mogła ją zaśpiewać, więc wymagana skala głosu jest naprawdę nieduża. Ale, proszę Państwa, o mały włos nie byłoby tej piosenki. Po obejrzeniu gotowego filmu szef wytwórni Paramount Pictures stwierdził, że piosenka jest zbyt spokojna i trzeba ją usunąć, tym bardziej, że film jest za długi. Ale zdecydowanie postawiła się Audrey Hepburn, powiedziała: po moim trupie. No i tak ta niezapomniana piosenka została i wpisała się w złotą kartę światowego kina, a przy okazji zdobyła Oscara.

Cały czas słuchamy muzyki Henry'ego Manciniego, laureata 4 Oscarów i 20 nagród Grammy, a to był utwór z filmu Days of Wine and Roses w wykonaniu córki Henry'ego Manciniego, Moniki, i zespołu Take Six. Henry Mancini poznał swoją żonę, wokalistkę Ginny O'Connor, gdy miał 23 lata i był z nią do końca życia. Oprócz córki Moniki mieli jeszcze drugą córkę i syna. Poza muzyką Henry Mancini lubił jeździć na nartach, kolekcjonował obrazy, rzeźby, a jako człowiek o włoskich korzeniach uwielbiał też dobrą kuchnię i odpowiednie towarzystwo. W 2004 w Stanach Zjednoczonych pojawił się znaczek pocztowy upamiętniający Henry'ego Manciniego. Niech jego muzyka nadal nam towarzyszy, a do usłyszenia mówi Robert Kamyk.

0: Jedynka. Polskie Radio. Lektury jedynki.
1: W komendzie policji w Jelbece trwa narada. Jest ta, który prowadził śledztwo 30 lat wcześniej, w czasie zaginięcia Sofii, przypomina kolegom tamten czas. Posłuchajmy 14 fragmentu kryminału Camille Legberry, Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
2: Jest ta, możesz pokrótce zrelacjonować ustalenia z tamtego dochodzenia? Patryk pokazał palcem wielką białą tablicę na kółkach, którą Annika przytoczyła z salki konferencyjnej, z której rzadko korzystali, bo

0: Z biegiem lat woleli odbywać odprawy w kuchni. Jesta wstał, a Ernst sapnął i poczłapał z powrotem do Melberga, który nachylił się i go pogłaskał. Będę musiał przejrzeć akta, żeby przypomnieć sobie szczegóły. W końcu minęło 30 lat, więc zrobię to w ogólnych zarysach, tak jak sam zapamiętałem. Dobry początek, skomentował Patryk. Jesta wziął do ręki pisak. Okej. W niedzielny poranek 20 sierpnia około 9 dostałem telefon od Iwony Rudberry, matki Sofii. Około 8 poszła obudzić córkę, bo miały pojechać do Udewali, odwiedzić babcię z okazji jej urodzin. Widząc, że Sofii nie ma w pokoju i że nie spała w swoim łóżku, nawet się specjalnie nie zaniepokoiła. Pomyślała, że dziewczyna na pewno przenocowała u którejś ze swoich koleżanek. W sobotni wieczór była na imprezie do późna. Jednak po telefonach do koleżanek okazało się, że Sofii nie ma u żadnej z nich, a kilka mówiło, że dziewczyna wyszła z imprezy dość wcześnie i poszła w stronę swojego domu. Tu jest ta zaklął cicho, odkładając pisak, który przestał pisać. Wziął następny i kontynuował zapisywanie godzin i nazwisk, które wymieniał w swojej relacji. Oczywiście Iwon zaniepokoiła się i zadzwoniła na policję. W pierwszej chwili nie potraktowaliśmy tego bardzo poważnie. Pomyśleliśmy, że jak to nastolatka na pewno poszła do jakiejś koleżanki i tam przenocowała. Albo do chłopaka. Jednak gdy obdzwoniliśmy ich wszystkich, powtórzyli nam to samo, co przedtem powiedzieli matce. Więc mniej więcej w porze lunchu zdecydowaliśmy, że zaczniemy szukać dziewczyny. Wysłaliśmy radiowóz, który pojeździł po całej miejscowości. Szukali również krewni i przyjaciele Sofii. Pod wieczór zintensyfikowaliśmy poszukiwania, ponieważ wciąż nie dawała znaku życia. Pomagało nam wielu ochotników.
1: Marcin Perchuć przeczytał 14 fragment kryminału Camille Legbery Płaczka. Książka i audiobook ukazały się w wydawnictwie Czarna Owca. Jutro ciąg dalszy.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
3: Największe gwiazdy.
4: A wśród nich
3: Natalia Kukulska.
4: Kochaj mnie tak.
3: Perfekt i Drapała.
4: Jakbym to ja był tobą.
5: Ania Wyszkonia.

0: Edyta Górniak.
1: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
2: Wstęp wolny i doskonała zabawa.
0: Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
1: Sobota, 25 lipca, Grudziądz.
2: Transmisja koncertów TVP2 po 20
0: i na antenie radiowej jedynki po 21.
1: Zapraszamy.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: wygranej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+ oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Cztery minuty po północy, Piotr Paszkowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki. Nie widać końca sporów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnicy frakcji Mateusza Morawieckiego w mediach społecznościowych i publicznych wystąpieniach krytykują postawę członków Stowarzyszenia Rozwój Plus. Nazywają ich rozłamowcami. Tak zwolenników byłego premiera określił też kandydat na to stanowisko Przemysław Czarnek. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński dał swoim politykom 5 dni na opuszczenie stowarzyszeń o charakterze politycznym.
1: Czasu na wymaganą deklarację wystąpienia ze stowarzyszenia politycy PiS mają coraz mniej, ale jak mówił Przemysław Czarnek,
2: przytłaczająca większość parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości już złożyła oświadczenie i to w ciągu pierwszego i drugiego dnia.
1: Jednak w Polskim Radiu 24 jeden z członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, Piotr Miller, powiedział:
3: ja nie muszę składać lojalki, bo jestem lojalny wobec Prawa i Sprawiedliwości. Nie potrzebuję kolejnego podpisu. Ja nie chodzi o deklarację, tylko o czyny.
1: Jeszcze w tym tygodniu po raz drugi z prezesem Jarosławem Kaczyńskim ma rozmawiać szef stowarzyszenia Mateusz Morawiecki.
4: Nie sądzę, żeby dało się to jakoś tak zaklajstrować i powiedzieć, że nic się nie stało.
1: Komentował Tomasz Siemoniak z KO.
4: Te podziały są tak ostre.
1: Termin, jaki dał prezes PiS na złożenie deklaracji, upływa w czwartek. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio.

0: Dziś w całej Polsce ćwiczenia. Zawyją syreny alarmowe. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało do mieszkańców całego kraju alerty z informacją o uruchomieniu dziś syren alarmowych między 7 a 19, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
1: Alert wysyłamy z jednego prostego powodu. Chcemy poinformować, ostrzec mieszkańców, że ten dźwięk, który usłyszą, będzie związany z planowanymi ćwiczeniami, a nie z rzeczywistym zagrożeniem. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo, chodzi o ochronę życia i zdrowia, no i o ograniczenie ryzyka paniki.
0: Celem ćwiczeń jest sprawdzenie procedur i sprawności systemu. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły kolejną serię ataków na Iran, poinformowało amerykańskie wojskowe dowództwo centralne. Bombardowanie Iranu rozpoczęto o 22 czasu polskiego. Dowództwo napisało, że tak jak poprzednio, celem jest dalsze ograniczenie zdolności wojskowych Iranu wykorzystywanych do ataków na żeglugę handlową w cieśninie Ormus.
2: To są aktualności jedynki.
0: Prawie 2 miliony kibiców przywitały w Madrycie piłkarską reprezentację Hiszpanii, podaje agencja informacyjna EFE. Hiszpanie świętują zwycięstwo na Mistrzostwach Świata rozegranych w Kanadzie, USA i Meksyku. Czerwony autobus z zawodnikami reprezentacji pod wodzą Luisa de la Fuente przejechał ulicami hiszpańskiej stolicy.
3: Triumfatorzy mundialu przemierzali ulice Madrytu w eskorcie radiowozów i konnych patroli. Ferran Torres bawił się w czapce z napisem Make Spain Great Again. Lamine Yamal otrzymał od kibiców prezent, portret swojego młodszego brata. Piłkarze tańczyli na dachu autobusu do rytmu hiszpańskich i latynoamerykańskich przebojów. Kto za późno wyszedł z domu, nie zdążył przywitać mistrzów świata przy pałacu Hibales. Reprezentacyjny plac zmienił się w ludzkie mrowisko, liczące ponad 60 tysięcy kibiców. Madryt, Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Hiszpania wywalczyła drugie w historii piłkarskie mistrzostwo świata po 16 latach od zwycięstwa nad Holandią na turnieju w RPA. Irlandia podniesie minimalny wiek uprawniający do korzystania z hulajnóg elektrycznych z 16 do 18 lat. Prowadzi też obowiązek posiadania prawa jazdy, jeżdżenia w kaskach i w odblaskowych kamizelkach oraz rejestrowania pojazdów. Poinformował o tym rząd tego kraju. Ustawa ma także zakazać sprzedaży e-hulajnóg osobom niepełnoletnim oraz zakaże hulajnóg elektrycznych mogących rozwijać prędkość powyżej 20 km na godzinę oraz takich, które nie spełniają kryteriów dopuszczenia do ruchu ulicznego. Rząd zastrzegł, że wprowadzenie całkowitego zakazu używania elektrycznych hulajnóg pozostaje otwartą opcją. Zaostrzenie przepisów dotyczących korzystania z hulajnóg elektrycznych jest odpowiedzią rządu na rosnącą liczbę wypadków spowodowanych przez kierujących nimi, zwłaszcza z udziałem dzieci. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
0: Dziś w dzień miejscami, głównie w północnej połowie kraju, przelotne opady deszczu. Na Pomorzu Gdańskim, Warmii i Mazurach, Podlasiu oraz na północy Mazowsza lokalnie burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm. Temperatura maksymalna 15 stopni na północnym wschodzie oraz obszarach podgórskich, 19 w centrum, 21 na zachodzie, 22 na południowym wschodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1002 hektopaskale, ma rosnąć.
2: Jedynka. Polskie Radio.
0: Dziś jest 21 lipca, wtorek, to 202 dzień roku. Słońce wzejdzie o godzinie 4:40, zajdzie o 20:44. Dzień będzie trwał 16 godzin i 4 minuty. Krótkie kalendarium historyczne. 21 lipca 1655 roku wojska szwedzkie przekroczyły polską granicę. Rozpoczęła się wojna, która przeszła do historii pod nazwą Potopu Szwedzkiego. Spowodowała znaczne straty w ludności na skutek działań wojennych, głodu i chorób, ogromne zniszczenia materialne oraz utratę zwierzchnictwa Rzeczpospolitej nad Prusami Książęcymi i Inflantami. W 1899 urodził się Ernest Hemingway, amerykański pisarz, dziennikarz, laureat Nagrody Nobla. Jego najsłynniejsze dzieła to

0: To opowiadanie Stary człowiek i morze oraz powieści Komu bije dzwon i Pożegnanie z bronią. Hemingway zmarł w 1961 roku. W 1907 urodził się Kazimierz Moczarski, polski pisarz, dziennikarz, żołnierz kampanii wrześniowej oraz Armii Krajowej. Autor książki Rozmowy z katem, będącej relacją ze wspólnego pobytu w więzieniu z generałem SS Jürgenem Stropem. Moczarski zmarł w 1975 roku. W 1946 na stokach poznańskiej Cytadeli w ostatniej publicznej egzekucji w Polsce został powieszony zbrodniarz wojenny, były niemiecki namiestnik kraju Warty Artur Gareiser. W 1970 zakończono budowę wysokiej tamy na Nilu koło Asuanu w Egipcie. W 2007 będący w budowie wieżowiec Burj Khalifa w Dubaju osiągnął wysokość 509 metrów i zdobył miano najwyższego budynku świata. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Benedykt, Daniel, Julia i Wiktor.
1: Autopromocja.
2: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lato z radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
3: Lato z radiem w jedynce dziś od 9:00. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Noc z reportażem.
4: Letnia noc, dość krótka, już 12 minut po północy. Dobry wieczór, witamy Państwa. Miłosz Duda przy konsolecie, Bartosz Panek w studiu. Zostaniemy z Państwem do godziny 3:00 i będziemy słuchać reportaży i towarzyszącej tym reportażom muzyki. A zacznie dziś tę noc Alicia Keys.

Niektórzy żyją dla pieniędzy, niektórzy żyją dla sławy, niektórzy dla władzy, a niektórzy chcą po prostu być w grze. Tak zaczyna się ten utwór, który właśnie wybrzmiał w jedynce If I Ain't Got You, Alicia Keys, bohaterka reportażu, który zabrzmi w tej godzinie naszej nocy, w pewnym sensie podważa każde z tych zdań.

Pani Wanda Miech ma 97 lat. Mieszka na Śląsku Cieszyńskim po stronie czeskiej w Karwinie i co roku w dniu swoich urodzin zaprasza znajomych i mieszkańców Karwiny na urodzinowy koncert. Taka to bohaterka, jej historii posłuchamy już za kilkanaście minut.

0: śpiewał Cortez, a ta piosenka nosi tytuł Pierwsza. Pierwsza, wyjątkowa, idealna jest również bohaterka reportażu Szymona Brandysa. Trzecie ucho, taki tytuł nosi ten reportaż. To jest bohaterka, która opowiada nam o starości. To taka sytuacja, kiedy autor wciąż młody spotyka bardzo dojrzałą osobę, osobę, która przeżyła prawie wiek. I toczy się w czasie tego spotkania opowieść, zamienia się ta opowieść w przypowieść o starości. O starości pięknej, spełnionej, rozśpiewanej, choć jednocześnie starości obciążonej stratą. Jak znajduje się takich bohaterów, takie bohaterki i na czym polega wyjątkowość właśnie tej bohaterki, pani Wandy. O tym teraz krótko opowie sam autor Szymon Brandys, dziennikarz Radia Katowice.
1: Pani Wanda jest absolutnie wyjątkowa. Pani Wanda jest bohaterką idealną, pani Wanda jest akompaniatorką idealną. Wspominają wiele pokoleń uczniów, których wychowała muzycznie, nauczyła gry na fortepianie. Tutaj też dodam, że to zresztą chyba pojawia się w reportażu taki fragment, w którym pani Wanda mówi, że wielu z moich uczniów nie wybrało tej kariery muzycznej, ale lekarze, prawnicy i tak dalej, ja bym to mógł rozszerzać. Wielu moich znajomych starszych poszło w zupełnie inną stronę, ale każdy umie na czymś grać. Więc to jest też zasługa pani Wandy. Ja miałem to szczęście już przed kilku laty poznać panią Wandę i uczestniczyć we wcześniejszych koncertach, bo pani Wanda co roku na swoje urodziny organizuje koncert także z uczestnictwem śpiewaków, osób, które ona uczyła w przeszłości. No i kiedyś na takim koncercie byłem i powiedziałem sobie, oj, to jest bohaterka idealna.

0: A to jest o rozstaniu, prawda? 28,5 minuty po północy. To jest noc z reportażem w programie Pierwszym Polskiego Radia. O bohaterce reportażu, którego już właśnie teraz będziemy słuchać, wiedzą już państwo, że ma 97 lat. Wiedzą też państwo, że wciąż gra na fortepianie i co roku przygotowuje własny koncert urodzinowy. Nie wiedzą państwo jeszcze tego, że pani Wanda prawie nie słyszy. Nie wiedzą państwo również tego, że podczas wojny do jej rodzinnego domu przyszli gestapowcy, ale zatrzymali się, słuchając gry małej Wandzi i jej taty. Muzyka wtedy uratowała ją i jej rodzinę po raz pierwszy. Panią Wandę ratuje, tak wnioskuję z tego, co usłyszałem w reportażu Szymona Brandysa, wciąż. Po stracie, bardzo dotkliwej, po stracie jednej z najbliższych osób w życiu każdego z nas. Taka więź między matką a synem, między synem a matką jest właśnie, myślę sobie, tą najbliższą więzią, jaką możemy nawiązać, jakiej możemy doświadczyć. Zatem więcej już nie mówię. Chciałbym, żeby państwo posłuchali tej niezwykłej opowieści, przypowieści, którą Szymon Brandys, autor, zatytułował Trzecie ucho.
1: To nie ma, ale dobry instrument. Nie, to ja ten naj...

0: Tańszy.
1: No ja pokażę panu, jak ja gram.
0: Ale mi to nie...

na taką starkę, nie? Prażacy, gdyby tam taką starkę mieli, to by pan widział, ona by była na całym świecie popularna. Ale o mnie nikt nie wie, bo jakoś idzie ucha z Karwinej.

Bo pan nie wie, że ja jestem niesłysząca. Ja mam już to trzecie ucho, ale to trzecie ucho mi to troszeczkę inaczej bierze, te dźwięki. Ja to trochę inaczej słyszę. Tak mi się de facto źle gra, ale potrafię grać i ja mam 18 urodziny w sobotę, a to będzie w poniedziałek koncert Wandy Miech z okazji 97 lat. Żaden w Republice już nie gra, ale ja mam trudny program. Ten program podał na ostatnią chwilę. Nie wiem, zależy od moich palców. No. Będzie 97, jeżeli dożyję. I ja to tak załatwiłam, żeby im to nie opadło, gdybym ją nie dożyła. Tak będą śpiewać ci, co tam będą ze mną na koncercie. Tak, albo to będzie ze mną, albo to będzie beze mnie, ale koncert się odbędzie.

Gdyby pan wiedział, co ja przez ten fortepian już zażyła, to by mi każdy wielki artysta zazdrościł. Z naszymi ludźmi, z amatorami, to ja lubiła jeździć. Ja była z każdym chórym prawie, a ci dyrygenci, onym se dobrze grało ze mną, bo ja ich podtrzymała zawsze, no. To były czasy, a dzisiaj mam problem zajść z laską do sklepu. No. Prawie każdy drugi rok przygotowałam ucznia do konserwatorium i na wysoką szkołę do Ostrawy. Także ja 17 uczni. Profesjonalowie, co uczą to, ale takich, co miała talentowanych uczni, tak naprawdę na poziomie, tak ci wszyscy szli za lekarzy, a inżynierów, na techniczne, a na muzyczne nie szli, ale do dzisiaj grają. Bo to też będzie. To może będzie, ale teraz bym zagrała panu taki utwór List. List, bo to jest moja fantazja. To znaczy, ja to przerobiłam

0: tą taką nieprzyjemną sąsiadkę i o tu nie śmiem grać. Bo i to przeszkadza.
1: Sąsiadce?
0: Tak. Mam pozwolone tylko pół godziny, czy 20 minut, koło południa. Tylko w tym czasie. I ja w ogóle się nie chciałam uczyć na fortepianie. Ja chciałam być nauczycielką ręcznych robót. Ja gram, tylko się uczyłam dla ojca. Tylko dla ojca. On mnie tak kochał, a on był skrzypek, na trąbce grał. Był muzykant, on miał dobry słuch. A jeszcze powiem najważniejszą rzecz, co fortepian do mnie zrobił, a do ojca, i w ogóle do rodziny. Szukali wujka i przyszli do nas gestapacy. No, a my wiedzieli, że ci gestapacy przyjdą. A ja już tak umiała, a i takie walczyki, te trausy, a tak dalej. Ja nie wiem, jak ja to grała, ale szło nam to. A przyszli Niemcy, a ja wiedziała, o co chodzi. Ja była w Lękano, a my grali z tatą, a tata wziął taką niemiecką literaturę, samych te walczyki strausowe, a jak przyszli, tak mamy się pytali, kto spielt so schön, jako kto tam gra, a mama, meine Tochter und mein Mann. Ja, tak otworzyła drzwi i my grali, a oni, spielen sie. Potem przyszli za kilka dni znów, bo se im tam podobało u nas. My im zagrali, a oni popijali wino. I zawsze ich mama opiła. Oni tam byli ze 3 albo ze 4 razy. Co ten fortepian zrobił? Mojego ojca zachroniło, tata mi został, a ja taką bito Polka.

0: Gdyby ja to miał przygotowane, to by to było lepsze. A potem ja to nie gram tak dokładnie, jak to jest w tych nutach. Ja se tam trzynową. Widzi pan, jak ja mówię? Ja już nie umiem po polsku. Tych słów mi brakuje. Bo więcej gadam po czesku. Żyję tu tylko z takimi ludźmi.
1: I to pani grała wtedy, w czasie wojny.
0: To w tych gestapachom se to podobało, ale zawsze mi przynieśli cukierków. No. A powiem panu, ale to jest smutne. Będzie teraz 6 lat, jak mi zmarł mój jedyny syn. Ja tylko buty weźmę. Tu chodzę w domu w takich. W nich se mi najlepszy chodzi. Ja żyję tu ze samymi Czechami. Oni ani może nie wiem, że ja jestem Polką. Proszę mi podać torebkę. Ja se troszczę sama o siebie. Nikt mi nie pomaga. W domu nikt, nic.
1: Co wózek i do windy.
0: Dobrze.
1: Chodzimy do windy.
0: Wejdziemy.

0: wejdziemy, wniosę sama śmieci, wyjedziemy, wszystko sama, ale kto wymyślił ten wózek, temu by dała cenę wielką.
1: Proszę.
0: Tyle nie trzeba pomagać. A no tutaj te drzwi same zostaną. A tutaj dzieci też są fajne, jak mnie widzą z wózkiem, zaraz otwierają drzwi.
1: Dzień dobry, pani Wando.
2: No ja słyszę, rozumiem.
1: Jak pani dzisiaj? Wszystko w porządku?
2: No, jutro jadę do Cieszyna, do lekarza. Będzie mi brać miarę na to trzecie ucho.
1: Czyli będzie pani miała nowe.
2: Ale do koncertu to nie będzie. Ja na koncercie będę grała głucha. Ale czuję i gram, no. Pan przyjedzie, no.
1: Ja będę koło czwartej.
2: No, to przynajmniej zdążę trochę posprzątać.
1: Do widzenia.
2: No, do widzenia.
1: Dzień dobry, pani Wando. Szymon. A jak się to stało, że pani straciła ten aparat słuchowy?
0: To ucho trzecie na cmentarzu.
1: Co się stało?
0: Na cmentarzu zgubiłam ucho. Szłam za moim syneczkiem, no. Zaświecić, ja to tak. Także to jest ciężko. Nie widzę, nie słyszę, nogi mi nie chodzą, ale palce jeszcze trochę grają. Ja się cieszę na ten występ, bo choćby było coś tam nie tak, to ja sobie mam na co wymówić. Na starość.
1: Miała pani różne propozycje, żeby robić tę karierę?
0: No co panu mogłem powiedzieć? Byłam najlepszą w Ostrawie. Chodziłam do muzycznej szkoły średniej, a tam byłam u nich wielką gwiazdą. Byłam zawsze najlepsza w Ostrawie, a mówili mi nasze Poluszka Wandziczka. Ja byłam Wandziczka Poluszka. Mi się nie chciało. No. A ja w ogóle, ja nie chciała grać, ja by nie grała. Ja gram, tylko się uczyłam dla ojca. Tylko dla ojca. Czesi mnie bardzo kochają do dzisiaj. Właśnie wczoraj spotkałam panią, a mówiła mi: pani Miechowa, wyście mi dala takowe szczęście na cały tydzień. I ja z toho, mi to pożad z nich uszy, gdy zas pójdete niekdy do hrad. A ja jej rzekam, ja muszę iść i każdy dzień do poledne, aż przyjdę, że tu mam bibliotekę. I że i zagram, cokolwiek.
1: Pani Wando, czyli przypadkowo napotkana kobieta słyszała, jak pani gra i chciałaby po prostu słyszeć więcej. No, właściwie może pani codziennie grać przed południem w bibliotece, więc kto tam przyjdzie, to panią usłyszy.
0: No, tak.
1: Pani Wando, przywietrzymy? Trochę powietrza, powietrza trochę.
0: Ja.
1: Otworzę.
0: A ja to mam taki widok fajny. Widzę na nasze Beskidy, a ja te Beskidy kocham, a ja już dziś o to nie mogę zajechać. A niech pan idzie. Mi się tu bardzo dobrze mieszka.
1: Które to piętro?
0: Siódme.

0: No mi ten mój syn strasznie brakuje, bo on by mi tu coś wymyślał jeszcze. Tak.
1: Tak patrzę na tę karwinę.
0: To nie ma ta karwina, jak to było, ale tu jest aj dużo przyrody. Ten park tu mówi i tak dalej. Teraz jest karwina ładno. Kiedyś tak nie.
1: Powolutku.
0: Ja muszę tak na każdy krok dawać pozór. Inaczej tu mam bałagan, to pan widzi, no, ale dobrze se mi tu żyje. No.
1: Koncert Wandy Miech z okazji 97. urodzin. Takie plakaty witają mnie przed Biblioteką Regionalną w Karwinie. No to wchodzę. Dzień dobry.
0: No cieszę się. Na moich najmilejszych gości.
1: To dla pani.
0: Kwiatem.
1: Ale rzeczywiście.
0: A to jest błąd, bo tu będzie dużo tych kwiatów.
1: Dla pani nigdy za wiele. Wszystkiego dobrego z okazji urodzin.
0: Dziękuję, dziękuję.
1: Gdzie położyć?
0: Bardzo. Mam Pietra trochę. Będzie trzeba trzymać za mnie kciuki. No.
1: To trzymamy.
0: Cieszę, że mogę dzisiaj wam zagrać. Tak, mam trochę małą duszyczkę, ale poznam, czy się wam podobało podług oklasków. Tak, i na...

zawsze mówię moim uczniom w muzyce, nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. Albo drugie, utwór, który już dobrze umiesz, dopiero zacznij ćwiczyć. To są te dwa hasła zawsze, które powtarzałam moim dzieciom.

boję się, że już to jest ten ostatni raz, ale już nie chcę mówić ostatni raz, bo to już mówię od 60 lat. Stale jestem, stale gram, ale naprawdę idzie mi to coraz ciężejszy. No, starość, nie radość. No, ale jeszcze tu jestem, a jestem bardzo szczęśliwa, że

0: żeście tu byli ze mną. Dziękuję bardzo. Starość? Ani bym może każdemu nie życzyła takiej długiej starości. Naprawdę starość jest nieprzyjemna, bo co byśmy chcieli zrobić, to już nie potrafimy, ale ja jeszcze staram się, troszczę się sama o siebie. Rodzina ta już ma swoje rodziny dalsze, mają wnuki, prawnuki, ale na prababcie już nikt nie ma czasu, bo to rozumiem, że dzieci potrzebują tej babci więcej, ale nie taką babcię, jak ja jestem, grającą, ale raczej by woleli taką babcię, która im pomaga, a ja już im nie pomagam. Gdybym nie miała tej muzyki, a tego pianina, to ja bym mojego syna nie przeżyła. Jeżeli ja gram, mam dużo przyjaciół, znajomych. Jedynie tak mogę egzystować.
1: Czy jest pani szczęśliwa?
0: Jestem, bo jak mówię, ludziom to daje szczęście, no a mi satysfakcję. To mi zostało.

0: Trzecie ucho to reportaż Szymona Brandysa z Radia Katowice. Reportaż w realizacji akustycznej Jacka Kurkowskiego. Jeśli poruszyła Państwa ta historia, jeśli wywołała jakieś emocje, to proszę napisać 71 151 numer SMS-owy do studia programu Pierwszego Polskiego Radia. Po godzinie pierwszej, która wybije już za teraz intensywnie liczę 7 minut i 10 sekund. Jeszcze jedna historia o marzeniach. O marzeniach, które bohater reportażu realizuje w dość nieoczywisty sposób, a są to marzenia o lataniu.
1: Rano dojeżdżamy na lotnisko. Tam jest chyba 5 wózków z uprzężami, z siodełkami. No i osoby przysiadają się ze swoich wózków inwalidzkich na te wózki do latania. Ktoś jest na przykład, nie wiem, po urazie kręgosłupa, tak, i ma ręce sprawne w całości, to ma zupełnie inny komfort życia. Są osoby takie jak ja, które no, udają, że są sprawne i czasami niestety dochodzą do ściany, no, muszą poprosić o tą pomoc. Wiadomo, że trzeba rozłożyć skrzydło, przygotować sterówki, przygotować wszystkie linki, sprawdzić, czy nie są splątane, podłączyć to wszystko, przypiąć. Do tego jest potrzebny sztab ludzi z wielkim serduchem i wielkimi mięśniami, którzy nam pomagają w tym wszystkim.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Grudziądzu. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

0: Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Dziś wielki test systemu alarmowego ostrzegania w Polsce. W całym kraju syreny będą wyć między 7 a 19. Leszek Gumowski z Wydziału Bezpieczeństwa Urzędu w Radomiu uspokaja.
1: Sygnały będą miały charakter ćwiczebny i służyć będą wyłącznie sprawdzeniu funkcjonowania systemu alarmowania. W związku z powyższym prosimy o zachowanie spokoju oraz nie podejmowanie żadnych działań. Sygnały nie oznaczają realnego zagrożenia.
0: Ćwiczenia zarządziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia i jego realizacja to temat dzisiejszych obrad rządu. Na etapie konsultacji są 4 projekty, między innymi w sprawie czasu pracy lekarzy oraz przyspieszenia prac nad centralną e-rejestracją. Jawność jest konieczna, mówi Anna Gołębicka, ekspertka Centrum imienia Adama Smysa.
2: Jawność i transparentność to jest pierwsza rzecz, która w tej ochronie zdrowia jest potrzebna. Przede wszystkim z punktu widzenia tego, żeby nikt nie robił niczego z boku, nikt nie robił niczego po swojemu, żeby było wiadomo, jak wygląda kolejka, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, bo jawność i transparentność to jest poczucie bezpieczeństwa.
0: Inne projekty ustaw dotyczą m.in. maksymalnej stawki godzinowej dla lekarzy, a także jawności kontraktów szpitalnych. Poznańska policja rozważa upublicznienie nagrań z monitoringu, na których widać sprawców pobicia 60-latka broniącego przed napaścią ukraińskiego chłopca. Śledczy przesłuchali już świadków zdarzenia, mówi rzecznik wielkopolskiej policji Andrzej Borowiak.
3: Mamy pozabezpieczane nagrania z kamer monitoringu zainstalowanych na przystankach tramwajowych. Mamy także zabezpieczone nagrania z tramwaju. Będziemy starać się jak najszybciej zidentyfikować podejrzanych i ich zatrzymać.
0: W piątek 60-letni mężczyzna został pobity na poznańskim Piątkowie. Podczas podróży tramwajem stanął w obronie ukraińskiego chłopca, którego wyzywało 3 mężczyzn. Inspektorzy już teraz mają sporo uwag. Pracownicy sanepidu podsumowali pierwsze kontrole miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży nad morzem.
4: Sanepid miał zastrzeżenia co do 6 turnusów na skontrolowanych ponad 80. Jest dobrze, ale nie idealnie, bo były nieprawidłowości, mówi Małgorzata Kapłan, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.
5: Nieprawidłowości takie jak brak aktualnej dokumentacji zdrowotnej personelu, obecność insektów w pokojach, brudne materace, brudne fugi i silikony w łazienkach, uszkodzone wyposażenie sanitariatów, w tym niestabilne deski sedesowe i niesprawne spłuczki.
4: W innym miejscu dzieci dostały z kolei niedopieczone mięso. Żaden z obiektów nie kwalifikował się jednak do zamknięcia.
5: Większość tych nieprawidłowości usuwana jest albo na miejscu, albo po prostu dostają kilka dni na przykład na posprzątanie i wówczas jest rekontrola w takim miejscu.
4: Sanepid przypomina, że wszelkie zastrzeżenia można zgłaszać. W tym roku jest to banalnie proste, bo można to zrobić przez aplikację mObywatel. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Hiszpańska reprezentacja piłkarska świętuje triumf razem ze swoimi rodakami. Piłkarze na pokładzie autobusu najpierw przemierzyli ulicę Madrytu, a później rozpoczęła się całonocna zabawa na placu, gdzie czekało na nich nawet 60 tysięcy kibiców.
6: Selekcjoner Hiszpanii Luis de la Fuente na przyjęciu u premiera Sancheza nie ukrywał dumy ze swoich podopiecznych. Wszystko jest łatwiejsze, gdy masz grupę wspaniałych, wzorowych piłkarzy. Kapitan reprezentacji Rodri, zdobywając ostatni tytuł, przeszedł grę nazywaną futbolem i ma już na koncie wszystkie najważniejsze trofea, od złotej piłki po Puchar Świata. Strzelec decydującego gola w finale, Ferran Torres, jest wdzięczny przeznaczeniu. Trzeba wierzyć, że wszystko przychodzi dzięki ciężkiej pracy. I tak było. La Furia Roja będzie bawić się z kibicami przy głośnej muzyce w centrum Madrytu. Do późna. Michał Makowski, Polskie Radio.
0: Tymczasem sejsmografy rozmieszczone w całym kraju pokazały, że ziemia w Hiszpanii zadrżała aż 3 razy podczas transmisji finałowego meczu, a powodem zjawiska były reakcje milionów kibiców. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: W nocy od 11 do 15 stopni na terenach podgórskich Karpat 7, we wtorek przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie miejscami burze. Temperatura od 17 do 21 stopni, chłodniej na północy i Podhalu, tam maksymalnie 16. Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 7 rano. Sytuacja baryczna. Układ niżowy z ośrodkiem 1008 hektopaskali nad krajami bałtyckimi obejmuje w

0: przepływem Bałtyk. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy. Wiatr północny do północno-zachodniego 6 do 7, w porywach 8, na wschodzie pojedyncze porywy 9, w skali Beauforta w czasie burz porywisty. Stan morza 4, temperatura powietrza 16 stopni. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 5, wzrastający na 7 do 8, w porywach do 9, w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 2 do 3, później 4. Temperatura powietrza 15 stopni, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotny deszcz i burze. Zatoka Pomorska. Wiatr północno-zachodni do północnego 5 do 6, porywy 7 do 8. Na wschodzie pojedyncze porywy 9, w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Wybrzeże Środkowe. Wiatr północno-zachodni 5 do 6, porywy 7 do 8. W nocy pojedyncze porywy do 9, w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Zatoka Gdańska. Wiatr północno-zachodni do północnego 3 do 5, wzrastający na północny na 6 do 7, w porywach 8 do 9, w skali Beauforta, w czasie burz porywisty. Stan morza 2, później 4, widzialność dobra do umiarkowanej, przelotne opady deszczu i burze. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy. Wiatr północno-zachodni 6 do 7, szybko słabnący na 4 do 5 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr północno-zachodni do północnego 6 do 8, początkowo porywy 9 w skali Beauforta.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Lato z radiem zaprasza w podróż nad wyjątkowe morze. Morze Piasku. Pustynia Błędowska to miejsce z unikalnym krajobrazem i wieloma atrakcjami turystycznymi. W programie także Łukasz Drapała, nowy wokalista Perfektu, który w najbliższą sobotę wraz z zespołem wystąpi na koncercie Lata z Radiem i Telewizji Polskiej w Grudziądzu. Nie zabraknie konkursów z super nagrodami i historii letniego przeboju Marcina Wojciechowskiego.
3: Lato z Radiem w Jedynce dziś od 9. Zapraszam, Agnieszka Kunikowska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 8 minut po godzinie 1.
1: Noc z reportażem.
4: Kłaniamy się ponownie. Miłosz Duda, Bartosz Panek. To jest Noc z reportażem, która potrwa tradycyjnie, klasycznie, standardowo w programie pierwszym Polskiego Radia do godziny 3. 71 151 nasz numer SMS-owy i podziękowania za piękną historię ze Śląska Cieszyńskiego. Jestem z Pragi, ale teraz słucham w Poznaniu i na Zaolziu mam dobrych znajomych. Zaolzie potrafi. Bardzo, bardzo dziękuję za ten SMS. Niestety jest niepodpisany. Nie wiem, czy jest to SMS od słuchaczki, czy od słuchacza. Niemniej jednak czekam na kolejne. No to a propos tego reportażu Trzecie Ucho. Wysłuchaliśmy go przed pierwszą, a reportaż, którego posłuchamy w tej godzinie, będzie z okolic Krakowa, z Małopolski. Będzie o marzeniach, o niebie, o lataniu. No i dlatego tę część naszego spotkania rozpocznie teraz Kaśka Sochacka.

0: Jaki kolor ma niebo, które ogląda nasz bohater ze swojej paralotni? Leniwiec to jest tytuł reportażu Anny Piekarczyk, dziennikarki Radia Kraków, autorki związanej z krakowską rozgłośnią. Reportaż o człowieku, który nauczył się latać, choć przewlekła, nieuleczalna choroba unieruchamia jego ciało.
1: Składa się człowiek w pozycję embrionalną, chodzi tu o spodnie, tak? Spodnie, spodenki. Trzeba podciągnąć nogi praktycznie pod samą brodę, założyć nogawki, rękami przesuwając palcami pod kolanem, po kolei, aż się przesunie jedna noga pod brodę, potem drugą nogą dokładnie to samo. Wówczas już mamy prawie że dostęp do palców, zahaczamy o palce nogawki. Zajmuje to 2,5 godziny, po czym prostuje nogi. To już jest prawie przy kolanach albo w połowie łydki. No i potem się wierzgam jak mały karp w sieci, żeby się wbić te spodnie, aż się wsunie. Z koszulką trzeba pomóc.
0: 9 lat temu świat Łukasza Łaciny skurczył się do łóżka rehabilitacyjnego, jednak Łukasz Łacina od tamtej pory udowadnia, że być może najważniejszą sprawnością, jaką może dysponować człowiek, jest zdolność do cieszenia się życiem mimo ogromnych przeszkód.

0: Łukasz Łacina, bohater reportażu Leniwiec, od lat choruje na przewlekłą zapalną polineuropatię. Ta choroba pojawiła się nagle, początkowo lekarze postawili inną diagnozę, jednak potem kolejne rzuty wywołały coraz większe uszkodzenia układu nerwowego. Dziś Łukasz Łacina porusza jedynie głową i kilkoma palcami, a samodzielne założenie spodni zajmuje mu ponad 2 godziny. Każda czynność wymaga ogromnego wysiłku i cierpliwości. Mimo to Łukasz Łacina nie pozwala, by ta choroba definiowała jego życie. Jestem z grupy ludzi żyjących, tak mówi bohater reportażu Anny Piekarczyk, Leniwiec. I proszę posłuchać wnikliwie, żyje na całego.
1: Takie tit, cały czas ten dźwięk słychać. Nieważne, czy jestem u siebie w pokoju, czy właśnie u rodziców, czy na dole, ten dźwięk, często słychać ten dźwięk. Tak po prostu tit, tit, tit,

0: wiadomo, że tata coś
1: Wtedy wiemy, że
0: robi.
1: Tata jest aktywny i nie śpi, nie?
0: Tak.
2: Tak, to jest ten dźwięk, który znaczy, że jestem aktywny, ale to też jest dźwięk, który znaczy, że mam troszkę niezależności i możliwości ruchu, samodzielnej zmiany pozycji, która jest bardzo ważna, jeżeli się cały czas leży bądź siedzi.
3: To jest jak leniwiec trójpalcowy. Ja nie wiem, czy tak wolno mówić, ale tato myśli, że jest jak leniwiec.
2: Ponieważ jestem od 9 lat leżący.
1: Jak tak się przyjrzysz, to wokół jego komputera później ma przymocowany mikrofon, to na mikrofonie są też rysunki Natalii poprzypinane, które ona dla niego stworzyła.
4: Czasami Natalia zostały takie niespodzianki.
1: Jeszcze tu coś siedzi, nie? Tu scenarz.
5: Tutaj wisi leniwiec.
1: To jest taki jakby jego symbol i wszystko, co tam gdzieś wyszukuje dla taty, to gdzieś tam z motywami właśnie leniwców. Kiedyś dorwała kubek, miała pisaki takie specjalne, które po ceramice mogą malować, rysować, więc ona też ten kubek ozdobiła właśnie w motyw takiej rodzinki leniwców i dała tacie w prezencie.
2: Ona jest naładowana, wiecznie skacząca piłeczka trochę. Ona ma zupełnie inne postrzeganie świata. Tak, ona jako dziecko chyba była jedyna, która narysowała chmury białe. Ona takie je widziała, w odróżnieniu od wszystkich dzieci, które malowały je na niebiesko.
3: Przez długi czas nie mógł nawet ruszyć ręką. Teraz już tata normalnie to robi, ale kiedyś ledwo co palcem ruszał. Tak ręki nie umiał podnieść. Teraz już coraz lepiej mu to idzie.
6: To co się rusza w tym twoim tacie?
3: Palce, raczej tak trzy i głowa. Tylko ja, że ewentualnie jeszcze tak się mógł kołysać.

0: Dwa palce są bardzo sprawne, trzeci się aktywuje z drugim, a te albo się otwierają, albo się same zamykają po czasie. Także jestem trochę jak leniwiec trójpalczasty. Stąd też te leniwce. Byłem całkowicie sparaliżowany, również dłonie. Palce były pierwszym elementem, który chciałem wyrehabilitować, tylko po to, żeby móc się kontaktować z rodziną, ze światem, za pomocą telefonu. Bardzo mi pomogła właśnie praca przy komputerze, przy rehabilitacji tych palców. Stąd też mój pomysł na te podłokietniki, które wymagają tylko ruchu barkiem, a jestem w stanie poruszać się nad stolikiem. Do tego, jeżeli dodam tak zwane myszkujące palce, to są myszkujące palce. To znaczy takie, które pozwalają przesuwać całą dłoń za pomocą ruchu. Nauczyłem się tego nieświadomie trochę. Leżąc, zacząłem poruszać, przesuwać ręce, no i potrafię się przesuwać nad biurkiem, do klawiatury, do myszki, do kubka, do telefonu.
1: Jak tata był sam, wtedy się tata sam szykował, to może mama to widziała, ja nie.
0: Składa się człowiek w pozycję embrionalną, chodzi tu o spodnie, tak? Spodnie, spodenki. Trzeba podciągnąć nogi praktycznie pod samą brodę, założyć nogawki, rękami przesuwając palcami pod kolanem, po kolei, aż się przesunie jedna noga pod brodę, potem drugą nogą dokładnie to samo. Wówczas już mamy prawie że dostęp do palców, zahaczamy o palce nogawki. Zajmuje to 2,5 godziny, po czym prostuje nogi. To już jest prawie przy kolanach, albo w połowie łydki. No i potem się wierzgam jak mały karp w sieci, żeby się wbić te spodnie, aż się wsunie. Z koszulką trzeba pomóc. Tu już nie jest tak łatwo. Szczoteczka elektryczna i mycie zębów to jest coś, co lubię robić sam. Obie ręce lądują w zlewie, trzymają szczoteczkę. Tą szczoteczką trafią do buzi, do zębów. I ruchami głowy przesuwam tą elektryczną szczoteczką po zębach. I jest to bardziej komfortowe dla mnie i mniej bolesne niż w przypadku, gdy ktoś mi myje zęby, bo często było tak, że więcej krzywdy było z tego niż czyszczenia.

0: Dlatego wytrenowałem to sam. Lata, no, trochę zajęło czasu.
1: Kiedyś stwierdził, nie daj, bo nie tak to robisz. Spróbuję sam. No i się udało.
0: Jeżeli chodzi o na przykład frytkę, jestem w stanie sobie wziąć do ręki i sam ją zjeść.
1: Jak idziemy do jakiejś pizzerii, to pizzę też jest w stanie wziąć sobie w rękę i powoli.
0: Witeles, owszem, da się nabić 2-4.
1: Ja wtedy szybko jem na przykład swoją porcję, ja skończę i wtedy pomagam jeść Łukaszowi.
0: A potem się bardzo męczą mi nadgarstki i no już nie jestem w stanie operować. A toalety, toaleta dla niepełnosprawnych, do której się wjeżdża z wielką nadzieją. A tam nas przywitają albo stoliki, albo krzesła, albo kartony. Po czym się pyta właściciela, co jest, wzrusza ramionami i mówi, no niestety, nie mamy miejsca.
1: Bo mi było głupio wejść do męskiej, łatwiej mi było go zabrać do damskiej, a panie były wyrozumiałe, gdy wchodząc widziały mężczyznę, mówią, że dobra, spokojnie ci nie stało, nie?
0: Dlatego mam warkocza, nie? Żeby móc wchodzić do damskiej toalety.
2: Sam pleciesz warkoczyk na brodzie?
0: Nie, jeszcze nie potrafię.
3: Masz tam picie?
0: Tak.
1: Któregoś razu mi oznajmił, kupiłem motocykl. No, ja panicznie bałam się wsiadać z nim na ten motocykl. Raz chyba się tutaj po osiedlu przejechaliśmy, ale ja byłam za sztywna. Ja bardzo kurczowo się Łukasza trzymałam, nie poddawałam się tym ruchom. A jak zabierał Kasię, to mówi, że Kasia jak plecak płynnie po prostu z nim. Płynęła tym motocyklem. I tak sobie jeździli tutaj po okolicy.
0: To był
3: grudzień.
0: 4 grudzień. Temperatura była oscylowała około 0, około minus 1. Więc się bardzo grubo ubraliśmy. Kasia pojechała autobusem, odebrałem ją z dworca i jechaliśmy w takiej paradzie Mikołajów na motocyklach.
4: To był taki najdalszy nasza wyprawa na motocyklu.
0: Była bardzo czasami dumna, jak przyjeżdżałem po nią na motorze do szkoły. Ją odbierałem właśnie.
4: Widzę jego twarz, niekoniecznie jego tłów, jak myślę o nim.
2: Widzisz twarz?
4: Tak.
2: Ma zapleciony warkoczyk?
4: Tak, ma. Myślę, że myślę o nim w takiej postaci, w jakiej widzę go teraz.
0: Widziałem... Co widziałem? W pewnym momencie czułem rozczarowanie, ponieważ obiecałem jej, że pojedziemy na narty. I nie zdążyliśmy.
2: Jak to pamiętasz?
0: Sorry.
4: Dla mnie to był wtedy szok. Była ta iskierka nadziei, że to nie będzie na zawsze. Ja z tatą robiłam bardzo dużo rzeczy razem i po prostu to, że to się zmieniło, że no już nie wszędzie byliśmy w stanie razem pojechać, nawet na wyjazdy, które mieliśmy gdzieś tam z tyłu głowy zaplanowane, to nie doszły do skutku przez to.
0: Znaczy ja się pojawiałem i wracałem. Były takie okresy, gdzie w ciągu roku w sumie w domu byłem z 3 tygodnie, może 4. Krążyłem między neurologią a rehabilitacją, neurologią, rehabilitacją i tak się to w kółko zazębiało. Więc no, Kasia miała czas na oswojenie się tak na spokojnie trochę. Natalia to przyjęła jako coś, co po prostu jest. Ona to została i nie ma porównania, nie ma odwołania.
5: Tego, co widzę na różnych zdjęciach, no to tata chodził, jak już byłam, ale ja tego nie pamiętam. Nie. Niestety.
1: To się stało tak, no, znienacka, niepostrzeżenie, bo to nie działo się tak jakby na początku, że Łukasz dawał jakieś sygnały, że dzieje się z nim coś złego, tylko po prostu pewnego dnia gorzej się poczuł i to już później poszło jak taka lawina.
0: Wróciłem do domu wieczorem po pracy i żona mówi, że trochę dziwnie mówię. A mówię, nie, zmęczony jestem, poszedłem spać. Ta twarz coraz bardziej się wykrzywiała, oko się zamykało. Znaczy mi się wydawało, że ja mówię, ale nikt mnie nie rozumiał. Czułem się tak, jakbym leżał w mrowisku, nie? Aby wszystko pomiłaziło, aby wszystko było zdrętwiałe, zmrowiałe. Przyleżałem noc na obserwacji. Miałem w kucie i pobranie płynu rdzeniowo-mózgowego. Na podstawie tego była diagnoza GBS, czyli syndrom

0: Juliano Barré. To było w styczniu, a w maju wyszedłem po rehabilitacji. To miałem tylko padające stopy. Wyrehabilitowałem sobie twarz, oko, ręce. Potem był w grudniu kolejny rzut. No już potem coraz większe były zniszczenia. No więc no, przekwalifikowali to na CIDP, czyli
1: Przewlekła
0: przewlekła zapalna
1: polineuropatia
0: polineuropatia demilinizacyjna.
1: demilinizacyjna.
0: Miałem leczenie objawowe, czyli jak miałem rzut, to jechałem sparaliżowany po uszy do szpitala, podawali mi immunoglobuliny, jechałem na rehabilitację i od nowa uczyłem się wszystkiego, od ruszania palcem. Na początku była pandemia i w czasie pandemii podawali ten lek też chorym na COVID, więc miałem poprzesuwany, znowu mnie położyło. Potem nastała wojna w Ukrainie. No i wtedy już wiedziałem, że muszę mieć regularnie, bo inaczej tak do szyi, plus połowa twarzy, nie? Robi się sztywna. Więc wtedy się wolniej mówi, nie? Wolniej się reaguje, oko opada. Aczkolwiek to nie jest wyrok. W momencie, kiedy się przyjmuje te leki, ogarnie poziom bólu codziennego, to da się żyć. W miarę normalnie. Da się żyć. Trochę tak, jak proszę sobie wyobrazić, każdy włos byłby szpilką. No i ta szpilka jest wbita i przy jakimkolwiek ruchu one się ruszają, nie? No. Ale nie ma co tragizować, no. Można latać. Dlatego lubię być tam, bo tam nie ma tej grawitacji aż tak uciążliwej.

0: tam jej dużo opowiadał, ja w sumie tam też raz byłam, ale też widziałam na filmach tatę, to tata leciał.
1: Jestem z grupy ludzi żyjących i no to są osoby, które się odważyły wyjść z tego domu, wyjść z czterech ścian i się okazało, że można i one to kontynuują. Jestem informatykiem, dlatego mam dwa ekrany. Na jednym leci praca, a na drugim leci szukanie życia, sensu życia, o. I można naprawdę bardzo wiele rzeczy robić, tylko trzeba chcieć. Czy się doświadczyło tego wcześniej, czy nie, po zachorowaniu, po stanie się niepełnosprawnym, w ogóle nie ma znaczenia. To jest zupełnie inny świat. Wie pani, ja wcześniej jeździłem konno, na dzisiaj mogę tylko jechać pogłaskać konia. I to mi sprawia frajdę. Pasja do nurkowania pozwoliła mi z powrotem zejść pod wodę, a chęć skoku ze spadochronem spowodowała, że oczy mi się otwarły nie tylko na świat podwodny, ale ten w powietrzu. Skok był, jak już byłem chory. No a teraz co może mi się więcej stać? W zeszłym roku go powtórzyłem. W tym roku planujemy, znaczy my, ja planuję i mam nadzieję, że żona mnie zawiezie. Kolejny skok już w innym miejscu, żeby zobaczyć trochę więcej Polski z góry. To takie trochę Google Maps na szybko, bez konieczności używania palca do powiększania, pomniejszania, nie? Ale nie chodzi o Google Maps, chodzi o to uczucie, kiedy się wpada w chmurę i się można ją dotknąć. To jest tak epickie i tak niesamowite wrażenie, odczucie, że się chce go jeszcze. Trzeba czekać, żeby to znowu powtórzyć. Jeżeli chodzi o skok ze spadochronem, no to skaczę bez wózka. No i te nogi, trzeba coś z nimi zrobić w lądowaniu, żeby ich nie wbić, tylko no, żeby ten, więc jesteśmy wiązani trochę jak takie pozycję embrionalną jesteśmy wiązani, tak? I nasz pilot jest po prostu, ma takie jajko uwieszone do

0: brzucha i w ten sposób spadamy, nie? Lecimy, spadamy.
1: Myślałem, że to bardzo podobne, że to tak samo, że tu powietrze, nie. To są zupełnie dwa różne światy. Spadochron spada, paralotnia lata.
0: Na przykład dla paralotniarzy chmury są niekorzystnym miejscem.